0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. To już 17 maja. Witam Państwa, witam także oczywiście moich i Państwa gości. Są to profesorowie Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas, a także dyrektor Instytutu Witosa oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Mamy uroczystość, mamy w niebo wstąpienie pańskie, o którym mowa jest m.in. w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, ale mamy też dzisiaj Ewangelię, która w ogóle o w niebo wstąpieniu nie wspomina.
1: A no właśnie, szanowni państwo, i tu mamy kilka takich ciekawych rzeczy, które wydaje mi się, że warto jest sobie uświadomić. No bo po pierwsze, to nie jest takie oczywiste, że każdy ewangelista opisał akurat, wydaje się, dosyć ważną rzeczywistość, jaką było w niebo wstąpienie. Zdecydowanie dzisiejsza Ewangelia, czyli Ewangelia Mateuszowa, no w ogóle nie wspomina o tym, tak? I dzisiejsza Ewangelia, którą państwo usłyszą w kościele, tak naprawdę nie jest o wniebowstąpieniu, tylko jest ostatnim takim nakazem, który Jezus zostawia apostołom.
2: Ale poczekaj, bo to jest też ciekawa sprawa. Daleki, ale no teraz mi to przyszło do głowy, więc nawet nie będę się z tego tłumaczył, z tego pomysłu. Jednak oni idą na górę. Tak? Na górę. My wiemy, że Pan się objawia na górze. To w Biblii, w Starym Testamencie czytamy. Ta fraza, ja cytuję, nie pamiętam dokładnie, w Księdze Rodzaju się to pojawia, ta fraza. Co więcej, pamiętam Olimp i niebo, że to samo. Ale ja mówię w tej wrażliwości też literackiej. Prawda? Jest fraza u jednego z autorów, bo się tym zastanawiałem, Olimp i niebo, to, że to jest właściwie, to jest synonim. O co chodzi? Chodzi o to, że tu się jest ewidentnie, powiemy jeszcze sobie o tym, że oni są na górze. Góra w języku symbolicznym, no jednak jest związana z niebem, z obecnością Boga. Tak? To znaczy, to są rzeczy, mógłbym tutaj argumentować w tę stronę, więc że to nie jest tak zupełnie, że jakiegoś szlaku nie ma. Widać, że to jest bardzo ważne, że oni są na górze, no bo w tak oszczędnej narracji, halo, oszczędne tutaj się masę rzeczy, a co się stało, a co w 15 minucie tego swojego marszu do Galilei? No nic nie jest opisane, ale góra jest opisana, a zatem jest to ważny ślad, ważna góra i ważny ślad, będziemy o tym mówić jeszcze, więc no nie ma, tak, wprost nie ma w niebo wstąpienia, ale sugerujące coś wywyższenie Jezusa, jakieś tajemnicze, jest.
1: Tak jest, no bo oczywiście nie, samo w niebo wstąpienie dla Jezusa nie jest tak bardzo istotne, bo najważniejsze jest to...
2: Skąd ty tak to wiesz?
1: No bo mężowie galilejscy, czemu wpatrujecie się w niebo?
2: A w tym sensie?
1: W tym sensie, dobrze. Tak? Że jakby nie chodzi o to, czy on się uniósł, czy to był obłok, czy jednak
2: aniołowie... No tak, ale to masz na myśli samo ja w niebo wstąpienie, dobrze, no
1: tak. Czyli chodzi o to, że Jezus mówi, ja jestem z wami do końca świata, tak?
2: To,
1: że
2: oczywiście... Immanuelem, to jest właśnie to.
1: Tak, jestem Bogiem z wami. Więc śpieszę jeszcze, żeby mieć pełen obraz, jak to wygląda właśnie u pozostałych ewangelistów. No bo tak naprawdę to tylko Łukasz podjął się takiego bardzo szczegółowego opisu w niebo wstąpienia. I to w zasadzie w Ewangelii Łukasza, rozdział 24, od 50 do 51, tak? Jezus wyprowadził uczniów ku Betanii, podniósł ręce.
2: W Judzie, w Judei.
1: Tak. Błogosławił ich, a potem został uniesiony do nieba.
2: Tak? W Judei, nie w Galilei.
1: I Łukasz dalej, już nie w Ewangelii, ale w Dziejach Apostolskich, no już bardzo szczegółowo ten opis zresztą
0: słyszymy dzisiaj,
1: czytany w pierwszym czytaniu. Więc ewangelista Łukasz jest jedynym ewangelistą, który opisuje tak bardzo bezpośrednio. Marek daje nam takie krótkie podsumowanie, tak zwane zakończenie kanoniczne Ewangelii, to jest 16-19, Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Bardzo syntetyczne, bym powiedział teologiczne podsumowanie.
2: My wiemy, prawda? Że to nie jest pierwotny, że tak.
1: Ale wiemy, dlatego powiedziałem kanoniczne, no bo ja właśnie wiemy doskonale, że to jest pewien dodatek do Ewangelii. Więc Marek w ten sposób, Mateusza powiedziałem, że brak opisu, ale sens jest. I o tym sensie dzisiaj będziemy rozmawiali. No a u ewangelisty Jana, no też nie znajdziemy takiego bezpośredniego opisu w niebowstąpienia. No oczywiście mamy Jan 20:17, wstępuje do Ojca mego i do Ojca waszego. U Jana raczej nie występuje wydarzenie punktowe, ale Jan chce pokazać, że w ogóle Jezus jest tą drogą prowadzącą do Ojca. Że to jest proces, na który nas zaprasza. To jest jakaś taka, taki motyw, który ewangelista Jan próbuje nam cały czas pokazać. Że właśnie przez Jezusa wstępujemy do Ojca, patrząc na Jezusa widzimy i Ojca, i jest ten paraklet, o którym mówiliśmy tydzień temu i o którym będziemy mówili oczywiście za tydzień w uroczystości zesłania Ducha Świętego. Więc no tutaj dzisiaj mamy ewangelista Łukasza w Dziejach Apostolskich, gdzie widzimy pełen obraz i opis niebowstąpienia, a u ewangelisty Mateusza widzimy raczej taki sensualny sens w niebowstąpienia, no ale z miejscem, takim miejscem w niebowstąpienia, no to oczywiście tradycyjnie, jak Państwo będą pielgrzymowani, a modlimy się o ten pokój dla Ziemi Świętej, żeby jak najszybciej mogło to nastąpić, no to Góra w niebowstąpienia to jest oczywiście tradycyjne miejsce w niebowstąpienia, znajduje się na szczycie Góry Oliwnej. Wschodnia część Jerozolimy. Znajduje się tam kaplica w niebowstąpienia, w zasadzie taka kopuła, no w której dzisiaj tak naprawdę jest bardzo trudno, czasami trudno jest nam tam wejść. To jest meczet muzułmański, altur dzielnica Jerozolimy. I to jest tak naprawdę szczyt Góry Oliwnej w Jerozolimie.
2: W niebowzięcie Jezusa.
1: Tak, w niebowzięcie. W niebowstąpienie na Jezusa.
2: Haha, ale w jakim języku?
1: No
2: po grecki mamy w piśmie...
0: Nie rozróżnia.
2: No nie rozróżnia, bo w piśmie mamy analempsis, anelemptche, analambanomai, być branym do góry. I Jezus właśnie anelemptche, tak się ta fraza się pojawia u Łukasza. Tak, ten został wzięty, w niebo wzięty. Jasne? Jasne. I patrzę teraz w Wikipedia grecka. Znaczy grecka do tej pory. A jak jest po grecku w niebowzięcie w Wikipedii? To bardzo dobry słownik też jest. Analipsi. Jeszcze uproszczone bez tego M. Analipsi tu jest tu Isu. Czyli wzięcie Jezusa do góry. O co mi tylko chodzi? Że my bardzo rozróżniamy, prawda? Maryja w niebo wzięta, Jezus w niebo wstąpienie i w terminologii tak używamy, ale widzę, że po grecku tutaj nie ma tego rozróżnienia. Znaczy ciekawe jest, kiedy ono się pojawiło, jak jest, prawda? Jak jest, czy to jest Jezusa ascensio, prawda?
0: Myślę, że to jest sens teologiczny jest.
2: Nie, ja wiem, to jest okej, to jest to doprecyzowanie, tylko patrzę, bo ja pamiętam, że zawsze mnie zwracano uwagę, czy ksiądz na religii. Czy było tak, że w niebo wzięcie, w niebo wstąpienie, a nie w niebo wzięcie?
1: No tak, ale dlatego ksiądz zwracał uwagę, bo tutaj nie chodziło mu o język grecki,
2: no
1: tylko
2: właśnie
1: chodziło o to, żebyśmy
2: ale
1: zrozumieli.
2: Ale czytam Pismo Święte, tak, ale czytam, a on tam jednak anelemptkę został wzięty i miałem taki zgrzyt i do tej pory uważam, to znaczy w tym sensie, że dobrze by, to jest przebadana sprawa, jestem przekonany, no ale dobrze by było właśnie to samemu sprawdzić.
1: Tak, bo w niebo wzięć mam kilka, przynajmniej Państwo powinni znać dwa z Biblii. To po pierwsze w tradycji wiemy o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, Królowej Nieba i Ziemi i ukoronowanie jej. Ona zostaje wzięta do nieba nie sama z siebie, bo jest człowiekiem, ale w Biblii mamy
2: Jezus
1: bardzo
2: też
1: ciekawe...
2: Jest człowiekiem.
1: Tak, Jezus też jest człowiekiem, ale jest Bogiem.
2: Chyba, że jesteś heretykiem,
1: ale
2: to twierdzisz inaczej.
1: A Maryja Bogiem nie jest. I dlatego jest ta różnica w niebo wstąpienia i w niebo wzięcia. Ale Eliasz także w niebo został w niebo wzięty. Na ognistym rydwanie, a nie w niebo wstępuje sam Eliasz, no, bo jest prorokiem, a nie Bogiem.
2: Jezus też w niebo wstępuje i jest w niebo wzięty.
1: No więc jak już się bawimy tak leksykalnie, no to Bogiem jest i jest człowiekiem, więc jako człowiek w niebo wzięty, a jako Bóg w niebo wstępuje.
2: Amen.
1: No więc Góra Oliwna, no to szanowni Państwo, to jest kraniec Jerozolimy, oddziela miasto od pustyni judzkiej, stąd ta Juda, o której wspomniałeś, tak? Ze zbocza góry jest pięknie widoczne też wzgórze świątynne, tak, które się rozciela, piękny, rozległy widok na święte miasto Jerozolimę.
0: Chyba najładniejszy ze wszystkich otaczających wzgórz.
1: Tak, i to chyba jest taki mam wrażenie, obrazek, który który każdy z nas, nawet jak nie był w Jerozolimie, to ma przed oczami, bo on jest bardzo często i kopiowany, i mamy go na grobach pańskich, jak gdzieś tam, prawda, Ziemia Święta, no to jest ten właśnie wizerunek.
0: I punkt obowiązkowy właściwie każdej pielgrzymki.
1: Tak, no oczywiście, że tak jest, no bo przecież ważna rzeczywistość związana właśnie z naszą wiarą, bo przecież my wierzymy, że Bóg jest, o czym bardzo mocno, i że Jezus żyje, o czym mówiliśmy tydzień temu, ale On żyje no właśnie po zmartwychwstaniu, czyli w ten sposób, w którym się pokazuje apostołom, tak, czyli z jednej strony je rybę i jest głodny i przychodzi na śniadanie nad jezioro Tyberiackie, z drugiej strony pojawia się i znika uczniom w Emaus, daje się poznać po łamaniu chleba i łamie ten chleb i go zjada, ale też przechodzi pomimo drzwi zamkniętych.
2: No i właśnie... Ma blizny pokaźni,
1: prawda? Bo przecież mówi otwarte. Do Tomasza, proszę włóż.
2: Otwarte
1: tak, włóż palec w moje rany. Więc to się wszystko gdzieś wymyka naszej logice, wymyka. Prawda? Intelektu.
2: I jeszcze jak się wymyka, bo ja tutaj zobaczyłem, po grecku chciałem to analipsi, wzięcie, ale patrzę, jest obraz podpisany i analipsi tu Iisus ton paradiso. Jezus został wzięty, albo... wstępuje do raju, bo my mamy takie już w niebo, że do nieba, prawda? I sobie wyobrażamy te obłoki, dobrze. Wszystko, tylko wstąpienie Jezusa albo wzięcie Jezusa do raju. To ja już w ogóle nigdy sobie nie połączyłem w ogóle tych kropek, że Jezus wstępuje do raju i jest obraz, prawda, że niebo do góry i że to niebo to jest raj.
1: Więc państwo mogą dzisiaj w Jerozolimie być właśnie w kaplicy, no która kaplicą tak de facto, no kaplicą już nie jest, no bo jest częścią, prawda, tak naprawdę meczetu muzułmańskiego, ale to też jest piękne w Jerozolimie, że dotykamy po pierwsze wielu, i to jest rzecz, którą każdy pielgrzym ma, który jest pierwszy raz w Jerozolimie, żeby zrozumieć to, że po pierwsze mamy wieloobrządkowość kościoła, i nagle się po prostu pielgrzymi, którzy są pierwszy raz, prawda, są zdziwieni, że mamy Koptów, mamy Ormian, mamy bardzo wiele kościołów wschodnich, tak, które mają prawo do części kaplicy, mają prawo do odprawiania nabożeństw.
2: O dziwne trzeba, to, prawda, że nie my sami na świecie. Zdziwienie.
1: Tak. No i nagle też spotykamy się po pierwsze z Jerozolimą, która jest częścią państwa Izraela, więc mamy także Żydów, mamy także dzielnicę, prawda, wierzących Żydów, Hasydów, mamy także muzułmanów i bardzo wiele rzeczywistości dzisiaj biblijnych jest związanych właśnie z kultem, który dzisiaj pieczę nad nim mają muzułmanie i właśnie góra w niebo wstąpienia to jest meczet. Można tam wejść.
2: Stop, moment, Syjon? Nie. Meczet, a jest tam, gdzie jest...
1: Tak, tam, gdzie jest w niebo wstąpienie, jest meczet. Tak.
2: Aha, okej, okay, dobrze.
1: Jest meczet i właśnie można go...
2: Ale nie meczet
1: zwiedzać.
2: Na skalę, nie mówisz o górze.
1: Nie,
2: oczywiście,
1: nie, meczet
2: dobrze,
1: na skalę jest troszkę w innym miejscu.
2: Zlało w tym, co mówiłeś, tak.
0: Też stamtąd nastąpiło w niebo wstąpienie Mahometa.
2: Dobrze.
1: Więc no to są właśnie, to jest piękno Jerozolimy i myślę, czy przynajmniej dla mnie ona jest piękna właśnie w tej różnorodności.
0: I klucz do tego napięcia, jakie tam się wyczuwa cały czas, prawda? Bo to jednak są właśnie święte miejsca, które się przenikają.
1: Tak, i ja jeszcze dokładam zawsze Liban, który dla mnie także jest ziemią świętą. Uwielbiam tam pielgrzymować. I tam z kolei ten Liban, który pokazuje pokojowość i że jest pewną enklawą dotyczącą muzułmanów i katolików żyjących obok siebie. Ja to widziałem, byłem w wielu rodzinach libańskich, widziałem żyjących pokojowo ludzi blisko siebie, dzieci chodzących muzułmańskich do katolickich szkół salezjańskich, na własne oczy to widziałem i dlatego ten Liban jest po prostu takim oknem, które jest często bombardowane, no bo pokazuje inną rzeczywistość, tak, bo ktoś powie, język arabski to tylko islam, to nie był w Libanie, tak, ja dlatego uwielbiam być...
2: Szarbela, prawda?
1: Tak, ja uwielbiam być w Libanie, bo kiedy słyszę
2: język Szarbela,
1: modlących się właśnie po arabsku chrześcijan, prawda? I to, szanowni państwo, od wieków. Bo przecież wyprawy krzyżowe, które, prawda, miały kontakt właśnie, kiedy oni, krzyżowcy dopłynęli, prawda, do Biblos dzisiejszego, no to przecież oni byli zdziwieni, jak ci Maronici wychodzą z gór i po prostu mają czystą wiarę, tak, tą wiarę apostolską, tak. I skąd wy się tu wzięliście? No my tu zawsze byliśmy.
0: Sporo dzisiaj o geografii biblijnej, ale jeszcze zostańmy przy miejscu, które dzisiaj opisuje święty Mateusz i tej górze, która jest właśnie nie w Judei, czyli nie w okolicach Jerozolimy, tylko w Galilei.
2: No, ciekawa sprawa. Ja już powiedziałem, że moim zdaniem ta góra ma tutaj jakieś symboliczne znaczenie. Ja zawsze pamiętam, jako też dziecko sobie to wyobrażałem, tę scenę, że oni jakoś idą, że tam są już jakieś takie mgły, że on się jakoś rozpływa w tych chmurach. O, że mgły w górach się jakoś przechodzą w niebo. Ja mówię teraz, przyłapałem się na tym swoim wyobrażeniu dziecięcym dosyć, prawda? Tego, jak, że to jest jakaś bardzo wysoka góra, prawda? Tak sobie wyobrażałem. Natomiast, dobrze, wróćmy do tekstu, no bo to jest pytanie. Hojde hendeka madhetai, a 11 uczniów eporeutchesan eisten galilajan udali się do Galilei, eisto oroschu etaxato autoischo Jesus. Na górę, w niej, gdzie nakazał im Jezus. No, ale czytam Ewangelię wcześniej i nic nie czytam. Nie ma nic o żadnej górze. Jest to Galilei. A mianowicie kobietom mówi, kiedy się Jezus zmartwychwstały pojawia, kobietom mówi: hypagete apangeilate tois adelpoismu, idźcie, ogłoście moim braciom, hina apeltchos i każcie, ogłoście im, żeby, powiedzcie moim braciom, hina apeltchos i eisten Galilajan. Galilajan, kakejme obsontaj, żeby udali się do Galilei i tam nie zobaczą. No ale nie ma o żadnej górze mowy. I to jest ciekawa sprawa, pytanie, a na jaką górę konkretnie? No, sprawdzamy Mateusza, bo Mateusza tłumaczymy Mateuszem. Wiele tych gór jest góra, kazanie na górze, ewidentnie w Galilei, prawda? Mamy górę Tabor. O jakąś górę na pewno chodzi.
1: No, u Mateusza mamy od początku. Czwarty rozdział to mamy górę Kuszenia.
2: Tak,
1: Mateusza.
2: Bardzo wysoką, tak.
1: Piąty rozdział to góra Błogosławieństw. Siedemnasty rozdział to jest Przemienienie.
2: Czyli Tabor, czyli być Tabor, może. Tak. Nie ma wprost powiedziane, nie? Ale...
1: Tak, no i góra w niebo wstąpienia 28,
2: no, czy
1: prawda?
2: W niebo wstąpienia, czy tego właśnie spotkania z Jezusem
1: zmartwychwstałym. Tak, no to teraz, jeśli Mateusza
2: precyzyjnie.
1: Mateuszem, no to w Galilei z tych gór, które wymieniłem przed chwilą, no to zostają nam dwie góry. No bo w Galilei mamy Tabor i mamy górę Błogosławieństw.
2: Pasowałoby Tabor. Jednak Tabor, bo tam jest to miejsce, gdzie Jezus się w chwale objawia. Jest jakaś jego objawienie chwały Bożej. W tym sensie mnie by bardziej pasowała. W sensie, gdybym miał Mateuszem tłumaczyć i o co chodzi autorowi, który tak redaguje tekst, to bym raczej tutaj i implicite, że tutaj mamy raczej górę Tabor niż górę Błogosławieństw, ale to nie będę się upierał, tak?
1: Chociaż jakby...
2: Pasuje mi bardziej.
1: Tradycyjnie jest ona absolutnie kojarzona z Przemienieniem. Logicznie pewnie byłoby, no bo skoro Mateusz, ja jednak mówię o tym, że zdecydowanie to jest miejsce spotkania Boga i człowieka. To jest miejsce, Mateusz pokazuje nie miejsce na mapie, ale przede wszystkim misję, tak? I to jest Mateuszowe. No i teraz logicznie byłoby, że być może mogłaby być to góra błogosławić, no bo jest związana z misją.
2: No pewnie, można, uwaga, i to można argumentować za tą i za tą. I tu nie trzeba się śpieszyć z konkluzją, prawda? Tym bardziej, jeżeli mamy niewystarczającą ilość danych. No po prostu przyjąć, że można przedstawić argumenty na rzecz góry błogosławieństw i na rzecz Taboru i to tak zostawić. Po co mamy jakąś, prawda, jakąś tutaj konkluzję, która będzie jakąś niedojrzałą, jakąś, że te dwie wchodzą, możemy przyjąć, prawda, należy brać pod uwagę. Natomiast to jest inne zdanie. Niesamowite. Jeszcze, bo oni, my czytamy, że oni, proszę państwa, i zobaczywszy go na tej górze, prawda, są na tej górze, idontes auton prosekynesan, oddali mu proskinezę, zrobili pokłon, jest po polsku głęboki pokłon, prawda, z ucałowaniem stóp, to jest etymologicznie przypaść komuś do stóp. Przypominam, że to jest społeczeństwo, świat o wiele bardziej zhierarchizowany, cielesny, zhierarchizowany, więc po prostu pada do stóp i tam jest jeszcze z ucałowaniem stóp, ale czy to zawsze trzeba było, myślę, że nie, ale to jest odpaść do stóp i ucałować te stopy. Ale zdanie killer. Hojde edistasan, a niektórzy wątpili. Proszę państwa, jak można takie zdanie napisać w ogóle? W tym sensie proszę się wczuć w tę scenę. Mamy obraz, mamy spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym i no wydaje się triumfalnym tekstem pięknym. Jak coś takiego można napisać? I uwaga, gdybyśmy mieli do czynienia z tanią propagandą, tekstem, prawda, takim, no, wymyśloną jakąś sytuacją, no to oczywiście nie, bo jeżeli piszemy jakiegoś wielkiego wodza, życiorys, no to on zawsze wygrywa, zawsze jest najlepszy, prawda?
1: I już pościł, ssąc pierś swojej własnej.
2: Tak, ale kiedy piszesz, że no wtedy akurat przegrał, to jeżeli jest zgrzyt jakiś, uwaga, i to jest podstawowe w ogóle takie w badaniu źródeł dla historyka, podstawowa rzecz, jeżeli coś się nie układa, jest jakiś zgrzyt, to podejrzewamy autentyczność tutaj, jakąś prawdę, że była jakieś zmaganie, ślad czegoś, no, ale to wskazuje też na to wydarzenie, że w ramach tego wydarzenia była jakaś kontrowersja, ale że samo wydarzenie było. I jeżeli mamy wymyśloną historię, to mamy Lech, Czech i Rus, prawda? Nazywają się, a jak żeby mieli się inaczej nazywać? No właśnie tak, Lech, Czech i Rus. Jeden w tę stronę pojechał, drugi.
1: Nie mamy Lechistan. No.
2: Nie ma żadnych zgrzytów. Natomiast jeżeli mamy w historii Rzymu, że Romulus zabił Remusa, to kto sobie wymyśli, że kurczę, moi przodkowie na samym początku się pozabijali? Musi coś być na rzeczy. To znaczy, tak nie działa i tutaj chciałbym zwrócić na to uwagę, że jak to, a niektórzy wątpili, no to znaczy, że jest jakaś gorąca sprawa, to znaczy, to nie jest tak, nie ma dymu bez ognia. Znaczy, jak niektórzy wątpili, no to są bardzo gwałtowne doświadczenia związane z obecnością Jezusa po śmierci. Do tego stopnia, że zostały zapisane, że niektórzy wątpili. Ale one były, no bo tylko na tej podstawie one mogły być. Chyba, że ktoś sobie pomyślał, aha, stworzę taką fikcję, ja już mówię z takiego sceptycznego punktu widzenia, prawda, że też napiszę takie zdanie, ale nie, nikt tak nie myśli. To znaczy, to jest mnożenie bytów, to jest karkołomne po prostu. Fantastyczne zdanie. Hoide edistasan. A distazo to jest hesitate. To jest di na dwie strony. Kurczę, może tak, a może nie.

0: Zwrot akcji.
1: Zwrot akcji.
2: Dzień dobry, kochani. Witam was wszystkich w najnowszym odcinku audycji podcastu Zwrot Akcji. Z tej strony Kasia Pilewska i Kasia Myszkorowska, moja dzisiejsza gościni. Cześć, Kasiu.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Kasia pojawiła się w studiu, żeby opowiedzieć nam o swojej drodze zawodowej, o tym, jak w wielkim skrócie połączyła pracę w warszawskim zoo z pisaniem książek. To jest taki krótki teaser, słuchajcie, tego się będziecie mogli spodziewać, a cała historia Kasi właśnie teraz, także robimy głośniej i słuchamy. Kasiu, dziękuję Ci, że przyszłaś, bardzo się cieszę, że jesteś. Powiedz mi, jesteś autorką książki czy pracownicą zoo? Jak byś się określiła?
3: Ja, Kasia, dziękuję za zaproszenie. Wiesz co, zawsze chciałam być pisarką. Od dziecka, od chyba 11 roku życia. Kiedy nauczyłam się pisać na maszynie do pisania mojej babci.
2: Tak.
3: Więc coś tworzyłam. Tworzyłam wtedy, to była powieść à la romance. Jeszcze uczyłam się wtedy francuskiego, więc tytuł był L'avion pour Paris. Więc wydawało mi się, że jestem i elokwentna, i taka wyjątkowa.
2: Elegancka francuska.
3: Dokładnie.
2: Wiadomo, dama.
3: Dokładnie. Niestety powieść podarłam po roku, bo wtedy już stwierdziłam, że no nie ma to najmniejszego sensu. Teraz żałuję bardzo, bo chciałam do niej wrócić. Później pojawiały się coś na wzór Agaty Christie, więc te modele literackie mi się bardzo zmieniały. Natomiast skończyłam filologię czeską i wówczas te modele literackie, literatury czeskiej najmocniej we mnie grały. Nie był to czas, kiedy pisałam, kiedy tworzyłam, raczej zastanawiałam się nad tym, co robić w życiu dalej, no i oczywiście intensywne studia, łączenie tak naprawdę w pewnym momencie dwóch kierunków oraz pracy nauczycielki języka polskiego dla obcokrajowców, to się wszystko musiało jakoś zazębiać. Po studiach miałam firmę swoją własną, również w obszarze szkoleniowym. Były to szkolenia biznesowe, szkolenia językowe, szkolenia z komunikacji. Zatrudniałam swoich lektorów, swoich coachów. Wychodziliśmy z tymi ofertami do ludzi, więc to także był czas, kiedy nie pisałam.
2: Jasne.
3: Natomiast na takie prawdziwe pisanie chyba przeszedł czas, jak urodziłam swoją pierwszą córeczkę. Jeszcze wówczas nie pracowałam w ogrodzie zoologicznym, natomiast chodziłam z wózkiem, z maleństwem po dzielnicy, do której się dopiero wprowadziłam, do targówek. Sprowadziłam się tam za mężem i za teściami.
2: I spacerując... Można powiedzieć, że za miłością.
3: Tak.
2: No, to tak. Bardziej romantycznie
3: i bardzo rodzinnie, bo kocham faktycznie wszystkich członków tej mojej pięknej rodziny. Chodziłam ulicami targówka, podziwiałam, bądź po prostu poznawałam i wówczas zasłyszawszy pewną historię prawdziwą o wypadku jednego młodego chłopaka, mieszkającego na targówku, chociaż ten wypadek zdarzył się w Śródmieściu. On tam specjalnie pojechał, dotyczyło to próby suicydalnej, udanej niestety. W jaki sposób zainspirowało mnie to do głębszego spojrzenia na dzielnicę, na mieszkańców, na charakter taki społeczny i obyczajowy tego miejsca. Zagłębiałam się więc w kolejne historie, klatki, podwórka. Ta dzielnica jest naprawdę bardzo zróżnicowana. Teraz wygląda inaczej niż jeszcze te 16 lat temu. W takim okresie 16 lat temu. Moja starsza córka ma 16 lat. I powstało coś na styl reportażu fabularyzującego. Czyli mam tam elementy fikcji literackiej, jakaś fikcyjna historia tego chłopaka. Finał jest podobny do tego, co się wydarzyło w życiu, ale cały czas osadzony na targówku, ale jednocześnie jest mnóstwo takich komentarzy czy próba odwzorowania dzielnicy, która wtedy naprawdę istniała. Przeniesienia pewnych dialogów czy starszych osób, czy przeniesienia takiej obserwacji społecznej gdzieś w okolicach cmentarza Brudnowskiego, bazarku, czy w autobusie, ogólnie życie dzielnicy, łącznie z językiem, który starałam się przenieść, który był wtedy zasłyszany. No i tak to się tak naprawdę, bardzo się wkręciłam. A pamiętałam jeszcze z jeszcze wcześniejszej młodości Kieszonkowy Atlas Kobiet, Sylwii Hutnik, który no, za każdym razem, jak przeczytam coś, co mnie mocno tak we mnie wejdzie, to później bardzo długo o tym myślę, zostaje ze mną na lata, na 16 potem.
2: Tak.
3: I może nie tyle, ile nawiązywałam, ile na pewno zainspirowałam się tym, że można o dzielnicy, tam akurat jest o Ochocie, Sylwia Hutnik umieściła to w tamtej części Warszawy, zresztą mojej rodzinnej tam się wychowałam i absolutnie rozumiem każdy kąt, o którym ona wspomniała, że można tak pisać, tak? Że pisanie to nie jest tylko harlekin, taki jak L'Avion Purpuri, ani ta moja próba bycia Agatą Christie. Że pisanie to też nie jest tylko Hrabal i Kundera, których ubóstwiam. Pisanie to też może być język uchodzielnicy, to może być miks tego, co się dzieje, tego, co jest w głowie, tego, co jest na ulicy. I ten styl tak naprawdę gra mi do dziś. A, nie powiedziałam, jaki tytuł był tej piosenki. Były to Ogródki Podokienne.
0: Ogródki Podokienne.
3: Ogródki Podokienne, natomiast to nie zostało jeszcze wydane.
0: Okay,
3: nie
0: pokazywałam. Czyli to powstało tego. To 16 lat temu, tak?
3: Tak.
0: I leży.
3: I leży.
0: Wydawcy,
3: i leży, i
0: czeka, halo.
3: Czeka na swojego wydawcę. Ja to muszę oczywiście do tego wrócić, pewnie troszeczkę styl podreperować, aczkolwiek kiedyś
0: jasne.
3: Jakiś czas temu po to sięgnęłam, stwierdziłam, że to jest mocno dojrzałe i kiedyś też recenzowałam to ze specjalistami, z literaturoznawcami. Był taki portal, albo jeszcze jest, nie patrzyłam, portal Ludzi Sztuki i tam pani Manuela Kalicka recenzowała różnorakie twory literackie i między innymi zrecenzowała to w sposób naprawdę bardzo pochlebny.
0: Rozumiem.
3: Wręcz nawet bardzo, bardzo. Także faktycznie mnie to zainspirowało do tego, dlaczego nie pokazać się światu od tej strony. Mm-hmm. Do tej pory było to wszystko pisanie jednak do szuflady. W międzyczasie praca w ZOO?
0: No właśnie, bo jesteś zastępcą dyrektora ZOO, tak? Zgadza się, zastępczynią nawet.
3: Zastępczynią, tak,
0: ja również.
3: Także moje pracownice namawiam do tego, żeby używały jednak żeńskich form.
0: Podpisem moim dziennikarką, Kasią Pilewską. Ale żeby zostawić może na chwilę trudne tematy, skąd ty się tam wzięłaś w tym ZOO? Bo filologia czeska, marzenie o pisaniu, a jednocześnie praca w ZOO. Myślałam, że w ZOO pracują bardziej, nie wiem, biolodzy, jakieś takie osoby, które gdzieś tam z tymi zwierzętami pracują na co dzień, czy uczą się o nich na co dzień. Więc opowiedz mi, skąd ty się tam wzięłaś?
3: Przede wszystkim ja też tak myślałam, że tylko biolodzy, że tylko zootechnicy, tak. Że weterynarii i tak dalej. ZOO, warszawskie ZOO uwielbiałam od dziecka, oczywiście z punktu widzenia odwiedzającego. I w momencie, kiedy już ta moja córeczka trochę podrosła, ja wiedziałam, że kariery bizneswoman raczej nie zrobię. Nie jest to moja ścieżka. Pamiętając, że w szkole też uwielbiałam biologię i tak naprawdę literatura, biologia, w zamyśle może kiedyś medycyna, a tutaj w zamyśle dziennikarstwo, bądź właśnie literaturoznawstwo, zawsze między tymi dwoma obszarami się wahałam. Ale jestem też laureatką olimpiady z biologii na oczywiście pewnym etapie, nie finalistą.
0: Czyli to wszystko było blisko ciebie.
3: Tak, dokładnie. Ta super. Biologia zawsze, te zwierzęta zawsze były blisko, poza tym taka osobiste zainteresowanie. Miłe zwierzęta zawsze były w domu, w rodzinie. Postanowiłam spróbować zaaplikować. Przeszukałam, weszłam na stronę BIP, ponieważ jest to instytucja publiczna, jednostka organizacyjna Miasta Stołecznego Warszawy, więc w takiej formie wtedy było to ogłoszenie publikowane. Teraz to troszeczkę zmieniliśmy. Normalnie jesteśmy wśród ludzi, jesteśmy też na pracuj.pl.
0: Tak.
3: Przyszły nowe czasy. Wtedy trzeba było wejść na biuletyn informacji publicznej. Weszłam i była informacja o naborze na takie stanowisko. Bardzo się spieszyłam. Ja miałam wtedy 29 lat. Było to dla mnie coś niesamowitego, żeby wskoczyć od razu na takie stanowisko w takiej instytucji,
0: jasne.
3: Tak, państwowej, publicznej i jeszcze z taką sławą dyrektorem Kruszewiczem jako dyrektorem właśnie. Z ogromną nieśmiałością przeczytałam dalszą część tego ogłoszenia i okazało się, że nie poszukują ani lekarza weterynarii, ani biologa, ani nikogo po zootechnice, tylko poszukują menadżera z konkretnymi kompetencjami, z warsztatem, który jak się okazało miałam. Naprawdę nie mogłam uwierzyć, punkt po punkcie przeczytałam to ogłoszenie i pasowałam, łącznie z doświadczeniem, z papierami,
0: tak.
3: Które trzeba było komisji przedstawić. Nie uwierzyłam, jak zadzwonili. Myślałam, że nie pójdę na to spotkanie, że chciałam zrezygnować z przedbiegu. Gdzieś tu się jednak objawia ta moja nieśmiałość, która się także później wiązała z literaturą, czy pewnie zaraz, do czego zaraz dojdziemy.
0: Tak, tak.
3: Ale poszłam. A później nie uwierzyłam, że miałam telefon zwrotny, że wygrałam.
0: Wow.
3: Więc do tej pory nie wiem, jak to się stało. Ale rozmowa była przesympatyczna. W życiu nie miałam tak wspaniałej rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie sama też prowadzę rekrutację, bo akurat działem personalnym to ja w ZOO zarządzam tą polityką. My ją teraz reorganizujemy, zmieniamy i jest coraz lepiej, od razu powiem. Ale to doświadczenie no na pewno dało mi i wiatr w żagle i poczułam, że jednak na tym rynku pracy, pomimo, że skończyłam filologię czeską, po której w większości były tylko oferty pracy na infolinii czeskiej, nie pracowałam w takim charakterze. Absolutnie nie jest to dla mnie. Okazało się, że jednak można coś więcej, można zawalczyć o miejsce pracy w instytucji, no, która zawsze w człowieku gdzieś działa.
0: Grała, bo rozumiem, ale miałaś w ogóle takie myśli, że może kiedyś będziesz pracowała właśnie w ZOO, czy bardziej, że przy zwierzętach?
3: Nie, przy zwierzętach wiedziałam, że nie, no bo do tego się nie nadawałam. Uważałam, że do tego potrzebni są specjaliści.
0: Jasne. Natomiast
3: praca w ZOO to nie są tylko zwierzęta, to jest całe zaplecze administracyjne, które trzeba się zająć. To są kadry, to jest marketing, to jest edukacja, to są rzeczy, które my musimy dopiero rozwijać, ponieważ wchodzą nowości, także dyktowane rynkiem, dyktowane miastem, tak, poleceniami, nowe role, które są nam narzucane. I my to musimy ogarniać administracyjnie, więc to są te właśnie moje piony. Pan dyrektor zajmuje się weterynarią, zajmuje się hodowlą, zajmuje się kwestiami związanymi także z, ogólnie z naukami przyrodniczymi i takim zarządzaniem przyrodniczym. Ja mam jeszcze drugą koleżankę, drugą zastępczynię pana dyrektora do spraw inwestycyjnych.
0: Jasne.
3: Ona z kolei kieruje rzeczami związanymi z rozwojem infrastrukturalnym ogrodu i jestem ja jako zastępczyni kolejna już do tych, bym powiedziała, miękkich tematów, które tak naprawdę interesują mnie najbardziej. Jest to ten kontakt z ludźmi. No, a kontakt z ludźmi idzie także w parze z psychologią, którą już za rok kończę.
0: Czyli poszłaś jeszcze w międzyczasie na psychologię?
3: Poszłam na psychologię.
0: O, wow, na SWPS czy na...
3: Nie, jestem w tym momencie na Uniwersytecie Wizja. Jest to dawna Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.
0: Okej, no dobra, to poczekaj. Próbuję to sobie ułożyć w głowie. Jesteś sobie w ogrodzie, 29 lat, jesteś bardzo młoda, dostajesz pracę na wysokim stanowisku, umówmy się, no bo zastępczyni dyrektora
3: to 30, jest... jak dostałam.
0: 30, tak, dobrze. Na przebiciu, rozumiem. Nadal młoda, ja skończyłam 30, więc to jest bardzo młody wiek. W takim razie.
3: Zaproszę się tego wieku.
0: I te marzenia o literaturze, one na chwilkę musiały trochę odejść? No bo podejrzewam, że wiesz, nowa praca, mega zaangażowanie, na pewno stres. I te marzenia o wydawaniu książek, o pisaniu, one cały czas się tliły, czy ty je troszeczkę jakby ugasiłaś w tamtym okresie?
3: Tylko na chwileczkę.
0: Okay.
3: Po to, żeby osiąść, żeby poznać zaplecze, żeby poznać moje obowiązki, żeby wymyśleć koncepcję zmian, bo to też było jedno z moich zadań, żeby przeorganizować, żeby nowa osoba przyszła z zewnątrz z nowymi pomysłami, z innym doświadczeniem, z doświadczeniem może nie korporacyjnym, tak, ale po prostu rynku prywatnego i to, co można było, no chociażby dział marketingu powstał. ZOO nie miało w ogóle marketingu, bazowało wyłącznie na edukacji. Co nie zaspokajało wszystkich potrzeb,
0: oczywiście,
3: które się tam objawiły. Więc te rzeczy trzeba było wdrożyć. Natomiast wieczorami pisałam, jak tylko uśpiłam dziecko, to jednak wracałam przed komputer, już wtedy już nie maszyna do pisania, tylko
0: tak.
3: I pisałam. I wtedy napisałam swoją pierwszą książkę, która jeszcze nie była wydana, ale możliwe, że za chwileczkę będzie. Oraz drugą książkę, która była wydana, ale pod pseudonimem. Ponieważ to był ten moment, kiedy ja się przestraszyłam troszeczkę. To, o czym mówiłam, od pewnej nieśmiałości.
0: Tak.
3: Bo nagle stałam się tą urzędniczką. Nagle zaczęłam mieć kontakty z wysokimi urzędnikami z miasta.
0: Tak.
3: I ja się troszeczkę przestraszyłam. Jaki będzie odbiór mnie poprzez moją literaturę? Bo moja literatura nie jest taka prosta, taka... popularna, to jest proza psychologiczna. Paranoiką mam dziewczynę schizofreniczkę. W pierwszej osobie pisana książka, troszeczkę jak Sylwia Plath. Oczywiście, nie, broń Boże, nie porównuję się, wskazuję tylko kierunek.
0: Jasne.
3: W Żonie Arona, czyli ta książka, o której teraz mówię.
0: To jest ta książka, która została wydana pod pseudonimem.
3: Pod pseudonimem, okay. Dokładnie. To jest dziewczyna w mocnym takim, no, zaburzeniu związanym ze zdrością tak naprawdę, troszeczkę też z paranoją. na punkcie innej pary. I to nie jest zazdrość o mężczyznę, to jest zazdrość o życie innej osoby, więc troszeczkę inny zakres tej zazdrości, która no, niszczy także jej życie wewnętrzne, jej życie prywatne, jej małżeństwo, jej rodzinę. Ostatnia książka, czyli ta bezcenność, która już jest wydana pod moim nazwiskiem, do czego pewnie zaraz idziemy, jest o dziewczynie żyjącej na pograniczu alkoholizmu, dziewczynie złamanej przez bardzo trudny związek w relacji z starszym mężczyzną, z ojcem zresztą jej przyjaciółki, które zaczęły wykorzystywać jeszcze jak ona była nastolatką, więc mamy tam element traumy, także traumy poaborcyjnej. Więc się wiele dzieje. Więc pojawiają się książki psychologiczne, trudne tematy, czasem no niepopularne, niepokojące. I jest urzędniczka samorządowa, która musi trzymać fason, reprezentować urząd, być wiarygodna dla swoich przełożonych w mieście, dla swoich klientów zewnętrznych, reprezentować jednostkę. I ja się po prostu tego przestraszyłam, wiedząc, że gabaryt mojej książki nie jest lekki. Wybrałam pseudonim, zresztą nazwisko mojej babci, Greta Gettler. I wtedy w ogóle też nie angażowałam się w promocję.
0: Bo nie mogłaś.
3: Z wiadomych względów.
0: Jasne. Kasiu, a zanim przejdziemy dalej, powiedz mi jeszcze, skąd u ciebie to zainteresowanie psychologią? Bo już mi zdradziłaś, że studiujesz teraz psychologię, no ale jeżeli ją kończysz, to pewnie zaczęłaś jakieś 3-4 lata temu, a jednak te książki powstały dawniej. Mm-hmm. Więc, nie wiem, miałaś w rodzinie kogoś, kto się tym zajmował, albo jeżeli to są zbyt prywatne pytania, to oczywiście mnie zastopuj, ale ciekawa jestem, skąd akurat taka tematyka.
3: Psychologia zawsze mnie interesowała, to na bank. Pamiętam, że jak podchodziłam do matury i myślałam o studiach, bo jestem z tego rocznika, ty Kasiu jesteś młodsza, ale za mojego rocznika było tak, że trzeba było zdać maturę, to było raz, a później trzeba było zdać egzaminy na studia, to było dwa, ale jeszcze, żeby podejść do egzaminów na studia, to trzeba byłoby mieć maturę z tych przedmiotów, które te studia tej matury wymagały. I psychologia wymagała, jeżeli dobrze pamiętam, matematyki. Już teraz wiem dlaczego, bo statystyka jest straszna.
0: Tak.
3: I bardzo taka, i uciążliwa jest jej dużo na tych studiach psychologicznych. A ja matury z matematyki nie miałam, ponieważ jestem ostatnim rocznikiem, który nie musiał tej matury mieć. Skończyłam liceum wybitnie humanistyczne, klasę wybitnie humanistyczną, autorskim programie humanistycznym i wybrałam inne przedmioty humanistyczne bez matury z matematyki. W związku z czym nawet nie mogłam podejść wówczas do egzaminów na studia, na kierunek, bo interesował mnie tylko Uniwersytet Warszawski. Natomiast poszłam na dziennikarstwo, na których to studiach psychologia w zakresie psychologii społecznej jest w programie.
0: Tak.
3: Więc był to jeden z moich ulubionych przedmiotów. Zakochałam się w nim jeszcze bardziej, ale to musiałam odłożyć. Tak jak mówiłam, miałam pracę, miałam dwa kierunki studiów.
0: Jasne.
3: Pojawiło się dziecko na 5 roku studiów, ślub, weszłam w tryb pracy zawodowej i tak dalej. Dopiero po tych latach, kiedy czuję, że moja literatura nie jest już ani romansem, ani kryminałem, niestety nie jest, bo kryminały się świetnie sprzedają i wszyscy chcą je wydawać, jest prozą psychologiczną. Dopiero wtedy mogłam sobie po pierwsze pozwolić na profesjonalne zagłębienie w ten temat, żeby i moi bohaterzy, moje bohaterki były wiarygodne, żebym ja w sposób wiarygodny prowadziła ich historię, a także żebym w sposób wiarygodny i na wyższym poziomie kompetencji rozmawiała z fachowcami, ponieważ w tym momencie, jak organizujemy z wydawnictwem spotkania autorskie, to my nie chcemy, żeby to były zwykłe spotkania autorskie. My celujemy, żeby to były spotkania w zakresie psychoedukacyjnym. Na każde jest zapraszany jakiś ekspert. Na poprzednim była to psychoterapeutka do spraw traumy. Na tym najbliższym, które będzie 15 maja w Łusce, będzie to psychoterapeutka lokalna do spraw uzależnień. Na kolejnym w Warszawie 11 czerwca będzie seksuolożka. I na każdym z tych spotkań poruszamy nieco inny, czy inaczej, każdy wątek łączy się tak naprawdę z każdym w książce. Natomiast ciężar kładziemy na jakimś konkretnym obszarze psychologicznym głównej bohaterki i odnosimy się do sytuacji, dysfunkcji społecznych współcześnie. Na tym mi bardzo zależy, żeby książka, moja literatura była także pretekstem do rozmowy o tym, co się dzieje. I to jako przyszła psycholożka i osoba, której naprawdę mocno zależy na psychoedukacji, także nawet na przedmiocie psychologia w szkole, albo przynajmniej przy oceniu jej elementów. Tego zresztą dotyczy moja praca badawcza, na którą obecnie pracuję, żeby ta psychologia wybrzmiała. Ja robię to poprzez literaturę, spełniam się artystycznie, spełniam się osobiście, ale jednocześnie mam w tym wszystkim cel. A trzecia rzecz, dlaczego ta psychologia, moja druga córeczka jest w spektrum, więc także, żeby ją zrozumieć, żeby lepiej z nią na co dzień żyć, żeby także edukować rodziny, w jaki sposób pomóc dzieciakowi i jak funkcjonować, no to ta studia i ta baza wiedzy, którą one dają, kontakt ze specjalistami jest po prostu bezcenny dla nas.
0: Jasne. Jakie to było uczucie, kiedy wydajesz książkę, która jest twoja, ale jest to inne nazwisko? To zobaczyłaś ją gdzieś na półce w sklepie, czy na stronie internetowej? Opowiesz mi o tym?
3: Zobaczyłam na półce, tak, tak, rzeczywiście. No było to wyjątkowe. Ja się akurat z nazwiskiem Gettler niesamowicie identyfikowałam z uwagi na babcię.
0: Jasne.
3: To nie jest pseudonim o tak wymyślony.
0: Tak.
3: Tylko bardzo bliskie mi nazwisko. Natomiast miałam pewien niedosyt, także szkoda, że to jednak nie jestem ja gdzieś, czy ta decyzja była dobra, czy nie, na tamten moment nie wiem. Wiem, że musiałam do tego dojrzeć. Jesteśmy w podcaście o zmianie.
0: Tak.
3: To była moja, myślę, wewnętrzna zmiana, która nawet jest ważniejsza niż ta fizyczna, czyli przejście od bycia urzędniczką do pisarką.
0: Tak.
3: Po prostu ta wewnętrzna. To, co gdzieś się musiało we mnie zadziać, żebym się odważyła wyjść. Co więcej, na moim pierwszym spotkaniu autorskim były moje bezpośrednie przełożone z miasta stołecznego Warszawy.
0: Naprawdę?
3: Tak, i to było dla mnie zaskoczenie, to po pierwsze. Po drugie, uściskałam je, naprawdę, bo to też niesamowite emocje i też taka ulga. Nawet nie tylko to, że poczucie, że mój wybór prywatny, no bo przecież to jest moje prywatne życie, tak mogę robić co chcę, że jest akceptowane.
0: Tak.
3: Bo to, na pewno to też gdzieś się pojawiło, ale to, że udało mi się. Udało mi się wyjść ze swojej strefy komfortu i mogę z dumną postawą spojrzeć w oczy także moim przełożonym, powiedzieć tak, ja to, oprócz tego, że jestem tutaj zastępczynią dyrektora i na co dzień rozmawiamy, czy tam o sytuacjach kryzysowych, czy planujemy pewne koncepcje na rozwój naszego miasta, także piszę o trudnych tematach i jest w porządku, tak, i to też jest okej. Okay.
0: A wydarzyło się coś w ciągu tej książki pod pseudonimem, a książki tej, którą wydałaś już pod własnym nazwiskiem, coś takiego, o czym byś powiedziała, tak, to był ten moment, czy to był raczej proces, który w tobie dorastał?
3: Chyba, Kasiu, właśnie tylko ten czas. Potrzebowałam tego czasu, potrzebowałam też sama siebie utwierdzić, że na stanowisku, które obejmuję, jestem skuteczna, że x projektów dopięłam, że pewne rzeczy, pewne zmiany, które sobie założyliśmy z panem dyrektorem, udało nam się osiągnąć. Czyli wartość zawodowa jest może dla mnie takim głupim sformułowaniem, ale mimo wszystko użyję go, bo w tym momencie nie mam lepszego zastępnika, że udowodniłam swoją wartość zawodową, tak? I wiem, że nie spocznę na laurach, że jestem na tyle ambitną osobą i mam kolejne pomysły w głowie, że będę nad nimi pracować. Przy jednoczesnym daniu sobie tej swobody do realizacji tego, co zawsze we mnie grało. Że nie będę tego uciszać, nie będę mówić, nie mam na to czasu, chcę mieć na to czas. I ten czas sobie po prostu musiałam też wywalczyć tym popołudniem. Pamiętam, jak wziąłam urlop, jak mój tata mówił, jak można wziąć 2 tygodnie urlopu przysługujących 26 dni na rok, żeby pisać książkę, tak? A nie wyjechać z dziećmi na wakacje. Tak,
0: tak.
3: Wzięłam urlop, żeby pisać książkę.
0: Pisałaś?
3: I to była ta książka, bezsenna.
0: Naprawdę?
3: Tak.
0: I było tak faktycznie, że siedziałaś od rana do wieczora i pisałaś?
3: Tak, odprowadziłam dziecko do przedszkola, siadałam, zamykałam się w domu i tylko picie kanapka i pisanie. Natomiast i tak największą część pisałam po tym, jak dziecko już poszło spać, czyli tak naprawdę nocami. I to robi klimat, ponieważ ja mieszkam bardzo wysoko i mam widok z okna na miasto, na gasnące światła, na zapylające się światła, na ruch nocny, ruch, który budzi się do życia o 4 nad ranem, to były też niesamowite inspiracje. Mam widok z okna także na niektóre te miejsca, po których bohaterka bezsenności chadza.
0: Bo rozumiem, że bohaterka bezsenności również jest w Warszawie i również pojawia się tutaj, tak jak ta twoja pierwsza książka, jeszcze nie wydana.
3: Zgadza się, tak

0: Powstały w tym momencie już dwie mapy, które można sobie ściągnąć QR-kodem ze stron moich społecznościowych, moich profili społecznościowych czy wydawnictwa. Mhm. Także na zakładkach są. Z kodem QR, który przenosi nas do tak zwanego spaceru bezcennej. Jeden spacer jest właśnie po Warszawie. Nie są to wszystkie miejsca, które moja bohaterka Melania odwiedziła, tylko pewien wybrany fragment. Także i z moimi troszeczkę ulubionymi pominami. I po Ustce jest to drugi spacer, drugi kod QR. One mają już troszeczkę inną aranżację graficzną, dostosowaną także do emocji, do czasu, bo akurat spacer bezsenny po Warszawie jest bardziej w ciągu nocy, a spacer po Ustce, no to jest jeden pełny dzień. I tam jest akurat cały, bo to się udało w tych paru punktach ująć. Całe miasteczko, które duże nie jest, ale wszystkie punkty Melanii, które ona odwiedziła, jednak zawrzeć. Więc także w taki sposób, powiedzmy, interaktywny, tak, można wejść w świat mojej bohaterki.
1: Te pomysły, o których mówisz, to są pomysły twojego wydawnictwa, czy ty jesteś tak kreatywna, mówiąc o tworzeniu, że właśnie wychodzisz jakby poza książkę?
0: Zarządzam marketingiem w ZOO. Więc...
1: Ale najtrudniej reklamuje się własne, moim zdaniem.
0: Pewnie tak, aczkolwiek to, że ten marketing jest mi bliski, no to tak sprawia, że gdzieś ta twórczość związana z tym, w jaki sposób promować, projektować, nie jest mi obca. Natomiast moja książka otrzymała patronaty dwóch fundacji. Jedna to jest Fundacja imienia Pamięci Marka Chłaski, druga to jest Fundacja Art 44. Dostała w związku z tym także na start wsparcie finansowe, za które to wsparcie finansowe udało nam się zrealizować projekty także graficzne, natomiast nie ukrywam, że sama koncepcja tego, w jaki sposób książka powinna mieć promocję, co powinno za nią iść, jest to dzieło moje oraz moich najbliższych współpracowników, żeby powstały, a realizacja została zlecona.
1: Ty wiedziałaś, co robić, jak sobie wyobrażam, że stawiasz tą ostatnią kropkę w tej książce i co dalej się dzieje? Piszesz, nie wiem, dajesz ją partnerowi, partnerce czy przyjaciółce, mówisz, czytaj, daj znać. Kto ocenia, czy to już i co dalej? Gdzie ona dalej wędruje?
0: Tylko ja oceniam, prawdę mówiąc. I w momencie, jak czuję, że jest okej, wtedy wysyłam.
1: Wysyłasz do wydawnictwa.
0: Tak.
1: Po wydawnictwach po prostu się wysyła.
0: Staram się nie wysyłać do wszystkich naraz, jasne, tylko jednak celuję, ale akurat w przypadku bezsenności jest to wydawnictwo zarejestrowane w Bielsku-Białej. I nie ukrywam, że w momencie, kiedy zdecydowałam się, tak, to jest ten moment, chcę wydać bezsenność, zmarł mój tata, który akurat w Bielsku mieszkał. I tak pomyślałam, że nigdy wcześniej nawet nie wiedziałam, nie orientowałam się, tak, nie zastanawiałam się, jakie wydawnictwa są w Bielsku, ale poszłam za tą energią. I oni się odezwali.
1: Naprawdę?
0: Oni się zgodzili prawie od razu, więc stwierdziłam, że nie będę szukać dalej, nie będę już szukać większego wydawnictwa, czy wydawnictwa, które ma większą renomę na rynku. Zostałam z nimi z tego tak naprawdę bardzo sentymentalnego powodu i naprawdę nie żałuję. Współpraca jest fajna.
1: Rozumiem, że teraz jesteście w trakcie promowania książki, w trakcie spotkań z psychologami, o których wspominałaś. Lubisz to? Jest to stresujące?
0: Wiesz, Kasiu, dla mnie troszkę jest, bo ja jestem osobą mimo wszystko introwertyczną.
1: Jasne, a nie powiedziałam tego tobie, naprawdę, jesteś introwertykiem.
0: Tak,
1: chociaż to nocne pisanie po godzinach, to może tak.
0: To mnie zdradza.
1: Tak.
0: Jestem, wystąpienia publiczne no nie są moją ulubioną formą spędzania czasu, ale uwielbiam pisać i wiem, że bez tego, no niestety bez sprzedaży, bez poinformowania o tym, że takie dzieło istnieje, po pierwsze nie napiszę kolejnych książek, albo napiszę, ale nie wydam, po drugie nie dotrę z tym przekazem, który bym chciała, czyli o tej psychoedukacji, o tym, o czym już powiedziałam. Bardzo zależy mi, żeby część tematów, które nie są tak szeroko omawiane, chociażby ta schizofrenia, która się pojawia w Paranoiko, która mam nadzieję już niebawem też się pojawi w jakiejś formie, czy audiobooka na początku, zobaczymy, czy wejdziemy w Digitali First,
1: jasne.
0: Opcję, czy jednak zdecydujemy się na druk. No to są tematy takie troszeczkę gwałtowane społecznie, nie są częste, mówiąc nawet o tym, jaka jest skala schizofrenii, że jest to około 5% społeczeństwa choruje, przynajmniej te, do którego jesteśmy w stanie dotrzeć i zdiagnozować. Dla mnie są to tematy szalenie ciekawe, ale psychoedukacja to nie tylko kwestia informowania i uczenia o tym, jakie występują choroby, ale także zapobiegania pewnym dysfunkcjom. O ile schizofrenii nie jesteśmy w stanie zapobiec, o tyle już

0: alkoholizm, tak?
1: Uzależnienia, tak. Okay.
0: Budowanie poczucia własnej wartości. Mm. Stąd uważam, że tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat była ta edukacja na poziomie szkół, nauka stawiania granic swoich, moich, nauka rozmawiania o emocjach. Do tego też zainspirowała mnie historia mojej córki, tej starszej, 16-latki. Otóż ona ma taką grupę swoich znajomych, z którymi się raz na jakiś czas spotykała się bardzo często, prawda? Codziennie. Grają w siatkówkę gdzieś tam na naszych brudnowskich boiskach i parę razy w roku przyjeżdża do nich kolega, który na co dzień wychowuje się w innym kraju. Tutaj ma dziadków, ma część rodziny, więc tak. Jeżdża wakacje, święta, przedłużone weekendy i tak dalej. On normalnie mówi po polsku, ma polskich rodziców i on taką łatwością wszedł w nową grupę. Tak wspaniale się z nimi zaczął dogadywać. Przyjął, z tego co mi opowiada córka, pozycję jakby takiego troszeczkę naturalnego lidera. Mm. Coś się stało, wszyscy się zwracali do niego. Do tego doszło, że jak on wyjechał, coś się stało, to oni, gdyby on tu był, to by wiedział, co zrobić. I drążyłyśmy, skąd to może wynikać. I właśnie się okazało, że on w swoim kraju, od szkoły podstawowej, ma taki przedmiot jak psychologia. Oni się uczą rozumieć drugiego człowieka. I to jest niesamowite. I ja wiem, że świata nie zmienię i polskiego systemu edukacji nie zmienię, ale chcę wejść w taki projekt, który pewnie będzie trwał latami, bo do tego są potrzebne i badania podłużne i stworzenie pilotażowego programu, żeby w ramach chociażby godzin wychowawczych, tak, dać nauczycielom, wychowawcom, pedagogom czy psychologom szkolnym odpowiednie narzędzia, żeby wejść z pewnymi materiałami dostosowanymi do wieku. Wydaje mi się, że wtedy przynajmniej część problemów, które ma obecnie młodzież, które naprawdę, to też śledzę te statystyki i są one zatrważające, że moglibyśmy wyjść im naprzeciw. No gdzie, jeżeli nie w szkole, jeżeli dziecko nie ma w środowisku naturalnym, w środowisku rodzicielskim, domowym, czy odpowiednich odpowiedniego zaopiekowania, tak. Powiedzmy szeroko, tak? To gdzie, jaka inna instytucja powinna mu to dać?
1: Kasiu, to znaczy, że twoje książki są skierowane jakkolwiek też do młodzieży, czy to jest raczej literatura dla dorosłych? Bo teraz mówisz o nich i zastanawiam się, jak to jest. Czy taka 16-latka na przykład przeczyta twoją książkę już świadomie?
0: Chyba wolałabym nie, bo to są jednak książki dla dorosłych. Znaczy nie ma ostrych scen seksu, żeby nie było. Ale mimo wszystko wolę jeszcze, mojej córce poprosiłam, żeby jeszcze nie czytała.
1: Czyli to jest taka skierowana
0: na razie
1: do dorosłych.
0: Jest to literatura absolutnie dla dorosłych.
1: Jasne.
0: Natomiast ja patrzę na psychologię całościowo, tak. Widząc siebie kiedyś osadzoną, jeżeli w ogóle się na to zdecyduje, w tym zawodzie, w tych realiach, czy w takim doradztwie psychologicznym, no to myślę mocno o młodych ludziach. Akurat w ogrodzie zoologicznym pełnię także funkcję koordynatorki do spraw standardów ochrony małoletnich.
1: Okay.
0: Sama przyjęłam na siebie tę funkcję. Oczywiście było polecenie miasta, że musimy taką funkcję przygotować. Zresztą jest na to odpowiednie prawodawstwo. Przeszkoliliśmy cały zespół i pomimo, że są to sprawy w ogóle psychologia dzieci, młodzieży, traumy dziecięce, te przedmioty na studiach są dla mnie najcięższe. Nie wiem, że z dziećmi nie chciałabym pracować. Cieszę się, że otrzymuję narzędzia, bo mogę kiedyś komuś pomóc. Natomiast nie wiem, czy psychicznie wytrzymałabym te przypadki,
1: rozumiem,
0: które my też te case'y analizowaliśmy. Jest to po prostu bardzo trudne. Ale nie ukrywam, że chciałabym czy swoją pracą, czy swoją, może kiedyś także swoim pisaniem, zrobić coś w tym kierunku, żeby było. No sama mam dziewczynki, sama tak, dwie córeczki. Uwielbiam młodzież, uwielbiam też zetki. I lubię też z nimi pracować.
1: Tak.
0: Ja się bardzo cieszę, że także w ZOO mamy coraz więcej młodych osób, ich punkt widzenia, coś, w jaki sposób oni świat zmieniają. Mm. Jest dla mnie niesamowitą przygodą w ogóle intelektualną, rozmawianie z tymi ludźmi i poznawanie ich świata. I chciałabym, żeby ci młodzi ludzie rośli zdrowi psychicznie, pełni wiary we własne siły, uczciwi, fajni dla drugiego człowieka, respektujący granice jednych, drugich, no a dzieciaki absolutnie powinny być zaopiekowane, jeżeli nie przez rodzinę, to przez systemy, system państwa. No tak jest moje zdanie i gdzieś wiem, że czasem to wygląda jak od sasa do lasa, tutaj zo, tutaj literatura, ale według mnie to się gdzieś wszystko łączy. Łączy się tą psychologią, łączy się tym kontaktem z drugim człowiekiem, bo tak jak mówiłyśmy, zo to nie tylko zwierzęta, to jest w tym momencie 200 pracowników. Każdy ze swoją historią, każdy ze swoimi potrzebami. To trzeba też gdzieś połączyć. A literatura dla dzieci, dla młodzieży może nie, ale dla dzieci, tak?
1: Tak.
0: Napisałam książkę dla dzieci i czekam, też wydawca zaaprobował, chce się nią zająć, obiecał wydanie, więc też na to czekam.
1: I ona też jest książką psychologiczną, oczywiście skierowaną do takiego...
0: Myślę, że jakieś elementy psychologii się tam znajdują, ale
1: wiadomo,
0: pod kątem rodzinnym jest to taka opowieść kilkurozdziałowa o wielodzietnej rodzinie i ich psie, tytuł Plujki.
1: Plujki, okay, ale jeszcze nie jest do znalezienia, rozumiem?
0: Jeszcze nie jest. Ale mam nadzieję, że niebawem będę mogła ci się pochwalić, już jest.
1: No, ale bezsenność jest. Bezsenność już możemy kupić.
0: Tak, bezsenność możemy kupić jak najbardziej. Żona Arona się wyprzedała, więc właściwie to czekam na drugi. Dziękuję bardzo. Czekam na drugie wydanie. No i do przodu.
1: Jak twoi bliscy na to wszystko, na twoje pisanie? Cię wspierają, mają, jakby kibicują, czy raczej mówią, Kaśka, weź ty się skup na jednym, bo dużo tego wszystkiego.
0: Nie, mam ogromne wsparcie. Naprawdę ogromne wsparcie. Jeżeli tylko potrzebuję czasu na pisanie, dziadkowie zabierają dziecko na weekend. No, moja córka też chyba jest ze mnie dumna, mój mąż również, więc naprawdę mam wsparcie, absolutnie nie narzekam. Mam też parę inspiracji, bo zawsze ktoś coś przyjdzie z jakimś pomysłem. Bezsenność jest jak na książkę, bardzo muzyczna.
1: Właśnie, co to znaczy?
0: Aha.
1: Bo czytałam taki, chyba ty mi to napisałaś w ogóle. Co to znaczy muzyczna książka?
0: Jest tam dużo muzyki, dużo tekstów, dużo podkreślenia pewnymi tytułami muzyki, która właściwie łatwo dostępna, bo wszyscy ją gdzieś znamy, kojarzymy, podkreślenia danych momentów, ale mówiłam o inspiracji rodzinnej. Mój mąż uwielbia muzykę i słucha jej namiętnie, odkrywa nowe rzeczy. I kiedyś pisałam Bezsenność i nagle słyszę, puścił coś nowego, czego nie znam i to coś śpiewa, tak jak ja piszę. I to była Sierść Swiernalisa. Pierwszy raz to usłyszałam, pobiegłam do salonu, akurat on odtwarzał ten teledysk już któryś raz, bo też mu bardzo się to spodobało. No i tak to mocno we mnie zapadło, że wróciłam przed ten komputer i zmieniłam scenę w książce po to, żeby ta sierść tam zaistniała. Tekst od razu też sobie ściągnęłam, zacytowałam. Zainteresowałam Pawła Swiernalisa książką i tym motywem. Spotkaliśmy się, wymieniliśmy spostrzeżenia, pomysły i chyba zapoczątkowaliśmy nową współpracę, bo przy kolejnej książce, na którą gdzieś już koncept mi się rodzi, Paweł Swiernalis obiecał, że pomyśli o zrobieniu muzyki do książki, więc nie muzyka do filmu, tylko muzyka do książki się pojawi, a będzie to książka o męskiej depresji.
1: O męskiej depresji. Bo rozumiemy, że dotychczas bohaterki były kobietami, prawda?
0: Poza Ogródkami Podokiennymi, gdzie głównym bohaterem jest chłopak i tam jest narracja trzecioosobowa.
1: Okej, okay, a tak to pisałaś z punktu widzenia tej osoby, czyli w pierwszej osobie, to się ładnie mówi, i były to kobiety. To skąd teraz pomysł na książkę z męskiej perspektywy?
0: No, inspiracje przychodzą zewsząd. Jako adeptka prawie, że psychologii, no to tych case'ów pojawia się bardzo dużo.
1: Tak.
0: W różnych obszarach, w różnej tematyce. Pracujemy z wieloma specjalistami. Naprawdę niektórzy wykładowcy czy ćwiczeniowcy potrafią w taki sposób temat zapodać, że ja później o nim myślę tygodniami. I no mam w sobie coś takiego, że muszę to przełożyć, muszę to mięso jeszcze podziałać i żeby z tego wyszedł tekst, bo aż szkoda, żeby gdzieś to nie zaistniało, więc stąd jest ta inspiracja o męskiej depresji i mam nadzieję, że mi się to uda, bo to będzie dla mnie eksperyment. Tak jak mówię, pierwsze Ogródki Podokienne, tam był chłopak, no ale to nie ten wymiar. Tutaj jednak muszę wejść w głowę faceta.
1: Myśleć jak facet.
0: Tak, to znaczy pytanie, jak bardzo to myślenie jak facet
1: się różni
0: od myślenia jak kobiet, bo to różne są pomysły na interpretację tego, łącznie z badaniami różnic mózgu i tak dalej.
1: Tak.
0: Ale poruszając się po warstwie po prostu ludzkiej wrażliwości, odczuwania świata, jeżeli jesteś w dołku, jeżeli...
2: No depresja jest podobna, tak.
0: Tak. Każdy, kto był w depresji, czy odczuwał anhedonię, mówił o podobnych doznaniach. Więc wydaje mi się, że udźwignę ten temat. Trzymaj za mnie kciuki.
1: Będę.
0: Ale nie mogę się tego doczekać. Nie mogę się doczekać tekstu Swiernalisa do tej książki.
1: To już się zaczął. Proces się już zaczął? Ty już piszesz? Czy jeszcze jesteś na fazie myślenia, planowania?
0: Ja obiecałam mojemu rektorowi Uniwersytetu Wizja, który także był na moim pierwszym spotkaniu autorskim, więc tak. Ja mu to publicznie obiecałam przy tych 70 osobach, które były na sali, że ja najpierw napiszę pracę, a dopiero później książkę, więc ja się muszę tego trzymać.
1: Rozumiem, absolutnie. Obiecane rektorowi to... Okej, okay, tak. Czyli praca i książka. Wtedy my nie możemy...
0: Praca i książka, znaczy książka gdzieś tam w głowie się...
1: Cały czas.
0: Jakieś tam malutkie zapiski, ale...
1: Nie, panie rektorze, nic tutaj nie powstaje.
0: Nie, nic nie powstaje, panie rektorze, to mam w obietnicy.
1: Kasiu, powiedz, czy ty po tym początku tego pisania, wiesz, pod pseudonimem, możesz teraz już tak powiedzieć o sobie z dumą, że jesteś pisarką?
0: Co więcej, powiem ci, ja się podpisuję już w niektórych mailach jako pisarka.
1: Ekstrem.
0: Powiem taką ciekawostkę.
1: Tak,
0: w moim gabinecie wisi obraz, który namalowała szympansica Lucy, ponieważ szympansica Lucy była wychowywana przez człowieka i bardzo długo naśladowała człowieka. Któregoś razu opiekunka zauważyła, że Lucy chciałaby malować tak jak ona. I dała jej płótno,
1: tak.
0: Dała jej farby i Lucy zaczęła malować. Część jej obrazów została sprzedana na aukcji.
1: Tak.
0: Ja też jeden zakupiłam. To jest mój prywatny obraz, on wisi właśnie w moim gabinecie. I jakiś czas temu Muzeum Narodowe zwróciło się do nas, będzie organizowało taką wystawę Bestiariusz i poprosiło mnie o wypożyczenie i poprosiło, jak podpisać
1: posiadacze.
0: No i tak, poprosiłam, żeby to była jednak pisarka, bo kolekcja jest prywatna. Więc też moja prywatna działalność i odważyłam się tak pierwszy raz publicznie.
1: Super, to super, że też w takim miejscu i przy takiej akcji, bo to takie wszystko symboliczne bardzo,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak, zwierzęta, super. Sztuka, to tutaj jest wszystko.
1: Kasiu, zazwyczaj na koniec rozmowy, do którego się zbliżamy, ja staram się wyłuskać to, czego mogę życzyć mojej gościni lub gościowi, ale u ciebie mam problem trochę, bo tak opowiadasz, mam wrażenie, że duży porządek panuje w twojej głowie. Nie wiem, czy mogę to dookreślić, ale że ty sobie już na wiele rzeczy odpowiedziałaś i chyba wiesz, że możesz być z siebie dumna, nie?
0: Tak. I chcę tego też nauczyć moje córki, bo sama jako dziecko miałam z tym problem i myślę, że dopiero przed 40 nauczyłam się być z siebie naprawdę dumna. I jeszcze czasem są obszary, gdzie mi tego brakuje. Wiem, że są obszary, gdzie mi brakuje jeszcze kompetencji, które chcę koniecznie...
1: Nadrobić.
0: Tak, zdecydowanie podnieść, nadrobić, udoskonalić jakkolwiek, więc tego bym sobie życzyła, żeby miała i na to siły i chęci i przede wszystkim pamięć i zwoje nerwowe, żeby mi dobrze pracowały. Czasem mam wrażenie, że coś w tym obszarze siada.
1: Inspiracji ci też życzę.
0: Dziękuję.
1: Wielu. Wiem, że przychodzą ze świata, ale tak. No i co? Drodzy słuchacze, Bezsenność, w tym momencie najnowsza książka jest do znalezienia. Ta wcześniejsza, o której mówiłaś.
0: Żona Arona.
1: Jest wykupiona, ale się pojawi, więc...
0: Z drugiej ręki.
1: Zależy, kiedy tego słuchacie. Powiedz mi i właściwie naszym słuchaczom, Kasiu, jak cię znaleźć? Jak znaleźć twoje social media? Jak znaleźć cię w świecie cyberprzestrzeni? I też o twoich spotkaniach, gdzie one są i kiedy.
0: Moje sociale są prowadzone pod moim imieniem i nazwiskiem, Katarzyna Myszkorowska. Gdzie mnie znaleźć? Na spotkaniach autorskich, na które serdecznie zapraszam. Najbliższe będzie 15 maja w Ustce. Tam poruszymy wątek alkoholizmu, życiu na granicy alkoholizmu, bo od razu mówię, że moja bohaterka, którą naprawdę bardzo lubię, ona wzbudza różne emocje u różnych osób, alkoholiczką do końca nie jest.
1: Okej.
0: Potrafi przestać, kiedy chce. Alkoholik chce, ale nie może. To jest ta zasadnicza różnica. W psychologii oznaczamy. Kolejne spotkanie będzie 11 czerwca w bibliotece na Pradze Północ. Tam będzie rozmowa z seksuolożką.
2: 17 października znowu wrócę do Ustki wraz z hotelem Grand Lubicz, który niesamowicie wspiera książkę.
1: Jasne.
2: Wspiera jej promocję, wspiera jej ideę. Więc tutaj duży ukłon dla właściciela, pana Łukasza Delubicz-Szeliskiego, który zgodził się, jak to czasie mówią, podporować temu całemu projektowi, oraz dla pana burmistrza Ustki, który również objął patronatem, to wespół z nimi powstała i mapa, i cała linia promocji.
1: Jasne.
2: I kolejne spotkania są gdzieś zapowiadane, gdzieś tworzone, ale jeszcze nie ma konkretnych dat, więc myślę, że na socialach będzie można.
1: Czyli wynajdując się, nie wiem, na Instagramie, na Katarzyna Myszkorowska. Ty widzisz?
2: Tak.
1: Zaczęłyśmy od tego rozmowę. Będą tam opisane.
2: Tak, zdecydowanie. Katarzyna Myszkorowska na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie również można mnie znaleźć.
1: Kasiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wspaniałe jest to łączenie światów. Ja uwielbiam, jak ludzie o tym mówią, bo sama to robię, więc jak słyszę właśnie, że nie, to nie jest tak, że będę zajmować się tylko jedną rzeczą, połączę różne rzeczy i dziękuję ci za to. Życzę ci mnóstwa inspiracji i czasu, bo myślę, że to jest też coś, czego może ci brakować. No co, słuchaczy, zachęcam. Ja przyznam się bez bicia, ja nie czytałam jeszcze bezsenności. Chciałam zobaczyć, jak bardzo będę chciała po rozmowie. I chcę, więc idę w to. No i co, napiszę do ciebie, jak już przeczytam. I dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję ci bardzo, jestem ciekawa twojej opinii.
1: Dzięki.
3: Zwrot akcji Vox FM.

0: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na magazyn O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie. Jak zawsze ciekawi rozmówcy i ciekawe tematy. Dziś w programie sporo będzie o fantastyce i to tej lokalnej. Potem o turystyce. Nie zabraknie spraw miejskich, a zakończymy golfem. Zapraszam w imieniu zespołu realizacyjnego.
0: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj moim gościem jest Mariusz Sobkowiak, prezes Stowarzyszenia Nowum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy sobie o różnych inicjatywach, które jako stowarzyszenie będziecie dla nas, mieszkańców, przygotowywać. No i jedną z takich inicjatyw od lat, już nawet straciłem rachubę, ale chodzi oczywiście o magazyny. Fantastyczne, opowieści fantastycznych Landsbergon, którego najnowszy numer już wkrótce, bo to w czerwcu tak powinien wyjść. To na jakim to jest teraz etapie? To już całość jest złożona, wszystkie teksty masz, czy jeszcze czekasz? Jak to wygląda?
2: Bardzo dobrze, że straciłeś rachubę, bo dzięki temu będę mógł poinformować, że w przyszłym roku wybije nam 10 lat, więc bardzo fajna, okrągła rocznica gorzowskiej fantastyki, więc w tym roku na pewno z redakcją będziemy kombinować, co wyjątkowego przygotować, co zrobić dla gorzowian z okazji tego dziesięciolecia, a w tym roku oczywiście dwa nowe numery. Najbliższy, numer 17, jest już zamknięty i gotowy właściwie. Teraz teksty, które wybraliśmy, opowiadania są w korekcie. Do końca maja zostaną przygotowane, złożone, magazyn, i w czerwcu, może już nawet na początku czerwca, będzie gotowy wersja papierowa i wersja cyfrowa dla wszystkich gorzowian.
1: Ile tych wydrukujecie tego magazynu?
2: Co roku zakładamy, że wydrukujemy co najmniej 100 egzemplarzy papierowych. Zwykle udaje nam się zwiększyć tę liczbę do 150, więc mam nadzieję, że w tym roku też 150 egzemplarzy uda nam się przygotować i będziemy, jak zawsze, je kolportować. Będą zupełnie za darmo do dostania w, no, chociażby w naszym mieście, w Gorzowie, w lokalnych bibliotekach i innych miejscach związanych z kulturą tutaj w Gorzowie, gdzie dokładnie będziemy informować na Facebooku Stowarzyszenia Nowum jako wydawcy gorzowskiego magazynu fantastycznego Landsbergon.
1: Tradycją jest, że każdy numer ma swój temat przewodni. W tym numerze nie jest inaczej, tak? Space Opera.
2: Dokładnie.
1: Jest tym takim przewodnim tematem, czyli właściwie co?
2: Tak, Space Opera i podróże kosmiczne, bo trochę to jeszcze rozbudowaliśmy, więc zabieramy się razem z naszymi czytelnikami i razem z naszymi twórcami w podróż w kosmos. Opowieści, które dzieją się w kosmosie, więc czeka nas tutaj dużo science fiction, w tym teksty, które można zaliczyć do hard science fiction, co mnie bardzo cieszy, z wysokim dość progiem wejścia.
1: Dostaliśmy... Ktoś usłyszał jakieś hard science fiction. Nie wszyscy nasi słuchacze muszą być oblatani w fantastyce.
2: O tak.
1: Proszę, wytłumacz, co rozumiesz przez hard science fiction w porównaniu do zwykłego science fiction?
2: No tak, bo hard science fiction bardzo mocno oparte już jest na nauce i tutaj potrzeba jednak trochę wiedzy z tego zakresu, żeby wejść w to opowiadanie.
1: Czyli bardziej science niż fiction.
2: Bardziej science niż fiction. No dokładnie tak można byłoby to określić, bo mamy i bardziej miękką science fiction, czyli taką, gdzie wiedza z tego zakresu naukowego nie musi być taka rozbudowana, żeby łatwiej teksty czytać. W tym roku dostaliśmy bardzo sympatyczny tekst, który też pokazuje, że fantastyka jest dla każdego, bo najczęściej trafiają do nas jednak młodzi ludzie, bo ci młodzi ludzie się w fantastyce odnajdują, a w tym roku dostaliśmy tekst od pani w wieku, który można by było określić słusznym, jeśli nie sędziwym, pani na emeryturze, przesympatycznej gorzowianki, właśnie pani Jolanty Bilińskiej, która przysłała nam tekst bardzo ciekawy właśnie i ze względu na treść, i ze względu na formę. za którym bardzo mocno optowałem, aby go wydrukować, mimo że zdawałem sobie sprawę z tego, że on nie będzie dla każdego właśnie ze względu na to, że mocno jest hard i trzeba tutaj trochę tej wiedzy i przygotowania teoretycznego, żeby się rozkoszować treścią. Ten próg wejścia będzie dość wysoki tutaj. Pani Jolanta napisała tekst, w którym chciała trochę inaczej podeszła do opowiadania samego mistrza Stanisława Lema, opowiadania Terminus, takiego mocno, no właśnie i naukowego, i wzbudzającego silne emocje, bo Terminus jest robotem, który jako jedyny przeżył katastrofę, w której zginęła cała załoga, a pani Jolanta chciała, aby ta opowieść trochę inaczej się potoczyła, chciała tą załogę ocalić, więc stworzyła opowieść, która może trochę przypominać, tak, bo powstała właśnie na podstawie natchnienia tym Terminusem, ale myślę, że zakończenie będzie dość, nie zdradzając go jednak, będzie bardziej optymistyczne. Natomiast ciekawa jest też forma tego opowiadania, bo w całości opiera się na krótkich raportach i analizach tego, co zapisało się na, jakbyśmy to nazwali, twardym dysku robota, który przeżył. Więc nie jest to lektura łatwa, ale jak już człowiek się wdroży, to jest z tym dużo przyjemności. Jestem bardzo ciekaw, jak gorzowianie odbiorą ten tekst i jak odbiorą go nasi recenzenci. To jest jeden z 6 tekstów, które planujemy w tym czerwcowym najbliższym numerze opublikować. Jeszcze nie chwaliliśmy się tym i nigdzie nie pisaliśmy, co w tym najnowszym numerze się znajdzie dokładnie, czyli jakie teksty, kogo teksty, więc po raz
1: to
2: pierwszy.
1: Idealnie się składa, jesteśmy w studiu radiowym, zamieniam się w studiu.
2: Dokładnie, więc dla słuchaczy specjalnie Radia SK Gorzów jako pierwsi mogą się dowiedzieć, czego spodziewać się po tym najnowszym numerze gorzowskiego magazynu fantastycznego Landsbergon, czyli poza tym tą twardą fantastyką Jolanty Bilińskiej, która też będzie debiutować nie tylko w naszym magazynie, ale ogólnie jeśli chodzi o publikowanie fantastyki, więc ogromnie mnie to cieszy. Nawet ten tekst dostaliśmy nie od samej pani Jolanty, ale od jej znajomej, bo pani Jolanta się zastanawiała, czy się nada i czy wyjść z tym tekstem do ludzi, bo rzeczywiście no, nie jest to tekst łatwy, ale jest naprawdę bardzo dobry, świetny. Poza tym będzie też coś bardziej lekkiego, zabawnego, humorystycznego, ale też bardzo ważnego i mocno aktualnego, bo tekst napisany też przez gorzowianina, przez pana Wojciecha Gruszkę, gorzowski odlot, brzmi odlotowo, mimo że nawiązuje do problemu, z którym się borykamy tutaj w naszym mieście, czyli problemu z komunikacją publiczną, pociągami najczęściej, które albo się pojawiają, albo się nie pojawiają z dużymi opóźnieniami, więc teraz wyobraźmy sobie, że nastała nam tutaj era podróży kosmicznych i w Gorzowie znajduje się taki kosmoport i problemy nie zniknęły. Czyli znowu zastanawiamy się nad tym, czy na tego Saturna, tudzież Urana lub Wenus uda nam się z Gorzowa odlecieć, więc trochę natchniony tymi problemami, z którymi się borykamy, taki humorystyczny tekst w przyszłości oparty. Wojciech Gruszka dla nas napisał, bardzo fajny, bardzo gorzowski, pokazał w ten sposób, że o takich problemach codziennych, z którymi borykają się mieszkańcy Gorzowa, które gdzieś ich tam uwierają, kują w serce, można też bardzo przyjemny sposób napisać właśnie w formie beletrystycznej, w formie opowiadania, prozy, z którego można też się czasem pośmiać, bo co nam zostaje, więc w oczekiwaniu na kolejny spóźniony pociąg będzie można wyciągnąć sobie najnowszy Landsbergon i poczytać o tym, że spóźnimy się może tylko do Skwierzyny, ani na Saturna, więc może będzie w tym też jakiś pozytyw. Poza tym mamy też oczywiście osoby spoza naszego miasta, bo od kilku już numerów przyjmujemy też teksty osób z Gorzowem niezwiązanych, co nam pozwala fajnie promować i samo nasze miasto, i gorzowską fantastykę poza jego granicami. A fakt, że dostajemy masę tekstów od ludzi z bardzo różnych miast Polski i też spoza granic, tak? Bo w poprzednim numerze publikowaliśmy pana z Rumunii, który przysłał nam swój tekst w języku angielskim. W tym najbliższym czerwcowym numerze z Krakowa napisał do nas Adam, pan Adam Loraj, opowiadanie neutralny, też bardzo sympatyczne i myślę, też mocno związane z tym, o czym pisała właśnie Jolanta Bilińska, o czym wspomniałem, i też kolejni nasi autorzy, bo to też będzie tekst o robocie, który miał być odpowiedzialny za dobrostan załogi podczas podróży kosmicznej, ale okazuje się, że to jego neutralne, nieludzkie podejście wcale tak pozytywnie może na ludzi nie oddziaływać. Więc będzie sporo takich tekstów dotyczących podróży kosmicznych, ale w których pojawia się też motyw współpracy dobrej, bądź obarczonej pewnymi problemami, współpracy ludzi ze sztuczną inteligencją, z robotami. Poza tym tekstem z Krakowa...
1: Można powiedzieć też na czasie temat, jak najbardziej.
2: Poza tym tekstem z Krakowa będzie mianowicie też tekst osoby, która już się u nas pojawiła niejednokrotnie, więc pewnie znanej czytelnikom naszego magazynu. Michał Narożniak z Gorzowa napisał dla nas opowiadanie Harmonogram, w którym właśnie pojawia się też ten motyw współpracy ze sztuczną inteligencją podczas podróży kosmicznej, gdzie pojawia się też sporo korporacyjnego wyzysku akurat, czym Michał debiutował u nas, bo pierwszy tekst Michała właśnie też dotyczył tego zmagania się z bezduszną korporacją i z podobnym tekstem pojawi się w tym numerze. Poza tym mamy nowego gorzowianina, bardzo mnie to cieszy, bo bardzo lubię debiutantów, staramy się właśnie, żeby nasz magazyn był jak najbardziej otwarty, żeby nie zamykać się gdzieś tam w bańce swojego środowiska, tylko publikować i odkrywać coraz nowych autorów. Ja się obawiałem i przez te wszystkie lata, wybije nam w przyszłym roku, tak jak mówiłem, 10 lat. Czy w pewnym momencie nie wyczerpie się ta formuła, w tym sensie, czy nie zabraknie nam autorów lokalnych, którzy mieliby do nas pisać, czy nie byłoby tak, że mamy ciągle te same nazwiska i ciągle te same osoby, i na szczęście okazuje się, że nie. 17 już numer, a mamy tutaj trzech nowych gorzowian w tym numerze, gdzie jest 6 opowiadań, więc połowa z nich to będą zupełnie nowe osoby związane z Gorzowem. Pan Mariusz Turski, który tutaj u nas w Gorzowie się uczył, napisał dla nas opowiadanie, którego tytuł, myślę, wiele gorzowianom też mówi, mianowicie Świnster. Tylko taką nazwę nadał w swoim opowiadaniu statkowi kosmicznemu, który wykorzystają bohaterowie opowiadania po to, żeby ze stacji kosmicznej odebrać pewnego tajemniczego gościa. To będzie opowiadanie bardzo mocno oparte na akcji, co mnie też ogromnie cieszy, bo ja osobiście wolę teksty filozoficzne, kameralne, w których może tej akcji dużo nie ma, a staram się, żeby jednak to, co publikujemy w naszym magazynie, było jak najbardziej różnorodne, więc jak najbardziej chciałem też, żeby taka akcja się pojawiła, i to będzie opowiadanie Świnster Mariusza Turskiego, bardzo mocno na akcji oparte. Będziemy mieli tam dużo wybuchów, dużo strzelanin, więc dużo tej akcji będzie o rozgrywającej się w przestrzeni kosmicznej. Więc trochę inna atmosfera, co mnie też ogromnie cieszy, że będzie w tym numerze różnorodnie. Pojawi się też w tym numerze osoba, którą publikowaliśmy w numerze poprzedzającym, w numerze 16. Sebastian Baliński ze Słubic, który napisał dla nas opowiadanie Cisza tym razem. Bardzo ciekawy eksperyment formalny, ponieważ Sebastian do tej pory zajmował się horrorem, takim horrorem gotyckim, i taki horror opublikowaliśmy w poprzednim numerze, a teraz, wykorzystując ten język horroru gotyckiego, napisał dla nas opowiadanie science fiction, tak naprawdę opowiadanie rozgrywające się na opuszczonej stacji kosmicznej, gdzie pojawia się mordercza istota, tak, z kosmosu, i jest to ciekawy zabieg pokazujący to, jak ten język horroru gotyckiego został przeniesiony właśnie w kosmos, i mogą Państwo sami ocenić, czy to się udało, czy nie udało, bo ja zastanawiałem się, czytając tekst, czy może nie zasugerować jakiegoś backgroundu, który by wytłumaczył, dlaczego taki, a nie inny język w przyszłości, w przestrzeni kosmicznej, ale koniec końców stwierdziłem, że takie tłumaczenie chyba nie byłoby potrzebne, ponieważ odebrałoby samym czytelnikom taką przyjemność wynikającą ze stworzenia własnych interpretacji, dlaczego właśnie taka, a nie inna forma narracji została tutaj zastosowana. Także takie 6 bardzo ciekawych opowiadań, bardzo ten numer mi się osobiście podoba, mogę powiedzieć, że zrobiłem go niemalże pod siebie, bo są tam teksty, które ja bym bardzo chętnie przeczytał, ale ja też lubię science fiction i podróże kosmiczne, więc jak najbardziej. Będą oczywiście grafiki też, o właśnie, Gorzowian Piotra Jakubowskiego z naszej redakcji, który jeszcze u nas nie debiutował, jeśli chodzi o sferę grafik, więc po raz pierwszy tak naprawdę na naszych łamach pokaże się z tej właśnie strony. Poza tym jeszcze jedna autorka z Gorzowa i spoza Gorzowa okładkę i też grafiki do wnętrza, pan Wojciech Jagliński z Piły, który stworzył dla nas też piękną okładkę, bo staramy się oczywiście jak zawsze, żeby Gorzowski Magazyn Fantastyczny był też pięknym przedmiotem, dlatego dbamy o to, żeby był pięknie ilustrowany.
1: Zazwyczaj było tak, że kiedy wychodził magazyn, był konkurs, żeby ci, którzy przeglądają Facebooka, mieli okazję na egzemplarz, czy tak będzie i tym razem?
2: Tak, ogłosiliśmy konkurs dla tych, którzy chcieliby wygrać najnowszy Gorzowski Magazyn Fantastyczny, czerwcowy, z dostawą do domu. Jest to konkurs nie tylko dla gorzowian, więc tym bardziej zachęcamy tych, którzy właśnie na miejscu nie będą mogli tego magazynu otrzymać, a chcieliby wersję papierową. Zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Na czym konkurs polega? Do 22 maja zachęcamy do tego, żeby zgłosić swój pomysł na tematykę kolejnego, czyli grudniowego numeru Gorzowskiego Magazynu Fantastycznego Landsbergon. Chcemy tym razem oddać to sprawstwo naszym czytelnikom, dowiedzieć się, o czym wy, czytelnicy, chcielibyście poczytać w naszym magazynie. Może macie też w swoich szufladach jakieś teksty właśnie tematyczne, które do tej pory się nie wpisywały w tematykę. Też jak najbardziej można zaproponować. Więc do 22 maja serdecznie zachęcamy do tego, żeby zgłosić swój pomysł na temat najbliższego magazynu fantastycznego Landsbergon. Jesteśmy otwarci na absolutnie wszystkie tematy związane oczywiście z fantastyką, które mogłyby wam przyjść do głowy. Swoje pomysły możecie zgłaszać mailowo na landsbergon@gmail.com albo pod konkursowym postem na naszej stronie na Facebooku Stowarzyszenia Novum. Do 22 maja spośród tych tematów, które zostaną zgłoszone, wybierzemy 3 osoby, które otrzymają z dostawą do domu najnowszy czerwcowy Landsbergon, a z tych właśnie zgłoszonych tematów wybierzemy jeden, który będzie tematyką grudniowego numeru Landsbergon. Jeśli to się sprawdzi, jeśli tematy będą fajne, jeśli sporo wpłynie tych pomysłów, może spróbujemy czegoś takiego na stałe i będziemy zachęcać czytelników też, żeby zgłaszali tematy kolejnych numerów, a na razie sprawdzimy, jak to się uda. Do 22 maja w konkursie można wziąć udział, uczestniczyć też w tworzeniu naszego magazynu poprzez określenie tego tematu. Myślę, że to też będzie duża przyjemność dla tej osoby, która taki temat zgłosi, że powstanie magazyn fantastyczny o tematyce właśnie, którą jej się w głowie zrodziła, którą ona wymyśliła. Więc gorąco zachęcamy, do 22 maja można zgłaszać swoje pomysły.
1: No dobrze, to powiedz, bo pomysłów może być kilka, no ale temat przewodni jest jeden. Kto go wybierze? Czy to też będzie jakiś konkurs dla czytelników, dla mieszkańców, czy to jednak tutaj już redakcja bierze to na siebie?
2: Spośród tych pomysłów, zgłoszeń, które się pojawią, już my jako członkowie redakcji Landsbergonu wybierzemy ten temat, który no, według naszego subiektywnego zdania najlepiej by się nadawał do tego, żeby na podstawie tego stworzyć magazyn. Tu już nie zostawiamy tego jakby w całości, małymi krokami czytelnikom, bo jeśli temat nie byłby sensowny, nie wpisywałby się do końca, no to musimy tutaj, tym bardziej ja jako redaktor naczelny, który powinien dbać o całokształt czasopisma, dbać o wybór dobrego pomysłu. Natomiast pomysły zgłaszają czytelnicy, jesteśmy na nie jak najbardziej otwarci i spośród tych właśnie pomysłów wybierzemy ten, na podstawie którego stworzymy magazyn. W tej chwili widziałem, że 4 takie tematy zostały zgłoszone pod postem konkursowym na Facebooku, także gorąco zachęcamy, czasu jeszcze sporo, żeby przemyśleć, o czym chcielibyście przeczytać, czy to ma być urban fantasy, czy wolicie gotycki horror, jakie pisze pan Sebastian Baliński, czy może chcielibyście właśnie hard science fiction, czegoś co wymaga tutaj już takiej wiedzy, powiedziałbym, naukowej bardziej. Jesteśmy otwarci na absolutnie wszystkie pomysły. Jeden z nich wybierzemy i na jego podstawie powstanie najbliższy grudniowy numer. Poinformujemy oczywiście o tym, czyj to jest pomysł, kto jest autorem tego zwycięskiego pomysłu, na bazie którego powstanie magazyn.
1: Kiedy ogłosicie właśnie ten temat przewodni, no bo chodzi o to także, żeby autorzy ewentualnie mieli czas, żeby napisać tak na ten grudnio, do tego grudniowego numeru. No bo ten już jest, tak jak wspomniałeś, że zamknięte tutaj właśnie już kwestie stricte techniczne, tak drukarnia i tak dalej, no ale grudniowy numer no pewnie będziecie chcieli gdzieś w okolicach października być może już mieć też tak zamknięty, no nie? No bo potem trzeba jeszcze to wydrukować, no wiadomo, cały proces trochę trwa.
2: Wyniki konkursu na temat najbliższego Landsbergonu ogłosimy już właściwie do końca czerwca. Będą to oczywiście wyniki dotyczące tego, kto otrzyma najnowszy magazyn. Natomiast myślę, że to jest właśnie okolica czerwca, może lipiec. To jest czas, kiedy spośród tych tematów wybierzemy ten jeden, na bazie którego powstanie najnowszy magazyn Fantastyczny Landsbergon. I okolice właśnie lipca, sierpnia to też będzie oficjalne ogłoszenie naboru do nowego numeru, ale oczywiście nabór jest cały czas otwarty, cały czas można wysyłać swoje teksty, je zgłaszać. Niekoniecznie trzeba czekać na ogłoszenie tematu, ale właśnie myślę, że jeśli do 22 maja zbierzemy wszystkie te pomysły, do końca czerwca je przejrzymy, wybierzemy, to koniec czerwca, początek lipca, to będzie informacja o tym, jaka będzie tematyka wybrana najbliższego, czyli grudniowego numeru, tak żeby każdy miał sporo czasu do napisania, bo tak jak też wspomniałeś, numer musi wyjść w grudniu, ale musimy mieć też swój czas na przejrzenie tych wszystkich tekstów, przeczytanie, wybór, korektę, skład, druk, więc rzeczywiście myślę, że październik to już jest ten okres, kiedy my chcemy do tych technicznych rzeczy się przygotować i termin naboru też ogłosimy prawdopodobnie taki, że do któregoś października będziemy teksty przyjmować, jeśli nie troszkę wcześniej.
1: Dobra, to tyle jeżeli chodzi o Landsbergon, bo nie samym Landsbergonem człowiek żyje. Będzie kolejna książka podróżnicza. To już ogłosiłeś w swoich socialach. Na takiej samej zasadzie jak dwie poprzednie, czyli czekasz na zgłoszenia od mieszkańców, czy może masz już tyle zgłoszeń z poprzednich edycji, że teraz tylko wybierasz z tego?
2: Tak, powstanie niesamowite lubuskie, część trzecia. Bardzo się cieszę, że ten cykl przewodników po naszym regionie się rozrasta i rozwija. Od początku, kiedy stworzyłem pierwszą część niesamowitego lubuskiego wspólnie z żoną Aleksandrą, miałem nadzieję, że to się nie zamknie na jednym tomie, bo mamy sporo rzeczy, które warto w naszym regionie pokazać. A tak jak od pierwszego tomu i tak jak było też z drugą częścią, zachęcam i założenie jest takie, że to Lubuszanie mają uczestniczyć wspólnie ze mną, bo wszystkie moje działania zawsze opierają się na tym, że staram się włączać mieszkańców do tego, żeby działali razem ze mną, więc też do tej trzeciej części zachęcam mieszkańców Lubuskiego do zgłaszania pomysłów na to, gdzie powinniśmy pojechać wspólnie z żoną, jakie miejsca zobaczyć, żeby trafiły one do trzeciej części przewodnika. Do końca czerwca zbieramy pomysły właśnie tych miejsc, do których powinniśmy się wybrać, o których ja powinienem napisać, które żona powinna obfotografować i które do trzeciej części przewodnika trafią. Rzeczywiście tych zgłoszeń co roku jest więcej niż naszych możliwości. Trochę też odpowiadając na to, będzie jedna zmiana w tym roku. W części pierwszej i w części drugiej opisaliśmy 10 miejsc z województwa lubuskiego, więc w tym roku opiszemy 15. Będzie tych miejsc więcej, więc więcej szans i więcej możliwości na to, żeby to miejsce, które Lubuszanie zgłoszą, w przewodniku się znalazło. Jakie miejsca zgłaszać, jakie nas interesują, żeby była szansa na to, że w niesamowitym lubuskim część trzecia, czyli w naszym przewodniku się pojawią. Interesują nas miejsca dotychczas niewypromowane. No sporo tych zgłoszeń, to jest najczęstszy błąd przy tych zgłoszeniach, które dostajemy. Sporo zgłoszeń dotyczy właśnie takich perełek, które są już...
1: Tak, proszę przyjechać do Łagowa, tu jest tak pięknie. Albo do Lubniewic, jakie piękne jezioro.
2: takie ogólne też się zdarzają, ale są i konkrety, tylko opierające się na, no właśnie na tych perełkach, które są świetnie znane. No tak jak wspomniałeś, te jeziora, czy Łagowski Zamek chociażby, to są miejsca, które już wszyscy świetnie znają, które są idealnie wypromowane i one tej promocji nie potrzebują.
1: Do bunkrów w Międzyrzeczu też specjalnie byś nie chciał jechać.
2: Chyba nawet dostaliśmy zgłoszenie dotyczące bunkrów. Nie pamiętam, czy konkretnie właśnie w tym miejscu w Międzyrzeczu, bo one tam kilka się ciągną, ale jako MRU, tak, Międzyrzecki Rejon Umocniony, też zgłoszenie dostaliśmy chyba, ale nie, to nie są właśnie miejsca do naszego przewodnika. To są oczywiście miejsca piękne, miejsca wspaniałe, które warto odwiedzić, zobaczyć, jeśli ktoś nie zna, ale które już tej promocji, myślę, nie potrzebują. Chcemy się skupić na tych miejscach dotychczas niewypromowanych, niekoniecznie znanych komuś więcej niż może mieszkańcom danej miejscowości. Dlatego właśnie zwracamy się do mieszkańców, w szczególności małych gmin, bo to wy wiecie najlepiej, gdzie macie jakieś ukryte perełki, do tej pory niepokazywane, i to te perełki niepokazywane, niewypromowane, tajemnicze, nieznane nas interesują. I tak jak wspominałem, tutaj zgłoszeń jest zwykle więcej niż miejsc i są to czasem zgłoszenia dobre, ale po prostu nie pozwala nam na to czas i możliwości, żeby wszystkie odwiedzić, więc w tej trzeciej części tegorocznej przewodnika na pewno pojawią się miejsca z tych poprzednich zgłoszeń. Nawet już jedno z tych miejsc wybrałem, które by się nadawały. Nie chcę zdradzać jeszcze, dlatego, że nie skończył się nabór, a jeśli wpadnie nam coś lepszego, no to wybierzemy coś lepszego. Więc to też jest cały czas kwestia tego, gdzie pojedziemy i co pokażemy. Jest otwarta do końca czerwca, przynajmniej do momentu przyjmowania zgłoszeń. Zgłoszenia można wysyłać do nas mailowo na naszego maila stowarzyszenie SIL razem @gmail.com albo zadzwonić do nas na numer telefonu 536-252-656 i opowiedzieć, jakie miejsce warto byłoby w przewodniku pokazać i dlaczego, bo też część z tych zgłoszeń niestety wygląda tak, że dostajemy po prostu nazwę miejsca, czyli na przykład jakiś rezerwat albo coś takiego, bez informacji, no, dlaczego? Dlaczego właśnie powinniśmy tam pojechać? Dlaczego według kogoś to jest niezwykłe miejsce, tak? A uzasadnienie też jest dość ważne, bo ja mogę oczywiście gdzieś tam poszukać informacji samemu i zobaczyć, czy rzeczywiście jest to miejsce ciekawe, ale jeśli mnie przekonacie, tak, w swoim zgłoszeniu, to jest większa szansa, że pojedziemy i zobaczymy. Te zgłoszenia już wpadają. Ja się ogromnie cieszę, że to są miejsca, no właśnie, o których nie słyszałem, nie wypromowane jeszcze miejsca. Będę dbał, tak jak to było też w poprzednich dwóch częściach, o to, żeby te miejsca, które się pojawią w Niesamowitym Lubuskim w części trzeciej, były jak najbardziej różnorodne. Bo bardzo dużo też dostajemy zgłoszeń, no właśnie takich rzeczy, które gdzieś tam najczęściej się pojawiają, czyli chociażby kościoły, bo w każdej gminie jest jakiś kościół, tak? On jest stary, więc warto przyjechać zobaczyć, ale jakbym wszystkie te zgłoszenia wybierał, to miałbym 10 rozdziałów o kościołach i 10 kościołów. Staram się, żeby było jak najbardziej różnorodnie, więc mogę też zapewnić, że ta część przewodnika będzie różnorodna i też pojawią się takie rzeczy, których w poprzedniej części nie było, bo tak to też wyglądało z pierwszą częścią i z drugą częścią, że w drugiej części staraliśmy się wybierać takie tematy, które się w pierwszej części nie pojawiły, żeby to było jak najbardziej różnorodne i żeby do każdego trafiało, niezależnie od tego, co kogo pod kątem turystycznym interesuje. No, nie zdradzając jeszcze miejsc, ale na podstawie tego, co dostaliśmy i co wybieram, to odwiedzimy coś sakralnego, czy tudzież świętego w naszym regionie, bo tego typu rzeczy się nie pojawiały w poprzedniej części. Odwiedzimy też jedną nekropolię, bo nie mieliśmy też ciekawych cmentarzy, a dostaliśmy bardzo ciekawe zgłoszenie, w szczególności, że to jest miejsce dopiero gdzieś tam odkrywane też przez archeologów, którzy właśnie nad nim pracują, i takie zgłoszenie dostaliśmy, co mnie ogromnie cieszy. I będą też miejsca ciekawe geologicznie, bo mamy w naszym Lubuskim kilka takich miejsc. Niewiele właśnie, ale tym bardziej warto się pochwalić, bo w opracowaniach takich naukowych pojawiają się właśnie tylko trzy takie miejsca w Lubuskim geologicznie ciekawe i prawdopodobnie w jednym z nich się pojawimy. Więc staramy się, żeby było ciekawie, różnorodnie i żeby to były rzeczy, które się do tej pory w Niesamowitym Lubuskim nie pojawiały. Tym razem 15 miejsc, więc dużo więcej szans na to, żeby zgłosić. Do końca czerwca każdy może nam takie miejsce zgłosić. Tutaj bardzo ważne też informacja, że zaangażowanie mieszkańców nie kończy się tylko na tym, że zgłoszą nam miejsce, tak? I na tym ich rola się kończy. No właśnie nie. Chcemy, żeby to był przewodnik tworzony przez, nie tylko przez nas, ale przez samych mieszkańców. Dlatego to mieszkańcy odgrywają później rolę naszych przewodników. Także jeśli zgłaszają takie miejsce, to muszą się liczyć z tym, że będziemy chcieli się z nimi na miejscu spotkać. I liczymy na to, że oni nas w to miejsce zaprowadzą, pokażą i opowiedzą może właśnie jakieś lokalne legendy, ciekawostki, rzeczy, o których oni wiedzą, a które niekoniecznie moglibyśmy wyczytać w jakichś opracowaniach czy w internecie, bo to jest ta właśnie lokalna wiedza przechowywana w głowach mieszkańców, tak? Może z pokolenia na pokolenie o czymś się opowiada, więc tutaj pamiętajmy o tym, że zgłoszenie może się wiązać z tym, że będziemy chcieli się z wami zobaczyć.
1: Także, proszę Państwa, może być tak, że Mariusz zapuka do drzwi i poprosi o to, żeby zaprowadzić w miejsce, które Państwo wskazaliście. Miejcie to na uwadze. A kiedy książka trafi do rąk czytelników?
2: Planujemy zorganizować spotkanie autorskie w Gorzowie, w naszym mieście w grudniu z książką. Mamy wydać co najmniej 100 egzemplarzy, więc na pewno mniej ich nie będzie, w formie papierowej, które będzie można dostać i na spotkaniu autorskim, i później też najczęściej w lokalnych bibliotekach. Będzie dostępna też oczywiście wersja cyfrowa. Wiem, że te wersje cyfrowe na naszej stronie stowarzyszenierazem.wordpress.com są pobierane i są czytane, bo dostaje cały czas statystyki, więc to mnie też ogromnie cieszy. Każdy, kto ma ochotę, może również teraz wejść na stronę i pobrać zupełnie za darmo części pierwszą i drugą, które do tej pory zostały wydane, i zobaczyć też, jakie miejsca zostały tam opisane i co ciekawego zostało tam pokazane. Książki w wersji papierowej, tradycyjnej możecie jak najbardziej również wypożyczyć, dostać w obu wojewódzkich bibliotekach, w Zielonej Górze i w Gorzowie oraz w kilku lokalnych.
1: Dobrze, to na koniec jeszcze porozmawiajmy o turnieju, właściwie kilku turniejach, grę karcianą, którą przygotowaliście rok temu, związaną oczywiście z Lubuskiem, województwem naszym kochanym. Co, jak, gdzie?
2: W ubiegłym roku wspólnie z grupą młodych Lubuszan stworzyliśmy grę karcianą Gra Lubuskie. Bardzo fajna rzecz, która miała uczyć kooperacji, współpracy i też pokazywać, jak funkcjonuje samorząd lokalny, bo założenie gry olubuskie, naszej gry karcianej, jest takie, że gracze wcielają się w radnych sejmiku województwa lubuskiego i robią to, o czym każdy z nas może kiedyś skrycie w serduszku marzył, czyli decydują, na co mają być wydawane publiczne pieniądze, w tym przypadku pieniądze województwa lubuskiego. Oczywiście okazuje się, że nie jest to wcale łatwe, ponieważ budżet jest ograniczony, a mamy masę mieszkańców, masę podmiotów, które domagają się od nas tego, żebyśmy te pieniądze przeznaczyli na wybrane przez nich cele. Mamy też do czynienia z różnego rodzaju wydarzeniami, tak? Strajkami, klęskami żywiołowymi, tak? Może znowu nam tutaj w naszej grze karcianej wylać odra. W grze Gra Lubuskie, w karciance, przewidzieliśmy 80 różnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce podczas całej naszej kadencji, którą sprawujemy jako radni województwa lubuskiego, a naszym zadaniem, żeby wygrać grę, jest przetrwać całą kadencję bez utraty władzy. Żeby to się stało, wskaźnik w grze, który sobie przyjęliśmy, określiliśmy jako wskaźnik poparcia społecznego, czyli tego, jak bardzo mieszkańcy są zadowoleni z naszych rządów, nie może spaść poniżej określonego poziomu. W tym przypadku wybraliśmy sobie 20%, bo jeśli tak się stanie, to tracimy władzę w trakcie naszej kadencji. Tak? Po prostu te ludzie wychodzą na ulicę, zostaje rozwiązana tutaj sejmik, przyspieszone wybory są organizowane. Więc pokazujemy w ten sposób, że sprawowanie władzy nie jest wcale takie łatwe i żeby to się udało, też trzeba ze sobą współpracować i kooperować. Taką grę udało nam się w ubiegłym roku stworzyć dzięki wsparciu, dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej, ponieważ gra ma duży walor edukacyjny i kierowaliśmy ją właśnie do ludzi młodych, ze szkół podstawowych i szkół średnich, i ze studentami też taką grę rozgrywaliśmy i widzieliśmy, że to się świetnie sprawdza w różnych miejscach województwa lubuskiego. W tym roku dzięki wsparciu właśnie naszego województwa w ramach tak zwanych lubuskich obywatelskich inicjatyw młodzieżowych otrzymaliśmy środki na to, żeby móc zorganizować co najmniej 4 rozgrywki tej gry karcianej Gra Lubuskie na terenie naszego województwa lubuskiego. Jeszcze nie ogłosiliśmy tego projektu i nie ogłosiliśmy naboru do tego projektu, więc też pierwszy raz to robimy tutaj na antenie radia.
1: To kto się może zgłaszać?
2: Zachęcamy do tego, żeby zgłaszały się grupy osób młodych. To mogą być placówki, to mogą być szkoły. Interesują nas wszystkie poziomy kształcenia, ponieważ gra jest dostosowana i do szkół podstawowych, ostatnich klas szkół podstawowych i szkoły średnie, również szkoły wyższe, jak również inne placówki, w których młodzi ludzie, na przykład kulturalne ośrodki kultury, młodzieżowe domy kultury, w których młodzi ludzie spędzają czas. Zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać, jeśli chcecie, żeby zupełnie bezpłatnie taka rozgrywka została u Was zorganizowana. Przyjedziemy wtedy do Was razem z kartami. Każdy młody człowiek, który...
1: Ale to od razu ściślimy, to musi się zgłosić od razu grupa, czy pojedyncza osoba może zgłosić swoją miejscowość i powiedzieć, że chce, żeby taki turniej u niego zorganizować?
2: Tak, rozgrywki organizujemy dla grup młodych ludzi. Możemy je zrobić jednorazowo dla grupy do 20 osób. Wtedy dzielimy je na 4 jeszcze zwykle.
1: A minimum?
2: I oni rozgrywają je razem. Minimum, myślę, że 7 osób to jest taki minimum, dla którego warto byłoby się spotkać, taką rozgrywkę zorganizować. Więc gorąco zachęcamy, żeby grupy się do nas zgłaszały do Stowarzyszenia Novum. Można do nas pisać chociażby na Facebooku Stowarzyszenia Novum, albo wysłać do nas maila na stowarzyszenie.novum@gmail.com. Możecie też do nas zadzwonić 669-847-078. Umówimy się wtedy wspólnie na termin, ustalimy, jaką macie grupę, do której przyjedziemy razem z karciankami. Wszyscy, którzy będą brali udział w tej rozgrywce, otrzymają egzemplarz gry karcianej dla siebie, żeby mogli później jeszcze kontynuować tak zabawę, bo to jest, na szczęście, gra została w ten sposób zaprojektowana, że można w nią grać w nieskończoność. 80 wydarzeń też sprawiają, że za każdym razem rozgrywka będzie wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. Tutaj, szanowni państwo, nasi animatorzy, dwójka animatorów przyjeżdża razem z kartami i na miejscu tłumaczy, jak gra działa, i w trakcie całej rozgrywki też czuwają nad tym, żeby odpowiadać na ewentualne problemy, trudności, które mogą się pojawić. Wiemy, że to działa, wiemy, że świetnie to do młodych ludzi przemawia, też pod kątem edukacyjnym, ale też jako świetna zabawa, bo organizowaliśmy w ubiegłym roku 10 takich rozgrywek na terenie całego naszego województwa, więc z rozkoszą będziemy to kontynuować. W tej chwili, tak jak mówiłem, jeszcze oficjalnie nie ogłosiliśmy, więc dopiero tutaj na antenie radia gorąco zachęcamy do tego, żeby się zgłaszać do końca lipca. Przyjmujemy zgłoszenia grup zorganizowanych, które chciałyby, żeby takie rozgrywki u nich się odbyły, do 20 osób, no od 7 przynajmniej jesteśmy w stanie takie rozgrywki gry karcianej Gra Lubuskie zorganizować i przeprowadzić. Będziemy się umawiać z terminem, który będzie grupie odpowiadał i myślę, że że to po pierwsze będzie fajna zabawa, po drugie to będzie też bardzo przyjemne pod kątem edukacyjnym, więc tym bardziej zachęcam szkoły, bo to jest chociażby świetna rzecz do wykorzystania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie chociażby, bo na takich lekcjach też organizowaliśmy właśnie jako element edukacji. Ja też tobie pokażę, jak te karty wyglądają, tak, bo staraliśmy się o to, żeby były i mądre, i żeby pięknie wyglądały, tak? I myślę, że to jest coś, co jest w stanie przekonać młodych ludzi do tego, żeby spędzili czas na grze. Taka rozgrywka jest bardzo, bardzo szybka. Wszystko oczywiście zależy od tego, ile czasu na grę się poświęci, bo najważniejszym elementem tej gry jest uczenie zasad demokracji, czyli najważniejszym elementem jest głosowanie. O tym, jak ten budżet w grze ma być dzielony przez graczy, którzy odgrywają rolę radnych, decyduje wynik głosowania. czyli czy dajemy tutaj pieniądze na przykład na jakąś szkołę, która się sypie, bo akurat takie wydarzenie nam się tutaj zdarzyło, że dyrekcja jakiejś placówki poprosiła o te dodatkowe środki na remont chociażby tej szkoły, więc o tym, czy dostanie, decydują sami młodzi ludzie podczas głosowania, a głosowanie poprzedza dyskusja, więc to też trochę od nich zależy, jak szybko ta rozgrywka będzie się odbywać. Można jedną taką rozgrywkę w 15 minut zakończyć, a można i w pół godziny, tak? Oczywiście, tak jak mówię, na szczęście gra jest bardzo regrywalna, więc można ją powtarzać kilkukrotnie. Co ważne, szanowni państwo, te wydarzenia, które się dzieją w grze, które zaprojektowaliśmy wspólnie z młodymi ludźmi z Lubuskiego, są jak najbardziej realne. To są wydarzenia, które opaliśmy na tym, co się działo na przestrzeni lat na terenie naszego województwa. Są to konkretne miejscowości, są to konkretne miejsca, więc to też jest bardzo fajny taki aspekt, może trochę patriotyzmu lokalnego, bo też podczas rozgrywek mieliśmy takie sytuacje, gdzie ktoś chciał głosować bardziej niż rozumem to sercem, tak? Czyli tutaj tym dam, bo ich lubię, a tym nie dam, bo za nimi nie przepadam. I co ważne, też te kategorie budżetowe, bo te wydarzenia są podzielone oczywiście na określone kategorie, są też wzięte żywcem z uchwał budżetowych województwa lubuskiego, więc to są rzeczywiście rzeczy, na które nasze województwo pieniądze przeznacza, więc też gracze, w szczególności ludzie młodzi, mogą zobaczyć, co się dzieje z pieniędzmi, które trafiają do budżetu, w tym przypadku województwa, żeby nie było gdzieś tutaj szemrania, że te pieniądze są przejadane, tak, więc można zobaczyć, na co właściwie te pieniądze w rzeczywistości są wydatkowane.
1: Jak mówisz, zgłoszenie do końca lipca, więc rozumiem, że pierwsza rozgrywka najwcześniej w sierpniu mogłaby być zorganizowana, czy właściwie po wakacjach chcecie?
2: Możemy to zrobić po wakacjach, w szczególności w przypadku szkół, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli wcześniej nam się zaczną zgłaszać grupy, bo ten lipiec to jest oczywiście termin ostateczny, tak? To nie jest tak, że jeśli już nam się zgłoszą cztery grupy, tak, które nas będą satysfakcjonować pod względem wielkości, to będziemy czekać do końca lipca. Nie będziemy czekać. Więc mogę powiedzieć, że kto pierwszy, ten lepszy. Tak, dokładnie. Ten lipiec to jest termin ostateczny, ale gorąco zachęcam, żeby z tym nie czekać, bo też jeśli ktoś się teraz zgłosi i już będziemy na przykład w stanie umówić z termin, to my już możemy przyjechać, już możemy taką rozgrywkę zorganizować.
1: Ale rozumiem, że osoba, która się zgłasza, też jakieś miejsce musi zapewnić?
2: Tak, my przyjeżdżamy do Was, więc tym bardziej wspominałem o placówkach, bardziej niż o osobach prywatnych, może tak to powiem, bo no, ta rozgrywka musi się odbyć gdzieś, skoro my do Was przyjedziemy, to w jakimś Waszym miejscu. Czy to będzie szkoła, czy to będzie ośrodek kultury, tak?
1: Ale jeżeli jakaś grupa na przykład dogada się ze swoją biblioteką, to
2: jak
1: też,
2: najbardziej.
1: Tak?
2: No, oczywiście, jak najbardziej wtedy przyjedziemy we wskazane miejsce, w ustalony termin przywieziemy ze sobą egzemplarze gry dla każdego, kto weźmie udział i też zapasowe egzemplarze dla tej instytucji, żeby później mogła, jeśli będą mieli taką ochotę, mam nadzieję, że będą mieli, zorganizować kolejne takie rozgrywki u siebie. To jest, ja może jeszcze tylko wspomnę ostatnią rzecz, że te rozgrywki, które teraz mamy nadzieję zorganizować, mają być tylko wstępem do planu, który być może w tym roku zorganizujemy, przynajmniej bardzo chcemy i szykujemy się do tego, ale nie mogę potwierdzić, czy się uda, natomiast o planie już powiem, bo chcemy zorganizować taki turniej z nagrodami na całe województwo lubuskie i żeby tych miejsc wtedy troszkę więcej było, do których przyjechalibyśmy i właśnie w zależności od wyniku, bo gra się kończy pewnym wynikiem, tak? Czyli ile ktoś przeżył, czyli przetrwał na przykład lat ze swoim przeżył, ile ktoś przetrwał na stołku, że tak to powiem, i z jakim zadowoleniem społecznym, tak? I wtedy w zależności od tego, kto się okaże najlepszym rządzącym, czyli najwięcej będzie miał i najbardziej zadowolonych mieszkańców województwa, ten wygra. To jest plan, który mam nadzieję w tym roku zorganizować na turniej z nagrodami ogólnowojewódzki, ale no właśnie, już można skorzystać z takich rozgrywek jeszcze nieturniejowych, tak? Przedturniejowych bym nawet powiedział. Można wtedy się tutaj w karcianki wyposażyć i też poćwiczyć grę.
1: To podpowiem Ci ewentualnie kolejny projekt, że na przykład zwycięzcy tego turnieju, o którym myślicie, żeby zagrali w tą grę z prawdziwymi radnymi z Sejmiku Województwa Lubuskiego i wtedy by się okazało, kto lepiej potrafi rządzić województwem lubuskim.
2: Ale to nie jest wcale taki głupi pomysł, żeby zaangażować nie tylko radnych sejmików województwa, ale ogólnie osoby

0: jak to wygląda w Gorzowie. Chcę przyjść i mogę tak
1: po prostu... W każdym sporcie. Chcesz być super? No to trenuj. Chcesz się dobrze bawić? To się baw.
0: To ja może zapytam inaczej. Nigdy nie byłem na polu golfowym, przyjeżdżam sobie autobusem i mówię, chcę sobie zagrać w golfa, idę na... Mogę sobie już iść na pole, czy co,
1: nie,
0: co
1: na
0: muszę
1: pole
0: zrobić?
1: Nie. Na pole nie, bo to jest tak jak... na polu obowiązuje tak zwane prawo jazdy golfowe. Czyli musi być człowiek przeszkolony z racji tej, że piłki świszczą 100-200 na godzinę. Jeżeli znajdziemy się nie w odpowiednim miejscu, nie w odpowiednim czasie, możemy dostać twardą piłką w jakąś część ciała. Więc jeżeli ktoś chce pierwszy raz przyjść, powiedzieć, że on pierwszy raz chciałby spróbować, więc my go zaprowadzamy na strzelnicę, dajemy pierwszy...
0: Teraz wytłumaczmy, bo każdy może sobie pomyśleć o strzelnicy, czyli jakiś pistolet.
1: Nie, nie, nie. Do strzelania kijem golfowym. No to może w nomenklaturze golfowej nazywa się driving range. Natomiast ja go nie używam, bo jakbym powiedział driving range, to już w ogóle by nikt nie wiedział, o co chodzi.
0: Ale to takie miejsce, gdzie czasami na filmach widać, ludzie stoją w rządku czy w szeregu i sobie tak po prostu...
1: Tak, i są tam maty albo kawałek trawy wyznaczony do odbijania trawy i tam odbijamy piłkę do celów, które są ustawione na strzelnicy. Zazwyczaj są tam markery odległościowe, 50, 75, 100, 200 metrów i tak dalej. I tam ćwiczymy. I tam taki pierwszy raz, jak ktoś jest, uważam, że tam powinien spróbować trafić w piłkę. Nawet nie mówię uderzyć, trafić w tą piłkę. No jak już tam sobie trafia w tą piłkę i chcemy mu pokazać wtedy tak naprawdę putting green. Putting green to jest miejsce treningowe, gdzie są ileś dołków, nie tylko jeden. I tam możemy zupełnie innym kijem spróbować trafić piłkę do dołka. I to wszystko jest w ramach jakby jednej śmiesznej opłaty, tylko dlatego, żeby człowiek spróbował. Taki produkt mamy tylko my w Polsce, sądzę, że za niewielkie pieniądze można przyjść i spróbować.
0: I to jest to ten egzamin na to, jak to pan określił, prawo jazdy?
1: To prawo jazdy to jest jakby cykl, to jest szkolenie golfowe już pod kątem poruszania się w polu golfowym. On obejmuje części praktyczne i teoretyczne. Praktyczne, czyli po prostu uczymy się uderzać w piłkę, blisko, daleko, technika, teoretyczne to przepisy gry w golfa, etykieta, zachowanie, no bo tak trudno sobie wyobrazić, jeżeli ktoś by grał w tenisa i przeciwnik nagle by zaczął, nie wiem, śmiać się, drwić i tak dalej, to w golfie tak samo jest. Jak ktoś uderza, no to jest cisza. Oczywiście idąc, rozmawiamy ze sobą i tak dalej, natomiast na polu też trzeba się jakby odpowiednio zachować, nie ma tam, niszczymy trawę, wyrywamy tak zwane divoty, to je trzeba naprawiać, no, zrobimy piłką dziurę w greenie, to też ją trzeba naprawić po to, żeby jak idziemy w pole na polu golfowym, to te pole mamy zostawić takie, jakie żeśmy zastali. Czyli wszystko, co żeśmy uszkodzili po drodze, jeżeli zagramy piłkę do piachu, to przy każdym piachu są grabie i trzeba po sobie zagrabić, no bo stopami robimy ślady. To jest taki element etykiety golfowej, ale to jest normalne.
0: To ile taki kurs, powiedzmy, na bycie golfistą tym podstawowym może zająć?
1: Tak naprawdę to jest...
0: Ile czasu na to trzeba poświęcić?
1: 6 godzin teoretycznych i w praktyce to ze mną już idziemy grać na pole. Idziemy po prostu grać. Ja przy okazji tłumaczę, po co mamy jakie paliki, dlaczego, co zrobić, jak piłka wpadnie do wody, co zrobić, jak piłka wpadnie do piachu, co to znaczy, jak nie trafimy w piłkę, już żeśmy się przymierzyli. No takiej sytuacji jest dosyć duża, aczkolwiek golf jest prosty. Ja zawsze powtarzam, jeżeli gramy na nisko koszone, później na niżej koszone, czyli tam, gdzie już mamy dołek, turlamy piłkę do dołka, zapisujemy 3 albo 4 i idziemy dalej. Dlaczego zapisujemy 3 albo 4? Ponieważ w golfie wygrywa ten, który zaliczy 18 lub 9 dołków w jak najmniejszej ilości uderzeń.
0: Jest jakiś specjalny egzamin?
1: Tak.
0: Przed komisją?
1: Ale to
0: wysoką?
1: Nie jest żadna komisja, to jest po prostu taki test, bo ta karta, zielona karta, czy jest wydawana przez Polski Związek Golfa, no i musimy taki test przedstawić, że dany kandydat przeszedł ten egzamin.
0: Rozumiem, że potem z taką kartą nie tylko w Gorzowie, ale w całej Polsce można sobie...
1: To jest jakby prawo jazdy golfowe, możesz sobie jeździć po całej Polsce. No, służy to tak naprawdę po takim kursie, to nikt nie będzie wybitnym

0: golfistą, natomiast nam głównie chodzi, żeby bezpiecznie i sprawnie poruszał się po polu golfowym.
1: No, tak samo nie każdy po prawo jazdy musi być zaraz kubicą, tak?
0: Dokładnie tak jest.
2: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.

0: akcji.
1: Zwrot akcji.
2: Cześć kochani, witam was w nowym odcinku audycji i podcastu Zwrot akcji. Dziś kontynuujemy rozmowę z Adą Edelman. Ada była u mnie tydzień temu. Rozmawiałyśmy sobie o jej zwrocie akcji, czyli o śmierci klinicznej. Jeżeli macie ochotę wrócić do tego, to wejdźcie koniecznie na voxfm.pl lub speaker.com i tam znajdziecie wszystkie informacje. To znaczy, tam znajdziecie po prostu wszystkie odcinki, włącznie z odcinkiem Ady. Ada, poznałam twoją historię, taką, wiesz, biograficznie, ale ja chciałam wrócić do tego, co ten twój zwrot akcji ci zrobił, czyli czy tobie zaczęły się przydarzać jakieś rzeczy, które trudno wyjaśnić? Czy ty zaczęłaś iść w tę stronę? Wiem, że tak, ale chciałabym, żebyś trochę o tym opowiedziała.
3: Mnie się przydarzały rzeczy już chyba, ja nawet nie miałam świadomości pewnej, jako zupełnie to małe dziecko, tak. Że właśnie ja byłam takim nadwrażliwym dzieckiem. Aha. I takim widzącym, i takim, wiesz, jak to się mówi, stara malutka? Ja zawsze byłam taka stara malutka. I tak, różne rzeczy zaczęły się mi przytrafiać i wiesz, dla niektórych one mogą być przerażające, albo zastanawiające, albo zaskakujące, ale ja mam w sobie dwie części, które muszę zaspokoić, tak? Tą część duchową, która jest bardzo taka otwarta, może naiwnie nawet otwarta na ludzi, na to, co się dzieje. Bardzo spontaniczna i z drugiej strony mam tą swoją taką mocną, twardą, księgową, racjonalną, analizującą mocno. To się musi mi... Wiesz, to jest jak w buddyzmie. Jeżeli coś jest prawdą, musisz to poczuć z serca i musisz to poczuć z umysłu. Jak ci kliknie, to sam Budda powiedział, wtedy jest prawda. I tak samo jest u mnie, że ja nad każdą rzeczą się zastanawiam. Ja to analizuję, czy to może być, skąd się to może brać? Dlaczego ludzie na przykład śnią? Dlaczego mogą śnić o tym, że ich kuzynka, która mieszka, oni w Polsce, a ona w Australii, a oni śnią w noc, kiedy w swoją noc, kiedy u niej jest wypadek. Tam dzieje się w tym samym czasie, liniowym czasie, ona w Australii rozbija się samochodem, ma bardzo poważny wypadek i oni śnią o tym wypadku. Są po prostu rzeczy, które świadczą o tym, że my wszyscy jesteśmy właśnie w jednym jakby mentalnym jakimś umyśle, nie wiem, umyśle, niektórzy mówią rój, tak? Mental roju, że my jesteśmy po prostu jak w rój. No i wiesz, i zaczynasz kwestionować, co da się wytłumaczyć, to ja jestem pierwsza, wiesz, to nie muszą być żadne tam, wiesz, jakieś duchowe emanacje, ani nic z tych rzeczy, najpierw trzeba sprawdzić to i to, żeby dopiero dojść do momentu, w którym możemy powiedzieć, nie, tu jest coś, czego się już nie da wytłumaczyć. Czego nie da się usprawiedliwić w ten czy w inny sposób działaniem, czy brakiem działania, czy urządzeniem, czy zepsutym urządzeniem. No nie da się, no po prostu dzieją się czasami rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. Ale jakby było 100 ludzi w jednym pomieszczeniu i zaczynałyby te neonówki, by zaczęły szaleć, to ja będę 99, która pomyśli, że to duchy. Ja będę najpierw szukać wszystkich możliwości innych, bo ja taka jestem. Ja tego nie... nawet tak wielkie doświadczenia, przez jakie przeszłam, tak transformujące doświadczenia, nawet to jednak nie, wiesz, nie odcięło mnie od logiki.
2: Jasne. A opowiedziałabyś mi o takich zdarzeniach, które przydarzyły się tobie i nie umiesz ich wytłumaczyć? Kochani słuchacze, Ada machnęła ręką na takie...
3: O, Boże kochany, to jest... Nie,
2: ja wiem.
3: Tych historii jest tak niesamowicie wiele. Właśnie tych, wiesz, przedziwnych przeczuć, snów, różnego rodzaju wglądów, kiedy, wiesz, dotykasz jakiegoś przedmiotu i nagle ci się w głowie odpala cała historia. Pewnej takiej szczególnej wrażliwości, tych przeczuć, takich snów, wiesz, akurat ja mam takie sny, których no nie, niekoniecznie bym życzyła ludziom, żeby mieli podobne, bo cóż z tego, że to są sny tak zwane prorocze. Rzeczywiście, nie waham się tego powiedzieć, ja wiele rzeczy, które wydarzyło się na świecie, ja to wcześniej śniłam. Ale co z tego, jak nie mogłam temu zapomnieć.
2: A jakie to było rzeczy?
3: Niedobre rzeczy, straszne rzeczy. Ale tak śniłam o tym ze szczegółami.
2: Nie mogłaś tego, nie mogłaś nas, ludzi przed tym uchronić, bo one były za mało szczegółowe?
3: Więc proste dwa przykłady. Niech będą dwie katastrofy.
2: Okay.
3: Jedna, która wydarzyła się w Alpach, kiedy pilot rozbił tam celowo samolot pasażerski. Przed tym snem byłam w kuli, takiej białej kuli sferycznej. I nagle zdałam sobie sprawę, że krwawię ze wszystkich jakby otworów swojego ciała. Wtedy zamknęłam oczy i pomyślałam sobie, to nie jest moja krew. Kogo to dotyczy? I z tej kuli, jakby z górnej jej krawędzi, zaczęły spadać przedmioty. Smoczek, zegarek. Wtedy były modne takie charakterystyczne duże zegarki, młodzież nosiła, pamiętam. Właśnie taki zegarek, zegarek męski, zabawka dziecięca. I wtedy zdałam sobie sprawę, że spada ich coraz więcej i one spadają w tą kałużę krwi, która jakby spłynęła ze mnie. I pomyślałam sobie, że wydarzy się coś okropnego i że zginą po prostu ludzie w bardzo różnym wieku. I wtedy pomyślałam o katastrofie samolotowej. No bo co? No bo to jest takie najczęściej miejsce, gdzie jest bardzo dużo ludzi w różnym wieku.
2: Tak.
3: I następnego dnia rzeczywiście to się wydarzyło. O tym pilocie zaczęto opowiadać i różne tam były sugestie. No i ja w tym śnie usłyszałam, że tam bodajże chyba będzie ich 150.
2: Tych osób.
3: Tak. I później miałam jakiś czas później, kiedy zestrzelono ten samolot pasażerski nad Ukrainą, to wyglądało inaczej, bo ja w tym śnie byłam świadoma, że śnię oczywiście, bo to był jeden ze świadomych snów. I nagle, wiesz, stoisz w takim dziwnym, pustym polu, tak? Takie, gdzie ja jestem, tak? Ale z daleka widać pewną panoramę jakby miasta czy jakieś zabudowania. I jest piękna pogoda. I nad moją głową zaczynają pojawiać się prześliczne, ale to prześliczne, takie jakby chińskie lampiony w różnych kształtach. I myślę, że to były właśnie takie symbole tych ludzi w tym samolocie, tak? Mhm. Że a to myszkamiki, a to wiesz, jakiś taki jakby taki, skojarzyłam, że to jakaś zakochana para, taki ślubny jakby ten skojarzyło mi się, że ten lampion jest taki jakby, że to są złączone dwa serca, ale to wyglądało jak chińskie lampiony, wiesz? Tylko przeróżne, kolorowe, w różnych kształtach i one tak fruną, ja mówię, Boże, jakie to jest piękne. Stoję w tym śnie, tak przyglądam się i nagle jest tak jakby... I one wszystkie zaczynają płonąć i spadają pod moje nogi. Pod moje stopy. I ja miałam wtedy... oczywiście obudziłam się, mówię, no Ani, chybi znowu, tylko po co mi ta wiedza? I zajęłam się swoimi sprawami, swoim życiem i pamiętam, że miałam tak zwariowany dzień, że jakikolwiek tam, wiesz, radio, telewizor, cały dzień było coś... I ja chyba 18 czy 19 dopiero włączyłam wiadomości.
2: Tak.
3: I wtedy zobaczyłam dokładnie tą panoramę, tak jakbym stała tam w tym pustym polu i widziała ten zarys tych budynków. Także to panorama dokładnie taka jak z tego mojego snu. I po co mi ta wiedza?
2: No właśnie, to ja cię chciałam zapytać, a po co ci to? Jak myślisz?
3: No, wiesz, ja mogę sobie tylko to jak zwykle w swój praktyczny sposób wytłumaczyć, że nie da się przeżywać albo mieć jak gdyby połączenia z czymś, nie wiem, większym od nas. Niektórzy nazywają to byciem medium albo byciem jasnowidzem. To są wielkie słowa. My w tym kraju mamy jednego prawdziwego jasnowidza. I wystarczy. Ja się już nie będę tak angażować.
2: W każdym kogo twoim zdaniem?
3: No, jak to chcę, pana Jackowskiego. I do czego zmierzam? No może po prostu to jest jak z ciążą. Nie da się być w ciąży do połowy. Albo działasz jak odbiornik i odbierasz wszystko, jak leci, i dobre, i to, co chcesz, i nie chcesz. No albo po prostu nie działasz wcale jako odbiornik. Albo działasz tylko na takim, no nie wiem jak to powiedzieć, bo technicznie to ja jestem tragedia i nie, no i 7 metrów mułu, ale w każdym bądź razie chodzi mi o to, że są różne częstotliwości, tak? No i może ktoś odbiera tylko na jakichś bardzo, bardzo takich wąskich pasmach, a inny jest w stanie odbierać bardzo dużo. I stąd mówię, to nie jest błogosławieństwo, jak ludzie mówią, ale to jest fajne, jak człowiek tak potrafi, jak to... Trzeba się puknąć w głowę. To nie jest żadne błogosławieństwo.
2: Powiedz, Ada, te dwa przykłady są mocne, no bo wszyscy pamiętamy te historie. Ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć ci na słowo, więc... zatrzymałabym się przy tym, bo ja też swoim sceptycznym mózgiem myślę sobie, okej, no, przyfarciło. W sensie okropnie brzmi to źle w kontekście dramaturgii tej sytuacji, ale chodzi mi, że przyfarciło, że akurat tak się złożyło, że śniło ci się coś takiego w takim momencie. Rozumiem, że ty nie masz wątpliwości, że nie.
3: No nie, bo ze względu na częstotliwość to, wiesz, to jest po prostu niemożliwe. Okay. I uwierzcie mi, ja nie mówię po to tutaj, żeby się wam tu się przed kimś popisywać, a ja mam takie po prostu sny. Ludzie, kochani, jak ja bym mogła, umiała sobie zrobić jakiś pstryczek, elektryczek miała gdzieś w sobie, że go tam przycisnę i to przestanie się dziać, to okej. Okay. Ja bym była pierwsza, żeby go wyłączyć. Na co mi to? Ale to są wszystko rzeczy, zostawmy mnie, bo ja tu jestem w tym wszystkim nieważna. Ważne jest to, że te zjawiska istnieją, że takich, że mamy śnienie globalne, tak? Mamy, wiesz, przed katastrofą, na przykład naturalną, bardzo dużo ludzi na danym terenie zgłasza, że mają niespokojne sny, że dzieje się, że oni mają wrażenie, że albo, wiesz, śnią, że uciekają, albo śnią, że biegną i usiłują coś dogonić.
2: Ale faktycznie są na to naukowe badania na to, na ten temat? Takie, że możemy sprawdzić sobie i zobaczyć?
3: Nie, że tak, że w globalnym śnieniu jak najbardziej, że na terenach klęsk żywiołowych, i to oczywiście my nie mówimy tutaj, że wiesz, ten jakiś tam kolejny orkan gdzieś zapowiadany i ci ludzie blisko, coraz bliżej i zaraz i już i jest i tragedia.
2: Tak.
3: Nie, tam gdzie nagle się coś dzieje, wiesz, jakieś osuwiska, no wiemy, lawiny błotne, no są rzeczy, które po prostu się dzieją i koniec, a jednak ludzie to potrafią w jakiś sposób wyczuć. No tak jak zwierzęta, które wyczuwają to na różne sposoby. Więc różne są poziomy tego jakby zaczytywania informacji, które my mamy. I uważam, że bardzo jest dobrze i bardzo mnie to ucieszyło, że coraz więcej jest badań na ten temat i w tej chwili, jeżeli chodzi o psychologów, behawiorystów, oni idą zdecydowanie w tym kierunku, że trzeba poszerzyć na wszystkie możliwe sposoby badania dotyczące chociażby śmierci klinicznej, tej tak zwanej świadomej narkozy i innych tego typu rzeczy, bo jedynym naukowcem, któremu słowo Bóg w w końcu przeszło przez gardło, był Jung, kiedy go zapytano, czy wierzy w Boga, a on powiedział: ja nie wierzę, ja wiem. I to jest cała reszta, to po prostu no, jak płachta czerwona na byka, tak? Więc dobra, chcecie udowadniać naukowo, to przyjrzyjcie się temu. I oni idą w tym kierunku, bo ich też interesuje, czym jest świadomość. Jak ja zbierałam sobie materiały do książki o snach, to ja bardzo duży research zrobiłam. I okazało się, że nie ma czegoś takiego jak jednolita koncepcja ludzkiego mózgu. Jak on działa? Nie ma czegoś takiego. Nie ma koncepcji tego, czym jest osobowość, czym jest świadomość tak naprawdę. Nie ma. To jest rozbite na, wiesz, Cambridge, to tam jakaś Sorbona, tamto i oni wcale się ze sobą nie zgadzają. Co ciekawe, że jedni obalają jakby dowody, które wyprowadzili drudzy. No i może te badania, które w coraz większym zakresie są prowadzone, przecież zbierają ogromną ilość informacji, nawet chociażby relacji ludzi, co przeżyli, co czuli. I stąd dla mnie nie ma ważniejszych relacji niż relacja człowieka, który przychodzi i swoimi słowami, nawet gwarą na przykład, jeżeli jest to Ślązak, przychodzi i mówi, wiecie, jo miołech paranormalne zło naczynie. I Orzech był nad swoim ciałem, i Orzech miał operację. Ja mówię, i co? No, bał się pan? Wystraszył się pan? Nie. Tylko, że tak jak byłeś nad tym ciałem, to widziałem, co oni mi tam robią w środku, a potem się coś stało i one wszystkie byli nerwowe i potem moje, no zdał sobie sprawę, że serce się zatrzymało, ale wiecie, ja nie lubię w te podroby patrzeć, to że się tam cofnął od tego stołu i nagle jo jest w takiej szarej mgle. I o się tak myśla. Jerąbisz, pani mówiła, tu ma być jakiś tunel, tu ma być jakieś światło, jacyś zmarli, a jo jest sam. I co ja mam teraz zrobić, kajo mam iść? I teraz powiedz mi, aha, że w tym nie ma prawdy. To jest prosty człowiek, który 70-letni, który opowiada swoją historię, swojego, jak to wiesz, paranormalne złonaczenie, tak? Czyli po śląsku. I przeżywa to. I opowiada. Nie, nie bołek się. Jak myśla się, jak grzech umarł, to grzech umarł. Każdy musi umrzeć.
0: Wiesz, ja mam coś takiego, że jakby ja nie wątpię w relacje tych osób, że jakby ludzie przeżywali. Ja tylko ciągle się zastanawiam, czy to na pewno było zjawisko duchowe lub paranormalne, a czy to nie jest po prostu kwestia tego, jak w snach. I teraz chcę troszeczkę skręcić. Uwaga! Dobra, mam na stoliku książkę twojego autorstwa, którą wspominałyśmy, Sny. Czego możemy się z nich dowiedzieć? Będę ją czytać, więc może kiedyś wrócimy do rozmowy na jej temat, ale na dzień na dzisiaj. Mi na przykład często śnią się rzeczy, które są dla mnie bardzo stresujące. Bardzo często mi się śni osoba, którą straciłam i która jakby przychodzi do mnie w nocy, widzę ją. Tylko ja wstaję rano i myślę sobie, no tak, tęsknię za nią codziennie, myślę o niej codziennie, jest mi bliska w moim normalnym życiu, nic dziwnego, że kiedy i wypisałam sobie, żeby nie być. Fale mózgowe są szybsze, mózg przetwarza informacje, kora przedczołowa działa słabiej, a ciało migdałowate jest bardzo aktywne, to wtedy to, czego ja na co dzień nie kontroluję, bo jestem w pracy, bo jestem w newsach, bo jestem z rozmowami, lalalala, to przychodzi do mnie, kiedy ja śpię, bo po prostu jestem zrelaksowana. I dlatego śnią się rzeczy bliskie mojemu sercu. I kiedy myślę właśnie o tych właśnie snach, które są takie bardzo jakby na przykład o zmarłych albo bardzo o jakichś takich czułych naszych rzeczach, to myślę sobie, no jasne, no śni nam się, no bo to przeżywamy.
3: Bardzo to świetny podział snów o zmarłych wykonała niemiecka psycholog. Ona latami się zajmowała snami o zmarłych, Richa von den Kamp. I ona świetnie to podzieliła, że mamy sny, które, najkrócej, ja to skrócę po prostu, że są sny stanowiące nic innego jak rodzaj to, co podejrzewasz, czyli psychologicznego zabezpieczenia ciebie, czyli chcesz tej osoby i dostajesz z nią chwilę w tym śnie, ale one nie mają żadnego duchowego charakteru, to jest po prostu nic innego jak produkt, jak persona stworzona w twoim mózgu. Są, no ale zaczyna się w pewnym momencie grupa snów, których już nie możesz tak wytłumaczyć, ponieważ na przykład dostajesz w nich informacje, jakich nie mogłabyś pozyskać w żaden inny sposób.
0: Na przykład?
3: No, jakiekolwiek, których nie możesz pozyskać szukając w internecie, czy korzystając z jakich, no to mówię jakiekolwiek, no bo dla każdego będą to inne jakieś informacje, które otrzymuję. Na przykład jak rozwiązać jakąś tam sprawę rodzinną, albo gdzie jest odpowiedź ukryta na przykład, albo gdzie jest testament ukryty. Przeróżne rzeczy się pokazują w takich stanach, bo ja uważam, że sny, w których my wchodzimy na prawdziwą płaszczyznę duchową i spotykamy tam swoich bliskich zmarłych, cechuje prosta rzecz. One nie są napakowane symbolami, jakimiś akcesoriami, fajerwerkami. One są proste, to są proste, krótkie, jasne przekazy, niosące właśnie odpowiedzi na pytania albo takie różne, wiesz, historie, powiedzmy takie odpowiedzi mimetyczne, no różne rzeczy, ale generalnie chodzi o to, że tam nie ma tych fajerwerków. Tam nie ma tych, tej całej symboliki. Tam jest prosty kontakt, prosty przekaz i uwierz mi, że lub nie, ale ludzie takie sny, które naprawdę są tym kontaktem duchowym, zapamiętują na lata. A te mijają tak. To jest tak jak ze śmiercią kliniczną, że kiedy jak zmartwychwstaniec zamyka oczy, to widzi wszystko, jakby to było przed chwilą. I to są przeżycia autentyczne. Bo chociażby jest taka świetna książka o tych doświadczeniach DMT molekuła duszy, gdzie próbowano wywoływać te stany podobne do śmierci klinicznej poprzez podawanie różnych narkotyków. I jaki był efekt? No efekt był taki, że powiedzmy coś podobnego, jakieś dziwne takie wrażenie jakby poza ciałem, no przeróżne mieli, widzieli też jakby inne wymiary, jakieś istoty i świetliste i tego, ale dla tych ludzi to nic nie znaczyło. Oni za tydzień, dwa już nawet nie byli w stanie powtórzyć tego, co widzieli. To było jak... Wiesz, to jest tak jak taka mrzonka, uda, to fata morgana nieomalże. To po prostu przeszło i nie ma. A każdy, kto to przeżył, pamięta to przez całą swoją resztę życia. To są... Oczywiście, że nikt stamtąd nie wrócił i nie, w takim sensie, żeby dać dowód naukowy. Zresztą postawmy, odwróćmy to pytanie. Jak można żądać takich dowodów wyprowadzanych ślepej próby, tego rodzaju rzeczy do spraw dotyczących doświadczeń, których nie da się w ten sposób zmierzyć? Przecież jaki byś miała dowód, tak jak w tym filmie Linia Życia, gdzie zabijali się raz po raz, zatrzymywali pracę serca i znowu ją sobie przywracali, bo chcieli powtórzyć doświadczenie.
0: Albo uwierz w ducha.
3: Ale tam to trochę było, troszkę może inaczej, ale tego się nie da tak powtórzyć. I nie da się również dlatego, że ja uważam, że czy nas jest na tej planecie 6, 7 czy ileś miliardów, to każdy z nas jest inny, jest indywidualnością. I każdy z nas będzie, i to jest właśnie dla mnie element prawdy, że bez względu na rasę, wiek, wykształcenie, przekonania, religię, kontynent, co nie bądź, my mamy to samo, my mamy podobne przeżycia. Podobne w pewnym krótkim elemencie, czyli najczęściej to poczucie odrywania, spadania, tunelu, etc., etc., ale potem zaczyna się już nasze indywidualne przeżycie, tak? I to poczucie, że jest się sobą, mimo tego, że widzi się to ciało, że widzi się, nie wiem, ten stół operacyjny, czy w ogóle... w jakichkolwiek okolicznościach, no by się to nie działo, widzisz ten rozbity samochód siebie w środku, widzisz, że się wykrwawiasz i tak sobie myślisz, przyjedzie ktoś, uratuje mnie, czy nie. No ale jesteś spokojna. Mimo wszystko jesteś spokojna. I masz to swoje indywidualne doświadczenie i przeżywasz je i opowiadasz po swojemu. I to jest prawda, bo gdyby, dla mnie to jest ta prawda, bo gdybyśmy to powtarzali jak automat, to byłoby tylko fizjologiczne, tak? Ale że my mamy tą swoją osobowość i na zewnątrz ona też pozostaje nasza, jedyna w swoim rodzaju. No, to jest dla mnie najlepsze świadectwo, że jesteśmy czymś więcej niż biorobotami. No, po prostu.
0: Mam dwa pytania. Pierwsze jest z kategorii pytania, które zadają dzieci. Drugie jest z kategorii bardziej dziennikarskiej osoby. To jest pytanie pod tytułem, które zadaje się, kiedy ma się 10 lat, czy nawet mniej, to czemu Bóg nam robi krzywdę? Czyli takie pytanie, skoro jest to światło i ono nas kocha i jest tam coś, to czemu niektóre Nawet nie mówię o dorosłych. Dzieci muszą się tak męczyć. Czemu niektóre dzieci są, żyją w tym ciele 3 dni? Albo są bombardowane. Wiesz, ja wiem, że to są bardzo takie... Ja wymagam od ciebie odpowiedzi na bardzo trudne pytania, ale to są moje myśli, które jakby po prostu... Dla mnie to jest nielogiczne, nie? Jakby nikt by nam nie zgotował takiego piekła.
3: A kto nam takie piekło zgotował? Przecież my sami sobie to piekło gotujemy.
0: No ale nas z jakiegoś powodu stworzono.
3: No nas stworzono i dano nam wolną wolę. I codziennie twój wybór polega na tym, że założysz skarpetki w groszki albo nie. I twój wybór polega na tym, czy pójdziesz na manifestację w obronie tych bombardowanych dzieci, czy się w ogóle nimi zainteresujesz. Twój wybór jest, co będziesz jadła i czy weźmiesz szalik i będziesz miała anginę lub nie.
0: Dobra, ale wyborem miesięcznego dziecka nie jest to, czy odejdzie.
3: Wiesz, jeżeli przyjmiemy, że my dostajemy ciało, które jest niedoskonałe, to naszym ryzykiem przy wchodzeniu tutaj w ten świat jest to, że nam kombinezonik wysiądzie przedwcześnie. Równie dobrze możesz powiedzieć, dlaczego umiera 18-latek, dlaczego umiera... dzieje się wypadek, tak? No dzieje się. No po prostu się dzieje. Są rzeczy, które... Myślę, bardzo są zależne od naszej dobrej lub złej woli, tak? I są konsekwencjami jakichś naszych poczynań i są rzeczy, których nie będziemy nigdy chyba do końca w stanie zrozumieć, bo to jest trochę tak, jakby mrówka chciała zrozumieć komputer. Ale ja po prostu wierzę, że wszystkie rzeczy dzieją się i mają swój sens i są z jakiegoś powodu potrzebne. To jest tak, jak kiedyś ktoś mi zapytał, dobrze, a jak tak pani myśli od tego buddyjskiego sposobu, to nie mi pani powie. No to po co się rodzą takie dzieci, co są ciężkimi kalekami, wiesz, nie są w stanie samodzielni. Ja mówię, no a jak inaczej nauczylibyśmy się miłosierdzia? Jak nauczylibyśmy się takiego czegoś, żeby opiekować się taką istotą? Jak nauczylibyśmy się człowieczeństwa i ratowania życia dziecka, które z punktu widzenia, przepraszam, brutalnej ekonomii nie rokuje? Jak nauczylibyśmy się tego wszystkiego? Dlatego bardzo mnie boli, wiesz, jak niektórzy głoszą w internecie jakieś idiotyczne teorie na temat tego, że ktoś, co posiejesz, to zbierzesz i urodziłeś się kaleki, bo w poprzednim życiu, nie wiem, byłeś SS-manem, tak?
0: No, są takie straszne.
3: Ludzie nie rozumieją w ogóle, że przecież jeżeli nawet przyjmiemy tą karmę, tak? I ty wracasz, to nie wracasz po to, żeby być ukarany, tylko po to, żeby naprawić w jakiś sposób albo zrównoważyć zło, którego dokonałeś. Więc mówienie w ten sposób, że bycie takim dzieckiem do mnie przemawia tylko na jednej zasadzie, że to są ci z nieba wstąpieni mistrzowie duchowi, którzy tu przychodzą dać lekcje swojej rodzinie i nam wszystkim, całemu społeczeństwu. Zobacz, przywołam tu przykład pani Ewy Błaszczyk. Czy gdyby jej córka nie zachłysnęła się wtedy tą tabletką, mielibyśmy dzisiaj klinikę Budzik? Być może gdyby pani Ewa mogła cofnąć czas, ach nie, być może, na pewno. Ona gdyby mogła cofnąć czas, to zrobiłaby, żeby córka się nie zachłysnęła tą tabletką. Ale zobacz, ile to nieszczęście, na pewno, ile to sprowokowało dobra, bo przydarzyło się komuś, kto potrafił wykrzesać sobie z siebie po prostu siły giganta. I takich przykładów jest bardzo wiele, gdzie jedno chore dziecko w rodzinie potrafi spowodować, że uruchamia się nieprawdopodobny ciąg zdarzeń, który służy dobru. I ja wiem, ktoś powie, stara, naiwna wariatka, ale ja tak właśnie widzę świat.
0: Wiesz, mi się podoba ta wizja świata, którą ty przedstawiasz na zasadzie, że z czegoś strasznego możemy zrobić coś dobrego. Nawet jako ateistka mogę przyznać się jasno, że tak. To, z czym mam problem, to często mam poczucie, że takie myślenie, wszystko dzieje się po coś, zwalnia nas trochę z odpowiedzialności. Że nie będę na przykład żałowała, że kogoś skrzywdziłam, bo pomyślę sobie, no dobrze, wszystko dzieje się po coś. Musiałam go skrzywdzić, żeby się czegoś nauczyć. A dla mnie to jest takie usprawiedliwianie siebie cały czas.
3: Ale to jest odwrócona logika, to o czym ty w tej chwili do mnie mówisz. Jeżeli kogoś krzywdzisz, no to z mojego punktu widzenia po prostu obciążasz swój rozrachunek z wszechświatem. Obciążasz. I prędzej czy później będziesz miała swoje rozliczenie z wszechświatem i to się wydarzy. A ja... wiesz, uważam, że to nie jest prawda to, co ludzie mówią. Boże, ci ludzie tacy niedobrzy i oni mają wszyscy, są, wiesz, kradną, zabijają, mordują, robią różne rzeczy, jest różni dyktatorzy i żyją w dostatku, w przepychu. Tyle mają. No, chodzi właśnie o to, że oni też nic nie mają.
0: Ada, jeżeli ktoś nas słucha i myśli sobie... albo wariatka, albo o mnie. O Jezus, to weź, uwierz w coś w ogóle, to po co się tutaj wprowadzasz takie osoby świadome, skoro ciągle im zaprzeczasz, ale słuchaj nas. I pomyśli sobie, no dobra, a ja bym chciała trochę zacząć iść tą drogą duchową, powiedzmy. Ale nie chcę przechodzić przez śmierć kliniczną, jakby wolę odpuścić i nikogo nie zachęcamy. To jaką ty byś taką drogę poleciła takiej osobie? Nawet mnie. Takiej, która mówi nie, no i bardzo się lęka na przykład. Nie wiem, czytać coś, zacząć śnić jakoś bardziej głęboko.
3: Przede wszystkim nie majstrować przy sobie.
0: O.
3: Nie majstrować. Bo pójście drogą powiedzmy wywoływania w sobie pewnych stanów poprzez zażycie specyficznych medykamentów, to jest droga na skróty. Chyba, że mówimy tutaj o specyficznych, szamańskich, wykonywanych w odpowiednich warunkach, w odpowiednim kraju, ceremoniach, które w tamtej kulturze są ceremoniami uzdrawiającymi.
0: Ale weźmy pod uwagę, że jak ktoś weźmie grzyby wieczorem w piątek z kolegami, a potem popije to wódą, to raczej nie przeżyje duchowego samowstąpienia i nie nazywajmy tego też tak.
3: Nie. Dlatego mówię, tu nie ma dróg na skróty. Tak mi się wydaje. Nie trzeba ładować się w żadne niestworzone kursy, ani nic z tych rzeczy, ponieważ wszystko, co jest potrzebne, żeby zrozumieć, kim się jest, i zrozumieć, że jesteśmy przede wszystkim świadomością. I nie wiem, możecie sobie wyobrażać, że jesteście, że istnieje gdzieś właśnie, że także kroniki Akaszy, czyli ta pamięć planety, to jest po prostu jedna wielka baza danych i symulacja, a wy jesteście tymi podplikami i wy się nadpisujecie na bieżąco, no. Sceptycy i tak dalej.
0: Niedowiarki.
3: I niedowiarki. Wy się nadpisujecie na te jako pliki na bieżąco i dzieje się to tak, ale cokolwiek, w co nie wierzysz, czy wierzysz, to musisz pamiętać, że wszystkie narzędzia, żeby do tego, żeby dotknąć siebie, bo to nie jesteś, z mojego punktu widzenia, ty, to nie jest to ciało. To jest świadomość, która tym ciałem porusza. Zresztą coraz głośniej mówi się o tej świadomości nielokalnej, prawda? Nawet już fizycy kwantowi mówią, że to jest jak najbardziej prawdopodobne. Że nieprawdopodobne jest, żeby świadomość była tym, co my rozumiemy jako mózg.
0: No właśnie, ja nie mogłam znaleźć w internecie, wiesz, to też na pewno niewystarczająco dobrze szukałam, ale nie mogłam znaleźć właśnie takiej jasnej informacji, żeby nauka potwierdziła mi chociaż jedną z tych rzeczy. To, co mówisz, że są takie badania, to mnie tak od razu motywuje do tego, żeby dalej szukać, ale nie wiem, czy nas ma jakieś poukrywane, czy co.
3: A żebyś wiedziała, że bardzo wiele z tych badań, to na przykład dostaje się do nich dlatego, że mam męża naukowca i on ma dostęp do tych no przeróżnych materiałów, do których zwykli ludzie nie mają dostępu, bo tam jesteś za paywallem cały czas. Żeby mieć dostęp do takich badań, do innych badań. Są badania publikowane w czasopismach psychologicznych, branżowych. Kto je tutaj w Polsce będzie tłumaczył? No nikt. Trzeba do nich po prostu dojrzeć. I dotrzeć i dojrzeć do tego, żeby chcieć się przebijać przez to wszystko. Są fantastyczne badania w tej chwili właśnie, jeżeli chodzi o te behawioralne instytuty, No ale też musisz przejść przez cały ten system. Udostępniane jest bardzo niewiele. Czasami ktoś publikuje jakieś swoje badania, względnie rozszerza to do poziomu książki, tak jak kiedyś na przykład robił to Dean Radin, który wyciągał nawet badania prowadzone w tych ośrodkach wojskowych, dla których pracował. I tak to się zdarza, że ktoś tam pęknie i trochę z tego wypłynie, ale wiele z tych rzeczy to jest za paywallem. Albo ukazuje się w jakimś czasopiśmie dla psychologów zajmujących się badaniami regresyjnymi, albo nie wiem, jakąś tylko psychologią kognitywną i idziesz takimi
0: ścieżkami.
3: To idziesz takimi ścieżkami. Jest bardzo dużo badań w tym kierunku prowadzonych i to jest zbyt fascynujące, żeby nauka tego nie badała.
0: Okej. Okay. Czego ty byś chciała, Ada? Tak dla siebie. Bo też z jakiegoś powodu pojawiasz się medialnie i zastanawiam się, czy to jest jakaś misja, jakaś droga, czy po prostu lubisz to robić, co też jest
3: okej. O Matko Święta, nie używaj takich wielkich słów. Misja, droga, powołanie.
0: O, powołanie.
3: Zaraz, takie rzeczy.
0: No wiesz, słuchaj, gdybym ja mogła być w twojej skórze, a raczej w twojej duszy i uwierzyć, to ja bym chętnie to wzięła, żeby móc głosić takie rzeczy. Chciałabym. Ale nie mogę, więc może ty masz w tym jakąś taką...
3: Jedyne, co mogę zrobić, żeby mieć jakiś wkład w tą jedną wielką połączoną duszę, którą jesteśmy, i jedyny sens istnienia tutaj to jest zmniejszyć cierpienie innych. Ja nie jestem neurochirurgiem. Ja nie przeprowadzę operacji na otwartym sercu dziecka w łonie matki. Ale mogę mówić do ludzi i pokazywać im ten świat w inny sposób. I przede wszystkim robić, co w mojej mocy, i przedstawiać to na wszystkie możliwe sposoby dotyczące różnych religii i różnych doświadczeń, żeby zniwelować największy lęk ludzkości. Lęk śmierci. Bo jeśli człowiek w pełni świadomie uzna, że jest wieczną i niekończącą się energią, czyli po prostu duszą, świadomością, no to nikt już go niczym nie może przestraszyć. A dosyć jest cierpienia i dosyć jest straszenia. Więc jeśli przyczyniam się do tego, że ludzie się mniej boją, chociażby tej śmierci, albo spojrzą inaczej na pewne rzeczy, które ich dotknęły, to uważam, że ta moja odrobina, to ziarko piasku po prostu, to jest jak ziarko piasku na pustyni, ale to jest to, co mogę zrobić, i to ma sens dla mnie. Bo cała reszta, oczywiście, ja, wiesz, staram się pomóc moim dzieciom na przykład, tak żeby w ogóle no działać jakoś, tak? Ja zawsze byłam społeczną mamą, zawsze byłam, wiesz, bardzo zaangażowana w życie szkoły, w życie tego, bo też no i następna sprawa, no po co dzieci mają się męczyć, wiesz, w klasie, która jest oświetlona, bardzo silnie, słonecznie jest oświetlona. Robimy festyn, cyk, cyk, cyk, mamy pieniądze, robimy rolety. Zmniejszamy cierpienie wszystkich, którzy są tam w tej klasie? Zmniejszamy. Robię to jak umiem, być może czasami nieudolnie, ale zawsze z tą samą intencją. Po prostu z tą samą intencją. Żebym mogła cieszyć się z tego, że przeżyłam to życie, tak? Że je we właściwy z mojego punktu widzenia sposób. I żebym na drugą stronę, w której istnienie jest dla mnie oczywiste, zabrała to, co mogę zabrać, a mogę zabrać tylko to, co dałam. Nic więcej.
2: Moją gościną była Ada Edelman. Bardzo dziękuję, Ada, za rozmowę. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewałaś przez moje drążące tutaj po prostu cały czas.
3: Ależ uwielbiam takie pytania, uwielbiam rozmawiać ze sceptykami i nie mam z tym najmniejszego nigdy problemu, bo człowiek, który nie ma wątpliwości, jest podatny na wszystko. A człowiek, który ma wątpliwości, będzie wybierał. Jest szansa, że wybierze mądrze.
2: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: I do usłyszenia, kto wie. Cześć. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście z nami. A jeśli macie jakiekolwiek pytania do Ady albo do mnie, to skontaktujcie się z nami. Będziemy się starały odpowiedzieć. Cześć.
1: Zwrot akcji w Vox FM.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z
0: Voxa. Tak było we wtorek.
2: Można dostać 8 tysięcy za darmo.
3: Daj.
4: Ja.
3: Daj, dziewczyno.
4: Oddać numer konta, numer telefonu, jak?
2: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program dla właścicieli domów. Także trzeba mieć dom.
4: Tak, tylko program nazywa się Mirek. Dlaczego?
2: Bo każdy dobry hydraulik to jest Mirek.
3: A, Mirek.
2: Każdy dobry majster to jest Mirek.
4: Okej, co trzeba zrobić, żeby dostać te 8 tysięcy złotych? Trzeba się zgłosić po prostu i dadzą po prostu?
3: Pewnie coś trzeba zainstalować, czyli znowu wydatki.
2: Tak, chodzi o uruchomienie programu mikroretencji, czyli chodzi o wodę.
4: Tak, żeby ta woda,
2: która... Tak,
3: to nie jest literówka, woda.
2: Tak.
3: Dobra, okej.
2: Więc na pewno trzeba jakieś ustawić wiatr.
4: Nie wyjaśnia, dlaczego Mirek?
2: I moim zdaniem wyjaśniłam.
3: Może Mirek lubi wodę, no nie wiem, no może sprawdzili, a może się pomylili po prostu.
2: A może po prostu przegrali zakład i akurat Mirek był bohaterem w urzędzie tego zakładu.
3: Akcja zbierania wody, czyli deszczówki, będzie w Polsce nosiła...
4: Może oni na TikToku po prostu Mirka oglądają.
5: O Jezus, słuchajcie, ja jestem doświadczony. W życiu trzeba zostać biznesmenem.
3: Mogę ci pomóc.
0: Pierwsza zmiana.
4: 8 tysięcy złotych, to jest dobre.

0: FM. Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
0: Reklama.
3: Vox FM Gorzów.
4: Trzy osoby zginęły w wypadku samochodowym w Małopolsce. Droga wojewódzka pod Tarnowem jest zablokowana. Kolejny rosyjski atak na Ukrainę. Ucierpiała wschodnia i południowa część kraju. Siłowali się na ręce, by pomóc potrzebującym. Za nami sportowa impreza charytatywna. Minęła 10:00. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Trzy osoby nie żyją po zderzeniu osobówki i ciężarówki na Powiślu Dąbrowskim w rejonie Tarnowa. O szczegółach tego dramatycznego wypadku nasza reporterka Justyna Świderska.
5: Do zdarzenia doszło około 7:30 na drodze gminnej w Smykowie. Jadący samochód osobowy uderzył w stojącą ciężarówkę. W wyniku zderzenia trzej mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat podróżujący osobówką zostali zakleszczeni w pojeździe. Na miejsce udały się służby ratunkowe. Niestety uczestników wypadku nie udało się uratować. Droga została zablokowana. Policja wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
4: Relacjonowała Justyna Świderska, dziękuję. Ja dodam jeszcze, że droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Dwie osoby nie żyją, a 40 jest rannych po rosyjskim ataku na Ukrainę. Ucierpiały wschodnie i południowe regiony kraju. Między innymi w obwodzie chersońskim obrażeń doznało 16 osób, w zaporowskim 7. Poszkodowani są też między innymi w mieście Dniepr czy w Charkowie. Siły powietrzne Ukrainy przekazały, że łącznie Rosja wysłała do ataków 287 dronów, 279 zostało zestrzelonych. Będą utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka i to już od jutra. Wszystko przez remont odcinka od Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Na początku drogowcy sfrezują starą warstwę asfaltu, a w tym czasie wstrzymany będzie ruch busów elektrycznych i wozów konnych, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
6: Od 18 maja do 22 ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakład składana warstwa ścieralna i wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
4: Następnie na długi weekend Bożego Ciała szlak ponownie zostanie otwarty, a prace wstrzymane. Kontynuacja remontu od 8 czerwca. Pomoc pokazali silną ręką. W Jasieniu w województwie lubuskim odbyły się charytatywne mistrzostwa w siłowaniu na rękę. Zawodnicy rywalizowali, by wesprzeć rehabilitację chłopców Mikołaja Walaska i Aleksa Zdona. Sportowym emocjom towarzyszyło spotkanie z wicemistrzem świata.
7: Rafał Fiołek z ŻKSW Arm Wrestling Żary. Każdy zawodnik, który chce wziąć udział w konkursie w siłowaniu na rękę, powinien symbolicznie wrzucić coś do puszki. Przy tym oczywiście się dobrze bawimy, robimy duże show przy profesjonalnym arm wrestlingowym stole.
8: Można już tak śmiało powiedzieć, jest to czwarta impreza, po której prawdopodobnie już będziemy mogli powiedzieć, że zebraliśmy ponad 100 tysięcy złotych dla właśnie potrzebujących dzieci.
9: Siłowanie na rękę, jak się okazuje, no to chyba nie tylko dla mężczyzn.
10: Oczywiście, dla kobiet też. Sprawdźmy się, troszkę dla fanów. W końcu to fajna, charytatywna impreza.
11: Więcej ludzi niż w tamtym roku. Fajnie, że na sportowo, że można się posiłować. Ja tutaj jestem co roku, bo ja charytatywnie też się udzielam.
4: A był to już piąty tego typu festyn organizowany przez mieszkańców Jasienia.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Niedziela pod znakiem deszczu. Dzisiaj wszędzie pada, oprócz Wielkopolski, Lubuskiego, Zachodniopomorskiego i Pomorskiego, ale tam będzie pochmurno. Na termometrach 7 stopni w górach, 11 w Małopolsce i w Świętokrzyskiem, 12 na Mazowszu. Najcieplej w Wielkopolsce, tam około 17 stopni, na Podkarpaciu nawet 19. Niskie wartości na barometrach, 999 hektopaskali. Meteopaci dziś mogą czuć się nie najlepiej.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: The Best of Pierwsza Zmiana.
15: Konrad Piwowarski,
16: Julia Hren
17: i Paweł Pawelec.
18: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
1: Sezon komunijny w pełni. Ja rowery, BMW.
3: Co? Jakie? Jakie BM-y? Co ty gadasz, BM-ka?
4: Drony? Nie, nie wiem, co jeszcze.
1: Tak, tak, drony na pewno, tak, smartwatche.
3: Tak. To już nie zegarki, nie rowery.
4: Kawalerki.
1: O.
3: Kawalerki.
4: No nie wiem, no.
1: Udziały w firmie.
4: No ty co dostałeś?
3: Zegarek rosyjskiej produkcji oraz za moich czasów rower to, polskiej.
4: Za moich czasów to już rower, ale taki lepszy trochę górski był.
1: O,
4: jeszcze komputer
1: rower.
4: Do tego dostałem.
3: Ja miałem składaka, ale nie wiecie pewnie, co to jest.
1: MP3. O, już MP4, przepraszam. MP4.
3: No. Jedną piosenkę na MP4?
4: Mam nadzieję, że teraz dzieci MP5 nie dostają, bo to jest broń.
1: Nie, już chyba sezon na to się skończył. Teraz smartfony ewentualnie.
4: Ale słuchajcie, nie no wszędzie właśnie. Te przyjęcia komunijne są tak wesołe, tak dobre, bo komunijne przyjęcie w Poznaniu zakończyło się demolką, a właściwie to pod Poznaniem w gminie Grodzisk Wielkopolski.
1: Ej, ale może tam było bardzo wesoło właśnie. Może super była impreza. Wujek ze szwagrem jak przysiedli cieszyć się dziecka komunią, to
3: zaczęli przymierzać prezenty, sprawdzać to wszystko, tak? Rozumiem? I
4: 40 samochodów zostało zdemolowanych podczas przyjęcia komunijnego.
3: Co,
1: dwóch
3: kupili?
1: Chłopców miało zarysować te samochody kamieniami. W wieku 9 i 10 lat to
3: kamieniami.
1: Też. Ja myślę, że to była zwykła zazdrość, bo oni właśnie pewnie dostali rower, a woleliby te samochody.
4: Nie, nie, nie. Ja uważam, że to jest w ogóle bardzo dobra informacja.
1: Tak?
4: Bo to są jedyne dzieci, które wiedzą, na co zostały przeznaczone ich pieniądze z komunii.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Wakacje?

0: Breakfast to pierwsza zmiana. Od rana z VZB. Tak było w czwartek.
1: Dobra, słuchajcie, jest sprawa.
2: Tak?
1: No bo
3: coś wyłościło.
1: Polska jest, stała się bardzo modna ostatnio.
3: No wszyscy chcą do nas przyjechać.
1: I przyjeżdżają. Aktualnie jesteśmy bardzo modni wśród aktorów. Aktualnie w Polsce przebywa George Clooney.
3: Teraz?
1: W Poznaniu. Naprawdę? Tak, razem z żoną Amal. Przez M, Paweł, nie N. Tak, razem są na jakiejś konferencji.
3: George Clooney.
1: Do tego film kręcą Superman, czy, albo Wiedźmin, czyli Henry Cavill.
2: Okay, w Polsce?
1: W Łodzi. Tak, wiem, ostatnio w okolicach Łodzi Fabrycznej sobie jogging uprawiał.
3: Proszę bardzo, jakie
1: Keanu
3: dobiłe,
1: Reeves jest w Polsce również w związku z tym filmem, też w Łodzi. I wielu jeszcze innych. Tam jest bardzo dużo znanych ludzi.
3: Polska taki Nowy Jork.
2: Ja też jestem w Polsce, jak tak. coś. Jak wy też jesteście w Polsce, to piszcie.
1: Ja sobie tak pomyślałem, żeby to trzeba było jakoś wykorzystać.
3: No i co
1: żeby
3: zrobimy?
1: Nagrali jakąś reklamę Polski, to jedno. A poza tym ja myślę też o nas, o programie, o słuchaczach Radia Vox FM.
3: Oj,
1: wypadałoby ich zaprosić.
2: No to zaprośmy. Hello.
1: O, dobra, dobra. To ja będę, czekaj, to ja będę po polsku, a wy po angielsku tłumaczcie.
3: To może lepiej ty, Jula, co?
1: Tak.
2: Dawaj, Paweł, damy radę.
1: Zapraszamy serdecznie.
3: Invite, to jest zaproszenie.
2: Tak, invite you.
1: O. Panie George'u.
2: Mr. George.
1: Pani Amal.
2: Mr. Anal.
3: Amal.
1: Jezus.
3: Miss chyba.
2: Miss, masz rację.
3: No, gdzie
2: Mister?
3: Chociaż Mister w sumie bardziej, Amal.
1: Teraz już też nikt nie przyjdzie.
2: No, George, come radio.
3: Radio.

0: To jest to pierwsza zmiana od rana z OZD. Tak było w czwartek.
1: Hello, Piotrek z tej strony. Kończu! My nie jesteśmy jak chomiki. My jesteśmy lemingi! Lemingi!
2: A, to jest odmiana takiego chomika.
3: Nie. Właśnie musiałam się dowiedzieć, czym są lemingi, bo to podobno w latach 90., tak?
4: Tak, była taka gra komputerowa, że one szły wszystkie jeden za drugim w przepaść.
2: Wyglądają wpadały. Jak chomiki.
4: I tak ludzie codziennie do pracy idą jeden za drugim i wpadają w przepaść.
2: No, w
3: ale to rzeczywiście to jest prawdziwe zwierzę, lemming.
4: No
3: gryzoń
4: tak.
3: Taki. A, myślałam, tak. Że to jakaś taka postać.
2: I to jest dosłownie gryzoń, bo to jest jedyny taki malutki ale chomik, tak, który
3: my jesteśmy
2: zaatakować.
3: Jak lemingi, jak do tej pracy, codziennie, jak się nie chce, chce się, idziemy. Jak
2: ja z wielką radością jadę, może wstaję się gorzej.
4: Ale
2: no.
4: Słuchajcie, teraz Państwowa Inspekcja Pracy zrobi tak, żebyście z radością jechali do pracy, jeżeli nie jedziecie.
2: Bardzo mnie to cieszy, dawaj.
4: Chcą włączyć stres do BHP. Przewlekły stres, wypalenie zawodowe czy przemęczenie mogą już wkrótce zostać formalnie uznane za zagrożenia w środowisku pracy i szef będzie musiał przeciwdziałać.
2: To jest problem, bo ja się nie stresuję.
3: Ale poczekaj, szef będzie musiał przeciwdziałać stresowi? Mhm. Czy on sam siebie zwolni?
2: Jako główny
3: pierwsza
2: czynnik.
3: The
0: best of pierwsza zmiana.
5: Tylko w Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
5: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
5: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Reklama.

0: baba Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi sikający żołnierz w lesie? Zlewa się z otoczeniem. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: O, pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: A wiecie, co można najgorszego dostać na urodziny?
3: Skarpetki.
4: No czekaj. Co można...
3: Nic.
4: Najgorszego. Nie.
2: Najgorszą rzeczą...
4: Nietrafiony prezent.
2: Nie. Najgorszą rzeczą, którą można dostać na urodziny, to oklep.
3: Co jest to?
4: Zapraszasz
3: oklep?
4: Gościa na swoje urodziny i dostajesz oklep w prezencie? No,
2: tak, dokładnie.
4: To faktycznie straszne.
2: Ale ta sytuacja miała miejsce przecież.
3: Tak, miała miejsce. Jesteśmy w okolicach Otwocka, czyli pod Warszawą.
4: O, blisko.
3: Tam człowiek zorganizował urodziny.
4: No, zapraszam cię bardzo serdecznie, Julka, no, na swoje urodziny.
3: Mnie akurat nie zapraszał, ale zaprosił 3 osoby, które go pobiły na tych urodzinach.
4: Oj, przecież straszne. Jedzenie było niedobre, pewnie. Ciepłe były napoje, które powinny być w lodówce, tak? Była zemsta?
2: Był co?
4: Coś więcej
3: ja
4: na
3: tego tytułu? Nie wiem. Ja po prostu jestem załamana.
4: Co?
3: Ej.
2: Co?
3: Ale przestań.
2: Co to powiedział?
4: Co? Był rudy?
2: Nie, no nie był. Przecież nie miałby znajomych.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Może był łysy.
3: Dobra, nie śmiejcie się.
4: Idąc to.
3: Nie śmiejcie się.
2: Ja już przepraszam.

0: Wikipedia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama. Vox.
3: Vox FM.
2: FM Gorzów. Gorzów.
4: Czterech mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Polka wśród rannych po ataku we włoskiej Modenie. Napastnik wjechał w grupę przechodniów. 12 miejsce w Eurowizji to pozycja, którą zdobyła Alicja. Minęła 11, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. W rękach policji są mężczyźni, którzy mają mieć związek ze śmiercią 13-latka z Warmii i Mazur. W miejscowości Arklity podczas kłótni grupy osób został uderzony nastolatek. Obrażenia były na tyle dotkliwe, że chłopak nie przeżył, mówi rzecznik prasowy policji w Olsztynie Andrzej Jurkun.
5: W tej sprawie zatrzymano czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Ich udział w zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania. Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Obecnie trwają dalsze czynności, których celem jest ustalenie okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
4: Sekcja zwłok 13-latka ma się odbyć jutro w samo południe. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, zatrzymani mężczyźni prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Premier Włoch odwołuje wizytę na Cyprze. To po wczorajszym ataku we włoskiej Modenie. Przypomnijmy, 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał w grupę przechodniów. 8 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. Wśród nich jest Polka. Nie znamy jednak szczegółów odnośnie jej stanu zdrowia. Napastnik po tym, jak wysiadł z auta, wyciągnął nóż i ranił kolejnych kilka osób. Został obezwładniony przez kilku mężczyzn z tłumu. Później trafił w ręce policji. Media podały, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Na Krajowej 80 w stronę Torunia stanął fotoradar. Mieszkańcy Czarnowa domagali się poprawy bezpieczeństwa na tej ruchliwej trasie. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopak. Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła, mówi mieszkanka Czarnowa pani Maria.
6: No ja się bardzo cieszę. Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły. To na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie?
7: Oczekiwaliście jakichś zmian?
6: Oczywiście, tu było dużo protestów. Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
7: Już pani patrzyła, czy jeżdżą wolniej?
6: Wczoraj jechałam. Mówię, co tak wolno tu jadą, a potem się okazało, że tu radar jest.
4: Wielu kierowców było zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
8: Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wisiące. No to jest radar powieszony.
9: Będzie bezpieczniej?
8: Na jak? Dzisiaj też z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Będzie mniej wypadków.
4: A to pierwszy fotoradar na tym odcinku Krajowej 80 między Bydgoszczą a Toruniem. To było nowoczesne i nie odbiegało od poziomu światowych gwiazd. Tak występ Alicji Szamplińskiej na Eurowizji ocenia dziennikarz muzyczny Marek Sierocki. Polka z utworem Prey w tegorocznym konkursie Eurowizji w Wiedniu zajęła 12 miejsce.
10: To był fantastyczny występ, zarówno ten półfinałowy, jak i finałowy. Fajny styl, no i do tego jeszcze staging, czyli to wszystko, co działo się na scenie. Kamil Staszczyszyn przygotował. To było bardzo nowoczesne, nie odbiegało od najlepszych występów światowych gwiazd. Przede wszystkim liczył się wokal Alicji, który jest zjawiskowy.
4: Marek Sierocki podkreśla, że Alicja została doceniona przez ekspertów z całej Europy. W samym głosowaniu jury zajęła 7 miejsce. Od sędziów z 4 państw otrzymała najwyższą notę.
10: I myślę, że Alicja tymi 2 występami przełamała taką klątwę jury, bo to akurat jury dało dużo punktów Alicji. Nie pamiętam, kiedy nasi wykonawcy dostawali 12 od jurorów.
4: Na tegoroczny konkurs piosenki Eurowizji wygrała bułgarska piosenkarka Dara. Dużo deszczu dzisiaj, ale nie wszędzie. W Wielkopolsce, w Lubuskiem, w Zachodniopomorskiem i w Pomorskiem padać dzisiaj nie będzie, ale za to będzie dużo chmur. I to do końca dnia. Na termometrach teraz 7 w górach, 11 na plusie w Małopolsce i w Świętokrzyskiem. W Wielkopolsce tutaj już cieplej, 17, a najcieplej dziś na Podkarpaciu nawet 19 stopni powyżej zera. Na barometrach same 9, 999 hektopaskali, biometr może być niekorzystny.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś?
3: Ludzkie pojęcie,
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano w voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
0: Reklama.
2: Vox FM.
0: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.
11: Sprawca to 31-letni Marokańczyk, leczył się psychiatrycznie. To nowe doniesienie o napastniku z Modeny. Droga pod Tarnowem jest już przejezdna. Zakończyły się utrudnienia po śmiertelnym wypadku w Smykowie. Lewy odchodzi z Barcelony i zmienia klubowe barwy. Do jakiej reprezentacji trafi Polak, powiem już za chwilę.
12: Minęła 12, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
11: Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, w ataku we włoskiej Modenie ranna została Polka. Sprawca wjechał samochodem w ludzi, później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. W przypadku 2 poszkodowanych osób konieczna była amputacja nóg, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
13: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
11: Polski resort dyplomacji odmawia komentarza na temat stanu zdrowia rannej Polki. Sprawcą ataku jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Według informacji agencji ANSA pozostawał bez pracy i leczył się psychiatrycznie. Do Modeny jedzie premier Włoch Giorgia Meloni, która z powodu ataku odwołała wizytę na Cyprze. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Smykowie na Powiślu Dąbrowskim w Małopolsce. W wyniku zderzenia osobówki z samochodem ciężarowym zginęły 3 osoby, relacjonuje rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Hubert Ciepły.
14: Samochód osobowy uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy. Niestety w wyniku zdarzenia 3 osoby poniosły śmierć na miejscu. To mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym.
11: Działania służb w miejscu wypadku już się zakończyły. Droga powinna być przejezdna. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć się z ZUS-em składki zdrowotne za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzecznik lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
15: Czas na roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest do 20 maja i w tym terminie trzeba też uregulować ewentualną niedopłatę. Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
11: Zakład Ubezpieczeń Społecznych już rozpoczął wypłatę tych środków. Na ten moment do firm trafiło prawie 65 milionów złotych. To koniec pięknej przygody dla polskiej piłki. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Lewy Dumę Katalonii opuszcza po 4 sezonach. Pełnych sukcesów. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
16: Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 lata, 3 mistrzowskie tytuły. Tak sam Robert Lewandowski podsumowuje w specjalnym nagraniu swój czas w FC Barcelonie. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. W 4 latach wyjątkowych też dla polskich kibiców, którzy tłumnie siadali przed telewizorami czy przyjeżdżali do Barcelony obejrzeć mecze Lewego na żywo.
17: To był chyba najwspanialszy czas dla polskiego kibica w ostatnich latach, żeby móc oglądać Roberta Lewandowskiego w tak wielkim klubie i w tak istotnej roli, jaką miał w Barcelonie.
16: Podkreśla komentator Ligi Hiszpańskiej w Canal Plus Jakub Kręcidło. Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 191 spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty.
11: Lewy w Barcelonie rozegra jeszcze jeszcze najpewniej dwa mecze. Już dziś o 21:00 ostatni na Camp Nou, gdzie Barcelona podejmie Betis. Za tydzień klub Polaka czeka jeszcze ostatni mecz sezonu na wyjeździe z Walencją. A potem, według nieoficjalnych informacji, Lewandowski najprawdopodobniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej. Jego zatrudnieniem zainteresowane są też kluby z Włoch czy z USA.
12: Opuszczać Katalonię, taka piękna pogoda, nie to co u nas niestety. Zachmurzenie duże w większości części kraju i opady deszczu. Tak ta niedziela nam się tutaj klaruje. Co prawda bez opadów na południowym zachodzie, tutaj 17-18 stopni, w centrum maksymalnie do 12-13. Co nas czeka jutro? Też nie mam zbyt dobrej informacji, miejscami może zagrzmieć. W centrum kraju od tak 12 stopni na południu do 20 w centrum, po 12 i opady deszczu niestety na północ.
2: Jest weekend!
12: Ale mamy 4 minuty już po godzinie 12, mamy niedzielę, 17 dzień maja, no i oczywiście gramy w rytmie hitów Gordo, Loco Loco, za chwilkę będzie też m.in. Sandra i Everlasting Love. Ja się nazywam Łukasz Bogdan i zapraszam do godziny 16, zróbcie głośniej, jesteśmy razem.

0: Tyrytyryt. 16 minut po godzinie 12. David Tavare, If You Don't Know My Name w radiu Vox FM. To już za nami. W kolejce kolejne gwiazdy: Jamelia, Superstar, Luis Fonsi, Echema La Culpa. To już dosłownie za chwilę. Tymczasem teraz chciałem pogadać o tym, co działo się wczoraj wieczorem oczywiście. Doskonale wiecie, finał Eurowizji za nami. No i co? Wygrała Dara i jej... Cokolwiek to znaczy, bangaranga. No ale właśnie, Dara reprezentowała Bułgarię. Nasza reprezentantka, czyli Alicja Szemplińska, zajęła 12 miejsce. To jest tak naprawdę duży sukces, tak mi się wydaje. Takie statystyki. Dostała 4 razy 12 punktów od jurorów. To najwięcej 12 od czasu występu Edyty Górniak od 1994 roku. Także jest plus, co prawda Edyta, Alicja Szemplińska nie wygrała tego konkursu, ale są też plusy, moi drodzy. Mianowicie unikniemy kosztów związanych z organizacją przyszłorocznego finału.
1: Hey, Fonsi.

0: Katy Perry, Hot and Cold w Radiu Vox FM. Za 27 minut już będzie godzina 13, a w Polsce ani tak gorąco, ani chłodno, ani zimno, tak średnio bym powiedział, cytując klasyka. Jak u was umija ta niedziela, dajcie znać pod 609-869-869. Czekam na wasze zgłoszenia, dajcie znać. Ace of Base za chwilkę u nas.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na dzień dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
11: Reklama.
12: Vox FM, Gorzów.

0: Gorąco u naszych wschodnich sąsiadów są ofiary po nocnym ostrzale Rosji i Ukrainy. Przedszkola, w których wykryto salmonelę, mają wrócić do pracy. Ponowne otwarcie w nadchodzącym tygodniu. A kolejarz świętuje. Po raz 10 piłkarze z Poznania wywalczyli tytuł Mistrza Polski.
1: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
0: Ale na początek zablokowana krajowa 91 w powiecie łęczyckim. To po czołowym zderzeniu w miejscowości Daszyna, mówi aspirant sztabowy Mariusz Kowalski z łęczyckiej policji.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca Volkswagena Kedy, jadąc z Łęczycy w kierunku Krośniewic, nieustalony dotąd przyczyn, zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z Oplem Movano. Poza kierowcami nikt nie podróżował tymi samochodami. Panowie zostali przetransportowani do szpitali.
0: Policja ustala okoliczności tego zdarzenia. Utrudnienia na krajowej 91 mogą potrwać jeszcze około godziny. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To tragiczny bilans ostatniego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy nie pozostali dłużni. Mieli skierować nad Rosję, w tym nad Moskwę, ponad 500 bezzałogowców dalekiego zasięgu. Ukraińskie media podają, że jeden z nich miał uderzyć w pas moskiewskiego lotniska Szeremietowo, co wywołało poważne utrudnienia. A więcej o tym prosto z Kijowa nasz reporter Ołych Biłecki.
3: Prawie 300 dronów wysłali Rosjanie tej nocy na ukraińskie miasta, o czym informuje obrona powietrzna w Kijowie. W celu dotarło niewiele z nich. Większość, a to 279 maszyn, zostało strąconych przez ukraińską armię. Jednak 8 bezzałogowców uderzyło w kilku regionach kraju. W Dnieprze, na południowym wschodzie, rannych zostało troje cywilów. Jedna z nich, kobieta, jest w stanie ciężkim. Na miejscu wybuchł pożar. Tymczasem Moskwa informuje o licznych eksplozjach w różnych regionach na swoim terytorium. Tamtejszy resort obrony mówi o co najmniej 600 dronach, a mer rosyjskiej stolicy, Siergiej Sobianin, podaje liczbę 130 bezzałogowców w okolicach Moskwy. Kijów, Ołych Biłecki.
0: Władze Moskwy przekazują, że 4 osoby zginęły w ukraińskich atakach, 12 miało zostać rannych. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, podkreślił, że odległość od ukraińskiej granicy do Moskwy to 500 kilometrów. Zaapelował do Rosjan o zakończenie wojny i podkreślił, że reakcje Ukrainy na jej przedłużanie są w pełni uzasadnione. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, bo wykryto aż 33 przypadki salmonelli. Źródła bakterii nadal jest nieznane. W przedszkolu numer 14 w Gorzowie zakażenie wykryto u 15 dzieci. Przypadki ujawniały się pojedynczo od kwietnia. Z kolei w Nowinach Wielkich po majówce zachorowało 18 osób, w tym 15 maluchów, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
4: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać.
0: Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. W obu przedszkolach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. To już ich 10 tytuł. Kolejarz znów został mistrzem Polski i na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Kibice po końcowym gwizdku poszli świętować na miasto.
5: Kolejarz! Misz! Kolejarz!
6: Chciałbym, żeby wszystkie kluby, tak jak Lech Poznań, szły tym tokiem, żeby stawiać na wychowanków, na młodych Polaków.
7: Myślę, że Lech Poznań będzie grał w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Goldzadek.
8: Ekstraklasowy Lionel Messi. To jest piłkarz, który nie zasługuje na takie kontuzje. Gdyby nie kontuzje, to grałby w Barcelonie albo w Realu Madryt.
9: Panowie, bo ja mam jeszcze jedno pytanie, którego się obawiam. Do której dzisiaj świętujecie?
10: Do przyszłej soboty.
8: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
5: Misz! Kolejarz! Misz! Misz! Kolejarz!
0: A mistrzowska feta w Poznaniu już za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
1: W Poznaniu gorąco, mimo wszystko jednak, że tam może delikatnie dzisiaj popadać. 13 stopni, taka temperatura również jutro. W nocy też niestety pokropi, więc kibice, ciepło się ubierzcie, dobrze, że macie szaliki. Co z pogodą w ciągu najbliższych dni? Idzie ocieplenie, to dobre informacje, w granicach do 20 stopni jutro w centrum. Niestety na południu kraju też cały czas opatuleni jesteśmy mocno, bo zaledwie 12 stopni. Zaledwie, tylko, no to nic takiego naprawdę.
11: Jest weekend!
1: Mam nadzieję, że wy dzisiaj dziepełko gdzieś tam pod kocykiem odpoczywacie z radiem Vox FM. No i oczywiście hity, które przygotowałem w tej godzinie, też dadzą radę. Bruno Mars z Colin, daj mi jedno słowo, to za chwilkę, ale wcześniej Mario Biskin, Right Here Waiting. Łukasz Bogdan, cześć, witajcie.

Andrea, Time to Pray w Radiu Vox FM, prawie 16,5 minuty po godzinie 13. Czy są tu fani Jamesa Bonda? Jestem przeogromny. No i czytam w internecie, że podobno ruszyły poszukiwania nowego Jamesa Bonda. Przesłuchania trwają już od kilku tygodni. No i media tutaj spekulują, że wśród tych kandydatów jest Jacob Elordi, Callum Tarder oraz Aaron Taylor Johnson. Niestety nie znam żadnego z tych panów, więc czuję się tak delikatnie wstrząśnięty, a nawet zmieszany. Tych panów na szczęście nie trzeba nikomu przedstawiać. Doskonale znani od wielu lat na polskiej scenie muzycznej. Lady Punk, kryzysowa narzeczona, ale to nie koniec, bo za chwilkę również Brave. After Party też się pojawią. No i czekam na wasze informacje, co tam u was w to niedzielne popołudnie. Dajcie znać pod 609-869-869. Czekam nieustannie. To Radio Vox FM w rytmie hitów. Zróbcie sobie głośniej.

0: Jeśli wam też chodzi nóżka do tego hiciora, to spokojnie, to jest normalne. Andy Dust i Harris z Zakaria w Radiu Fox FM i to pierwsze miejsce bez listy. Od was zależy, na którym miejscu będzie w przyszłym tygodniu. Notowanie już w najbliższy piątek o godzinie 17, a wy głosujecie niezmiennie na Vox FM. Do tego zapraszam voxfm.pl. A za chwilkę wracamy do muzyki Kate Ryan, między innymi Florida i I Cry. No i czekam nieustannie na wasze wiadomości. 609-869-869. Dajcie znać, co tam u was w to niedzielne popołudnie. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił.
3: No, może.

0: W pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Marianne, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
0: Reklama.
6: Vox FM Gorzów.
7: Upadek paralotniarza w Świeradowie-Zdroju. Mężczyzna trafił do szpitala. Jest szansa na tańsze przejazdy z Kostrzyna nad Odrą do Berlina. Propozycje mają dla nas Niemcy. To będzie walka o udział w Mistrzostwach Świata. Polscy piłkarze ręczni grają dziś z Austriakami.
8: Minęła godzina 14, czas na wiadomości Radia Vox FM, które przedstawi Małgorzata Łukowska.
7: Na wiadomości zaczynam od utrudnień na Krajowej 17 w Lubelskiem. W miejscowości Chomęciska Małe dachowała osobówka. Droga między Zamościem a Krasnym Stawem jest częściowo zamknięta, a ruch odbywa się tam wahadłowo. Problemy z przejazdem mogą potrwać do 16.30. W wypadku cierpiała jedna osoba. A teraz o poważnym wypadku paralotniarza. W Świeradowie-Zdroju mężczyzna spadł z dużej wysokości. Został przetransportowany do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
9: Generalnie jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne. Natomiast no, na ten moment wygląda na to, że miał dużo szczęścia w tym wszystkim.
7: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Sprawą zajmują się odpowiednie służby. Kostrzyn nad Odrą z szansą na tańsze bilety do Berlina. Niemcy zaproponowali włączenie przystanku w tym mieście do swojej sieci kolejowej, a dzięki temu zniknie tak zwana opłata mostowa. Ceny miesięcznych przejazdówek ze 129 euro spadłyby do 69. To spora oszczędność dla Polaków, którzy jeżdżą do pracy w Berlinie, mówi burmistrz Andrzej Kunt.
10: Nie ma tutaj żadnych, moim zdaniem, dziwnych rzeczy, ani żadnych podtekstów. Decyzja będzie należała do strony niemieckiej.
7: Burmistrz wysłał w tej sprawie pismo do wojewody i marszałka. Mieszkańcy pomysłu popierają, ale jednocześnie przyznają, że mają problem z miejscem parkingowym przy dworcu.
11: To dobry pomysł. Integracja europejska według mnie to jest dla Polski szansa.
12: Nie mam problemu akurat z tym. Ci ludzie też jakoś muszą sobie znaleźć ten parking i dojechać do pracy.
7: Niemcy też skorzystają, bo takie rozwiązanie oznacza mniejsze obciążenie mostu granicznego. Już za godzinę mecz o udział w Mistrzostwach Świata. Polscy piłkarze ręczni podejmą u siebie drużynę z Austrii, mówi kapitan drużyny biało-czerwonych Arkadiusz Moryto.
13: Ten mecz nie będzie prosty, bo jednak reprezentacja Austrii przegrała mecz u siebie. Będą chcieli się odkuć, wiedzą o co grają, mają doświadczonych zawodników, więc nie będzie to prosty mecz, ale jesteśmy na to przygotowani. Myślę, że warto podejść do tego meczu jak do jednego meczu, który po prostu trzeba wygrać i tak będzie prościej niż myśleć o tym, że mamy zaliczkę tej jednej bramki, bo w piłce ręcznej jest to bardzo mało i lepiej myśleć o tym, żeby ten mecz po prostu wygrać i przechylić na swoją korzyść.
7: Przypomnę, że w pierwszym eliminacyjnym spotkaniu Polska wygrała z Austrią 26-25. Dzisiejszy mecz startuje o 15 w olsztyńskiej hali Urania. Zamiast siedzenia w domu, spacer z czworonogiem. Mieszkańcy Zielonej Góry odwiedzili tamtejsze schronisko, by wyprowadzić psy i dać im chwilę radości poza boksami.
14: Postanowiliśmy po prostu pomóc wolontariuszom, innym tutaj pracującym, żeby wyprowadzić jednak tego pieska. Być może będziemy po prostu przychodzić częściej.
15: Ja przychodzę prawie co tydzień, tu jestem i prowadzam pieski. Wspólny spacer, pogoda z psem, przygoda.
16: Zainteresowało nas to, ponieważ chłopcy bardzo chcą mieć pieska, więc niech się najpierw zapoznają i wyprowadzą, zobaczą, z czym to się wiąże. Nie jest szansa dla zwierząt, no, poznanie się ludzi z tym, co trzeba robić, a nie żeby tylko brać psa i później go oddawać.
17: Wzięliśmy teraz staruszka na spacerek, to taki podobny do naszego. Pójdziemy sobie z nim jakieś pół godziny spacerek.
7: Dzisiejsze wydarzenie zorganizowano w ramach akcji Daj pieskom pobiegać, które odbywa się cyklicznie.
8: No, na spacerek można się wybrać, ale trzeba mieć parasol, niestety. A propos piesków, od 2 tygodni jestem szczęśliwym właścicielem szczeniaka 8-tygodniowego. Fajne życie, tak, dużo się dzieje, także spacerki jak najbardziej. Ale właśnie, trzeba się cieplej ubrać, szczególnie wieczorem i w nocy, bo zaledwie od 7 do 10 stopni. Poniedziałek, jak nam tu wygląda? W centrum 19, niestety może zagrzmieć, podobnie na południu kraju. Bez deszczu raczej tak na północy, chociaż delikatne przejaśnienia.
0: Jest weekend!
8: 4 minuty już po godzinie 14:00, to radio Vox FM, no i gramy oczywiście w rytmie hitów. Pitbull, I Know You Want Me, tak będzie za moment, ale wcześniej wspaniały duet. Sean Paul, Alexis Jordan, Get to Love You. Łukasz Bogdan, cześć, witajcie, mam nadzieję, że będziecie ze mną do godziny 16:00.

16,5 minuty już po godzinie 14. DJ Bobo, Somebody Dance With Me w radiu Fox FM. Pewnie słyszeliście, coś się kończy, pewna historia. Robert Lewandowski ogłosił wczoraj, że odchodzi z klubu z Barcelony, z Katalonii. Na dziś ostatni mecz, gdy rozegra to spotkanie, oczywiście w koszulce Barcelony, gramy z Betisem. No i tak się składa, że trener zapowiedział już teraz przed meczem, że zdejmie Roberta Lewandowskiego w trakcie tego spotkania, by mógł dostać owację od kibiców na stojąco, a potem pod koniec meczu, w zasadzie na sam koniec meczu, wyjdzie Robert na płytę boiska i będzie miał kilka słów do powiedzenia dla kibiców. Czekam z utęsknieniem na ten mecz, bardzo chętnie go obejrzę. No i teraz spekulacje, gdzie teraz podąży dalej Robert? Czy będzie to Arabia Saudyjska, może Stany Zjednoczone? Te kluby kuszą go ofertami, ale coś mi się nie chce wierzyć, żeby państwo lewandowscy zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Gdzie oni i fast foody? Na mecz już dziś o 21:15. A teraz Michael Patrick Kelly, Vox FM.

0: Taką symfonię to ja lubię. To Radio Vox FM w rytmie hitów Clint Bandit i Zara Larsson. A Zara to będzie m.in. Drenchill, Axwell Ingrosso, More Than You Know i wiele innych fantastycznych hiciorów, więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. 609-869-869. Niezmiennie to numer do mnie. Piszcie w każdej sprawie. Tutaj za chwilkę pogadam sobie z kimś, kto uwielbia spacery z psem. Pogadamy, gdzie tam poszli i jak mija im to niedzielne popołudnie. No i czekam na wasze wiadomości.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
4: Jakich ludzi?
3: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Ojciec, nie to okno. To tu.
3: Gdzie?
4: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
3: AI? Ajajaj.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
6: Reklama.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.

0: wjechał w tłum przechodniów w Kalifornii. Nie żyją 3 osoby, 5 jest ciężko rannych. Deszcz, śnieg, a do tego podtopienia. Pogoda w Tatrach szaleje. Siatkarze warte zawiercie z szansą na złoto. Przed nimi finał w Lidze Mistrzów.
1: Minęła godzina 15, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza już teraz Małgorzata Łukowska.
0: Na początek najnowsze doniesienia prosto z Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. 3 osoby zginęły, 5 zostało ciężko rannych. Według tamtejszych władz kierowca najpierw uderzył w zaparkowane auto, a potem, poruszając się po chodniku, w grupę osób przed jednym ze sklepów. Na razie nie wiadomo, kim jest kierowca i dlaczego doprowadził do tragicznego wypadku. A przypomnijmy, do podobnych dramatycznych wydarzeń doszło wczoraj we włoskiej Modenie. Napastnik wjechał autem w ludzi, później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, wśród nich jest Polka. Te sprawy śledzi nasz reporter Michał Rawa.
2: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
2: 2 z 8 poszkodowanych doznało na tyle poważnych obrażeń, że konieczna była amputacja ich nóg. Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
0: Do Modeny pojechał prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni, która z powodu ataku odwołała oficjalną wizytę na Cyprze. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. Ratownicy odradzają wyjścia w góry. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach nasza reporterka Dominika Baraniec.
4: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Na szlakach jest bardzo ślisko i błotniście, do tego pojawiają się lokalnie mgły. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody przekracza 200 cm i zbliża się do stanu ostrzegawczego. Stan ostrzegawczy jest już przekroczony w Trybszu. Dla zlewni Białka obowiązuje alert hydrologiczny 2. stopnia.
0: W pozostałej części Małopolski obowiązuje ostrzeżenie 1. stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Chcą wziąć rewanż za zeszłoroczną porażkę. W Turynie siatkarze warte zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają w finale Ligi Mistrzów. Rywalem, podobnie jak przed rokiem, włoski zespół Perugia. Emocje tonuje jednak jeden z liderów drużyny z zawiercia, przyjmujący Bartosz Kwolek.
5: Myślę, że zagrać trzeba w swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
0: W ubiegłym roku Warta przegrała w finale 2-3, a w tegoroczny finał już jutro o 20.30. Wcześniej o 17.00 mecz o 3. miejsce, w którym z tureckim Ziratem zagra Projekt Warszawa. Huk Armat i Szczęk Szabel będzie można usłyszeć na Świętokrzyskim Podzamczu. Ponad 300 rekonstruktorów z Polski i zagranicy weźmie udział w widowisku Dwór w ogniu 1655. Jeden z organizatorów wydarzenia, Robert Bittner, zapowiada sporo emocji.
6: 100 muszkietów, 8 armat gwarantuje, że będzie bardzo głośno, będzie dużo wystrzałów, będzie sporo dymu, także naprawdę serdecznie Państwa zapraszam.
0: Na polu bitwy zobaczymy starcia piechoty i artylerii prosto z czasów potopu szwedzkiego.
6: Będą formacje epokowe, czyli muszkieterzy będą pikinierzy, będą polscy strzelcy, piechurzy, szlachta, pospolite ruszenie.
0: A poza walką na terenie dworu starostów chęcińskich zaplanowano pokazy mody z XVII wieku, warsztaty kaletnicze i degustacje w historycznej jurcie. Widowisko potrwa od 23 do 24 maja.
1: No to można rezerwować czas, wybrać się na takie spotkanie z historią. Póki co dzisiaj, wybierając się na spacer, pamiętajcie o parasolach. W większości kraju niestety opady deszczu, szczególnie w centrum. Północ, tutaj delikatnie też popada. Z północny zachód raczej bez opadów deszczu i na termometrach dzisiaj w granicach do 18 stopni i tutaj jest najcieplej. Wieczorem i w nocy od 6 do 7 stopni w centrum, jutro do 16, 20 w centrum, 12 stopni również na północy.
7: Jest weekend. Yes, weekend.
1: No ale też jutro może popadać. No ale jak to wiadomo, poniedziałek, żeby było ładnie, słonecznie, nie może być w weekend, prawda? Mik na pokaz za chwilkę w radiu Vox FM Millennium Day After Day. To tak na dobry początek naszego spotkania po godzinie 15. 4 minuty już po 15. Mamy niedzielę, 17 maja. Łukasz Bogdan, witajcie. Vox.

0: 18 minut już po godzinie 15. Cleo i Łowcy Gwiazd na antenie radia Vox FM w rytmie hitów. A ja cały czas czekam na wasze informacje. 609-8698-69. Kaśka napisała, że sprząta z synem swoją szafę, to znaczy szafę syna. I tak napisała, że może sobie tylko wyobrazić, cytuję, co tu można znaleźć w szafie tego nastolatka. No co można znaleźć? No chaos, ewidentnie. Takie rzeczy tam się znajdują. No ale oczywiście życzę miłego sprzątania. Fakt, że niedzielne popołudnie jeszcze wykorzystujecie ten wolny czas. Można też nagrywać głosówki. O proszę, mamy tutaj jedną.
1: Dzień dobry, witam. Tu Marek z Jaktorowa. Pozdrawiam całe radio. Właśnie słucham was, zjadłem obiad i chcę odpoczywać.
0: No i to jest bardzo słuszna koncepcja, Marku. Tego się trzymajmy. Idźcie za Markiem. Czyli obiadek, a teraz odpoczynek. Leżymy i słuchamy kolejnych hiciorów. Stefan F. Astronomia to już za chwilkę. Bebe Rexha, Faithless, New Religion też będzie.

0: za 25 minut. Już będzie godzina 16. Don't Want Your Love w Radiu Vox FM. W rytmie hitów to Ellie Goulding, za chwilkę m.in. Aaron Chupa, Little Sis Nora Rave in the Grave, ale wcześniej o paragonach grozy i nie mówię tutaj o restauracji gdzieś tam nad morzem czy w górach, tylko normalnie na targowisku, na ryneczku. Fasola szparagowa 60 zł za kilogram. Boże! Dobrze, że jest w wersji mrożonej chociaż.
1: Autopromocja. Znowu nie odpalił.

0: Ja w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert. Expert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
13: Jak tak, to Allegro.
12: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh. Kauflandzie.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Reklama.
14: Vox FM Gorzów.
15: 4 członków polskiej rodziny poszkodowanych w Modenie. 2 osoby opuściły już szpital. Śmiertelne potrącenie na osiedlu w wielkopolskim Turku. Nie żyje 19-latka. Z Barceloną zagra po raz ostatni. Robert Lewandowski żegna się z katalońskim klubem.
16: Minęła godzina 16. Czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
15: Polka ranna w ataku w Modenie w krytycznym stanie przybywa w szpitalu. To najnowsze informacje włoskich mediów po tym, jak wczoraj 31-latek wjechał autem w tłum w centrum miasta. Potem atakował przypadkowe osoby z użyciem noża. 4 z 8 rannych w tym wypadku to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze. Najnowsze doniesienia z Włoch zbiera nasz reporter Michał Rawa.
17: Agencja ANSA podaje, że 53-letnia Polka przeszła kilka operacji. Podano jej leki uspokajające i nie można się z nią kontaktować. W ciężkim stanie jest też 69-letnia Niemka i para 55-letnich Włochów. W szpitalu przybywa też 59-latek z urazem twarzy, który z piątki wciąż hospitalizowanych osób jest w najlepszym stanie i spotkał się z nim dziś prezydent Włoch Sergio Mattarella. Włoskie media podają również, że burmistrz Castelfranco Emilia Gianni Garniano odwiedził dom polskiej rodziny, której członkowie ucierpieli w tym ataku.
15: Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W tłum ludzi wjechał 31-letni mieszkaniec Włoch. Pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Lokalne media podają, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie, miał odmówić składania wyjaśnień przed prokuraturą, został aresztowany. Trwa ustalanie okoliczności śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia 19-latkę potrącił samochód. Za kółkiem siedział 29-latek, mówi Karolina Gmach z policji.
18: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować. Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali czynności procesowe mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia.
15: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. Będzie apelacja w sprawie zabójstwa 26-latki i uprowadzenia dziecka. Na ławie oskarżonych Norweg Ingebirgt G. To on w 2022 roku miał zabić kobietę i wspólną córkę. Sekcja zwłok wykazała u 26-latki głębokie rany cięte. Policja ruszyła w pościg za mężczyzną, a za dzieckiem wydała Child Alert. Dziewczynka wraz z ojcem została namierzona w Kopenhadze. Sąd pierwszej instancji skazał Norwega na dożywocie. Jego obrońca zawnioskował o uniewinnienie w sprawie uprowadzenia dziecka. Apelacja informację w tej sprawie w czwartek w Oświęcimie. A przed ostatnim meczem wystosował apel do kibiców. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek. Dziś o 21.15 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego na Camp Nou w barwach Barcelony. Jego klub zagra z Betisem. A wiadomo, że Lewy zacznie to spotkanie od pierwszej minuty na boisku. Hiszpańskie media przekazują z kolei, że Lewandowski zostanie zmieniony w trakcie meczu, by kibice mogli pożegnać go owacjami na stojąco. Czas Roberta Lewandowskiego w Barcelonie był wyjątkowy i przebił oczekiwania nawet samego piłkarza, mówi komentator Ligi Hiszpańskiej w Canal Plus Jakub Kręcidło.
13: Kiedy Robert przychodził do Barcelony mając 34 lata i trafiał do klubu, który był w dołku. A on sprawił, że klub wrócił na szczyt i sam Lewy przeżywał przez te 4 lata masę cudownych chwil.
15: Robert Lewandowski wczoraj ogłosił, że po 4 sezonach gry opuści klub ze stolicy Katalonii. Dotychczas rozegrał dla Barcelony 191 oficjalnych spotkań, w których strzelił 119 goli i zanotował 24 asysty. Zdobył z tym klubem 3 mistrzostwa Hiszpanii. A przed nami Copernicus Festival po raz 11 w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba, warsztaty, weryfikowanie informacji i liczne wykłady. Do Krakowa zjadą naukowcy z całego świata. A to wszystko już od wtorku, mówi rzecznik festiwalu Diana Sałacka.
19: Zapraszamy naukowców, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu. Mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens.
15: Copernicus Festival potrwa od 19 do 24 maja. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy.
16: 4 minuty po godzinie 16. Co z tą pogodą w ciągu najbliższych dni? Jutro w granicach do 18-19 stopni. Niestety w centrum miasta, w centrum kraju może jeszcze delikatnie popadać. Podobnie na północy. Południowy zachód tutaj do 13 stopni. Więcej raczej nie będzie. W Tatrach niestety opady deszczu, a wysoko w górach nawet deszczu ze śniegiem. Oj, takie rzeczy niestety w maju. No ale co? Damy chyba radę. Miłego tygodnia.

0: Autoglas wymienia.
1: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tabletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce, ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Reklama.

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 złotych płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: I to tu?
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Mamy 8.30 na zegarach.
1: 5 po 7.
2: 6.30.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania.
6: Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
6: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
6: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.

0: Reklama.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Zbigniewowi Ziobrze skończyły się kraje w Europie, gdzie mógłby bezpiecznie czekać na koniec tak zwanego reżimu Tuska. Ale to nie szkodzi, bo z Węgier uciekł za ocean do Ameryki. Co na to Polacy?
3: Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Dęta paluba.
4: Tchórz. Źle, że uciekł. Ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
5: Nakradli, więc mogą uciekać.
6: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
7: No, ale...
6: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
7: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem polskim? Dlaczego nie powinien?
6: No bo nie.
4: Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. Taki szeryf jak ja, baletnica.
8: Ucieka, no a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
9: Ma siedzieć i już. Koniec. No zezał tyle niewinnych ludzi, ma siedzieć.
7: Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc, panu Zbigniewowi Ziobrze?
9: Niech ucieka nawet i na Antarktydę. I wróci wtedy?
7: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć?
2: No chyba lepiej siedzieć z pingwinami na Antarktydzie niż z gangusami, wreszcie śledczym na Białołęce. Ale na razie nie ma takiej potrzeby, żeby z tymi pingwinami. Jest szansa, że do wyborów to się jakoś Zbigniew Ziobro przechowa tam w tym Nowym Jorku czy w Waszyngtonie. A po wyborach, no to wiadomo, założenie jest takie, że wróci i od razu będzie wsadzać do więzienia tych, którzy chcieli wsadzić jego. No i wtedy to oni będą uciekać, no i tak się będą ganiać po całym świecie. Dzisiaj o ucieczce Zbigniewa Ziobry za ocean, w Co ludzie powiedzą, Adam Feder, zapraszam.
1: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Dopóki przyjaciel Zbigniewa Ziobry, Viktor Orban, rządził na Węgrzech, no to Ziobro mógł sobie bezpiecznie siedzieć w Budapeszcie. Jak tylko Orban stracił władzę, no to Ziobrze zaczęło grozić niebezpieczeństwo wydalenia do Polski. Stąd taka gwałtowna decyzja o szukaniu schronienia za oceanem. Na ulicach w Polsce aż się zagotowało po tej wyprowadzce.
7: Uszanowanie, czy pan kibicuje tutaj panu Zbigniewowi w tej jego ucieczce za wielką wodę?
5: Oczywiście, tylko. Ucieczka jak najdalej. Nakradli, więc mogą uciekać.
6: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
7: No, ale...
6: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
7: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem
6: nie
7: polskim?
6: Powinien.
7: Dlaczego nie powinien?
6: No bo nie, bo ma historię. Zobacz, jak wyglądasz, ogól się.
9: No, ale... To jest złodziej, je... i tyle.
10: Ziobro jest po prostu złodziejem. Jedynie złodziejem i nie tylko.
7: No ale...
10: karma każdego dokładnie, tyle.
7: Tylko pana Ziobrę pytamy, czy on powinien...
9: Ma siedzieć.
7: 25 lat mu grozi.
9: Ma siedzieć i już. Koniec. No zezał tyle niewinnych ludzi, ma siedzieć.
7: No dobrze, dziękuję.
2: Prokuratura chce postawić wiceprezesowi PiSu 26 zarzutów, a wśród nich m.in. taki dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, więc jest grubo. Ziobrze grozi za to nawet do 25 lat więzienia.
1: Co ludzie powiedzą?
7: Szeryf nieustraszony i nagle tak trochę, no, ucieka, no, jednak, co by nie mówić.
8: Ucieka, no, a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
7: Ale no może powinien stanąć, wie pan, tu przed sądem, wytłumaczyć się.
8: Słyszał pan w typu Strzysowski, co było ostatnio, że ten burmistrz chwalił Ziobro, że kupił te wozy strażackie.
7: No, ale
8: zakupił,
7: nie...
8: zakupił, no bo jakby nie zakupił, to nie mieliby czym gasić.
7: No ale przecież. To nie chodzi przecież o wozy strażackie tylko, bo to tam jeden mały wycinek.
8: No ale tam się to by nie kupiły tych wozów.
7: No ale to są całe miliony wydane tam na jakieś fundacje, fundacyjki gdzieś.
8: Ale to tak, kto tak mówi?
7: No ale są świadkowie,
8: ale,
7: no.
8: Ale jak są świadkowie?
7: Pan Mraz na przykład zeznawał.
8: Wie pan, ten Mraz to tak dziwnie wygląda mi.
7: No tak.
8: Jak ja nie ufam temu panu.
7: Czy to dobrze, że uciekł do Ameryki?
8: Ja mówię, że dobrze.
11: Kto mówi, że
8: dobrze? Ja mówię, że dobrze.
11: Dobrze?
8: Tak.
11: Prezydenci?
8: Bardzo dobrze, że uciekł.
11: Bo co?
8: No bo co? No.
11: Dla mnie to jest nęta pała.
7: Ale że uciekł do...
11: Paluba. Zagotował ludziom piekło, no to sam się teraz tego piekła boi, no nie? No tak czy nie? Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Matecki i ta cała banda. Ja ukradnę 1000 złotych i idę pasiaki pierdzić. To o czym my gadamy? Ten człowiek powinien siedzieć. To on zgotował piekło ludziom. On połamał wszystkie zasady. Jeżeli ja jestem uczciwym człowiekiem, może tam coś miałem za uszami.
7: No powiedzmy, że uczciwym, tak.
11: Odpokutowałem za to.
7: Tak.
11: A ten frajer? Bo dla mnie to jest frajer
3: Dęta paluba.
11: Tu dzwoni pewnie moja... Binka, moja kobieta.
2: Ale to chwileczkę.
11: Maluszku, poczekaj, bo ja tu z panem od komentarzy gadam. Na razie.
7: Dobra, co to znaczy paruwa, bo to rozumiem, taki jest...
11: Frajer. Paruwa, no, dęta pała, no. Co ja będę panu tłumaczył?
7: W zakładzie tak się
11: nie,
7: mówi.
11: Nie, to na Grochowie to panu powiedzą. To jest dęta pała, paruwa. Tak, Zbyszuku? W dupę mnie pocałuj.
7: Niektórzy też mówią, że rząd właśnie, czy też wymiar sprawiedliwości nie daje rady go złapać, wie pan, no i to też jest problem.
11: Jakby chcieli spesłużyć, to by go chwycili.
7: Tak, i w tym bagażniku by go przywieźli tak jak tam.
11: Go, no.
7: A to dlaczego go nie przywieźli?
11: A dlatego, że pan Tusek, proszę pana, jest człowiekiem uczciwym. No tak, ten człowiek nie zrobi niczego we prawo.
2: No, z taką odważną tezą Zbigniew Ziobro na pewno by dyskutował. No, on właśnie dlatego uciekł z kraju i tuła się po świecie, no bo jak przekonuje, nie ma szans na uczciwy proces, dopóki rządzi w Polsce Tusk. Ludziom to się jednak raczej nie podoba. No bo dlaczego niby wiceprezes PiSu może sobie wybierać sądy, które go sądzą, grymasić, być taki wybredny, a zwyczajny człowiek, no to raczej, jak jest oskarżony, to musi przed sądem stanąć i się wytłumaczyć.
1: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
7: O pana Zbigniewa Ziobrę pytam właśnie, co tu Polacy uważają.
0: Jeden czy... lepszy od drugiego.
7: Ale to wie pan, że uciekł do Ameryki teraz.
0: Uciekł, mu na to pozwolili.
7: Wymiar sprawiedliwości.
0: Co? Dobra, daj spokój. Jakie to bez pył wymietaj.
12: Więzienia do końca życia byś nie wyszedł, jakbyś zrobił to, co on. Powinien stanąć przed sądem.
7: A pan wierzy w ogóle w te zarzuty wobec niego, że tam kierowanie grupą przestępczą? No
12: jasne, że tak.
7: Tam defraudacja tych
12: pieniędzy. Rząd to największy złodziej.
13: Proszę pana. Tchórz! No tchórz, no co tu dużo będzie mówił, no.
7: Ale jak tchórz, jak przecież to szeryf jest...
13: No szeryf... On kiedyś był szeryfem, a teraz uciekł. PiSowi przede wszystkim zaszkodzi. Moim zdaniem, bo już i tak mają poniżej 20, a żeby i 15.
14: Proszę pana, źle, że uciekł. Bo jeśli zrobił źle, to powinien się z tego jako minister sprawiedliwości wytłumaczyć. Ale gdzie są nasze służby, że go nie dopilnowały, że uciekł?
7: Że uciekł.
14: No to wie pan, to się w głowie nie mieści.
7: No bo sąd miał wystawić nakaz aresztowania europejski, ale nie, też wie, okazało się, że nie, bo tam jest...
14: Co wystawił sąd? Ja wiem, że jeśli ktoś jest niewinny, to nie ucieka. No bo jeśli jest niewinny, ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
7: Ale on uważa, że teraz nie ma tu sprawiedliwego sądu, wie pani, i że będzie...
14: No to dla innych obywateli jest, tylko dla ministra sprawiedliwości nie ma. Ja żyję i nic mnie tu nie spotkało złego. Nie popieram ani jednych, ani drugich, bo ja jestem Polką i popieram tylko to, co powinno być dobre dla Polski. Powinien wrócić i stanąć przed Wydziałem Sprawiedliwości.
15: Myślę, że powinien stanąć przed polskim sądem.
7: No ale oni tu argumentują, że tu w Polsce nie ma teraz uczciwego sądu i...
15: A co, on był uczciwy? Dlaczego uciekał?
7: Taki twardy człowiek, twardy zawodnik mówił, nie bądźcie fujarami.
15: Sam jest fujarą. No, miękiszo, no. Jego słowa. Pina, bo tak ludzie powinni karać, zamykać. Panie, kur...
7: No ale jak
15: przepraszam, że tak przekroczył.
7: No ale jak go złapać, jak on ucieka?
15: Ja wiem. Jest
7: to trudno go złapać, ja wie pan, bo to... On szybki wiem. Jest.
15: Ja wiem. No ale miłego dnia życzę.
7: Miłego.
2: Sporo było tych negatywnych głosów, ale są przecież i tacy, którzy kibicują Zbigniewowi Ziobrze. Wierzą, że on przeczeka tę tuskową zawieruchę i wróci z Ameryki jako bohater, a wtedy wybuduje nową berezę kartuską czy coś w tym stylu i będzie tam umieszczać swoich prześladowców. I sprawiedliwości stanie się zadość.
1: Co ludzie powiedzą?
7: Czy on jest takim, wie pani, właśnie bohatersko się ukrywa, czy wręcz przeciwnie?
16: No on się ukrywa przed tym, żeby mieć rzetelny, proszę pana, bo pan widzi, co się dzieje, tak?
7: No ale to on ten przecież wymiar sprawiedliwości budował przez tyle lat, to teraz się boi.
16: Budował się nie, on nie wiadomo, czy się boi. Boi się tylko tego, że mogą go skazać.
7: Ma 26 zarzutów o kierowanie grupą przestępczą.
16: Ale kochany, jaką grupą przestępczą? Pan się zastanowi.
7: No co, pieniądze wyprowadzała z Funduszu Sprawiedliwości.
16: Jeszcze niech pan zobaczy, ile teraz wyszedł.
17: I te starsze panie jeszcze was pobiją za to, że
7: A, że za pana Ziobrę?
17: A jak?
7: Że to taki jest...
17: Będą w obronie.
7: Nie, no, ale co, a pani uważa, że to dobrze, że on tak się miga przed wymiarem sprawiedliwości?
17: Jakie dobrze?
7: No bo to niektórzy mówią, że to właśnie dobrze, bo tu nie ma teraz wymiaru sprawiedliwości uczciwego.
17: Jakie ustawy prawo takie ma?
7: No tak, no bo to on rzeczywiście...
17: Chórz!
7: To minister sprawiedliwości, wie pan, szeryf.
18: Dobrze, dobrze. Nie ma skończyć tą propagandą swoją.
7: Ale i nagle do Ameryki ucieka, zamiast tu stanąć przed sądem.
18: To gdzie to na Białoruś miał jechać?
7: No nie no, powinien stanąć przed sądem i chyba i się dać osądzić.
18: Tak, prawi cyrk z ciebie.
7: Ale to ma zarzuty, 26 dobrze. Zarzutów. Kierowanie grupą przestępczą na przykład.
18: Proszę pana, pierwsze trzeba przestrzegać konstytucji i prawa, jak obowiązuje. A nie robić pośmiechowisko z ludzi.
7: Tu też takie zastrzeżenia były, że oni nie przestrzegali konstytucji właśnie jak...
18: Dobrze, niech pan skończy tą propagandą swoją.
7: Wie pan jest za tym, żeby on uciekał, żeby tu nie stawał przed sądem.
18: Dopiero... Nie. Ma słuszną rację.
7: Ale wie pan, ale ktoś tu mówi, no ja pójdę ukradnę, to staję przed sądem. A pan Zbigniew Ziobro ma zarzuty i no, nie może stanąć przed sądem, bo...
18: Ksiądz też miał zarzuty i urzędniczki z tego ministerstwa. I co, wypuścili, bo nie mieli dowodów?
7: Nie, no ale to trwa jeszcze cały czas przecież. To jest między innymi, o takie są zarzuty dla pana Ziobry, że
18: dobrze.
7: Tam pieniądze przekazywał do tej fundacji księdza. O!
18: No.
7: No tak.
18: Skoro miał takie duże zarzuty, dlaczego nie siedzi?
19: Panu by się ten ksiądz przydał, może by pana salcesonem wyleczył.
7: A pani uważa, czy to dobrze, że pan Ziobro właśnie...
19: Oczywiście, że dobrze.
7: Złodziej... Że uciekł do Ameryki?
19: Nie, dobrze, że uciekł. Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. Taki szeryf jak ja, baletnica.
7: To dobrze, że uciekł do tej Ameryki, czy to jednak...
20: A niech zgnije tam.
7: Ale gdzie? Ale właśnie nie powinien tu stanąć, wie pan, w prawdzie przed sądem i...
20: Jeszcze pieniądze na niego wydawać?
7: A jak w Ameryki go przepędzą, to gdzie teraz dalej może...
20: Jeszcze Antarktyda wolna.
7: Że na Antarktydę, no, ale tam zimno znowu chyba, wie pan.
20: No to niech za bardziej.
2: Antarktyda to jest pewna nowość. Ludzie złośliwi, a takich, jak wiadomo, w Polsce nie brakuje, przewidywali raczej, że jak Zbigniewowi Ziobrze skończą się już kraje z tego zachodniego kręgu kulturowego, no to ucieknie na Białoruś. Ale ten wątek antarktycki jeszcze za chwilę wróci. Posłuchajcie.
7: O pana Ziobrę dzisiaj pytamy. Dzień dobry, Polaków.
21: Wie pana, ten Ziobro... Ja nie wiem, czy był złodziejem, czy nie, ale mnie się wydaje, że Ziobro jest mniejszym złodziejem niż ci, którzy chcą teraz nas w ten sejf wprowadzić. Pan policzy, ile to my zapłacimy wszyscy. Nasi wnukowie. Pan nie, ja nie.
7: Ale to koło zamachowe ma być naszej tu, wie pan, przemysłu zbrojeniowego i tak dalej.
21: Panie, jaki przemysł zbrojeniowy? Komu oni takie głupoty mówią?
7: Wracając do pana Ziobry właśnie, teraz w Ameryce ucieka przed wymiarem.
21: Ucieka, ja nie mam nic przeciwko temu.
7: Ale to nie powinien właśnie stanąć tu przed sądem, by pan wytłumaczyć.
21: Przed jakim sądem? Przed sądem, gdzie sędzia jest to probolszewicki. W Polsce nie było komunizmu. Była dyktatura probolszewicka. O!
7: To wie pan, teraz coś ktoś ukradnie w sklepie, no i będzie mówił, że...
21: A to
7: mówił,
21: jest inna
7: że,
21: sprawa.
7: No jak, ale ty i powie, to ja się teraz nie stanę przed tym sądem, bo on jest probolszewicki pana, i uciekam do Ameryki, do widzenia.
21: Inna tak? Sprawa, przestępstwa kryminalne,
7: no ale
21: a
7: to też
21: inna sprawa...
7: Kierowanie grupą przestępczą jest, ma zarzut.
21: Grupą?
7: 26 pana, zarzutów.
21: Proszę pana, przyjdzie czas, że tym, którzy go atakują, okaże się, że oni też nie przestrzegają konstytucji. Wróci i będzie ścigał tych, którzy jego ścigali.
7: Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc, panu Zbigniewowi Ziobrze.
21: Niech ucieka nawet na Antarktydę i wróci wtedy.
7: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć i co?
21: Nie, jada przenośni na Antarktydę, tam gdzie nie sięga żadne prawo. Niech ucieka gdzie się tylko da. Proszę pana, nie tacy jak on w naszej historii uciekali i nie tacy jak on będą jeszcze uciekać.
2: No, trzeba się uczyć języków obcych, angielski, hiszpański, antarktycki, czy jaki tam jest język, no bo to teraz w Polsce jest najlepsza inwestycja w przyszłość. Tyle na dziś. Kolejne, co ludzie powiedzą za tydzień. Ja już dziś zapraszam Adam Feder. Do usłyszenia.
1: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
22: Reklama.
23: Kto zwalcza ból? Kto?
24: Voltaren!
25: Ból kolana.
1: Korona na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
22: A właśnie, że pasuje.
24: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
25: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
26: Chcecie wygrywać więcej?
27: Tak!
26: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
27: Ale to kręci!
26: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Autoglas.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
7: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Reklama.
11: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
12: Dzień dobry, Sebastian Górny, zapraszam na wieczorny program publicystyczny w radiu Vox FM Gorzów. Dziś w programie o małych gorzowiakach i modzie. Zapraszam.
11: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
12: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, to nasza rozmowa, a dzisiaj w studiu goszczę panią Marię Szupiluk, radną Gorzowa, no i także dyrektora artystycznego zespołu Mali Gorzowiacy. Dzień dobry.
13: Dzień dobry państwu.
12: Tak się zdarzyło, że spotykamy się w trakcie matur. No i takie krótkie pytanie na początek. Pamięta pani swoją maturę? Duży był stres, czy podchodziła pani na luzie?
13: Stres był. Nigdy nie podchodzę na luzie do swoich obowiązków. Więc do matury też podchodziłam z napięciem, ze swego rodzaju przygotowaniem. Aczkolwiek nie byłam przygotowana w 100%, bo miałam dużo więcej innych zajęć ciekawych, które powodowały, że rozpraszało mnie to przy przygotowaniu się do matury. Natomiast zdałam maturę bardzo dobrze mimo wszystko i był to dla mnie stres niewątpliwie.
12: Jakieś maskotki, coś tam było wtedy na biurku, bo teraz uczeń nie może nic przynieść maturzysta, ale z tego co ja pamiętam, no to za moich czasów było troszkę luźniej z tym.
13: Gadżety, nie przypominam sobie, żebyśmy używali jakichś gadżetów poza długopisem, który był być może podarowany czasami przez przyjaciela, czy przez kogoś bliskiego, na przykład przez mamę, czy przez rodzinę. Natomiast nie przypominam sobie, żebyśmy mieli gadżety, stawiali i wierzyli w gadżety. Zawsze wierzyłam w siłę umysłu i w możliwość poznawania wiedzy tak naprawdę poprzez zwyczajne uczenie się, a nie wkładanie na przykład książek pod poduszkę, żeby weszły razem w nocy, bo takie sposoby też słyszałam.
12: No tak, szkoda, że właśnie te sposoby są tylko legendą, że to tak nie działało, bo to o ileż łatwiej by było w życiu. Dobra, w każdym razie, no cóż, trzymamy chyba kciuki za tegorocznych maturzystów, niech im dobrze pójdzie. I niech się przekonają, że matura to w sumie jeden z łatwiejszych egzaminów, jakich ich czeka w życiu.
13: Tak, tylko że to jest pierwszy raz. Ten pierwszy raz jest taki i chyba trochę, wydaje mi się, że też nadbudowujemy, jeżeli chodzi o to napięcie przedmaturalne. Chyba chcemy żyć tak naprawdę tym napięciem, bo ono powoduje, że nagle coś wybucha, coś się dzieje, o czymś możemy rozmawiać, tak? To jest takie trochę nadbudowywanie emocjonalne. Chyba niepotrzebnie, bo nie wiem, czy obecnym maturzystom to służy dobrze, bo jak wiemy, każde pokolenie w tej chwili jest zdecydowanie słabsze emocjonalnie i takie nadbudowywanie emocji niepotrzebne chyba jest do tego, żeby można było zdać maturę. Ja uważam, że więcej spokoju powinno być, tym więcej takiego merytorycznego przygotowania i wiary w to, że po prostu będzie dobrze, bo będzie dobrze.
12: To tyle o maturach, a teraz porozmawiajmy sobie o przyjemnym chyba jubileuszu, 45 lat. Zespołu tańca ludowego Mali Gorzowiacy. Kiedy to zleciało?
13: No właśnie tego się nie wie. Jak robi się coś z pasją całe życie, to ten czas ucieka. Nawet go ciągle brakuje. Dlatego 45 lat uciekło szybko. Ja zaczęłam pracować z zespołem Mali Gorzowiacy chyba 44 rok był działalności, bo wcześniej, 2 lata wcześniej mąż zaczął pracować. Nie my zakładaliśmy zespół, tylko pani Izabela Rożnowska, która miała wizję założenia zespołu dziecięcego na wzór zespołu studenckiego, który funkcjonował w Gorzowie. I założyła go w Młodzieżowym Domu Kultury, czyli w placówce oświatowej, taka, w której do dzisiejszego dnia jest, a ponieważ sama miała problemy zdrowotne i była na rocznym urlopie, a potem bardzo szybko wyjechała, chyba w drugim czy trzecim roku. I mąż zaczął pracować tam i tak wciągnął mnie. Ja po studiach byłam chwilę w pracowni tanecznej na AWF-ie, jako pracownik naukowo-badawczy, ale zdecydowanie jestem praktykiem, więc przeniosłam się bardzo szybko tam do tego. I potem to już tak poleciało, że nie wiadomo kiedy. Z jednej grupy, potem były dwie, a im więcej się robi, to tego czasu jest coraz mniej, w związku z tym on coraz szybciej idzie, pozornie, prawda? I zostało 45 lat za nami, a to jest taki ładny wiek tak naprawdę. Jeszcze taka odskocznia do tego, że może być dalej. Jeszcze nie półwiecze, a już takie małe podsumowanie. Można powiedzieć, że coś w tym czasie zrobiliśmy fajnego. Mhm.
12: To może właśnie te najfajniejsze rzeczy, które pani zapadły w pamięć z tego czasu?
13: Obecna pozycja zespołu i w mieście, bo tutaj właściwie ta skala powinna być porównawcza i z województwem, i z Polską, i ze światem. Obecna pozycja zespołu na wszystkich poziomach jest bardzo wysoka. Dlatego, żeby dojść z tym poziomem z zespołem amatorskim, gdzie główną podstawowymi elementami szkolenia, czyli zawodnikami, tancerzami są dzieci i młodzież, tak naprawdę, która rośnie, która dojrzewa, która trochę ma inne problemy, i żeby dojść do takiego wysokiego poziomu, to uważam, że to jest nasze bardzo duże osiągnięcie. A ten poziom osiągnęliśmy dzięki wspólnej pracy, dzięki temu, że przekonaliśmy i rodziców, i dzieci, i młodzież do tego, że warto zrobić coś więcej, warto być kimś więcej i warto pokazać to, że mamy duży potencjał w sobie i go wykorzystać. Ja uważam to za największy sukces. Drugi sukces, który taki niemierzalny tak naprawdę, to jest to, że skupiam wokół siebie mnóstwo fajnych ludzi, i dzieci, i młodzież, i dorosłych, że tworzymy taką dobrą społeczność, która i pracuje dla siebie, pracuje dla miasta i pomaga w rozwoju dzieci i młodzieży. To jest taka naprawdę bardzo istotny element. Trzecim ważną rzeczą, którą uważam też za nasz sukces, to jest to, że wskazujemy, że wartości polskiej kultury ludowej są bardzo istotnym elementem w rozwoju naszego społeczeństwa, w utrzymaniu tożsamości naszego społeczeństwa. To, że kochamy tą część naszej kultury, naszej spuścizny, i to, że przekazujemy tą informację i tą miłość dla innych dzieci i dla innych ludzi, oni to odbierają w sposób pozytywny, do tego wszystkiego zgadzają się i chcą to kultywować, to dla mnie to też jest taki bardzo ważny i mierzalny sukces. A z mierzalnych sukcesów to są właśnie te ostatnie sukcesy w Korei, chociażby na największym festiwalu na świecie, gdzie zdobyliśmy 3. miejsce pośród 28 zespołów całego świata. W tym były to zespoły zawodowe i zespoły dorosłe. Pierwsze i drugie miejsce pośród zespołów dziecięcych i młodzieżowych w Indiach. To są takie mierzalne rzeczy ostatnimi czasy. A pierwszy taki duży sukces rozpoczął się w 2014 roku, kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy do Korei na te mistrzostwa i zdobyliśmy tam 2. miejsce. I od tej pory rozpoczęła się również moja kariera, taka międzynarodowa, jako i eksperta, i reprezentanta Polski festiwali tanecznych. I oczywiście pozycja zespołu zaczęła rosnąć. Zespół został dostrzeżony przez ekspertów z całego świata. I wtedy rozpoczęliśmy też taki większy tour po świecie i z możliwością reprezentowania naszego kraju na dużych imprezach międzynarodowych. Mhm.
12: A czy w tej historii były jakieś takie trudniejsze momenty? Zespół znajdował się na jakimś zakręcie. Może nawet o tym nigdy nie wiedzieliśmy, ale gdzieś tam państwo siedzieliście i się zastanawialiście, czy w którą stronę to się potoczy?
13: To
12: było coś takiego?
13: Budowanie zespołu nie jest wcale proste i jak się opowiada już z perspektywy czasu, to i zbuduje się rzeczywiście to tym trudem, to łatwo się o tym mówi. Natomiast w zasadzie co roku zastanawialiśmy się, czy rozpoczniemy zajęcia, tak? Było kilka takich ważnych momentów. Co roku zastanawiamy się, czy przyjdą dzieci i będą chciały tańczyć. Czy zbudujemy kolejną grupę? Czy ci, którzy tańczą, mnie odejdą, bo mają ważniejsze zajęcia, tak? Czy ja, wybierając się na jakieś mistrzostwa, będziemy w stanie tak zorganizować wszystko, żeby zyskać odpowiednie środki finansowe i organizacyjne, żeby tam po prostu pojechać, tak? Był okres, kiedy zmieniała się również ustrój polityczny. I też nie wiadomo było, w jaki sposób, w którym kierunku Polska pójdzie. Czy pójdzie bardziej w regionalizm, a my nie jesteśmy zespołem regionalnym, bo trudno w Gorzowie o zespoły regionalne. Czy w ogóle, czy takie zespoły tego typu, jak my, zespoły pieśni tańca czy tańca ludowego, będą utrzymane i będą dotowane przez państwo, czy nie? Była też w Gorzowie taki moment, że w ogóle Młodzieżowy Dom Kultury był postrzegany jako placówka niepotrzebna. I to wywołało bardzo duży stres, a przede wszystkim duży sprzeciw rodziców, bo Młodzieżowy Dom Kultury jest około 1000 dzieci i młodzieży. To są ludzie, którzy mają stałe zajęcia, którzy przychodzą, którzy są kształceni, rozwijają swoje pasje, swoje możliwości, swoje artystyczne potrzeby. I nagle pokazało się, że może lepiej pojechać do Poznania na dobry koncert, niż utrzymywać Młodzieżowy Dom Kultury z nauczycielami. I to był też taki moment, kiedy musieliśmy wystąpić wtedy jeszcze do Rady Miasta z takim protestem i właściwie nawet nie z protestem, bo wystarczyło pokazać, co robimy, w jaki sposób funkcjonujemy. I to było kilka takich momentów. I oczywiście finansowe potem zmiany wszelkiego rodzaju. My jako Młodzieżowy Dom Kultury, jako Zespół Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy, jako placówka oświatowa, nigdy nie byliśmy dofinansowani ze strony miasta. Dofinansowani w sensie działalności, którą prowadzimy. Nasze finansowanie ze strony miasta było takie, że mieliśmy placówkę utrzymaną i mieliśmy jako nauczyciele pensję. Pozostałe rzeczy, które należą do zespołu, czyli utrzymanie kapeli, czyli zakup strojów, organizacja koncertów, wyjazdów, wszelkiego rodzaju działalności, którą prowadzi zespół, spoczywało na rękach rodziców. Nigdy nie mieliśmy takiego dofinansowania, dlatego kiedy nastały czasy obecne i skończyło się takie dofinansowanie ze strony budżetu państwa różnego rodzaju form właśnie kultury, to my nie mieliśmy z tego większego problemu, ponieważ nigdy nie mieliśmy niczego tak naprawdę. I utrzymując placówkę tylko jako światową placówkę wychowania pozaszkolnego, zaczęliśmy rozwijać te formy współpracy z rodzicami. Powstało w 1994 roku. Powstało nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy, do którego należą rodzice i które do dzisiejszego dnia funkcjonuje i dzięki któremu mogliśmy tak naprawdę stanąć na nogi w dzisiejszych czasach. Jak obliczaliśmy finansowo, to mniej więcej jest pół na pół, czyli 50-50. 50% daje miasto, które utrzymuje placówkę i powiedzmy nas jako pracowników, a 50% daje stowarzyszenie, czyli cała działalność. To są kwoty około ponad półmilionowe. W tym zeszłym roku to było około 900 tysięcy, które zostało wpompowane tak naprawdę w zespół i w placówkę. To dają rodzice, więc ja uważam, że to jest dobra kooperacja i to też jest taki duży sukces współpracy społeczeństwa naszego miasta i miasta Gorzowa.
12: Wspomniała pani o tym, że właśnie co roku zastanawiacie się, czy dzieci przyjdą. No i chciałem zapytać, no bo dużo się mówi, że współczesna, że obecna młodzież to wiadomo, tylko nawet nie komputery, teraz już tylko telefony, smartfony, że w ogóle młodzież się nie garnie do niczego. Jak to wygląda z pani perspektywy?
13: To znaczy my proponujemy rodzicom takich dzieci 6-7-letnich zajęcia ruchowe. Te zajęcia ruchowe oparte są o tańce, tak jak w naszym wypadku tańce ludowe. Tańce ludowe są formą ruchu.
12: Okej, ale czy te dzieci w ogóle chcą przyjść? Czy zobaczą, co jest do zaproponowania i zaczynają płakać i mówić
13: różnie
12: do
13: bywa,
12: rodziców?
13: Tak?
12: Ja już nie chcę.
13: No oczywiście, różnie bywa. Powiedzmy, przychodzą dzieci, najczęściej jest to wybór rodziców i to jest taka świadoma. Wczoraj nawet mieliśmy zebrania, teraz mamy zebrania z rodzicami w związku z jubileuszem i tak rozmawialiśmy z rodzicami. W zasadzie to, że jesteście tutaj jako członkowie zespołu, to jest wybór waszych rodziców. W większości przypadków tak jest. To rodzice proponują nam co, jak widzą naszą przyszłość, co możecie robić, co możemy, w jaki sposób możemy rozwijać się w życiu. Czyli to jest propozycja rodziców, więc tak naprawdę nasz apel idzie najpierw do rodziców, jeżeli chcecie. I macie możliwość taką, żeby być w zespole, a to jest fajna forma. Staram się pokazywać tą formę, tak? Czyli jesteśmy w mediach, bywamy w przedszkolach, bywamy na koncertach i przekonam rodziców do tego, że warto, to przyprowadzają dzieci. A dzieci różne, niektórym się podoba, niektórym mniej podoba się. My prowadzimy zajęcia przede wszystkim pod dzieci, czyli najpierw zajęcia zabawowe, formy takie, które im odpowiadają. Oczywiście chłopaki mają zdecydowanie gorsze podejście do tańców, bo to nie jest męska forma ruchu. Natomiast sam taniec jest po prostu fajnym fizycznym zajęciem, no tylko że trochę do tego dochodzi i estetyka. Natomiast rozwój fizyczny i cała, można powiedzieć tu o treningu tak naprawdę, należy do tych zajęć tanecznych, a to, że dużym sukcesem tak naprawdę folkloru i zespołu jest to, że możemy pokazywać się w świecie, bo zespół w 48 krajach na całym świecie, tam zostawiliśmy swoje ślady, tam reprezentowaliśmy nasz kraj i to, że razem trenujemy i możemy poczuć się Polakami, możemy pokazać się w świecie, to jest też nasz olbrzymi sukces i ja myślę, że rodzice to doceniają, natomiast dzieci, nie wiem, na razie nie mamy większych problemów, ale zapraszamy już we wrześniu i mam nadzieję, że to zostanie utrzymane przez cały czas.
12: To zaraz jeszcze porozmawiajmy, jak będziecie Państwo świętować te 45 lat.
13: Tak, rozpoczynaliśmy 29 kwietnia odliczanie 45 dni do głównego koncertu jubileuszowego 12 czerwca, który odbędzie się w Arenie, który przygotowujemy specjalnie na tą uroczystość. To jest duży koncert, chcemy pokazać duże formy taneczne, ponieważ nigdy nie mamy takiej możliwości, żeby skorzystać z wielkich scen, a repertuar zespołu w tej chwili, gdybyśmy chcieli zatańczyć wszystko tak naprawdę, to są 3 godziny samego tańca. To jest bardzo dużo, w związku z tym trzeba połączyć niektóre formy, żeby jednak pokazać wszystkich małych artystów i dużych artystów i tych dorosłych i żeby to było ciekawe widowisko, satysfakcjonujące artystów, ale przede wszystkim społeczeństwo, czyli odbiorców. Wiadomo, że większość z tych odbiorców to są ludzie, z którzy są związani, czyli rodzice, dziadkowie i tak dalej. I fantastycznie, że jest, ale przychodzi też mnóstwo ludzi, którzy lubi tą formę ruchu. Dlatego 12 czerwca zapraszam Państwa już na duży koncert do Areny o 18:00, to jest piątek. Bilety są już na kubilecik.pl, także można śmiało już sobie zakupić ten bilet. No i oczywiście robimy różnego rodzaju eventy w mieście, bo nie tylko sam koncert, tym samym koncertem żyjemy. Drugim impulsem ze strony młodzieży to jest bieg w Parku Górczyńskim, na które zapraszamy tydzień później. To jest bieg pomarzenia, czyli mali gorzowiacy dla muralu. Młodzież nasza chce pomóc w realizacji naszego muralu, który za chwilę o tym powiem, i postanowiła zorganizować bieg. Jest to bieg, który będzie w Parku Górczyńskim o godzinie 16, 24 maja. Zapraszamy, będzie można kupić cegiełkę wtedy na realizację naszego muralu i będziemy wtedy wszyscy razem. Ja też będę oczywiście biegać, bo jestem osobą biegającą. Będą biegały dzieci, będą biegały młodzież, będą biegali dorośli, wszyscy, którzy kochają bieg i tak naprawdę chcą się dołączyć do naszego muralu. 30 maja w okolicach Starego Rynku lub na Starym Rynku otworzymy wystawę Mali Gorzowiacy w pisaniu w miasto. To jest wystawa fotograficzna. Dla mnie w tym roku ważne w jubileuszu jest, żeby pokazać ludzi, którzy tworzą ten zespół. W związku z tym i miasto. W związku z tym ta wystawa będzie poświęcona obecnym tancerzom i tancerkom i artystom, którzy w tym zespole są i miejscom naszego miasta. Bo idziemy w różne miasta, w różne części miasta, robimy tam zdjęcia, żeby pokazać. Myślę, że to są jestem pewna, że to będzie fajna wystawa, bo już jesteśmy po realizacji większości tych zdjęć. I zapraszamy 30 maja o 17:00 na Stary Rynek. Będziemy tam też zespołem. Będziemy ubrani kolorowo. Otworzymy tą wystawę. Pośpiewamy trochę, zatańczymy dla Państwa. Będziemy chwilę z Wami. A już 7 czerwca to jest niedziela. O godzinie 11:00 mam nadzieję, że będzie wielkie otwarcie muralu poświęconego zespołowi Mali Gorzowiacy, nie konkretnemu jubileuszowi, ale w związku z jubileuszem zostaje on wydany, także dzięki naszemu miastu, bo wystąpiliśmy o środki finansowe m.in. do naszego miasta, które częściowo współfinansuje, większość współfinansuje stowarzyszenie i mamy szczerą nadzieję, że to powstanie, bo jesteśmy już po właściwie wszystkich zezwoleniach. Dzisiaj nawet miałam spotkanie z panem profesorem Tomaszem Tomaszem Kalitko, który jest twórcą tego muralu, i z panią Martą Bejnarowicz, która ostatecznie wyraża zgodę na realizację tego muralu. Jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że za tydzień powinniśmy dopiąć już artystyczną tą część tego muralu, a powinny już w przyszłym tygodniu powinny stać już rusztowania i ta ściana już będzie myta, przygotowywana pod realizację. Także 7 czerwca o 11.
12: To jeszcze proszę powiedzieć, gdzie ta ściana?
13: A właśnie, ściana jest na ulicy Walczaka 2. To jest taka bardzo widoczna ściana. Przy rondzie, jak jest Białokościółek, tam są dwie ściany. Jedna ściana już jest namalowana, tam jest brama do wejść do miasta, a druga jest na kamienicy tej XIX-wiecznej i to jest taka duża przy zejściu do podziemia, do schodów. Tam jest taka wielka ściana i tam właśnie na tej ścianie będziemy mieli swój mural i zapraszamy 7 czerwca na otwarcie. Będzie krótki event, ponieważ to jest niedziela, więc będziemy się wbijać między msze o godzinie 11, dlatego stąd jest ta godzina. I mamy potem krótki czas już do tego, żeby 12 czerwca spotkać się z Państwem na arenie, żeby się zobaczyli Państwo, jaki majątek mamy w Gorzowie w postaci i artystów, młodych ludzi, jak potrafią być zaangażowani w to, co robią. Bo dla mnie to jest, uważam, że to jest największa nasz zysk taki, to kim jesteśmy, co robimy i potrafimy w sobie to otworzyć i pokazać innym, że to, co robimy, jest ważne, że jesteśmy wartościowi i że potrafimy osiągnąć przez to sukcesy, bo dla nas najważniejszym zadaniem w całej działalności Małogorzowiaków jest to, że wyprowadzamy ludzi na młodych ludzi do przygotowujemy ich do samodzielnego życia. Życia, które wymaga od nas, ma bardzo wysoką poprzeczkę do tego, żeby ich przygotować do odpowiedzialności, do pewności siebie, do osiągania sukcesów, do tego, żeby się nie bali być sobą. I dla nas to jest najważniejsze, a taniec ludowy jest tylko narzędziem do tego, żeby to osiągnąć.
12: Dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o jubileusz, a teraz porozmawiamy sobie o sprawach miejskich. W końcu, jak mówiłem, jest pani radną Gorzowa, więc może właśnie jeszcze nawiązując do młodych ludzi, bo jest taka inicjatywa, żeby budżet obywatelski, czy też część budżetu obywatelskiego zarezerwować właśnie stricte na pomysły młodych ludzi. Jak się pani to podoba? Bo ja od razu powiem swoje zdanie, że moim zdaniem, że do tej pory młodzi ludzie mogli korzystać z tego budżetu obywatelskiego, no bo regulamin na to zezwala. No to czy korzystali, czy nie, to jest inna kwestia. Czy takie tworzenie specjalnie dla nich jest dobrym pomysłem, czy może niekoniecznie?
13: To, co pan powiedział, ja jestem tego samego zdania. Możliwość korzystania z budżetu miasta była zawsze w postaci budżetu obywatelskiego. Tam mogły korzystać stowarzyszenia i wszystkie inne organizacje, które do tego były przystosowane, w tym młodzi ludzie. Czy wyodrębnienie budżetu tylko i wyłącznie dla młodych ludzi będzie skuteczne? W tym wszystkim trudno mi powiedzieć. Był taki pomysł i jest powiedziane, dobrze, to teraz będziecie mogli robić to, co chcecie. Nie wiem do końca, czy to jest droga. Napisaliśmy wspólnie z radnymi interpelację, która dotyczy tego raportu odnośnie dlaczego, co jest nie tak z tym miastem.
12: No ten pomysł jest też tak jakby konsekwencją tego raportu.
13: Tak, i uważamy, że rozwiązania tutaj muszą być zdecydowanie szersze i systemowe. To nie może być tak, że dziecko przychodzi do domu i mówi, mamo, ja wyjadę, jeżeli mi nie dasz kasy na nowego iPhone'a, tak. To nie jest tak, bo dawanie pieniędzy na nowego iPhone'a też nie rozwiązuje problemu. Ten problem jest zdecydowanie szerszy. Dlatego myślę, żeby współpraca z młodzieżą miała sens, to trzeba do tego podejść systemowo i zdecydowanie szerzej. Twórcom tego pomysłu i wyodrębnieniu tego życzę wszystkiego dobrego. Trzeba to jednak przygotować pod względem merytorycznym przede wszystkim, bo finanse wymagają pewnej dyscypliny. A to być może to nauczenie się dyscypliny jest dobre, bo ja w swoim prywatnym domu też miałam, moje dziewczynki też miały pieniążki do dyspozycji, miały swój budżet, musiały nim tak operować, żeby on wystarczył im, powiedzmy, do końca miesiąca i to też jest rodzaj nauki odpowiedzialności za tą formę, ale nie uważam, że to daje odpowiedź na to, czy będzie lepiej.
12: No bo młodzi ludzie pewnie tak czy tak w większości wyjadą. Pytanie, czy wrócą i czy taki budżet obywatelski to jest coś, co sprawi, że wrócą, czy raczej inne aspekty są ważne?
13: No ja myślę, że tym najważniejszym aspektem jest to, żeby miał do czego wracać, czyli po pierwsze rzecz, budujemy razem to nasz wspólny dom, bo miasto to jest dom, tak? Miasto to nie jest hotel. jeżeli my traktujemy miasto jako hotel, w którym się wszystko buduje, wszystko się dostaje i się oczekuje, no to nigdy w życiu nie będziemy tego traktowali jako prywatnego, jako własnego domu, do którego się wraca z przyjemnością. Więc podstawowa jednostka to jest to, żeby budujemy tożsamość, czyli budujemy wspólnie nasz dom, dom, który jest miastem. Druga sprawa to jest, są miejsca pracy, tak, czyli żeby były zakłady pracy, gdzie można mieć dobrą pracę, żeby były przedszkola, żłobki, szkoły, gdzie można posłać swoje dzieci, żeby były drogi dojazdowe, żeby były miejsca, gdzie można iść do lekarza spokojnie i dostać się bez żadnego problemu. To są rzeczy takie, które chyba młodych ludzi mogą przyciągnąć tak naprawdę, bo tutaj ludzie są pragmatyczni, potrzebują zwyczajnej kasy do tego, żeby żyć i miejsca do tego, żeby mieszkać, czyli żeby były dobre mieszkania, możliwość dostania mieszkania, czy tam miejsca, tak jak powiedziałam, żłobku czy w przedszkolu dla dzieciaczka, którego dla swojego potomka, żeby można było łatwo się przemieścić, nie wiem, chociażby do innych dużych miast, bo jesteśmy w dobrym położeniu jako miasto w Gorzowie. Także to są takie elementy, które tutaj przede wszystkim powinno młodych przyciągać ludzi. Wiadomo, że to jest taka normalna tendencja. Dzieciaki jeżdżą do większych ośrodków, zdobywają wykształcenie ich i czasami te ośrodki ich wciągają po prostu. Mają tam lepsze perspektywy rozwoju i z tym się trzeba pogodzić, że tak właśnie jest. A z drugiej strony budować u nas takie sfery życia społecznego, żeby młodzież chciała wrócić, a przede wszystkim nie tylko po sentymentalne jakieś powroty, ale przede wszystkim po to, żeby czuły, że to jest ich dom, do którego mogą zawsze, w którym czują się dobrze i to jest, dla mnie to jest istotne.
12: Dwie sprawy, które pani zgłaszała, no to dalej będziemy przy dzieciach i to takich małych. Pytała pani o to, czy przedszkola w Gorzowie mogłyby zacząć pracować, nazwijmy to tak, na dwie zmiany, tak żeby rodzice, którzy mają na przykład na popołudnie, żeby także mogli zostawić swoje dziecko bez obawy właśnie w dobrych rękach. I coś miasto już odpowiedziało?
13: Tak, miasto tu podjęło, ja tutaj podniosę notatki sobie, że było skierowane badanie ankietowe do rodziców dzieci. To jest około 6 do 26 ankiet było wyprowadzonych do rodziców dzieci, które są w przedszkolu i do pracowników przedszkoli. Z tych ankiet wynika, że 80% ankietowanych jest zadowolonych z obecnego stanu, natomiast 20%, czyli tak naprawdę co piąta rodzina, chciałaby, żeby były przedłużone godziny pracy. Albo część chciałaby, żeby wcześniej zaczynać, część chciałaby, żeby później kończyć, bo jest to przede wszystkim związane z długością pracy. Więc myślę, że to zastanowienie się nad chociażby dwuzmianowością, czy rozszerzeniem godzin pracy w przedszkolach jest ważne. Wiadomo, że przyzwyczajeni do takiej stałej pracy, do stałych godzin pracy, pracownicy też niechętnie chcieliby się początkowo, myślę, zgodzić na to. Natomiast to jest kwestia wytłumaczenia, rozmów przede wszystkim, ustaleń, na jakich zasadach, kto, kiedy, na czym polegałoby to, bo naszym głównym zadaniem jako miasta jest tak przygotować wszelkiego rodzaju sfery życia społecznego, w tym korzystania z placówek wychowania przedszkolnego czy żłobków, żeby one służyły ludziom, którzy mają dzieci. I sprawa nie została zamknięta, bo spotkał się komitet, zespół, który te ankiety opracowywał i rozważał na te tematy. I jest, w tym roku jeszcze będzie spotkanie i będzie się rozważało, żeby wyznaczyć ewentualnie placówki w takich miejscach, gdzie to zapotrzebowanie na wydłużony czas pracy było większe, wyznaczyć takie placówki i spróbować wprowadzić taki system, być może nawet już w 2027 roku, jeżeli jest taka potrzeba. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że tak szybko to poszło i tak szybko się rozwija, bo to na tym to polega, żeby rodzicom było łatwiej, żeby dzieci czuły się dobrze w tych placówkach, w których są, nie żeby były w różnych placówkach, tylko żeby ta właśnie placówka, w której są, mogła im służyć na przykład przy wydłużonych godzinach pracy. Też nie chodzi o to, żeby te dzieci były tam po 12 czy 14 godzin, tylko żeby mogły być przyprowadzone na przykład na 10 czy na 12, tak jak mama idzie po południu do pracy, czy tata, i być odebrane później, powiedzmy, do tej 19, tak jak mama kończy swoje. Także są prowadzone ankiety, były prowadzone ankiety, są prowadzone rozmowy na ten temat, sprawa jest otwarta i mam nadzieję, że w tym kierunku pójdziemy i te rozwiązania będą na pewno prospołeczne i prorodzinne.
12: Dobrze. O jubileuszu miasta chciałem chwilę porozmawiać, no bo to pani zgłasza, no, że w przyszłym roku taki bardziej okrągły jubileusz czeka. Mhm. Mówi pani, że trzeba byłoby się już przygotowywać. Prezydent mówi spokojnie, mamy czas, teraz jeszcze mamy ten jubileusz mniej okrągły. Jak będziemy po nim, to zabierzemy się. Taka odpowiedź panią satysfakcjonuje?
13: No nie, bo dwa razy pisałam interpelację w tym kierunku i prosiłam o szersze podejście do tego jubileuszu jako bardziej sprawy tożsamościowe, jako elementu, który by mógłby połączyć różnego rodzaju grupy społeczne po to, żeby przygotować to wydarzenie, żeby zbudować tak naprawdę ten jubileusz. A my tutaj chyba rozmawiamy z panem prezydentem o wydarzeniu, czyli o takiej jednorazowej, być może dwu- czy trzydniowej wydarzeniu, które będzie urodzinami miasta. Tak jak wzorem naszego zespołu, jubileusz budujemy przez wiele miesięcy, budujemy przez za pomocą przede wszystkim pomysłów i chęci wielu ludzi, którzy są związani z naszym zespołem. A to wymaga pracy, to wymaga czasu, wymaga pomysłów, zamknięcia wielu organizacyjnych rzeczy. W związku z tym myślę, że 770 lat to jest taki jubileusz, który wymagałby poświęcenia czasu jemu i przede wszystkim zaangażowania społeczeństwa, bo ludzie chcą pracować dla miasta i chcą pokazać swoje zaangażowanie i emocje, które są związane. Natomiast chyba nie mają takiej okazji, może nikt im nie podał ręki, nie powiedział, słuchajcie, zbudujmy coś fajnego, spotkajmy się, porozmawiajmy na ten temat, co możemy zrobić, jak wycelebrować te nasze wielkie urodziny. Bo miasto to nie jest hotel, miasto to jest dom, który budujemy. Tak samo jubileusz, urodziny naszego miasta powinniśmy zbudować razem, stąd jest taka postawa nasza, że czas najwyższy, żeby rozmawiać. Po lipcowej uroczystości drugiego urodzin miasta tegorocznych przychodzą wakacje. To są dwa miesiące tak naprawdę nie twórcze tak naprawdę, bo wszyscy idą na urlopy. Potem przychodzi wrzesień, zaczyna się rok szkolny i rozmowy na temat budżetu miasta następnego, czyli znowu jest wielka robota z innymi sprawami. I rozmawianie o jubileuszu uważam, że to już będzie za późno w tym momencie. To będzie, boję się, że będzie tylko to jednorazowe wydarzenie. Nie twierdzę, że ono będzie źle przygotowane, absolutnie. Tylko jubileusz miasta, duży, okrągły, postrzegam jako wydarzenie społeczne. Jako wydarzenie, które jest zbudowane przez mieszkańców naszego miasta wspólnie. Jak wspólny dom, to i wspólne wydarzenie, wspólne duże urodziny. I mogłoby to zawierać i zarówno włączyć i przedszkola, i szkoły, i kluby sportowe, i organizacje pozarządowe, wszelkiego rodzaju osoby prywatne, które chciałyby tak naprawdę się włączyć. To jest kwestia pomysłu i chęci. Ale jak widać, pan prezydent ma własną wizję na ten temat i zobaczymy, jak to będzie się wydawało. Ale mam też może, bo też jest dobry taki chyba pomysł, 777, czyli 3 siódemki za 7 lat będą. 777-lecie miasta, to jest ładna cyfra. Może wtedy będzie można się skupić bardziej nad celebracją tego wielkiej urodzin. Natomiast szkoda by było, gdybyśmy pominęli to tylko jednym wydarzeniem.
12: Okej. To na koniec jeszcze o sprawie, która wywołała spory rezonans na ostatniej sesji. Pytanie, gdzie mieszkają gorzowscy radni? Zgodnie z przepisami kodeks wyborczy określa tak, że radny powinien stale zamieszkiwać na terenie swojej gminy. W naszym przypadku na terenie Gorzowa. Mhm. To są podejrzenia, które zgłosił chociażby radny Sebastian Pinkowski, że kilkoro radnych, i to akurat z pani klubu, no może niekoniecznie.
13: Nie tylko z naszego, ale to.
12: No ale akurat wymienił tą piątkę z pani klubu, że być może jednak domy mają już za granicami Gorzowa. I co z tym fantem zrobić?
13: Artykuł 10 kodeksu wyborczego mówi, że kandydat na radnego musi być osoba, która stale zamieszkuje w obszarze danej gminy, tak, czy danego miasta. I przy rozszerzeniu tego zapisu mówi się, że to nie chodzi tylko o zameldowanie, czyli o tym, gdzie rzeczywiście funkcjonujemy, gdzie mamy meldunek, tylko o to, czy w tym mieście jesteśmy, przebywamy, żyjemy, pracujemy dla tego miasta, mamy swoje rodziny, wychodzimy codziennie na kawę, czy chociażby jeździmy samochodem i załatwiamy sprawy społeczne. Bo to tak naprawdę, to jest takie szerokie podejście do tego, gdzie mieszkamy. Tak naprawdę nie wiem, jakie mają zameldowanie te osoby, które są radnymi, i trudno mi o tym powiedzieć. Ale jeżeli tak się wydarza i to trwa już to 2 lata, więc dlaczego akurat teraz? Czy nie jest to jakiś temat zastępczy, który miał wywołać po prostu burzę i skierowanie ludzkiego oka właśnie na te sprawy? Radni, którzy zostali wymienieni przez pana Pieńkowskiego, to są radni z klubu Koalicji Obywatelskiej, są to bardzo aktywni radni, którzy działają dla miasta od 2 lat bardzo intensywnie, i ja współpracuję z nim bardzo blisko i naprawdę tworzymy taką społeczność, która spotyka się regularnie, spotykamy się po to, żeby tworzyć to miasto, po to, żeby rozwiązywać problemy, po to, żeby dyskutować na tematy, które są ważne, istotne dla miasta, dla rozwoju tego naszego, a nie żeby... A tu nagle taka trochę wrzutka. Radny Zmora powiedział, jeśli cokolwiek jest niezgodne z prawem, jeśli coś nie jest zgodne z tym i odpowiednie służby są do tego w stanie, mogą to udowodnić i trzeba będzie ponieść konsekwencje, to tak się stanie.
12: No tak, tylko że jeżeli chodzi o kwestię zamieszkania, to właśnie Rada Miasta jest tym organem, który się powinien tym zająć. Czy pani zdaniem na następnej sesji jednak ta sprawa powinna być przedmiotem obrad? No bo wspomniany Sebastian Pieńkowski chciał, żeby o tym rozmawiano na ostatniej sesji, żeby Rada się tym zajęła. No, większość nie zgodziła się na to, ale czy w maju, pod koniec maja, taka dyskusja powinna się przetoczyć?
13: Ja myślę, że to jest kwestia też przygotowania się do tego, o czym dyskutujemy i jaki to ma cel, tak? Bo jeżeli rzeczywiście nie jest to zgodne z prawem i z przepisami administracyjnymi, to tak się powinno stać, że ponosi się konsekwencje swojego wyboru. A jeżeli jest to zgodne z prawem i nie koliduje to z obecnie działającymi prawami przepisami sądów administracyjnych, no to oczywiście o tym trzeba przedyskutować. Miesiąc jest do tego, żeby na ten temat porozmawiać, i ja myślę, że warto, żeby po prostu uspokoić i wyczyścić tą sytuację, bo nie ma nic gorszego niż sytuacja taka nieczysta, która wywołuje niepotrzebne zamieszanie i niesprawiedliwy chyba trochę kieruje wzrok naszej społeczności tak jakbyśmy jakieś złe działania wobec miasta. Ja tego absolutnie tak nie postrzegam i uważam, że nie ma tutaj takiego problemu. Natomiast trzeba przedyskutować i jeżeli będzie potrzeba wrócenia do Rady Miasta, bo Rada Miasta ma taką możliwość podjęcia decyzji wobec radnego, który nie zamieszkuje na terenie miasta, ale to mówię, to zamieszkiwanie jest taką szeroką, jest zdecydowanie szerzej postrzegane przez sądy, to warto do tego podejść, żeby zwyczajnie wyczyścić sytuację i spowodować, że znowu będzie fair.
12: A czy w pani klubie już były takie rozmowy? Rozmawialiście na to? Na ten temat?
13: Tak,
12: i jakie wnioski?
13: Znaczy mamy teraz, dopiero spotkania klubowe będziemy mieli, bo jesteśmy świeżo po sesji, więc kilka spraw w tej chwili się zbiera i będziemy rozmawiali na ten temat i będziemy podejmować decyzję, czy w jaki sposób to zrobić, żeby było wszystko dobrze i żebyście państwo nie czuli się z naszej strony w jakiś sposób poszukiwani, bo to nie na tym polega. Absolutnie nikt z nas nie chce tego robić. Mamy inne zupełnie zadania i chcemy pracować dla miasta. Pracujemy i dlatego to oczyszczenie jest dla nas ważne.
12: Okej. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem panią Marię Szupiluk, radną Gorzowa i dyrektorkę artystyczną zespołu Mali Gorzowiacy.
13: Bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego.
11: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów.
5: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną radiowi goście, mogę powiedzieć, że ze świata mody, z wybiegów, Natalia Ślizowska, gorzowska projektantka, oraz także Mirosław Drochomirecki, dyrektor MDK-u Witnica, mistrz florystyki. Witam was serdecznie.
10: Witam.
14: Dzień dobry.
5: Natalia, no co ja mogę powiedzieć? Świat idą wici, wszędzie widać ciebie i nie tylko. I byśmy zaczęli właśnie od tego, co jest świeże właśnie, co tutaj razem stworzyliście we współpracy. Niesamowity pokaz, przedstawienie nawet mogłabym powiedzieć, bo był pokaz w Kazachstanie. Ja bym chciała w ogóle zacząć od tego, żebyś powiedziała w ogóle, jak to się zaczęło, że ty tam w ogóle pojechałaś? Skąd to się wzięło?
10: Dobrze. Ogólnie, no krótko mówiąc, zaczęło się z zaproszenia do Kazachstanu, właściwie od mojej serdecznej koleżanki, która jest modelką. I ona była tam specjalnym gościem i mogła po prostu zabrać projektanta z Polski. Akurat wybrała mnie, bo zawsze uważa, że moja sztuka jest bliska jej właśnie sercu i zdecydowałam się pojechać, ale może zacznę od początku. No, pokaz to jedno, ale skąd taka kolekcja akurat o inspiracjach folkowych? Wszystko zaczęło się, można powiedzieć, w zeszłym roku, pod koniec. Kiedy to właśnie dyrektor MDK-u z Witnicy skontaktował się ze mną, żebym stworzyła ubiory sceniczne dla muzyków folkowych, czyli dla folkowego zespołu z nowatorskim brzmieniem Folk Fusion. Tak ten zespół się nazywał. Ja pamiętam, że no byłam tak trochę zaszokowana. Mówię, kurczę, no folkowe ubiory, nigdy takiego nurtu nie poruszałam w swojej twórczości. No i co ciekawe, zapamiętam to do końca życia, że pan dyrektor tu właśnie mówi mi, co by tam chciał, jakby to wyglądało. Ja tylko powiedziałam, ale ja nie wiem, czy ja sprostam pana wizji, a on powiedział, to pani jest moją wizją.
5: O kurczę, zabrzmiało nieźle.
10: No i potoczyło się to tak, że przyjęłam to zlecenie.
5: Bo rozumiem, że to był, tak wejdę w słowo, zespół, trzeba było stroje na występy.
10: Tak, na występy, dokładnie. Piękny projekt w ogóle, którego tutaj Mirek jest pomysłodawcą, czyli ja, on zaraz opowie, co zawiera ten projekt. Ja powiem, że to nie tylko, znaczy no muzyka oczywiście, to najważniejsze, ubiory, koncerty i tak dalej. No ale pójdę dalej, skąd dalej ta kolekcja pełna, tak? No i robiłam to na przełomie roku i byłam trochę zła, bo zazwyczaj staram się kończyć swoje zlecenia, żeby nie przeciągać ich, ale tu nie było jakby możliwości. Było to tak złożone zadanie i ja mam taką wróżbę, zresztą chyba większość ludzi, że jak coś się nie kończy w jednym roku, a przeciąga się na następny, to coś z tego jeszcze będzie. I zawsze się mówi, że niekoniecznie oczywiście pozytywnego.
5: No właśnie, że to trwa się,
10: tak,
5: nie kończy,
10: żeby się ciągnąć
5: robota.
10: Coś. No ale nie wiedziałam, że chodzi właśnie o to, że będzie się ciągnąć w ten sposób. No i przy okazji trafiło się to zaproszenie. No i nie ukrywam, że tam właśnie w tym Kazachstanie organizator, oglądając moje prace, wskazał właśnie na te folkowe ubiory. Ja mówię, że to nie jest do pokazu, to jest sceniczne, to już jest czyjeś, tak? I, no ale mówię, no dobrze, no w sumie fajnie się to robiło. Mam dużo tkanin, inspiracja jest taka naprawdę, że można łączyć różne rzeczy, więc stwierdziłam, że czemu by nie iść po prostu specjalnie do tego Kazachstanu, stworzyć taką kolekcję, która by tam po prostu pasowała. Ja zawsze do każdego kraju, gdzie jadę, lubię pokazać coś, co pasuje do danego miejsca, co niesie jakieś pewne wartości. No i stąd wziął się właśnie Folk Fusion. Zrobiłam kolekcję właściwie bardzo różnorodną. W pewnym momencie to poszło w ogóle mieszankę stylu polskiego folku plus takie różne kazachskie takie tkaniny, które mi się kojarzyły z ich stylem. No i wyszło to bardzo ciekawie, bardzo innowacyjnie. No i oto jesteśmy po pokazie na Światowym Tygodniu Mody w Kazachstanie.
5: No niesamowita historia, powiem szczerze, bo to tak się wzięło niby trochę z niczego, a przy okazji właśnie takie wydarzenie i też nagroda, bo tam też zostaliście uhonorowani, to też no, ma ogromne znaczenie.
10: Tak, ja dodam oczywiście, że bardzo ważnym elementem też było to, że Mirek robił kompozycje kwiatowe, różne florystyczne, typu czepce, biżuteria kwiatowa do tych stylizacji, bo to był moim zdaniem bardzo ważny w folklorze jest element kwiatów. No i rzeczywiście tak, byliśmy zdziwieni, bo ja pierwszy raz w życiu spotkałam się, żeby na Światowym Tygodniu Mody były jakieś w ogóle nagrody. Nigdy praktycznie, kiedy jedziemy, wracamy, no po prostu był pokaz i no i był sobie, tak? I nie mamy nawet żadnych takich pamiątek oprócz zdjęć we własnych telefonach. A tutaj rzeczywiście było to zaskoczeniem, że Po pierwsze, dostałam certyfikat takiej, że jestem członkiem Światowej Organizacji Designerów, to też bardzo miło. No a druga nagroda, no to była taka w kategorii jakby sensacji tego pokazu, zresztą mieliśmy zaszczyt prezentować jako kolekcja finałowa, także było nam też miło z tego powodu. No i takie właśnie nagrody, no to jest ogromny sukces, bardzo miło, że zostaliśmy docenieni po prostu.
5: Niesamowita sprawa. Jeszcze ciebie, Natalia, dopytam, żebyś powiedziała troszkę więcej właśnie, bo to były co? To były suknie? To były właśnie jakieś połączenia takich szat? Jak to określić?
10: To bardzo różne rzeczy były, powiedziałabym, cały asortyment, bo były tam i kombinezony, i różne welony, płaszcze, suknie i tak dalej. Natomiast co ważne w tej kolekcji dla mnie było, no bo ja lubię tworzyć z tego, co jest gdzieś tam w zasięgu ręki i tutaj powiem szczerze, że było bardzo dużo tkanin recyklingowych, dawnych zasłon, firan, tkanin wnętrzarskich. Ja nawet miałam pewien taki kawałeczek oryginalnej tkaniny Williama Morrisa i to była, miałam w życiu tylko dwie takie tkaniny. Jedną włożyłam do kolekcji hasiorowej, a tutaj do tej. Po prostu czasami są takie bardzo cenne materiały, które czekają na pewien moment i rzeczywiście stosowałam różne rzeczy typu frędzle, jakieś koraliki do firan i tak dalej, i tak dalej, także no dałam sobie takie prawo, żeby zaszaleć, tworzyć, ale żeby to też było takie ładne, przyjemne i użytkowe przede wszystkim. No i myślę, że wyszła dosyć taka piękna kolekcja, którą zresztą w tym momencie jeszcze można jej fragment właściwie zobaczyć w witrynach na Hawelańskiej.
5: No właśnie, do tych jeszcze właśnie okien modowych powrócimy i popytamy. To jeszcze zostając właśnie przy tej kolekcji i przy super sukcesie, to teraz właśnie do pana dyrektora. Skąd się wziął tutaj, że pan się zgłosił akurat do Natalii? To tak panią gdzieś tam śledził w tych mediach?
14: Powiem tak, jak napisałem projekt Folk Fusion, właśnie w ramach projektu mieliśmy też mieć kostiumy sceniczne i szukałem projektanta właśnie lokalnego. Ja kojarzyłem, kiedyś oglądałem program, w którym była Natalia. Natomiast dostałem też polecenie od znajomych właśnie, że tak, Natalia, na pewno to będzie dobry wybór. I tak okazało się, że kostiumy, które Natalia nam zaprojektowała i wykonała, są fenomenalne. Natomiast okazało się, że ta relacja poszła gdzieś dalej i właśnie tutaj razem pojechaliśmy do tego Kazachstanu. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, ponieważ już na co dzień nie pracuję w tej branży florystycznej, a tutaj mogłem sobie też poszaleć właśnie w Kazachstanie i połączyć tą moją pasję do kwiatów właśnie z modą i z ubiorami Natalii, a to była świetna przygoda.
5: To brzmi bardzo ciekawie, bo ja bym tak trochę pogłębiła. Ja zawsze jestem taka ciekawska, bo kwestia jest tego typu, kwiaty. Czy to są bukiety, czy jakieś takie w formie właśnie na suknię, czy na jakiś kombinezon, na strój, jakieś właśnie upięcia, gdzieś one są wkomponowane. Proszę tak szerzej trochę opowiedzieć.
14: Ja powiem tak, w związku z tym, że lecieliśmy bardzo daleko, to też był problem, żeby zabrać ze sobą żywe rośliny, więc postawiłem tutaj na rośliny suszone, ale one też się kojarzą z tym folkiem, typu właśnie wieńce dożynkowe, więc miałem dużo zbóż, które były z naszych lokalnych pól, plus różny inny suszony, ciekawy materiał roślinny i założenie było takie, że jeżeli będziemy mieli czas, to pojedziemy do lokalnej kwiaciarni i jeszcze ewentualnie to upiększymy, natomiast te kompozycje już były tak zrobione, że bez tych żywych kwiatów też one świetnie wyglądały. No i okazało się, że tak naprawdę w ogóle nie mieliśmy czasu, żeby pojechać do lokalnej.
5: Czy w ogóle był czas?
14: Na nic nie było czasu. My byliśmy w pierwszy dzień, doleciliśmy o 6 rano do hotelu, a o 10 nas odbierali.
10: Musieliśmy jechać już
5: to
10: na pokaz,
5: kierunujące
10: żeby
5: tempo.
10: Cały dzień przygotowywać go. Tak
14: dokładnie.
10: To wygląda. Jeżeli ktoś nie wie, bo wygląda zawsze to tak, że w większości pokazów jest tak, że spotykamy się wszyscy rano, tam wybiera się najpierw modelki, później się robi przymiarki, prasuje swoje rzeczy, w trakcie jest oczywiście próby są, bez ubiorów, tak, ale do muzyki danej i można, no to trwa cały dzień, tak, powiedzmy wchodzimy tam o 10, pokaz jest o 20 czy o 22, więc Tak to właśnie wygląda, to nie jest lekka sprawa, ale co ciekawe rzeczywiście, że pokazy trwały 3 dni, no niestety nasz był w pierwszy dzień, także prosto tak można powiedzieć z samolotu i nie zdążyliśmy ogarnąć tych kwiatów, ale myślę, że wyglądało to na pewno, no zresztą dużo osób widziało pięknie, no i oczywiście bardzo dziękujemy Akademii Dojrzałości z Witnicy, bo te panie, starsze panie, pomagały w przygotowaniu.
14: Robiły tą najtrudniejszą pracę, tak, tak mogę powiedzieć.
10: Ponieważ elementów, tak, które były właśnie zastosowane tam.
14: To były czepce, to były właśnie...
5: Czyli nakrycia głowy.
14: Tak, to były nakrycia głowy, to były takie dekoracje właśnie przypinane do tych ubiorów, więc było bardzo różnorodnie. Natomiast to wszystko wymaga naprawdę dziesiątek godzin pracy, żeby każdą tą suszoną roślinę przygotować odpowiednio i zrobić tę konstrukcję. I właśnie przy Domu Kultury mamy taką wspaniałą grupę seniorów i panie tutaj dzielnie pracowały i przygotowywały takie półprodukty, można powiedzieć, dla mnie, żebym ja już mógł to wykonać do końca. No i tutaj też kolejny problem logistyczny, jak to zabrać, bo
5: no
14: to
5: właśnie
14: wszystko
5: chciałam
14: jest
5: się
14: bardzo
5: zapytać,
14: dużo.
5: Bo to kruche mimo wszystko suszone gdzieś może się łamać, no właśnie, w czym to przewieźć?
14: W walizce.
5: Jednak walizce?
14: Nie było opcji.
10: Tak. Nasza taka ciekawostka, moja walizka i cała taka ogromna kolekcja z ciężkich tkanin, problem objętościowy też, no ale przede wszystkim wagi, a u Mirka z kolei objętość, ale waga
14: leciutka
10: prawie
14: walizka, a chyba było 12 kilo, a walizka była pełna po brzegi, więc faktycznie mieliśmy problemy logistyczne, ale to jest kolejna przygoda i można powspominać, co robimy na lotnisku.
10: U mnie z kolei waga przekroczona i ubiory na siebie, tak?
5: No
10: to
5: jasno,
10: w ogóle jest, zawsze przewozimy zresztą do każdego pokazu, na przykład kapelusze na sobie, bo pudło do kapeluszy jest ogromne, no kto by brał, to by było traktowane jako, nawet nie wiem, czy nie większe niż bagaż ten mały, walizka podręczna, więc to się wozi na sobie, budzi to zawsze dużo radości wśród podróżujących, że ktoś
5: jakaś
10: ma
5: odmiana.
10: Tak, kilka kapeluszy na sobie.
14: Właśnie o to chodzi, że to jest kilka kapeluszy na sobie i wszyscy zaglądają, także to było bardzo ciekawe.
10: To jest zawsze zabawne, są zawsze piękne wspomnienia, ja zawsze zresztą mówię, co nam w tym życiu pozostało, jak nie kolekcjonować po prostu wspaniałe wspomnienia.
5: Tak, i przeżywać właśnie, brać udział w różnych wydarzeniach, które właśnie nam, ale też innym dają dużo radości. Czyli, Panie Mirku, rozumiem, że nikt, żaden jakiś suszek nie ucierpiał.
14: To znaczy, powiem tak, jak otworzyłem walizki, to byłem w szoku, że wygląda to tak dobrze. 95% wyglądało idealnie. Oczywiście ja miałem dodatkowy materiał, który jeszcze wykonywałem szybko, niektóre prace na miejscu, bo nie dałoby się wszystkich zapakować jednak do tych walizek. Więc część jeszcze na szybko pomiędzy tymi przymiarkami dorabiałem kolejnych właśnie kompozycji i tej biżuterii florystycznej. Natomiast świetnie to przeżyło i powiem jeszcze lepiej. Przywróciło z powrotem do Polski. Właśnie teraz jest na część,
10: tak,
14: jest na Hawelańskiej.
10: Tak.
5: No to super, no
10: część
5: to faktycznie,
10: oczywiście.
5: Jeżeli ktoś właśnie ma ochotę zobaczyć te piękne stroje, tą właśnie biżuterię roślinną, kwiatową, no to powinien jak na spacer się wybrać właśnie ulicą Hawelańską.
10: Jeszcze tak, jeszcze dodamy, że oczywiście ubiory i kwiaty to nie wszystko, bo bardzo, bardzo istotna jest przecież muzyka.
5: No właśnie, tak, muzyka też jakieś wizualizacje.
10: Tak, mi zależało na tym zawsze, kiedy mam pokaz, zawsze staram się wejść w układ, że tak powiem, z lokalnym twórcą i po prostu przetransportować oryginalną muzykę, której nikt po prostu nie ma, bo mi się na przykład nie podoba, jak ludzie stosują coś, co jest radiowe, co jest takie popularne i zawsze chcę mieć tutaj coś, co będzie wyjątkowe. No i tu w tym przypadku oczywiście muzyka folk fusion, której twórcą jest kto?
14: Marek Zalewski.
10: Tak. O, i pozdrawiamy ciebie, Marku.
5: Znamy
10: bardzo
5: tutaj
10: serdecznie.
5: Tak, z kręgów teatralnych, tak, i też muzycznych właśnie.
14: Dokładnie, a Marek prowadzi z kierownikiem muzycznym naszego zespołu Folk Fusion i tutaj wykorzystaliśmy utwór Czerwone Jabłuszko, który był świetnie podbity, tak pod wybieg, więc z takiego tradycyjnego utworu można zrobić świetną muzykę, do której mogą iść modelki na Światowym Pokazie Mody.
10: Tak, i również chcieliśmy chcieliśmy dodać coś na piękny, wielki ekran, który miał 15 metrów, który był tłem, i mieliśmy stworzone specjalnie intro. Można powiedzieć, że były to materiały z teledysku, który był realizowany w Pałacu w Dąbroszynie zimą, czyli teledysk właśnie do Czerwonego Jabłuszka, gdzie piękna muzyka, piękne wnętrze,
14: piękne kostiumy.
10: Piękne kostiumy na czterech wokalistkach, a także taniec. Także udało się też to przetransportować, co było takim wstępem do naszego pokazu. No i myślę, że to wszystko stanowiło niesamowitą ucztę dla odbiorców. Dostaliśmy największe brawa, mi się wydaje.
14: Tak, to był fakt.
5: Na pewno.
14: Natomiast to też trzeba zauważyć, że takie intro tylko chyba my mieliśmy tak fajnie przygotowane. Było. Wszyscy mieli raczej logo, bądź jakiś króciutki filmik. Nasz też był krótki, bo były ograniczenia techniczne. Natomiast był tak fajnie zmontowany, że wyświetlany był właśnie na całym telebimie i to robiło właśnie ogromne wrażenie.
10: Ja zauważyłam właśnie podczas tego wydarzenia, że rzeczywiście tam było 20 projektantów z całego świata. Najwięcej oczywiście z Kazachstanu i wokół, z tych krajów takich jak Kirgistan, Tadżykistan i tak dalej, Uzbekistan. Natomiast zauważyłam, że oni mają oczywiście niesamowity też styl, oni mają tak bardzo też kulturowo to rozegrane, różne te czapki. Piękne to jest, ale to jest takie dla nas obce. Natomiast my chyba byliśmy jedyni ze świata, którzy jakby mieli tą kolekcję taką łączoną, tak jakby jest nasze lokalne rzeczy, ten folk, kwiaty.
5: No
10: tak?
5: Fuzja musi robić,
10: ale,
5: prawda?
10: Ale z dodatkiem takiego właśnie ich trochę stylu, bo wiadomo, że u nas wzornictwo jakiś zasłon w Iran jest właśnie takie, czy dziwne połączenia koronek i kwiatów. I myślę, że to dla nich było bardzo miłe dla oka. Oczywiście byli tam projektanci różni z Włoch, Francji, Niemiec i tak dalej, ale każdy pokazał swoją jakby taką europejską po prostu modę, to co my tu robimy.

0: kolejną edycję i akurat nasz jeden ubiór został wybrany na okładkę kolejnej edycji, także też jest nam bardzo miło. Widziałam, że kolejna edycja będzie nie już w mieście Szymkent, a w Almatach. Czy Astanie?
1: Astanie.
0: Tak, także.
2: Ale to w przyszłym roku?
0: Nie, właśnie w tym na jesień.
2: A, na jesień. Okej, okay, właśnie pytam, bo różnie te cykliczne wydarzenia się dzieją, nie?
0: Tak, także no.
2: No to super.
0: Bardzo ciekawa przygoda, jesteśmy bardzo zadowoleni i dodamy, że to oczywiście nie jest koniec.
2: No ja się domyślam, że to na pewno
0: to nie jest koniec.
2: Tak, to nie mógłby być koniec.
0: Tak, to nie jest koniec Folk Fusion, tak. Zacznijmy może chronologicznie, co będzie już niedługo.
2: No właśnie,
0: niedługo.
2: Co się będzie działo?
0: Panie dyrektorze.
1: To teraz najbliższe wydarzenie, to podczas Nocy Muzeów w Witnicy zrobimy wystawę właśnie ubiorów zaprojektowanych przez Natalii plus moje dekoracje florystyczne. Oczywiście będą filmy z naszej podróży. Chcemy też opowiadać właśnie, jak było troszeczkę też tak od kuchni dla mieszkańców Witnicy, więc pierwsza wystawa będzie w Witnicy, a później będzie pokaz gdzie?
0: No oczywiście w Gorzowie. Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja zawsze tu robię te pokazy. Oczywiście są charytatywne, ale mi zależy po prostu, bo tu pracuję. Tu mam grono swoich takich odbiorców, można powiedzieć w cudzysłowie.
2: Całkiem spore, myślę.
0: Tak, zawsze ktoś przychodzi, zawsze się cieszy. Są ludzie, którzy przeżywają razem z nami to. No i stwierdziliśmy, mamy nadzieję, że wszystko pozytywnie przebiegnie, że podczas Nocnego Szaku Kulturalnego...
2: No właśnie miałam zapytać, czy się zgłosiłaś, tak. Czy miałaś jeszcze czas tradycyjnie wziąć udział.
0: Tak, no chcemy wziąć tak też jakby pokazać pełną wartość tego wszystkiego, bo chcemy i koncert, i wizualizację, i pokaz mody z kwiatami, ze wszystkim. Czy możemy zdradzić miejsce już?
2: Ja właśnie chciałam się zapytać, czy to będzie ulica Chrobrego, bo ja bym tak chciała, żeby to tak było.
0: Dosyć blisko, nie Chrobrego.
2: Dosyć blisko,
0: tak.
2: Dobrze.
0: Na razie jeszcze daliśmy spokój, ale może do tego jeszcze niedługo ja się przygotowuję, żeby do tego powrócić, bo też jest mi ciężko, że tego nie ma. Ale to będzie blisko, czyli skwerek Małej Akademii Jazzu. Tuż przed samym...
2: Tutaj, tak? Nowe...
0: Oglądając różne tu miejsca wokół, stwierdziliśmy, że tam jest naprawdę bardzo sympatyczne.
2: W samym centrum? Fontanienka tam chyba jakaś malutka jest?
0: Nam bardziej chodzi o tą ścianę nowego miejskiego centrum. Jest dobra na wyświetlenia, jest świeży, że tak powiem, ten beton. Czyli...
2: Elewacja.
0: Tak, dokładnie. Miejsce dla zespołu, wspaniały backstage też, to też jest ważne. Więc stwierdziliśmy, że tam zrobimy, jesteśmy po rozmowach z dyrekcją MCK-u i po prostu, no mam nadzieję, że pozytywnie. No bardzo tego chcemy, myślę, że to jest warte pokazania.
2: I to właśnie ta kolekcja będzie
0: prywiodła. Tak, ta folkowa kolekcja.
1: I połączymy to wtedy też z koncertem naszego zespołu Folk Fusion.
2: Super, tak, czyli taka całość zamknięta będzie.
0: Tak, duże wydarzenie. Mi się też wymarzył ten, nie wiem Mirek, czy to jest możliwe, ten taniec, żeby też tam był.
1: Myślę, że to też jest do zrobienia, bo tu jak kręciliśmy...
0: teledysku.
1: Tak, jak kręciliśmy teledysk, mamy świetnego choreografa w Domu Kultury, Tim Ulitkin i właśnie Tim świetnie zatańczył ze swoją partnerką w tym teledysku i też chcieliśmy to wpleść właśnie w kolejne
0: super, wydarzenie. No właśnie i jeszcze może jak mamy okazję, powiemy, że niebawem będzie ogłoszony casting dla modelek, gdzie właśnie Tim jest choreografem i on wybierze dziewczęta, które najlepiej się poruszają, bo to jest jednak ważne. Ja po latach oglądania tego wszystkiego stwierdziłam, że no rzeczywiście to jest, kto przedstawia ten ubiór, taką po prostu będzie odebrany, czyli musi być
2: dokładnie
0: wspaniały wzrost, charyzma, tak? I oczywiście sposób poruszania się, także stawiamy teraz też na jakość. Oczywiście dodam, że dla mnie wiek nie jest tutaj ważny. Ważne są właśnie te aspekty.
2: Predyspozycje, umiejętności.
0: Tak, dokładnie. Także jeżeli ktoś nas słucha teraz, to
1: zapraszamy
0: i prosimy śledzić nasze media, że będziemy poszukiwać wspaniałych modelek.
2: Czyli to pewnie jakoś nie za długo się pojawi, no bo
0: nie
2: mamy
0: bawem,
2: szlak
0: tak.
2: 13-14, dobrze pamiętam,
1: tak,
2: czerwca jest szlak kulturalny, no to już coraz bliżej.
1: Czyli
2: tak,
1: w tym
2: tak?
1: miesiącu będzie casting na
0: tak,
1: pewno.
0: Tak, w tym no miesiącu właśnie. Będzie casting, no i to wydarzenie, no i jeszcze Folk Fusion, wiemy na pewno, że będzie pokazywany 6 lipca w Berlinie na Alexanderplatz podczas wydarzenia Fashion Open Air. Gościmy tam, ja goszczę drugi raz, w zeszłym roku z Chrisonatom i z Hipnozys inspirowaną Björk, także bardzo ciekawe wydarzenie w centrum Berlina, na powietrzu, bardzo duża publiczność, bardzo ciekawe wydarzenie.

0: Zresztą i też się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni i mam nadzieję, że tam też również uda się zrobić to też w pełnej wersji, czyli z koncertem, może też z tańcem i będzie to kolejne piękne wspomnienie właśnie tejże kolekcji.
1: Bardzo się cieszę z tego powodu, myślę, że nie tylko ja właśnie, że to idzie w świat, że to nie zostaje gdzieś tylko na jakimś jednym wydarzeniu czy podwórku, jak to mówimy lokalnie, prawda?
0: Bardzo tak, bardzo zależy, żeby te rzeczy, zresztą cieszę się, że moje kolekcje wszystkie są w zasadzie ponadczasowe, że one, no ja od zawsze tak mam założenie, że nie tworzę po prostu w trendach, bo trendy przemijają. Ja lubię przenoszenie jakichś różnych wartości w swoich ubiorach, że one są przydatne w wielu momentach po prostu. Nagle tak rzeczy sprzed 10 lat okazuje się, wow, jaka fajna, tak, dobra, można zrobić pokaz. No i takie jest moje po prostu założenie. Ta ponadczasowość to jest chyba dla mnie najważniejsze w tym tworzeniu.
1: Jasne. Myślę, że to super sprawa. Ja jeszcze tylko tak zapytam, czy tutaj jeszcze współpraca między wami będzie się zacieśniać i coś na przykład w przyszłości jeszcze może się pojawić?
0: A kto wie?
2: Ja muszę wymyśleć coś pod koniec tego roku, żeby...
3: O czym w sumie warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów radzi.
1: Tradycyjnie na zakończenie tygodnia, w niedzielny wieczór, poradnikowe sprawy. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. A będzie dzisiaj ciekawie, bo opowiemy o tym, jak zadbać o kręgosłup i ciało. Będzie także o lecie, kleszczach, słońcu i wyjazdach. No a w trzeciej części fachowiec od wychowania i opieki naszych czworonożnych pupili. Ruch, a nie bezruch. Zdrowie przede wszystkim. W czasach, gdy siedzący tryb życia przyjmuje stery, musimy uaktywnić się fizycznie. Kark, kręgosłup, nogi dają o sobie znać. Jak poprawnie siedzieć, jakiej i ile potrzebujemy aktywności fizycznej. Szczegóły w rozmowie Wojtka Hańczuka z Arturem Hołodniukiem, fizjoterapeutą i wykładowcą akademickim.
4: Ludzie jakby skupiają się na tym, jak siedzą, więc to jest też bardzo duży progres obecnie. Dostosowują fotele, dostosowują biurka. Częściej kupują biurka, które można unosić do góry, gdzie mogą sobie przejść do pozycji stojącej, siedzącej. Dodatkowo przerywniki należałoby do tego włączyć, czyli takie króciutkie pauzy co pół godziny, stać, wykonać 10 skłonów do tyłu, 10 skłonów w bok, w prawo, w lewo, 10 skłonów, usiąść i dalej pracować. Więc tak co pół godzinki sobie zrobić taką przerwę dla siebie, dla swojego kręgosłupa. Co dwie godzinki dobrze by było po prostu odejść od biurka i się przejść. Takie 5 minut, pójść coś wydrukować, postać, można byłoby zrobić sobie 10 przysiadów i usiąść i dalej pracować, więc tak możemy wyhamowywać ten proces, ten postęp tych zmian, które się tworzą w pozycji siedzącej dla kręgosłupa.
5: Czyli tak naprawdę bardzo proste, mało skomplikowane ćwiczenia, tylko wykonywane regularnie, tak, systematycznie i one przyniosą efekt?
4: Oczywiście, tak, więc ciało nie jest skomplikowaną, raczej jest skomplikowaną maszynerią, ale nam proste czynności, regularne proste czynności działają po prostu na nas bardzo regeneracyjnie. I jeżeli będziemy tutaj wykonywać to w sposób stały, to one zapoczątkują u nas zmianę. Albo spowodują, że do tych zmian zwyrodnieniowych tak szybko nie będzie taki szybki postęp tych zmian zwyrodnieniowych. Dużo ludzi zaczyna te ćwiczenia wprowadzać, taki styl pracy, o może tak to nazwę, z tymi przerywnikami, tymi pauzami na tą aktywność fizyczną w momencie, kiedy zaczynają chorować, i to też jest piękne, bo dostrzegają, że te objawy są później coraz rzadsze.
5: Ale warto wcześniej.
4: Oczywiście, tak, tak. My się musimy tego nauczyć. To powinno być takie... Niektóre firmy to zaczynają wprowadzać. Tak jak tutaj jedna z sklepów z branży, tak, dyskontów zatrudniała fizjoterapeutów i pracownicy mieli przerwy na ćwiczenia, mogli przychodzić na zabiegi, więc tych firm, z tego co się orientuję, jest coraz więcej, gdzie jest fizjoterapeuta na etacie i wspomaga tych ludzi swoją osobą, ćwiczeniami.
5: Nie ma nic bardziej kosztownego dla firmy niż tak naprawdę nieobecność pracownika, jego długa choroba, więc to jest absolutnie inwestycja także w firmę, w siebie i myślenie o swoich interesach, które tak naprawdę współgra z naszymi interesami, więc oby jak najwięcej takich mariaży.
4: Dokładnie, można... nie mam takiej wiedzy, ale kiedyś opowiadała mi jedna pani na szkoleniu, że w Warszawie normalnie tam w tych biurowcach, w jakichś sieciówkach sobie tam pracują, to mieli, jak przerwy lunchowe mieli, to normalnie przychodził pan z takim krzesłem siedzącym do masażu, można było się na godzinkę zapisać, raczej tam chyba 15 minut trwał zabieg i normalnie się tam zapisywali do tego pana na taki masaż szyi, więc żeby troszkę rozluźnić te ciało, więc jest to też jakaś alternatywa i widzę, że gdzieś tam ta potrzeba jest duża, jest.
5: Może podpowiedzmy trochę, oczywiście nie wyjaśnimy tutaj wszystkiego i nie ustawimy wszystkiego, ale podpowiedzmy trochę, od czego zacząć, czyli krzesło, jak ono powinno być dopasowane, no oczywiście fajnie by było, jakby to biurko było w ogóle ruchome, można było przy nim stanąć, no pewnie jeszcze niewiele firm stać na to, aby masowo tego typu biurka wprowadzać, ale najpierw zacznijmy od tego dobrego siedzenia, jak powinniśmy siedzieć przy biurku, żeby ten kręgosłup obciążać jak najmniej, jak powinniśmy ustawić sobie fotel, o czym powinniśmy pamiętać?
4: Powinniśmy pamiętać na pewno, żeby fotel był miał regulowaną wysokość. To jest bardzo ważne, bo tutaj chodzi o kąt ustawienia stawów biodrowych, żeby podparcie było, oczywiście wtedy regulowane jest automatycznie zgięcie stawy kolanowym i ustawienie stopy na podłodze. Ważne jest podparcie, najlepiej jak możemy całe plecy mieć podparte z profilem odcinka lędźwiowego. Jeżeli mamy profil odcinka lędźwiowego, automatycznie nam się cały kręgosłup będzie w innym kierunku, w równej płaszczyźnie ustawiał.
5: Czyli co to znaczy, że mamy profil odcinka?
4: Czyli musimy mieć uwypuklenie tutaj lędźwi, żeby
5: tak
4: zachować dokładnie,
5: tak?
4: W dolnym odcinku kręgosłupa, po to, żeby zachować tą lordozę, a zachowanie tej lordozy spowoduje, że automatycznie zmniejsza się kifoza piersiowa i inaczej ustawia się odcinek szyjny.
5: Lordoza, czyli kifoza, czyli... Powiedzmy trochę.
4: Lordoza, czyli wklęsłe wygięcie kręgosłupa lędźwiowego, o tak. Kifoza jest to uwypukleniem kręgosłupa w odcinku piersiowym, a lordoza szyjna znowu wygięciem odcinka szyjnego.
5: Czyli generalnie siedzimy tak, żeby klatka była trochę...
4: Do przodu,
5: tak. Jeszcze tak powiem, plecy prosto.
4: Plecy prosto, o, tak jest. Dosuwamy się do granicy. Jak siadamy, dosuwamy się do granicy krzesła, oparcia i wtedy tutaj mając podparcie w lędźwiach, automatycznie nasz kręgosłup się prostuje i łatwiej jest nam w tej pozycji utrzymać tą pozycję, która jest oczywiście komfortową pozycją dla zdrowia.
5: Stopy jakby cały czas
4: podparte.
5: Czyli na ziemi,
4: tak
5: mocno,
4: jest.
5: Nie, że tam na paluchach się kręcimy,
4: nie.
5: Bo to już jest objaw, że coś jest nie tak.
4: Dokładnie i kompensujemy napięcie wtedy, więc tutaj stopy muszą być podparte, nóżki ustawione w lekkim, kolanka w 90 stopniach zgięcia, stopy podparte i tak jak mówiłem, tutaj musi być kąt rozwarty w stawach biodrowych.
5: I zwracajcie uwagę na to, bo jeżeli gdzieś automatycznie właśnie zaczynają wam te stopy chodzić, gdzieś szukacie podparć, to znaczy, że coś jest nie tak, że gdzieś organizm próbuje coś kompensować.
4: Tak jest, dokładnie.
5: Pół godziny to jest faktycznie maks, nawet jeżeli tak sobie ustawimy ten super nasze krzesło, to jednak te 30 minut powinno być już dla nas takim sygnałem, że robimy teraz przerwę, tak?
4: Tak jest. Jakby nie patrzymy tylko na kręgosłup, czy na całe ciało, jako tylko na stawy, kości i mięśnie, też bierzemy pod uwagę układ krążenia, który zaopatruje całe nasze ciało, w tym kręgosłup i odżywia je, drenuje je i na przykład ochładza troszkę, więc my tutaj wstając i ruszając się przepompowujemy krew w całym ciele, więc jest to istotnie ważne do tego odżywienia się, do tego procesu regeneracji naszego ciała, w tym kręgosłupa.
5: Okej, czyli tak, najprostsze ćwiczenia. Tak jak tu już padło od pana, panie Arturze. Po prostu skłony, tak?
4: Tak, raczej wstajemy, zaczynamy od przeprostów, czyli odchylamy się do tyłu, następnie skłony boczne i skłon do przodu. Jeżeli ktoś ma problemy z kręgosłupem, to może te skłony robić w pozycji siedzącej. Na siedząco robi skłon.
5: Siedząc na fotelu?
4: Na fotelu, tak.
5: Czy nawet tak naprawdę nie zawsze musimy się ruszać z tego fotela?
4: No, przy tym ćwiczeniu nie. przy tym ćwiczeniu. Nie, ale wyjątkiem są osoby, które są na przykład w stanie takim podostrym obecnie, albo mają niestabilność w odcinku, w kręgosłupie, więc wtedy jest ryzyko, że my sobie na przykład jakąś protruzję czy przepuklinkę w takiej długiej dźwigni uwypuklimy czy wypchamy i potocznie mówiąc i stworzymy sobie problem. Ale na pewno jeżeli te osoby mają takie problemy, to one już zazwyczaj o tym wiedzą.
5: Z tego, co pan mówi, to tak naprawdę ta przerwa będzie trwała, nie wiem, 2-3 minuty?
4: Dokładnie. Nawet bym się tutaj do 2 minut myślał. Więc to nie jest toniesa, jest dużo, ale regularnie wykonywane co pół godziny naprawdę potrafi latami, tygodniami, miesiącami, latami potrafi nam nieźle zregenerować czy zahamować postęp tych zmian zwyrodnieniowych, o tak nazwę. I cały czas będąc rozruszając kręgosłup.
5: Czyli takie 2 przerwy na godzinę powinny się pojawić, ale po tych 2 godzinach ta przerwa powinna być już
4: dłuższa. Tak. Fajnie jak jest 20 minut. Zazwyczaj nie wiem, czy jest tyle czasu na to, ale dobrej 5-10 minut, żebyśmy wstali, się przeszli, poszli coś wydrukować, nie wiem, napili się wody, żebyśmy po prostu 5 minut byli w ruchu.
5: I tutaj już jakby nie na stojąco, nie na siedząco, tylko ważne, żeby gdzieś
4: przejść się, tak jest. Żeby ta pompa mięśniowa zadziałała.
5: Prokurować trochę tak wydarzenia, żeby,
4: dokładnie.
5: Żeby się przejść. I to wystarczy na ten 8-godzinny dzień pracy? Czyli te co 2 godziny przerwa?
4: Panie Wojtku, to jest minimum z minimum. Ile zrobimy więcej dla siebie, to będzie lepiej, ale to jest takie minimum, żeby zaniechać postępowi zmian zwyrodnieniowych intensywnemu i nie dopuścić do wtórnych objawów zmian, które już mamy i na które chorujemy, nie? Bo zazwyczaj przychodzą do mnie pacjenci już z jakimiś zmianami zwyrodnieniowymi, czy krążka międzykręgowego w postaci dyskopatii, czy stawów obwodowych i tutaj dostosowujemy się w działaniu do jego choroby i to zazwyczaj jest takie minimum z minimum, żeby to się nie napędzało z powrotem, żeby nie było wtórnych z powrotem objawów po leczeniu, żeby zachować to ciało w takiej optymalnej formie już po tym procesie leczenia, jak już pacjent wrócił do pracy, tak, żeby jakby nie prowokować sytuacji do tego, żeby z powrotem mieć ten problem w kręgosłupie.
5: Tak. A co jeszcze możemy zrobić w takim razie w czasie 8-godzinnego dnia pracy, żeby to nie było minimum, tylko było trochę więcej. Powiedzmy, że mamy takie możliwości, że pracodawca nam daje taką możliwość, że możemy sobie tą przerwę, nawet nieco dłuższą zrobić, którą później odpracujemy. To jakby mamy, nasz dzień pracy wydłuża się do 9 godzin, no ale tą godzinę mamy wtedy dla siebie gdzieś w trakcie. Jak ją dobrze spożytkować?
4: Można przykładowo pójść na spacer, jeżeli mamy taką możliwość, albo jeżeli takiej możliwości nie mamy, to możemy sobie poćwiczyć po prostu na przerwie w biurze, gdzie pracujemy, jeżeli jest to też możliwe. Nie? Można, jeżeli jest przykładowo 10 pracowników i szef wyraża na to zgodę, to można 10 minut zrobić ćwiczeń grupowych. Kwestia jest tutaj indywidualna i związana bardziej z możliwościami od pracodawcy. Jeżeli takie są, no to teraz chęci po prostu nas ograniczają.
5: A powiedzmy, że chęci są. Może skupmy się na tym, że nie pracuję w grupie, albo że właściwie ten czas mam sam dla siebie. Co mogę zrobić? Czy ja potrzebuję jakieś skomplikowane urządzenia w pracy? Muszę mieć jakieś rzeczy, które bywają właśnie na salach gimnastycznych? Czy nie trzeba? Wystarczy kawałek ściany.
4: Kawałek ściany i podłoga i w zupełności nam to wystarcza. Najważniejsze dla nas, jeżeli mamy pracę siedzącą, to żeby ten kręgosłup rozruszać. Jeżeli będziemy ruszać, to on się nie będzie tak szybko zużywał i będzie się odżywiał. Wiadomo, że siedzenie jest najbardziej obciąża kręgosłup i tutaj przechodząc do pozycji niskich, czy w leżeniu, czy w klęku podpartym, jesteśmy w stanie z taką łatwością rozruszać ten kręgosłup, rozciągnąć mięśnie i myślę, że to, jeżeli nie możemy wyjść na spacer, to myślę, że to jest jedną z najlepszych form, żeby sobie, nie wiem, 10-15 minut, krótko mówiąc, poćwiczyć.
5: To podpowiedzmy parę ćwiczeń. Co można zrobić w warunkach biurowych? Co moglibyśmy zrobić w takim pomieszczeniu, jak tu, gdzie jesteśmy w studiu?
4: Na przykład koci grzbiet w klęku podpartym, ukłon japoński, przejście do leżenia przodem w podporze na rękach wyprostowanych. Proste ćwiczenia, które mogą nam ten kręgosłup w każdym kierunku rozruszać, bo my jak jesteśmy ustawieni w jednej pozycji, jak pracujemy w pozycji siedzącej, to wtedy najmocniej zużywamy ten kręgosłup. Dlatego jak go ruszamy, to on jest mobilizowany na poziomie krążka międzykręgowego, na poziomie stawów międzykręgowych, nowych i segmentach, czyli kolejnych połączeniach tego kręgosłupa w każdym kierunku i przez co się zużywa mniej i mniej się podrażniają nawet struktury, które są słabe w tym kręgosłupie. Więc bo on jest obciążany i ruszany w każdym kierunku, a pojawia się problem w momencie, kiedy my siedzimy, obciążamy w jednej pozycji i jeszcze w tej jednej pozycji na tym jednym miejscu czy segmencie kręgosłupa mamy jeszcze problem na przykład z krążkiem międzykręgowym, mamy tam jakąś protruzję dysku, więc to nam będzie przykładowo powodowało zaostrzenie tych objawów. Dlatego jak się rozruszamy, to znowu zmienimy ciśnienie w tym kręgosłupie, zmienimy obciążenie na przód, tył, boki i krótko mówiąc, my na to mówimy, że mobilizujemy sobie kręgosłup, co przyczyni się do mniejszych dolegliwości bólowych i następstw związanych z pogorszeniem tych objawów, tej choroby, którą leczymy, którą mamy.
5: Czyli tak, jak siedzimy, najprostsza recepta: wstajemy, albo z tego, co usłyszałem, przed chwilą usłyszeliśmy, wręcz schodzimy do parteru.
4: Do niskich pozycji, tak jest.
5: Na kolana, może przeszkodą jest trochę wstyd przed kolegami, koleżankami, że tak raptownie w biurze pani księgowa pada na podłogę i zaczyna wyginać się jak kot.
4: Może troszkę tak, chociaż zmienia się podejście u ludzi, tak jak rozmawialiśmy na samym początku, panie Wojtku, i wydaje mi się, że mogłoby to teraz obecnie być bardziej mobilizujące dla innych niż śmieszne, że ktoś, kto miał problem, pomału próbuje z tego problemu wyjść, nie? I to jest piękne. To jest piękne, że my zaczynamy coś wtedy robić, nie? Że chcemy coś od siebie dać i bierzemy sprawy w swoje ręce i dbamy o swoje zdrowie, nie? I to jest naprawdę piękne, nie? To można po prostu trzeba byłoby naśladować, nie?
5: Więc nie wstydźmy się, nie bójmy się, tylko po prostu ruszajmy.
4: Tak jest.
5: I wtedy takich ćwiczeń, ile? 15 minut? Taka przerwa
4: myślę,
5: powinna
4: trwać? Myślę, że w zupełności wystarczy 15 minut.
5: Możemy coś jeszcze odpowiedzieć związane ze ścianą, żeby jakby na przykład trochę inne partie mięśni, albo nawet wręcz takie formy masażu lekkiego, które można sobie samodzielnie wykonać.
4: Tak, jeżeli przykładowo dużo siedzimy, możemy mieć w pracy piłeczkę i tą piłeczką sobie przy ścianie rozmasować miejsca, które ulegają podrażnieniu. Zazwyczaj jest to grupa pośladkowa, jak dużo siedzimy. Tam mamy też ważne struktury nerwowe, jak nerw kulszowy, mięśnie gruszkowate z jednej i z drugiej strony, mięśnie pośladkowe średnie. Więc tych mięśni jest dość sporo. One są kluczowe zarówno dla stawu biodrowego, dla kręgosłupa lędźwiowego, dla miednicy i przenoszenia napięcia z kręgosłupa z miednicy na kończynę dolną. Więc bardzo często ulegają przeciążeniu i my tutaj przy ścianie możemy sobie taką piłeczką zrobić 2-3 razy w tygodniu dodatkowo taką autoterapię. I wracając do domu, oczywiście bardzo ważne, nie musimy już tego robić, bo to zrobiliśmy w pracy i mamy czas dla siebie, jakbyśmy się uskarżali, że tego czasu nam w domu brakuje, bo jeszcze mamy mnóstwo rzeczy do załatwienia poza pracą, więc jest to na pewno super alternatywa, te automasaże tymi piłeczkami. Jak ktoś nie wie, jak masować, zawsze może się udać do fizjoterapeuty i tam uzyska poradę, jak się tą piłeczką posługiwać, gdzie tą piłeczkę można nabyć.
5: Bo to nie są zwykłe piłeczki, to muszą być specjalne piłeczki.
4: Znaczy to muszą być twarde na pewno, panie Wojtku, piłeczki i z tymi, co ja się spotkałem, to albo są gumowe, albo są styropianowe. Więc tak można sobie szukać w internecie. Kosztują tam od 10 zł, cena się zaczyna bodajże, więc nie jest to drogi sprzęt.
5: I to już nie są jakieś wielkie te piłki, żebyście Państwo myśleli, że będziecie musieli trzymać w biurach nie wiadomo jak wielki sprzęt.
4: Wielkości pięści tak naprawdę.
5: Tak naprawdę.
4: Ustawiamy sobie piłeczkę na miejscu bólowym i pomału ruchem swojego ciała dociskamy swoim ciałem i ruchem swojego ciała masujemy dane miejsce. Bardzo, bardzo świetny sposób na taką mobilizację tkanek miękkich, na taki masaż powięziowy i na to, żeby sobie samemu w warunkach domowych po prostu pomagać.
5: Jak jeszcze ścianę możemy wykorzystać?
4: No możemy sobie ścianę wykorzystać do różnych ćwiczeń, żeby tutaj rozciągnąć mięśnie piersiowe, czy popracować sobie z piłeczką na prostowniku grzbietu, więc w zależności od tego, z czym mamy problem, to możemy sobie tą ścianę wykorzystać. Oczywiście wszystkie partie zrobimy sobie przy ścianie i nie w każdej dysfunkcji, ale naprawdę bardzo wiele. jeszcze mi przychodzi na myśl, czy tutaj rozciąganie mięśni w obszarze kończyn górnych, czy kończyn dolnych, bo możemy się położyć przy ścianie, nogi dać sobie na ścianę i naciągać stopy do siebie, więc rozciągając całą tylną taśmę kończyn dolnych, więc tutaj możliwości są spore, w zależności od tego, z czym się borykamy i nad czym chcemy pracować.
5: Czyli mamy za sobą już te bardzo intensywne 8 godzin w pracy, plus co możemy dołożyć w domu, co powinniśmy dokładać w domu, to jeszcze powinien być później godzinny spacer, czy godzinna jazda na rowerze, czy to znowu jakby nie musimy się od razu zarzucać takimi jednostkami, że czasami na początek może wystarczy 15-20 minut, bo wiem też z doświadczenia, że jak już obudzimy organizm do ruchu, to on generalnie sprawia, że my chcemy tego ruchu coraz więcej, tak. Bo okazuje się, że ten poziom endorfin, który się u nas pojawia, takiego faktycznie zadowolenia i takiego poczucia, że czujemy się lepiej, dotlenieni i generalnie wszystko lepiej pracuje, sprawia, że okazuje się, że te 15 minut to już dla nas jest za mało nawet.
4: Tak, jak najbardziej, panie Wojtku. Pomału z takiego przymusowego nawyku zaczynamy odczuwać radość i zaczyna to być elementem naszego życia i zaczyna nas, bawimy się tym ruchem, wtedy robimy go coraz więcej i bardzo często też zarażamy bliskich albo przyjaciół, albo kogoś z rodziny i gdzieś tam razem w tej formie aktywności fizycznej spędzamy ten czas. Tak jak pan powiedział pięknie, to też są endorfiny i to są też przyjemności związane z tym ruchem, nie? Więc to z jednego wchodzimy później w drugie i bywa to bardzo często takim naszym przyjemnym spędzaniem czasu, nie?
5: Kręgosłup, o tym dużo rozmawialiśmy, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o inne partie ciała, czy to kolana, czy inne stawy, to one jednak zwykle jakby problemy z nimi są wynikiem jednak jakichś urazów. Tam już zwykle musimy sobie coś albo skręcić, albo uderzyć, albo coś zwichnąć, albo nadwyrężyć. Tak jest, tak?
4: I tak i nie. Zazwyczaj jest tak, że te stawy w stawach obwodowych mamy problem najczęściej ze skręceniem kostek, tak jak pan powiedział. Kolana różnie, bo czasem zmiany zwodnieniowe, czasem przez aktywności fizyczne, przez uprawiany sport będą dawać nam dolegliwości bólowe. Biodra zazwyczaj dają nam dolegliwości bólowe w okresie zmian zwrodnieniowych, czyli w takim okresie po 40-50 rokiem życia pierwsze objawy, więc kręgosłup tutaj w pierwszej linii jest narażony na ten brak, tego ruchu i myślę, że sposób funkcjonowania, obciążania tego kręgosłupa, niesłuchania, tego braku umiejętności słuchania swojego ciała będzie powodował, że jednak ten kręgosłup wygrywa.
5: I że później właśnie też mogą się pojawić sprawy z kolanami, z biodrami.
4: Tak, to jako następstwo oczywiście, nie, bo te naprężenia się przenoszą. Nasze ciało jest takie sprytne, że kompensuje sobie te napięcia, dostosowuje się do tych zmian, które postępują, odchyla się od norm po to, żeby utrzymać jeszcze fizjologię, utrzymać mechanizm funkcjonowania, ale w pewnym momencie jak te siły kompensacyjne się wyczerpują i na przykład zaczyna nas boleć kolano, zaczyna nas boleć staw skokowy, a wszystko jest pokłosiem na przykład kręgosłupa i miednicy, ustawienia odcinka szyjnego, więc tutaj bardzo ważne jest ogólnie cała postawa jest bardzo ważna, więc kręgosłupów jest najwięcej w leczeniu, ale jakby musimy patrzeć na całość, nie?
5: Generalnie jakby nie będziemy wchodzić w więcej szczegółów, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o ruch, bo tak naprawdę jeżeli zaczynamy robić te ćwiczenia, o których mówiliśmy, to nie tylko kręgosłup, ale właśnie i pozostałe stawy zaczynają po prostu pracować i właściwie wtedy to się przenosi i na kolana, i na biodra, i na ręce, i na wszystkie inne rzeczy. A nie boi się pan, panie Arturze, że jak już tak wszyscy zaczną ćwiczyć, to pan nie będzie miał roboty?
4: Nie, myślę, że nie. Jak będziemy ćwiczyć, to też będziemy się przeciążać i myślę, że też będziemy mieć co robić, ale będzie to inna praca wtedy z pacjentem, więc pacjent nie będzie wpadał w pułapki ostrego bólu, tylko gdzieś na poziomie bólu takiego podostrego będzie się meldował w gabinecie i pacjent będzie mniej cierpiał, nie? Więc tych wizyt możemy robić wtedy mniej, ale częściej, więc jest to jakby innym modelem pracy będziemy wtedy funkcjonować, nie? A świadomy pacjent będzie wiedział, że zaczyna go ciągnąć już stopa, bo dużo chodził ostatnio, to przyjdzie na wizytę i zrobimy sobie tą stopę, całą taśmę, czy sprawdzimy sobie, co się z tym stawem dzieje, czy z tym kręgosłupem i myślę, że wtedy na dwóch jednej wizycie zakończymy spotkania, a w momencie, kiedy ten pacjent i nie ma aktywności, i nie ma świadomości swego ciała, to jak się melduje w gabinecie, to już na długo.
5: No właśnie, pamiętajmy o tym, że to nie wszystko znajdziemy i nie wszystko podpowie nam internet, że to jest jednak, to są jednak lata nauki, o czym świadczy też to, że cały czas w naszej uczelni kształcicie nowych terapeutów, fizjoterapeutów. Ja mam wrażenie, że generalnie taki masaż raz na miesiąc to powinien sobie zafundować każdy, bo my nie jesteśmy w stanie wszystkiego sami rozmasować, a terapeuta jednak zrobi to dużo lepiej, dużo sprawniej i że gdyby taka była możliwość, to myślę, że każdy powinien gdzieś tam sobie pomyśleć o tym, bo to po prostu dużo łatwiej się żyje.
4: Tak jest, my sobie sprawy nie zdajemy, zazwyczaj oszczędzamy na zdrowiu pieniążki, a to są najlepiej wydane pieniądze, jakie moglibyśmy, czy najlepiej sprezentowane pieniążki dla siebie samego, jak wydamy je na zdrowie, czy pójdziemy do fizjoterapeuty, czy pójdziemy do osteopaty, czy pójdziemy do jakiegoś innego specjalisty na jakąś wizytę i zadziałamy ze swoim problemem zdrowotnym, to myślę, że to jest najlepsza inwestycja, bo my jesteśmy tu i teraz i myślę, że nasz komfort życia jest bardzo ważny do tego, żeby móc funkcjonować. Nie? Jeżeli czujemy się dobrze, to chodzimy do pracy, cieszymy się radością z bliskimi, z dziećmi, z wnukami. Jeżeli nas coś boli, to nie mamy już radości. A jeżeli boli nas tak, że nie możemy funkcjonować, to już w ogóle to nas nic nie cieszy. Nawet porządny samochód, czy świetny dom, więc wtedy to jest drugorzędność. Nie? Można mieć 100 problemów, ale jak mamy problem ze zdrowiem, to te 100 problemów to nie są już wtedy problemy. Nie? To już nas jakby nie interesują, bo my nie możemy mieć tych 100 problemów, jak mamy ten jeden problem. Nie? Więc nie funkcjonujemy i tutaj na pewno warto. Czy co miesiąc? To nie wiem, bo każdego indywidualnie zapraszam na wizytę. Uważam, że jak nie ma potrzeby, to nie trzeba przychodzić na wizyty.
5: Tak prewencyjnie, profilaktycznie?
4: Powiem tak.
5: Bo te masaże, choćbyśmy nie wiem, co robili w domu, no to one nie będą tak wyglądały, jak ta godzina spędzona jednak z fizjoterapeutą.
4: Znaczy tutaj byśmy dobrali indywidualnie pod każdego pacjenta. Niektórzy potrzebują co 3 miesiące przyjść.
5: Okay.
4: Niektórzy, to w zależności od tego, jaką mają budowę ciała, jaką prowadzą, jaki tryb prowadzą zawodowy, czy ile tej aktywności mają codziennie, jaką świadomość mają, jakie umiejętności posiadają, czy już chodzili kiedyś do fizjoterapeuty, czy właśnie znają te wszystkie techniki, o których i sposoby radzenia sobie na poziomie domowym, panie Wojtku, o których rozmawiamy. Jeżeli to jest, to oni rzadziej raczej bywają, bo oni też mają na przykład taką świadomość, że czuje, że go na przykład coś ciągnie, to on sobie spróbuje tak, wziąć ciepłą kąpiel, żeby rozluźnić, bo ciepło działa rozluźniająco na tkankę mięśniową, odpuści sobie na przykład 3 treningi, tylko pójdzie na spacer, niczego nie będzie szarpał i zazwyczaj sam jest, troszkę sobie to pomasuje i jest w stanie sobie gdzieś to załagodzić, a jak widzi, że nie przychodzi, no to wtedy się udaje, nie? Tak to zazwyczaj wygląda. Jak mamy tej świadomości mniej, no to albo tych umiejętności mniej i czujemy, że nasze ciało się napina, czujemy, że coś się dzieje, no to wtedy warto się na pewno wybrać.
5: Jeszcze skorzystam w takim razie, bo to też warto wiedzieć, chociaż to pewnie gdzieś tam szybko znajdziemy, ale powiedzmy przy urazach, to tak, oczywiście nie leczymy się sami, korzystamy z pomocy specjalistów, bo to zwykle źle się kończy, ale ta nasza pierwsza reakcja, schładzamy, bo mamy 2 rodzaje maści, niektóre schładzają, a niektóre rozgrzewają, to kiedy schładzamy, a kiedy rozgrzewamy?
4: Na początku schładzamy, później możemy rozgrzewać, ale nie schładzamy dłużej niż tydzień, 2 tygodnie. Z tego względu, że będziemy schładzanie działa przeciwzapalnie i ogranicza, zmniejsza dolegliwości bólowe, ale jak za dużo tego schładzania będzie, to nie będzie takiego postępu regeneracji tkanki. Więc tutaj na samym początku schładzamy, a później już raczej rozgrzewamy. Do 2 tygodni.
5: Czyli tak naprawdę te pierwsze maście, których używamy, to są zwykle maście po jakichś uderzeniach, skręceniach, to są zwykle jednak maści, czy też inne jakieś substancje schładzające.
4: Tak jest.
5: I dopiero później zaczynamy zaczynamy
4: rozgrzewać,
5: tak. Ale oczywiście, tak jak rozmawialiśmy, jeżeli nie ma postępu, nic się nie dzieje, nie poprawia przez te 2-3 tygodnie, to lekarz, tak.
4: To tak, to jeżeli to też bardzo zależne od tego, co się stało. Jeżeli to był jakiś uraz, to w pierwszej kolejności bym wysłał pacjenta do lekarza, bo nie wiemy, czy doszło do złamania, czy doszło do jakiejś poważnej dysfunkcji w narządzie ruchu. I tutaj niestety, ale musimy tego pacjenta, dbając o tego pacjenta i o jego zdrowie, w pierwszej kolejności odesłać go do lekarza. Mhm. Więc tak, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, mówi, że boli go kręgosłup, i on się przewrócił na rowerze, grał w piłkę, ktoś go kopnął w nogę i w moment zrobiła się duży obrzęk w stawie skokowym czy w kolanie, to w pierwszej kolejności oddam tego pacjenta do lekarza, bo on musi już mieć inną procedurę tutaj diagnostyczną. Więc my musimy sprawdzić, czy nie doszło do żadnych poważnych złamań czy innych urazów w obszarze tego stawu. Bo jeżeli przychodzi pacjent i zaczyna go boleć, to wiemy, że nie było tego mechanizmu, a tutaj nie możemy go wykluczyć. I czasem jest tak, że mamy złamanie, objawy nie są kliniczne objawy, czyli te dolegliwości bólowe, zakres ruchomości, wszystko wygląda tak, jakby to było, jakby było w porządku. Gdzieś stłuczenie możemy podejrzewać, nie ruszałby ręką, gdyby było złamanie. Robimy prześwietlenie i się okazuje, że złamanie.
5: Czyli nie leczymy się sami tak naprawdę przy urazie. Nie ma co bagatelizować tych spraw, tylko tak. Po prostu najpierw
4: do lekarza,
5: a później ewentualnie. Czyli właściwie nie powinniśmy mieć w domu żadnych maści, ani rozgrzewających, ani schładzających.
4: Znaczy,
5: bo po co? Skoro i tak powinniśmy jednak, jak upadniemy, to udać się do lekarza.
4: I tak. I nie, panie Wojtku, jak zawsze ze wszystkim, jeżeli to był drobny uraz, to obserwujemy, więc, ale jeżeli gruchnęliśmy porządnie i tutaj myślę, że słuchacze będą wiedzieli, o co mi chodzi, jak się przewróciłem jadąc na rowerze i spadłem konkretnie uderzając się na przykład w bark i odczuwam silny ból, no to nie bagatelizuję tego i nie leczę się samemu, tylko udaję się do lekarza wtedy. Jeżeli gdzieś tam się potknęłem i delikatnie podkręciłem staw skokowy, no to mogę spróbować dzień, dwa ten staw skokowy poleczyć, pochłodzić i wtedy po dwóch, trzech dniach ocenię sobie, co się dzieje, czy ten obrzęk narasta, czy ból się nasila. Jeżeli tak, to wtedy się udam do lekarza.
1: Zatem zadbajmy o swoją i dzieci aktywność ruchową, spędzajmy czas na świeżym powietrzu. Od tego zależeć będzie nasze samopoczucie oraz zdrowie całego organizmu.
3: Vox FM Gorzów radzi.
1: Piwak w lesie, spacera, grzybobranie, uważajmy na kleszcze. Przestrzegają fachowcy i radzą skorzystać z porad. Tropikalne klimaty w Polsce, no to mamy egzotyczne owady. Afrykański kleszcz wędrowny. Czy faktycznie z czego się obawiać? Egzotyczne wyjazdy to także obowiązek szczepień. Będzie również o bezpiecznym opalaniu. A poradzi Magdalena Kubasiewicz z wojewódzkiego sanepidu w Gorzowie.
6: Może zacznę od tego, że nie jest to tak całkowicie nowy gatunek kleszcza. Może nowy i egzotyczny jest dla nas. Natomiast jest to gatunek kleszcza, który na co dzień jego środowiskiem naturalnym bytowania są kraje afrykańskie, Azji Południowo-Wschodniej, czyli generalnie tam, gdzie jest bardzo ciepło. Zdarzały się również przypadki znalezienia tego owada w Europie, szczególnie na północy kraju, w Grecji, Turcji, Albanii, w krajach, gdzie temperatura jest znacznie wyższa, średnia temperatura. Z racji, myślę, zmian, które następują w pogodzie i klimatu, zdarzyły się prawdopodobnie w Polsce również przypadki zawleczenia tego owada. No i nawet Uniwersytet Warszawski prowadzi taką kampanię kleszczobranie, w cudzysłowie mówiąc, gdzie zachęca osoby, które spędzają dużo czasu na łonie natury, czy w lesie, czy też na łąkach, czy nawet we własnych ogródkach, do aktywnego poszukiwania kleszczy, które jak gdyby nie są rodzimym naszym gatunkiem, i zgłaszania tego na stronie internetowej.
1: Rozumiem, bo tak pani powiedziała, prawdopodobnie, czyli tak mi się od razu nasuwa trochę komediowo, że mówimy o czymś, co prawdopodobnie jest, ale nikt tego nie widział.
6: Znaczy, ja osobiście nie widziałam, natomiast z doniesień, które można znaleźć w internecie, można łatwo wywnioskować, że jednak te przypadki się zdarzyły na terenie naszego kraju.
1: To też nie jest tak, że musimy się od razu jakoś denerwować. Afrykański kleszcz wędrowny, bo on tak jest, tak u nas
6: mówimy.
1: Właśnie nazywany. Powiedzmy może, jak on właśnie wygląda, czym się charakteryzuje, żeby właśnie ewentualnie jak ktoś napotka, to żeby go tam w jakiś słoiczek złapał.
6: Przede wszystkim jest on dużo większy od kleszczu. kleszcza pospolitego czy kleszcza łąkowego, które w naszym klimacie bytują jak gdyby na co dzień. Ma dużo dłuższe odnóża. Kolorystycznie właściwie nie różni się.
1: Jakieś prążki podobno ma na tych odnóżach.
6: Na podnóżu, tak. Na spodniej stronie odwłoka. Natomiast bardzo szybko się przemieszcza. Kleszcze, które w naszym klimacie bytują, one mają bardzo mało rozwinięty aparat ruchu i najczęściej są strącone bądź strzepnięte z gałęzi czy ze zwierzęcia, na którym bytują. Natomiast te kleszcze doskonale się przemieszczają, bardzo szybko, wręcz nawet można powiedzieć, że gonią swoje ofiary.
1: No właśnie, nie wiem, czy pani Magdalena, my nie wystraszymy na naszych słuchaczy i teraz ktoś jak będzie w lesie, to będzie się oglądał za siebie, czy gdzieś ktoś tam nie
6: będzie.
1: Myślę,
6: że nie będzie to monstrum wielkości, nie wiem, sarny czy jelenia. Natomiast chodzi, myślę, głównie o to, że one mają zdolność aktywnego przemieszczania się i nie trzeba przedzierać się przez chaszcze, żeby do ukąszenia takim kleszczem doszło.
1: No właśnie, bo ja też jak gdzieś tam sobie czytałam, oczywiście w cudzysłowie te nasze kleszcze dotychczasowe, to one tak siedzą i czekają, kiedy jakby okazja się nadarzy. A ten jest właśnie taki, że jakby on tą okazję tworzy.
6: Aktywnie poszukuje dokładnie ofiary, tak brzydko mówiąc. Najczęściej ich ofiarami niestety są zwierzęta gospodarskie, konie bądź psy, z którymi często spacerujemy na terenach zielonych. Także tutaj łatwo jest przenieść tego kleszcza i znaleźć właśnie na tych zwierzętach.
1: Musimy oczywiście bezpiecznie się poruszać, ale też te kleszcze, oprócz tam wielkości i troszkę tego wyglądu, też inne choroby przynoszą, bo tak jak mówimy, że no sławne, tak, bolerioza czy zapalenie opon mózgowych, to one mają jakby inny rodzaj. Opowiedzmy właśnie, co one mogą
6: dokładnie
1: spowodować.
6: Kleszcze, te tak zwane afrykańskie, może w skrócie je nazwijmy, przenoszą, jedną z groźniejszych chorób, którą przenoszą, jest krymsko-kongijska gorączka krwotoczna. To jest choroba, która endemicznie występuje właśnie w krajach, gdzie te kleszcze bytują i one są wektorami właśnie tego drobnoustroju. Jest to dość poważna choroba, bo jak wszystkie gorączki krwotoczne, charakteryzuje się wysoką śmiertelnością, no i niestety nie możemy jej zapobiec poprzez szczepienia czy jakieś środki ostrożności. Jedyne zostaje nam tutaj ochrona przed samym kleszczem, czyli przed wektorem, który przenosi ten drobnoustrój.
1: No, ono brzmi to bardzo poważnie. Jak możemy się przed tymi właśnie kleszczami chronić, czy w ogóle przed kleszczami, no zwłaszcza tymi, które, tak jak pani mówi, że one już się rozpędzają, taki ścisły, wszędzie zakryte części ciała, to cały czas obowiązuje.
6: Przede wszystkim, no nie popadajmy w panikę, bo nie należy rezygnować z przyjemności korzystania ze świeżego powietrza tylko dlatego, że jakiś nowy gatunek kleszcza się pojawił, bo wystarczy stosowanie, tak jak pani mówi, odpowiedniego ubioru, kiedy wybieramy się na tereny zielone, zakrytych rękawów, stosowania środków odstraszających owady i to ogólnie dostępnych, nie musi być jakiś specjalny preparat akurat na te afrykańskie kleszcze. Poza tym po spacerze czy po aktywności fizycznej dokładnie obejrzeć, szczególnie miejsca, gdzie był ucisk na przykład paska albo w zgięciach, tam gdzie jest ciepło i wilgotno, gdzie ten kleszcz mógł się dobrze jak gdyby zadomowić.
1: Tu też, jak sobie poczytałam, to na przykład jest taka propozycja, że warto wkładać dół nogawek w skarpety, aby kleszcz nie mógł przejść na przykład z buta czy nogawki pod spód.
6: Tak, tak samo jeżeli dotyczy to brzegów rękawów, to można albo ściągać jakiś, albo zwykłą gumkę, recepturkę obwinąć, żeby nie było swobodnego przejścia pod odzież.
1: Tylko tak teraz się zastanawiam, pani Magdaleno, że no wiadomo, jak tu się ubrać do tego lasu w takim razie, no tak się zakryć wszystkie części ciała, to tam ktoś się raz, że będzie wyglądał jak kosmita, można powiedzieć.
6: Znaczy, nie mówię tu o kombinezonach jakichś, które są przeznaczone do jazdy na nartach na przykład, ale jakaś przewiewna, bawełniana odzież, jednak z długim rękawem bym zalecała, albo po prostu stosowanie środków odstraszających, one też są dość skuteczne.
1: No i też wiadomo, po każdej wizycie gdzieś tam na łonie przyrody oglądamy właśnie bardziej pachwinowe zgięcia też ciała, żeby zobaczyć, czy gdzieś po prostu on jednak, no przepraszam, nie wlazł.
6: Tak, należy dokładnie obejrzeć siebie, swojego pupila, jeżeli był to spacer ze zwierzęciem. No i jeszcze to, na co może rzadko zwracamy uwagę, ale odzież, w której tam jesteśmy, bo czasami niedokładnie, nie wiem, strzepniemy ubranie, czy schowamy je do szafy, czy nawet strzepniemy, ale na podłodze zostanie i tędy też można w ten sposób przenieść tego kleszcza na inne osoby, czy na naszych domowników. Dobrze jest tą odzież też od razu wyprać, czy przewietrzyć, jeżeli to jest odzież, która nie może być intensywnie eksploatowana.
1: Jasne. Tu też znalazłam w internecie, muszę powiedzieć, bo tam różne możliwości i opcje są, że na przykład polecane jest regularne picie naparu z czystka, bo on zmienia zapach potu i krwi i wtedy, no, nie stajemy się atrakcyjni dla właśnie tych kleszczy. Czy to jest prawda, pani Magdaleno?
6: Znaczy myślę, że nie tylko czystek, bo podobne właściwości ma również napar z pokrzywy, albo w ogóle stosowanie zamiast dostępnych repelentów, olejków lawendowego czy cytrusowego, spożywanie w zwiększonych ilości witaminy B. Witamina B też ma taki zapach drożdży, co jak gdyby odstrasza nie tylko kleszcze, ale i komary na przykład skutecznie.
1: O, warto wiedzieć. Picie takich ziół i jeszcze co pani wspomniała przed momentem właśnie?
6: Olejki aromatyczne.
1: O, właśnie.
6: Lawendowy,
1: olejki
6: czy też cytrynowy, takie.
1: Ale wtedy co? Gdzieś na odzież, jakoś punktowo?
6: Można zrobić roztwór taki do pryskania, normalnie w aplikator, a można sobie na zasadzie natarcia określonych partii, szczególnie odsłoniętych, gdzieś na kark, ręce, jeżeli mamy krótkie rękawy, to nie ma przykrego zapachu, jest przyjazne dla skóry, nie powoduje uczuleń, a też działa odstraszająco.
1: No super, myślę tutaj na pewno słuchacze będą korzystać z tych możliwości, no bo wiadomo, no spędzamy dużo czasu tak na świeżym powietrzu, nad jeziorami, w lasach, w górach, no wiadomo, różne są tam owady, czy tam pajęczaki właśnie, czy kleszcze. A ja bym tak chciała zapytać, okej, wracamy ze spaceru, super jak nic nie ma, ale jak coś jest, to co wtedy?
6: Czy jeżeli zauważymy kleszcza wbitego w skórę, to należy go skutecznie usunąć.
1: Robimy to sami?
6: Jeżeli umiemy i posiadamy odpowiednie narzędzie, to oczywiście możemy usunąć tego kleszcza. Ważne jest to, żeby przed tym zabiegiem nie polewać, nie smarować niczym.
1: Jakimś masełkiem, olejem?
6: Absolutnie, bo kleszcz w odruchu jak gdyby obronnym, kiedy nie może, bo posmarowanie jego powierzchni powoduje, że on zaczyna się dusić. Jak zaczyna się dusić, zaczyna wymiotować treścią, która może zawierać zwiększone ilości drobnoustrojów, które kleszcz w sobie ma. Także nie smarujemy go ani żadnym tłuszczem, ani spirytusem, żadnym środkiem dezynfekcyjnym przed usunięciem. Najlepiej usunąć kleszcza pensetą, bądź są takie specjalne w aptekach dostępne szczypczyki do usuwania kleszczy i miejsce po usunięciu kleszcza zdezynfekować ogólnie dostępnym środkiem dezynfekcyjnym.
1: Jak nie umiemy, to wtedy co, po prostu do lekarza?
6: Zgłosić się do specjalisty, do pielęgniarki środowiskowej, do swojego lekarza rodzinnego, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy, to na nocną, świąteczną opiekę zdrowotną, żeby ktoś profesjonalnie to usunął.
1: Jasne. A jeżeli się podjęliśmy tego działania, ale niestety część zostanie?
6: To też jak najszybciej trzeba zwrócić się do specjalisty o pomoc.
1: No właśnie, bo nieraz tak bywa, że my myślimy, że okej, damy radę, bo chociaż może, nie wiem, a ktoś już wyciągał, to ma wprawę, prawda? Ale jak ktoś robi pierwszy raz, no
6: ważne
1: to nie
6: jest
1: zawsze.
6: Też obserwowanie tego miejsca po ukłuciu kleszcza przez najbliższe kilka dni, czy rumień się nie powiększa, czy nie pojawiają się tam jakieś zmiany skórne, bo właściwie po takim prawidłowym usunięciu kleszcza i zdezynfekowaniu skóry, umyciu rąk po tym zabiegu, nie powinno się nic dziać. Skóra, jak gdyby ranka się powinna zagoić. Natomiast jeżeli jakieś niepokojące objawy się pojawią, no to też trzeba się zgłosić do lekarza.
1: Wizualnie ten rumień, a my jak się na przykład źle czujemy, właśnie czy jakaś temperatura, czy jakieś właśnie inne dolegliwości?
6: Często bezpośrednio po ukąszeniu kleszcza takie dodatkowe dolegliwości się nie pojawiają, związane z samym ukąszeniem, bo wiadomo, że może się nałożyć jakaś inna sytuacja, albo nawet z samych emocji, że ktoś został ukąszony przez kleszcza, może mu się temperatura czy tętno przyspieszyć. Natomiast, no bo żeby choroba się rozwinęła, musi upłynąć jakiś czas do wytworzenia objawów. I przez około 7 do 14 dni właściwie nie możemy mieć żadnych objawów. Później jak najbardziej mogą się pojawić objawy podobne do każdej infekcji. Jakieś osłabienie, podwyższona ciepłota ciała, czy tak jak mówiłam wcześniej, zmiany skórne. No to wszystko jednak sugeruje nam, żeby zasięgnąć porady lekarskiej.
1: Więc słuchamy się fachowca, bo fachowiec wie najlepiej. Ja jeszcze tak sobie wynotowałam, że pani Magdalena potwierdzi albo zaprzeczy, w Polsce występuje w sumie 19 gatunków kleszczy. Że tak. Aż tyle ich jest.
6: Tak, nie wszystkie przenoszą drobnoustroje, które są chorobotwórcze dla człowieka. Niektóre z nich są chorobotwórcze tylko dla zwierząt. Natomiast ja może ze swojej strony powiem tylko tyle, że one są na tyle mało zróżnicowane wizualnie, że bez fachowej wiedzy nie jesteśmy w stanie odróżnić, jaki to jest gatunek kleszcza i czy jest on akurat groźny dla nas, czy dla naszych pupili.
1: Rozumiem. Pani Magdaleno, to jeszcze jak jesteśmy przy kleszczach, czy jakichś tych małych stworzeniach, które nam w jakiś sposób zagrażają, czy jest jeszcze właśnie, czy komary, czy jakieś inne, gdzie właśnie jakoś możemy się chronić, jakoś reagować?
6: Komary również mogą być wektorami chorób przenoszonych drogą krwi szczególnie, bo tutaj mamy na myśli ukąszenia. Nasze, że tak powiem też brzydko mówiąc, rodzime komary, jak gdyby większych chorób poważniejszych nie przenoszą, natomiast z racji możliwości podróżowania i przemieszczania się, i to zarówno osób przyjeżdżających do naszego kraju, jak i naszych obywateli jeżdżących na wakacje w coraz bardziej egzotyczne kraje, jest możliwość również zawleczenia choroby przenoszonej przez komary tropikalne na przykład.
1: Bo ja tak sobie myślę, że my do tych naszych komarów to tak jakby przyzwyczailiśmy się. No fruwa bzyczy, usiądzie, pach go tam na ręku i no, tyle. Nie ma tej paniki
6: uciążliwe.
1: To na pewno, ale jakby człowiek jakby nie panikuje już jakby.
6: Myślę, że jest to związane z tym, że o chorobach przenoszonych przez komary mało się mówiło i myślę, że do tej pory też niewiele jeszcze się mówi, bo wszyscy mówili, a komary tropikalne, a przenoszą gorączkę krwotoczną, a dengę, a wirusa Zika. Natomiast to wszystko było dla nas tak odległe i tak niewiarygodne, niemożliwe do wystąpienia, że mało się o tym mówiło. Natomiast niestety, tak jak mówiłam, z racji naszej mobilności wzmożonej i zmian klimatycznych, których jesteśmy świadkami, no to można te choroby zawlec jak najbardziej i mogą one u nas również się rozprzestrzeniać.
1: Trzeba być czujnym, ostrożnym, ale wiadomo, nie wpadamy w panikę, tylko śmiało wychodzimy na świeże powietrze, odpowiednio zabezpieczeni. Pani Magdaleno, to jeszcze zapytam, no bo wiadomo, zresztą wakacje, nie wakacje, ferie, podróże coraz jakby zyskują na zainteresowaniu. Troszkę wcześniej wspomniałyśmy o szczepieniach na wyjazdy, gdzie właśnie tropikalne, egzotyczne. Przypomnijmy, powiedzmy właśnie słuchaczom, którzy się wybierają, pewnie w biurach podróży o tym mówią, ale nieraz bywa tak, że sami organizujemy sobie jakieś wyjazdy. I teraz tak, na co powinniśmy się zaszczepić, udając się w pewne rejony świata?
6: Z takich szczepień obowiązkowych, które mogą grozić nawet niewpuszczeniem do danego kraju, to jest jedynie szczepienie przeciwko żółtej gorączce, które obowiązkowe jest również do wybranych tylko krajów Afryki, Azji Południowo-Wschodniej. Szczegółowy wykaz tych krajów, gdzie to szczepienie jest obowiązkowe, jest na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na stronie internetowej takiej szczepienia w podróży. To jest specjalnie dedykowana strona dla osób, które same sobie jak gdyby chcą zorganizować egzotyczny wyjazd. Poza tą żółtą gorączką, wybierając się w kraje tropikalne, warto również jak gdyby wziąć pod uwagę charakter naszej podróży. Jeżeli to będzie wyjazd, nie wiem, all inclusive w zamkniętym hotelu, korzystanie tylko z basenu, no to tutaj właściwie większego ryzyka zakażenia jakimiś tropikalnymi czy groźnymi chorobami nie ma. Natomiast warto rozważyć choroby przenoszone drogą pokarmową. Mówię tu głównie o WZW typu A, o duże brzusznym, który często z wodą zanieczyszczoną, którym można się zakazić, o wściekliźnie czasami, jeżeli to ma być wyjazd typu jakiś survival albo, nie wiem, zdobywanie...
1: Safari.
6: Zdobywanie dżungli, coś takiego. Także wszystko zależy, mówię, od charakteru podróży i od rejonu, w który się wybieramy.
1: Ale nie ma czegoś takiego, że no, jak jest obowiązkowe, to musimy, ale no lepiej dmuchać, ja mówię, na zimne, niż później żałować.
6: Znaczy, wszystko te szczepienia są zalecane, więc osoba, która wyjeżdżająca, jak gdyby musi je sobie sfinansować. Natomiast zawsze warto, myślę, zainwestować w szczepionkę, niż później inwestować w skutki jakiejś choroby.
1: No tak, bo to mogą być różne poważne konsekwencje, no i nasze zdrowie jest najważniejsze, prawda?
6: Tym bardziej, że najczęściej skutki tej choroby ponosimy już po powrocie, czyli u nas w kraju i często jest to długotrwałe leczenie.
1: A pani Magdaleno, a wiadomo, szczepienia jak najbardziej swoją drogą, a my możemy się właśnie jeszcze jakoś wzmocnić w swój organizm, odporność, no nie wiem, przed takimi wyjazdami, mówię tutaj właśnie o tych egzotycznych, tropikalnych trasach.
6: Znaczy niektóre kraje zalecają również profilaktykę przeciwmalaryczną. To jest profilaktyka doustna, gdzie przyjmuje się przed wyjazdem, 7 do 10 dni przed wyjazdem przyjmuje się określone chemioterapeutyki i wtedy nawet po ukąszeniu komara, który może przenieść chorobę tropikalną, no jak gdyby skutki tej choroby są albo znikome, albo w ogóle nie występują. Natomiast poza tym jeszcze warto już podczas pobytu no, zwrócić uwagę, jaką wodę pijemy, kostki lodu, z jakiej wody są zrobione, bo często na to nie zwracamy uwagi, no kostka lodu, ale to też jest woda, tak? Czy jak na przykład, nie wiem, zwiedzamy jakieś lokalne bazary, to żeby jednak, no, zwrócić uwagę na tą higienę, samemu jej przestrzegać i na tą higienę otoczenia, w której się znajdujemy.
1: Ja zawsze pamiętam, że jeżeli jest mowa o tych właśnie takich kierunkach gorących, Afryka, Azja, no to tam tylko z butelek, tak, zakręconych, tak, butelkowaną, właśnie żeby nigdzie nie kusiło nas, żeby gdzieś tam, nie wiem, z jakiegoś źródełka czy tam z czegoś wypić.
6: Ja znam też taki przypadek zakażenia Lamblią, gdzie pan był w Turcji i na jakimś przydrożnym bazarze też napił się herbaty, którą tam, jakiejś ziołowej, lokalnej, którą tam bardzo polecają i że ponieważ była bardzo gorący ten napar, to osoba sprzedająca dolała mu wody zimnej, żeby jak gdyby temperaturę obniżyć. No i to było źródło zakażenia. Oczy wokół głowy i przede wszystkim rozsądek.
1: Dokładnie. Na co jeszcze, pani Magdaleno, właśnie zważać w takich gorących miejscach? Jedzenie, picie, coś jeszcze musimy być czujni?
6: No nie tylko w gorących, bo w naszym klimacie również, myślę, tutaj warto pomyśleć o ochronie przed słońcem.
1: To właśnie zaraz przejdziemy do tego naszego fantastycznego tematu, który jest pożądany przez naszych słuchaczy, ale ja tak, jeśli chodzi o na razie takie zagrożenia od małych stworków, owadów, robaczków, a takie na przykład jak mamy w krajach właśnie tych egzotycznych, węże, jakieś pająki, no tak może trochę straszy teraz słuchaczy, którzy gdzieś tam się wybierają, ale właśnie trzeba być czujnym, bo tutaj wiadomo, no, na to też nie ma jakiegoś leku.
6: Ukąszenie jakimś egzotycznym gatunkiem, nie wiem, węża, tak jak pani mówi, czy pająka, czasami może być nawet śmiertelne, także wszystko, tak jak mówiłam, zależy od charakteru podróży, bo w pomieszczeniach klimatyzowanych, czy w hotelach, gdzie często z dziećmi, z rodzinami przebywamy, takie przypadki, no naprawdę niezmiernie rzadko się zdarzają. Natomiast jeżeli ktoś, mówię, wybiera się w, nie wiem, do amazońskiej dżungli na przykład i tam zamierza zdobywać szlaki dotąd nieodkryte, no to i musi mieć odpowiedni strój i odpowiednie przygotowanie, także wszystko zależy od charakteru podróży, jeszcze raz powtórzę.
1: Przestrzegamy, trzeba naprawdę się przygotować do
6: takiej
1: wyprawy.
6: Czasami wybrać może jakiś bardziej popularny kierunek na początek, szczególnie jak zaczynamy, nie wiem, podbój świata, gdzie warunki są jak gdyby bardziej zbliżone do naszych, a te takie bardziej egzotyczne odłożyć sobie wtedy, kiedy będziemy już bardziej przygotowani.
1: To jeszcze tylko zapytam, żeby zakończyć temat właśnie podróży, czy jakieś zgłoszenia w ogóle pojawiają się u nas, mam na myśli, przez te lata, jak pani właśnie pracowała, no tutaj ta Turcja, o której pani tam wspomniała, ale czy właśnie były jakieś przypadki, coś pani pamięta, albo coś nietypowego?
6: Czy na terenie naszego województwa takich bardzo egzotycznych przypadków nie kojarzę, natomiast w kraju oczywiście zdarzały się jak najbardziej i zakażenia dengą, i wirusem Zika, przypadki malarii się zdarzały, to są niezmiernie rzadkie przypadki, ale ze względu na intensywne dochodzenia epidemiologiczne, które są w tych przypadkach prowadzone, no bardzo łatwo udało się gdyby odizolować osobę chorą i przerwać drogi szerzenia się zakażeń.
1: Całe szczęście, więc dbajmy o siebie, przygotowujmy się, nie jak ja to mówię, huzia na juzia, za przeproszeniem, tylko trzeba się odpowiednio przygotować, poczytać o tym rejonie właśnie, gdzie my się wybieramy, żeby mieć tą wiedzę i też kogoś się poradzić właśnie, co trzeba ogarnąć.
6: Często warto też, jeżeli jeszcze dodam na takie podróże egzotyczne, zabrać ze sobą na przykład porcję probiotyków, bo często się biegunki zdarzają, czy w ogóle jakieś sensacje ze strony przewodu pokarmowego, to warto tą florę bakteryjną wzmacniać jednak w takich okresach.
1: Probiotyki i coś jeszcze na przykład warto wziąć ze sobą?
6: Można zabrać jakieś środki przeciwbiegunkowe, no i przede wszystkim pamiętać, żeby się nawadniać. Dużo pić wody, tak jak pani mówiła,
1: tylko
6: ze znanych źródeł, dokładnie butelkowanej.
1: No ta woda na pewno też się przydaje, to dobrze słuchacze wiedzą, właśnie podczas upałów, opalania, nad jeziorami, nad morzem. No i mamy to słońce, które jest coraz mocniejsze, które przygrzewa, bo tak jak mówiłyśmy, tak, ten klimat nam się zmienia. Jak my mamy dotrzeć do tych fanów, a nawet bym mogła powiedzieć maniaków opalania, bo takie się osoby zdarzają, bo to widać na przykład, jak człowiek jest naprawdę skóra nie brązowa, ale prawie że czarna. Bo to niestety nie jest dobre. Prawda, pani Magdaleno?
6: No czy tak, nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne, no poza poparzeniami czy jakimiś omdleniami, udarami cieplnymi, grozi dużo poważniejszymi konsekwencjami, bo może dojść do rozwoju nowotworów skóry. Promieniowanie słoneczne, szczególnie te UVA i UVB, powoduje zmiany w komórkach DNA i to nie ma nie tylko osoby, które na przykład miały kiedyś już jakieś problemy skórne, czy miały stwierdzonego czerniaka, powinny się obawiać, ale właściwie wszyscy, bo promieniowanie słoneczne, tak jak mówiłam, zmienia DNA komórek i one mogą, może dojść do zezłośliwienia.
1: Musimy być ostrożni, ale oczywiście korzystamy jak z tych promieni słonecznych, bo one też aktywują naszą witaminę D. Ale właśnie, jak się przygotować do takiego wyjścia właśnie nad jezioro, nad morze? Myślę sobie tak, kremy z filtrem chyba przede wszystkim.
6: Znaczy, żeby,
1: na początek.
6: Żeby przede wszystkim uświadomić bezpieczne jak gdyby korzystanie z kąpieli słonecznych, właśnie zależy nam na tym, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, żeby poinformować czy przekazać wiedzę o bezpiecznym korzystaniu ze słońca. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, żeby nie korzystać czy nie opalać się w okresach największej aktywności promieni słonecznych. To jest między 10 a 16. Ktoś już bardzo musi w tym okresie na przykład eksponować się na słońce, bo akurat ma urlop i uwielbia się opalać. To warto robić to bezpiecznie. Czyli stosować na pewno kremy z filtrami i to im jaśniejsza skóra, tym wyższy filtr kremu powinien być. Są oczywiście preparaty oddzielne dla dzieci, oddzielne dla dorosłych. One są wodoodporne, więc można spokojnie korzystać z kąpieli wodnych przy okazji. Poza tym stosować nakrycie głowy. Jak już eksponujemy się w tych godzinach tej najwyższej aktywności słońca, to lekkie przewiewne nakrycia na ramiona, bo to są miejsca, czy czubek nosa mocno smarować kremem, to są miejsca, które są najbardziej narażone, no bo słońce padając akurat w pierwszej kolejności na te obszary. Tak samo korzystając z kąpieli wodnej, wychodząc z wody, warto nakryć się jakimś przewiewnym ręcznikiem, czy jakąś peleryną, żeby nie przyciągać dodatkowo tych promieni słonecznych. Stosować przerwy w opalaniu, czyli na przykład

0: ten krem wsmarować w ciało, żeby on faktycznie zadziałał. Bo bywa tak, że ja wchodzę na tą plażę, a widzę, tu pani się smaruje na tym słoneczku. Nie wiem, czy to pierwszy raz, czy to już kolejna tura, ale właśnie, czy już jeszcze w domu, tak, posmarować się to całe ciało,
1: to zależy na plażę. Wszystko, tak jak pani powiedziała, od rodzaju preparatu, bo są preparaty w emulsjach, niekoniecznie w kremach, które łatwo się wchłaniają i one mają jak gdyby krótszy czas przebywania na skórze. Im jak gdyby gęstszy preparat, tym on dłużej jak gdyby chroni i trzeba rzadziej powtarzać te zabiegi. Także warto na przykład przed wyjściem na plażę posmarować się, szczególnie odsłonięte części ciała, i po na przykład kąpieli w morzu czy w jeziorze powtórzyć ten zabieg, żeby ta skóra jak gdyby była cały czas chroniona, no i cały czas pamiętamy o nakryciu głowy.
0: To bardzo ważne rzeczy do całości słuchaczy. A teraz bym chciała, żebyśmy takie dwie grupy wyszczególniły. No wiadomo, dzieciaki, maluchy, które no, widzimy tak samo na plażach, te czapeczki, ale jakieś parasole, jakieś właśnie zacienione te miejsca chyba powinny być przede wszystkim dla nich. Nie powinny być eksponowane maluchy takie na słońce.
1: Dokładnie. Warto też mieć dla dzieci jakieś przewiewne takie koszulki, t-shirty. One mogą nawet do wody w tym wbiegać, a zawsze wiadomo, że skóra dziecka jest bardziej podatna na poparzenia nawet. Dużo łatwiej dochodzi do odwodnienia. Dziecko ma większą powierzchnię parowania skóry niż osoba dorosła, pomimo że jest mniejsze, ale jak to przeliczyć na powierzchnię parowania, to jest to ten stosunek niekorzystny. Także szczególnie dbajmy tutaj o dzieci, żeby zawsze miały nakrycie głowy, często powtarzać im aplikacje preparatów ochraniających z dużym filtrem, no i nawadniać, cały czas pamiętać o piciu.
0: To teraz pójdę do starszej grupy seniorów, bo też się zdarza, że seniorzy też oczywiście pojawiają się w miejscu plażowania. Tu też muszą zachować ostrożność, bo z kolei oni podatni
1: seniorzy
0: na ten...
1: są jak gdyby mniej statycznymi, że tak powiem, odbiorcami. Natomiast oni jakby już intuicyjnie sami szukają takich miejsc zacienionych, ale również zawsze powinni pamiętać o nakryciu głowy, o odpowiednim nawadnianiu. Można przecież ze sobą na plażę zabrać nawet wachlarz, żeby się chwilowo ochłodzić i zawsze z rozsądkiem korzystać jednak z tego.
0: Są teraz właśnie takie różne gadżety, muszę właśnie tutaj wspomnieć. Jeśli chodzi o maluchy, no to rodzice, natomiast jeśli chodzi o seniorów, no to tutaj wnuki mogą zadziałać, bo są takie fajne wentylatorki,
1: tak,
0: które się
1: bateryjki.
0: Ładuje na bateryjki, ale też są, które się ładuje tak jak telefon. I one wytrzymują na przykład 2-3 godziny i są 3 poziomy tego obracania i naprawdę to daje efekt, bo tak myślałam, że takie malutkie co nieco nic nie da, ale faktycznie ma power.
1: Ja nawet widziałam kiedyś takie daszki, w których był właśnie wentylatorek i od razu z tego daszka można było się chłodzić, także...
0: No są różne wynalazki.
1: Zacienienie, a z drugiej strony jeszcze chłodzenie.
0: Są fajne rzeczy, więc w to też można się wyposażyć, idąc właśnie na plażę czy na otwartą przestrzeń. To teraz jeszcze pani Magdalena, powiedzmy, co to słońce może nam zrobić, jaką krzywdę, jeżeli oczywiście przesadzimy?
1: Znaczy, no najłagodniejszą postacią jak gdyby nadmiernej ekspozycji na słońce jest przegrzanie. To jest jak gdyby, nie ma żadnych odległych skutków zdrowotnych, objawia się tym, że osoba jest zmęczona, nadmierna potliwość występuje, zaczerwieniona skóra. Kolejnym etapem, jeżeli nie przerwiemy jak gdyby tej ekspozycji, to dochodzi do, może dojść do udaru cieplnego i tutaj już mogą pojawić się zaburzenia ze strony układu krążenia, przyspieszone tętno, często omdlenia, utrata krótkotrwała przytomności, natomiast poparzenia słoneczne to są objawy ze strony skóry, no i które mogą doprowadzić w konsekwencji nadmiernej ekspozycji również do rozwoju nowotworów.
0: To teraz tak, no jeżeli nie przerwiemy, no tak, ale jest gorąco, no to się poce. Jak stwierdzić, że ta potliwość jest bardziej niż normalnie?
1: Znaczy na pewno...
0: Czy to też takie osłabienie nam towarzyszy?
1: Na pewno oprócz tego, że się pocimy, dołączają się inne objawy. Czyli tak jak pani powiedziała, osłabienie, mogą być zawroty głowy, może być takie ogólne uczucie zezorientowania, może mieć osoba odczucie, że jest jej duszno, że trudniej jej powietrze złapać. Także każde takie dodatkowe niepokojące objawy plus właśnie ta nadmierna potliwość z jednej strony może nam świadczyć o przegrzaniu, a z drugiej też o odwodnieniu, bo pamiętajmy, że nadmiernie się pocąc, raz, że tracimy wodę, to tracimy również elektrolity, które jak gdyby pociągają za sobą dodatkową utratę wody i koło się
0: wszystko
1: zamyka.
0: Się tak kręci. Dokładnie. Wokół siebie, czyli trzeba reagować, jak już czujemy takie właśnie zmiany, to trzeba zejść ze słońca, do cienia, ochłonąć, doprowadzić się do stanu takiego
1: tak,
0: normalnego funkcjonowania.
1: Tak, nawet tak jak mówiłyśmy, tym wentylatorkiem, czy nie wiem, zwykłą gazetą, co kto ma pod ręką, żeby dokładnie. Jeżeli jest to pomieszczenie zamknięte i doszło do przegrzania, bo na przykład, nie wiem, przez szybę duża ekspozycja słoneczna była, to wtedy

0: Przewietrzyć to pomieszczenie, dostarczyć dopływ świeżego powietrza, zawsze przenieść czy przeprowadzić osobę w cień, no i pamiętać o podawaniu płynów.
1: Cały czas to powtarzamy, żeby słuchaczom się to wbiło w głowy. Poparzenia to już poważniejsza sprawa. Jak tutaj zareagować? Bo wiadomo, są też jakieś sposoby, ja pamiętam babcinę, zsiadłem mleko czy maślanka. Coś takiego, maślanka. Gdzieś tam.
0: Niektórzy ogórkami chłodzonymi się obkładają.
1: O, tego nie słyszałam.
0: No, ale to są metody, które łagodzą nam objawy miejscowe. Natomiast jeżeli dojdzie do poparzenia głębszych obszarów skóry, no to już trzeba zastosować środki farmaceutyczne pod kierunkiem lekarza.
1: O szczepieniach oraz zabezpieczeniach przeciwko kleszczom dowiecie się, zaglądając na stronę gorzowskiego sanepidu.
2: Vox FM Gorzów radzi.
1: Czworonogi to oddani członkowie rodziny. Trzeba je wychować, prawie tak jak dzieci, zwłaszcza jeżeli są to szczeniaki. Psy to przyjaciele i towarzysze, które różnią się charakterami i wymaganiami. Jak się do tego zebrać? Jak się do tego zabrać? Jak nauczyć dobrych nawyków? Na co pozwalać, a na co nie? Czy jest potrzebne szkolenie? A może sami damy sobie radę? O tym opowie i poradzi w rozmowie Ewa Fogler, trenerka i behawiorystka psów Rayleigh Dog Gorzów. W nasze grono do rodziny, czy też osoby samotne otrzymują, czy biorą, czy kupują psa i ten pies staje się członkiem rodziny. I mamy takiego malucha, może zacznijmy od początku. Szkolenie, w ogóle trzeba szkolić psy?
3: No właśnie, teraz pytanie, to wszystko zależy od tego, co kto rozumie przez szkolenie. Moim zdaniem lepiej nazwać to wychowywać, tak? Pokazywać, jak ten świat będzie wyglądał, jak chcemy, żeby nasze życie funkcjonowało. I myślę, że fajnie jest w ten sposób na to spojrzeć. Oczywiście można to nazwać szkoleniem, można się zapisać na szkolenie, żeby wiedzieć, jak tego psa wychowywać, ale najważniejsze to właśnie wychowywać. Wychowywać, pokazywać, czego od niego wymagamy, czego od niego oczekujemy. I tutaj, bo no właśnie to jest jeszcze takie, cały czas pokutuje, że szkolenie. Wiele ludzi mówi na to tresura, czego no już teraz naprawdę się nie lubię tego sformułowania.
1: Ono się trochę tresura, źle kojarzy,
3: dokładnie.
1: Nie?
3: Tresura nam się kojarzy z takim cyrkiem, tak? Z takim układaniem tego psa, znaczy w ogóle uczeniem sztuczek i zupełnie do niczego niepotrzebnych. No wydawałoby się, bo oczywiście lubię sztuczki, może do tego też gdzieś tam przejdziemy. Natomiast na początek teraz trafia do nas szczeniak, trafia do nas pies i na początek warto właśnie nie skupiać się na sztuczkach, nie skupiać się na konkretnych komendach, siad, leżeć, nie wiem, zostań, bo to też oczywiście się przydaje, jak najbardziej. Ale na początek skupmy się na wychowaniu, na pokazaniu, jak nasze życie w domu będzie wyglądało. Czyli taki prosty przykład, tak, żeby właśnie zrozumieć, o co mi chodzi. Trafia do nas piesek, mamy jakieś, fajnie jest oczywiście, ustalić sobie od początku, na początku już zasady, jakie będą funkcjonować w domu, czyli pies nasz nie wchodzi na kanapę. Taki przykład. Moje psy wchodzą, więc to kompletnie nie o to chodzi, że tak ma być. Natomiast trafiam na takich klientów, którzy faktycznie nie chcą, żeby pies wchodził u nich na kanapę. Ja to jak najbardziej szanuję, albo żeby nie spał z nimi w łóżku. Więc to sobie ustalamy. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby od samego początku, jak pies tylko wchodzi do naszego domu, ta kanapa była dla niego niedostępna. Czyli nie, że dzisiaj, dobra, bo dzisiaj jesteś pierwszy dzień u nas, to chodź, ja cię wezmę na kolanka, chodź, cię tutaj poprzytulam. Nie, po prostu od samego początku pokazujemy psu, że tutaj nie wchodzisz, to nie jest dla ciebie miejsce.
1: Ale jak to robimy? Jak to robimy? Bo mówimy, że nie wolno, pokazujemy na kanapę.
3: Dokładnie. Pies nie zna języka polskiego. No, czy to szczeniak, czy dorosły pies, on nie będzie znał języka polskiego, w ogóle języka ludzkiego, od tego zacznijmy. Więc to na pewno nie o to chodzi, że będziemy cały czas mówić do psa nie wolno, a pies i tak tam chodzi. Cały klucz polega na tym, żeby uniemożliwić. Czyli żeby odseparować od tego miejsca, żeby jakby, jeżeli mamy psa z naleciałościami, bo teraz jeszcze, no właśnie, wróćmy do tego, wiem, że to trochę chaotycznie brzmi, ale łatwiej jest wychować pieska, który trafia do nas bez żadnych naleciałości. Na przykład kupujemy szczeniaczka w wieku 8 tygodni, był w hodowli, tam w hodowli jakieś, no fajna hodowla, tak, gdzie już jakieś tam zasady były wprowadzane, to na pewno jest łatwiej, zawsze jest łatwiej uczyć niż oduczać. Więc łatwiej jest, jeżeli pies do nas przychodzi i nie ma żadnych naleciałości i on nie umie nawet skoczyć na kanapę, bo jest małym szczeniaczkiem. Od samego początku, jeżeli nie będziemy go tam brali na ręce, na kolana, tylko od samego początku, nawet jak już będzie umiał wskakiwać, będziemy mu to uniemożliwiać. Ja jestem też za tym, żeby naprawdę nie bać się w domu, wziąć szczeniaczka, na smyczkę, tak? Smycz to nie jest żadne narzędzie awersyjne i żadne narzędzie tortur. Smyczka ma tylko za zasadę, ma tylko jakby powodować, że coś psu uniemożliwiamy, tak? Czy na przykład spotykam wielu opiekunów, którzy nie chcą, żeby pies chodził do kuchni. I też to jak najbardziej szanuję. I tutaj naprawdę super rozwiązaniem jest bramka rozporowa.
4: Właśnie miałam powiedzieć, bo też bywa, że nie zawsze mamy otwarte kuchnie, mamy drzwi, można drzwi zamknąć, ale tak, jak otwarta kuchnia.
3: Ale jak jest otwarta kuchnia, no to jakoś zastawić. Naprawdę zawsze się znajdzie jakieś rozwiązanie. Ważne, żeby naprawdę uniemożliwiać, żeby od początku pies nie nauczył się, że tam jest fajnie, że tam jest jedzonko, że tam jeszcze, o nie daj Boże,
4: no właśnie,
3: tam coś
4: zapachy
3: spadnie.
4: Ciągną.
3: Dokładnie, albo niech tam coś spadnie. Jak raz tam coś spadnie na ziemię i ten piesek nam tam zje to, dokładnie, no to już jest samonagradzające. A bardzo ciężko jest walczyć z czymś takim jak samonagrodzenie. Czyli jeżeli piesek się sam nagrodził, czyli dorwał coś i zjadł, to później z tym walczyć jest bardzo trudno. Więc właśnie takie podstawowe zasady wprowadzamy sobie od samego początku.
4: Mhm. Myślę, wejdę w słowo, tak? Pani Ewo, że okej, możemy zagradzać czymś, ale teraz tak, no wiemy, no różni są ludzie, jedni chcą mieć ładnie w mieszkaniu,
3: tak?
4: Gdzieś to jakoś funkcjonowało, wszystko, żeby ze sobą się komponowało. No i tu nagle jakąś ma bramkę wstawić albo czymś zagrodzić.
3: No to niestety.
4: To musi się na to
3: zgodzić. Niestety, no tak. No inaczej psu nie wytłumaczymy, tak? No nie ma czegoś takiego. To nie jest racjonalnie myślący człowiek, aczkolwiek ludzie też nie zawsze racjonalnie myślą.
4: Dokładnie,
3: tak?
4: To wiemy.
3: Więc no nie możemy tego wymagać, tym bardziej od psów. Stawianie granic, stawianie jasnych, pokazywanie jasnych zasad naprawdę bardzo fajnie wychowuje psy. Sama mam 3 psy i niech mi pani uwierzy.
4: O, nieźle, ja mam jednego i już
3: tak,
4: mam kocioł.
3: Dokładnie i niech mi pani uwierzy, że ja mam po prostu bramki rozporowe. Ja wychowałam szczeniaka na bramkach rozporowych i uważam, że mi się to świetnie sprawdziło. Mam wielu klientów, którzy nie są przekonani do klatek kennelowych, tak? Chociaż uważam, że to może być naprawdę super narzędzie do wychowania szczeniaka. Ja nie mówię, że ta klatki tak samo to, co pani powiedziała, klatki są nieestetycznie wyglądają w domu, bo to są metalowe klamoty. Nie zawsze wkomponują się w mieszkanie, dlatego no właśnie, to nie jest na całe życie, ale to może fajnie naprawdę na początek pomóc nam wychować psa. To, że chcemy mieć porządek, no nie chcę powiedzieć bezczelnie, no to nie kupujemy psa po prostu. No może nie do każdego domu się nadaje pies,
4: tak,
3: nie?
4: Ewentualnie może być też tak, że ktoś kompromisy. Nie trzyma w domu psa, jeżeli ma na przykład dom, no to pies ma swoje tam miejsce.
3: Jakieś tak, w garażu tam, czy...
4: No, czy w ogrodzie, czy ma jakąś
3: kojec.
4: Ma kojec, czy budę.
3: Dokładnie.
4: I sobie tam funkcjonuje w najlepsze.
3: Tak, dokładnie, ale jeżeli ktoś już bierze psa pod swój dach, powiedzmy mieszkanie, no to jakby powinien też się liczyć z pewnymi, no, że ten pies też brudzi, no jednak, no pogoda, o, taka jak mamy dzisiaj za
4: coś
3: oknem.
4: Coś wiem o tym.
3: Dokładnie, no to niestety, no, a jeszcze mamy czasami
4: jakakolwiek, pani Ewo, pogoda.
3: Dokładnie.
4: Jak ciepło, piasek, jak zimno, błotko, mokro, wszystko razem.
3: No dokładnie, także no jeszcze czasami zdarzają się bardziej kudłate pieski, przyjdzie, no mój pies ostatnio jak wszedł, mam akurat border collie, więc ma trochę tego włosa i przyszłam z nimi gdzieś tam z łąki i musiałam od razu wyjść, zostawiłam ich w domu, tam łapki wytarłam, tak z tego co kojarzę wytarłam, ale, znaczy na pewno wytarłam, ale wydawało mi się, że bardziej je wytarłam, wracam do domu, patrzę, co tu się stało, a ona po prostu w tym miejscu, co leżała, zostawiła po prostu piaskownicę.
4: Wszystko zeszło.
3: Dokładnie, z niej zeszło, a zostało na podłodze i się zdziwiłam. Jeszcze zwaliłam na mojego syna, co on tu rozlał.
4: No, zawsze jest jakaś opcja. Przede wszystkim też mi się wydaje, że trzeba być w tych swoich decyzjach właśnie, jeżeli nie chcemy na kanapę, do łóżka, czy do kuchni, czy do innego pomieszczenia, być stanowczym. I tego się trzymać.
3: O może...
4: Ale tak, właśnie, może... chodzi też, żeby to cała rodzina też taka
3: dokładnie,
4: była.
3: Dokładnie.
4: A to bywa nieraz, że czy dzieciaki się wyłamią, czy bywa mąż, albo w drugą stronę żona.
3: Dokładnie. O, racja.
4: No i właśnie, i teraz jak temu przeciwdziałać? Czy właśnie później jakoś można właśnie oduczyć?
3: Znaczy, no właśnie, oduczać zawsze trudniej, więc ja powiem tak. To jest bardzo nie fair w stosunku do psa, tak jak i do dzieci, prawda? Ja bardzo często odnoszę naprawdę wychowanie psa do wychowania dzieci. Bardzo często. Może nie nadużywam, ale ma wiele, wiele wspólnych cech. Wychowanie psa z wychowaniem dzieci. Może ktoś się urazi, mam nadzieję, że każdy będzie wiedział, o co mi chodzi. Pies według badań, według obserwacji, to jest takie 2-3-letnie, na poziomie emocjonalnym, to jest takie 2-3-letnie nie dziecko. Więc uważam, że bardzo dużo z psychologii dzieci można odnieść, z wychowania można odnieść do psów. Więc jeżeli właśnie mówimy do dziecka, jeden rodzic jest taki, drugi taki, to co powoduje to u dziecka czy u psa? No, brak poczucia bezpieczeństwa.
4: Dezorientację.
3: Dokładnie.
4: Po prostu, nie wiadomo co zrobić.
3: Tak, on się po prostu zaczyna gubić, tak? I oczywiście, że psy jak i dzieci z czasem zaczynają rozumieć, że z tym opiekunem mogę tyle, a z tym opiekunem tyle. Czasami to wykorzystują na swoją korzyść, oczywiście, bo każde stworzenie będzie wykorzystywać
4: tak, są
3: wszystko. Tak, na swoją korzyść. Nie są altruistami raczej. To jest nie fair w stosunku do psa, ale oczywiście, że i pies z czasem to zrozumie. Tylko, że na pewno w tym momencie trochę mieszamy. Takiemu szczeniaczkowi zwłaszcza, który dopiero zaczyna się orientować, co z kim ma do czynienia, dopiero trafił pod ten dach. Jeżeli na przykład dzieci mówią, chodź na kanapę, bo mama nie patrzy, a za chwilę mama wraca do pokoju i mówi, gdzie ten pies na kanapie? I się na psa denerwuje, no to ten pies ma troszkę mętlik w głowie, tak? I to jest takie nie fair, zawsze mówię, tak? Bądźmy fair w stosunku do psa, żebyśmy od niego wymagali.
4: Trzeba właśnie trzymać tą sztamę w jedną stronę, w jednym kierunku.
3: Dokładnie.
4: Teraz bym chciała, Panie Bo, żebyśmy tak trochę jakby od początku jakby zaczęły, kiedy właśnie taki mały piesek, czy to rasowy, tak, czy nierasowy, trafia pod nasze skrzydła. I teraz tak, bywa tak, że trzeba też nauczyć tego pieska załatwiania się. Ja pamiętam, bo też mojego psa, mam Jack Russell Terriera, dostałam naprawdę, jak była malutka. Gdzieś tam człowiek poczytał, gdzieś tam też się dowiadywał. No to maty, no to nagradzanie. Ale powiedzmy właśnie, jak skutecznie to zrobić? Jak się do tego przygotować?
3: To już powiem. Ogólnie nie jestem zwolennikiem mat. Tak?
4: Ale jeżeli mamy zimę przykładowo,
3: to nie ma znaczenia.
4: Okej, okay, dobra.
3: Nie ma znaczenia. Sama wychowywałam szczeniaka. Wzięłam ją na początku listopada. Niedawno minęły 2 lata. Więc i też ją wychowywałam zimą. I też mieszkam w bloku. Znaczy też, i mieszkam w bloku, o tak. Więc maty super, tylko że nigdy nie uczymy, nie powinniśmy, moim zdaniem, uczyć psa siusiania na matę. Dlaczego? Ponieważ znowu robimy psu trochę mętlik w głowie. Ponieważ raz będziemy go nagradzać za siusianie w domu, a za chwilę będziemy się na niego denerwować, że siusia w domu. Więc od początku pokazujemy psu, że pokazujemy, zaraz do tego dojdę, od początku chcemy, żeby piesek nam nie siusiał w domu. Ale oczywiście, no, bierzemy szczeniaczka i wiadomo, że no, będzie mu się zdarzać, tak? No, rzadko który szczeniaczek, no zdarzają się i takie, które nie zrobią, nigdy nie załatwią się w domu, bo już jak przyjeżdżają z hodowli, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadkie. Natomiast jeżeli, no, jakby bierzemy szczeniaka pod swój dach, to bierzemy też to na klatę, że on no, będzie się załatwiał w domku, tak? Że no, jakby, no, no, trzeba go po prostu tego nauczyć dopiero. Więc najlepszym sposobem nauki psa siusiania na dworze jest tak, że jeżeli zrobi w domu, to ignorować. To znaczy, zupełnie nie reagować. Nie krzyczeć,
4: nie robić wokół tego, jakoś.
3: Nie, w ogóle nie robić wokół. No nie, na pewno
4: gazetką,
3: żadna gazeta, nic z tych rzeczy.
4: Coś, nie.
3: Nie, kompletnie.
4: Jasne.
3: To są stare jakieś mity w ogóle już, nie będę nawet mówić, ze starych jakichś metod wychowania psa. No burzymy sobie relacje, jeżeli, no wiadomo, jeżeli ja bym teraz, oczywiście tego nie robię, ale gdybym teraz wzięła gazetę i uderzyła mojego psa gazetą w tyłek, no to ja nie zburzyłabym sobie relacji, no bo co to by była za relacja, że ona jest tak cienka, tak? Ale jeżeli zrobię to na samym początku i pokażę mojemu psu, że jestem taka niestabilna, że czasami jestem miła i przytulam pieska i go tak strasznie kocham, a za chwilę przychodzę do niego i go próbuję uderzyć gazetą, czy uderzam gazetą, czy nie wiem, krzyczę na niego, to co, no to pokazujemy, że jesteśmy tak naprawdę niestabilni, tak, dla takiego psa. A ta relacja się dopiero buduje, tak, to zaufanie się dopiero buduje. Więc na tym początkowym etapie naprawdę nie warto na siusianie psuć sobie w ogóle jakby pracy, tak?
4: Czyli ignorujemy.
3: Więc ignorujemy, ja w ogóle jestem
4: ogarniamy.
3: Za tym, dokładnie, ogarniać w ogóle nie przy piesku, żeby w ogóle wokół tego siusiania czy kubki nie robić w ogóle zamieszania. Zrobiło się, stało się, trudno. I teraz, ja na przykład uważam, że maty są okej, ale pod jednym warunkiem, że my sobie je kładziemy dla swojej wygody.
4: Ale to też w jednym miejscu, w jakimś jednym miejscu w domu?
3: Tak, na przykład
4: nie rozkładamy w 5 miejscach.
3: No, na przykład 2-3 miejsca takie newralgiczne, gdzie widzimy, że tam piesek na przykład lubi, tak? Często to przy drzwiach, gdzieś właśnie przed pokoju, ale nie tylko, tak? Rozłożyć sobie w takich newralgicznych miejscach i po prostu ucieszyć się w duchu, jeśli się pieskowi udało trafić.
4: Czyli nie gratulować, nie cieszyć się, że na matę, super.
3: Nie, kompletnie. Jakby nie, dla psa nie powinno być różnicy, czy on zrobił na dworze, znaczy Boże, czy on zrobił na matę, czy zrobił poza matą, to tylko ma różnicę robić nam. Natomiast duże nagrody, naprawdę zaznaczanie tego zachowania na dworze.
4: No właśnie, ale teraz co? Załatwił się piesek w domu i co, za jakąś tam, no, odczekujemy godzinkę i wychodzimy z nim na dwór?
3: Tak, znaczy w ogóle właśnie od tego zacznijmy, że żeby nauczyć psa siusiania, no to trzeba jakby wyczuć, w jakich okolicznościach robi on najczęściej, no w jakich okolicznościach się załatwia. I często to jest właśnie po spaniu zaraz, więc od razu po spaniu warto po prostu się ubrać, albo już jak widzimy, że się kręci, już się szybko ubrać właśnie, zwłaszcza w taką pogodę, gdzie to ubieranie trwa trochę dłużej, po prostu zawinąć się, szybko ubrać się i już stać gotowym, jak piesek się obudzi, od razu go wynosić na dwór. I to jest duża szansa, że on wtedy na tym dworze zrobi i że będziemy mieli szansę nagrodzić na tym dworze.
4: Jak na dworze się załatwi, jakiegoś tego smakusia dajemy?
3: Robimy z tego naprawdę...
4: aferkę.
3: Taką małą. Taką pozytywną aferkę.
4: Aferkę, tak,
3: tak. Tak, taką imprezę, że super zrobiłeś, że o to chodzi, świetnie. Oczywiście smaczek nie zaszkodzi naprawdę. Nie bójmy się tego, że potem będziemy musieli całe życie chodzić ze smaczkami i nagradzać za siusianie, aczkolwiek one wiedzą już później i często jest tak, że zrobią sisiu i, albo kubkę i lecą do opiekuna i nie uważam, żeby było w tym coś bardzo złego. Można za to oczywiście nagrodzić smaczkiem. Pieski też, no, ponieważ to są szczeniaczki, więc nie panują nad swoim pęcherzem, więc często też w trakcie zabawy, tak, potrafią siuśnąć. Na przykład też właśnie po jakiejś aktywności warto, tak, czyli widzimy, że jest taki bardzo, bardzo kręcący się, wynosimy. To jest naprawdę też bardzo indywidualne. Niektóre psy bardzo szybko w ogóle zaczynają pokazywać, że chcą wyjść, tak? Niektóre kompletnie tego nie robią, nigdy.
4: No właśnie, bo teraz chciałam jakby przyjść do tego, że okej, wynosimy pieska, jak jest malutki szczeniak, uczymy go codziennie, mija tydzień, miesiąc i właśnie, chcemy właśnie, żeby pies nam wskazał, czy zapiszczał, czy stanął przy drzwiach, właśnie, no właśnie, bo te, które nam nie pokazują, no to skąd mamy wiedzieć?
3: No dokładnie, to ja powiem tak od swojej strony, u mnie żaden pies mi tego nigdy nie pokazywał, no chyba, że jest jakaś biegunka, coś, tak, no to oczywiście, natomiast nigdy nie ma czegoś takiego, że ja uczyłam je, albo chciałam, żeby one mi pokazywały, że chcą siusiu. Ponieważ to są stworzenia, tak jak już gdzieś tam wspomniałyśmy, bardzo, znaczy cwane, znaczy w takim znaczeniu, że jakby no robią to, co im przynosi korzyść. I teraz, jeżeli nam się zdarzy, że szczeniaczek sobie skojarzy, że jak podchodzę do drzwi i skrobię w drzwi, a mi się już nudzi, wcale mi się siku nie chce, czy tam szczeniaczek, czy już taki dorosły pies, a mi się nudzi po prostu i zaczyna nam skrobać co, nie wiem, godzinkę w drzwi, no to najczęściej no właśnie uczymy sobie trochę psa tego, że zaskrobię w drzwi, ja go wyprowadzam. A jemu się tam wcale siusia nie chciało. Więc ja niekoniecznie jestem za tym, żeby uczyć psa pokazywania, że chce, tak, że chce siusiu. Ja jestem bardziej ten zwolennik tego, żeby sobie obserwować psa z boku i to nam pokazuje, zachowanie psa bardzo często nam pokazuje, na przykład moja Happy, jak była szczeniaczkiem, to zaczyna się kręcić w kółko. I ja od razu wiedziałam, aha,
4: tylko teraz tak
3: się,
4: wejdę,
3: nie?
4: W słowo, czytam naszych słuchaczy, którzy teraz sobie mówią, okej, ale no nie mam zawsze tyle czasu, żeby obserwować psa. Przykładowo, czy pracuję, czy mam takie godziny zmienne, że jestem na przykład rano albo po południu. Jest to parę godzin, ale jest to tak rozrzucone.
3: Ale te parę godzin naprawdę wystarczy, żeby zacząć obserwować, tak? Żeby właśnie, no naprawdę, to na początkowym etapie jesteśmy bardzo na tych szczeniaczkach skupieni, aż za bardzo uważam. Może też do tego dojdziemy. Bo ja to mogłabym o tym godzinami, żeby się psy właśnie nie czuły pępkami świata. Natomiast właśnie no, i takie obserwujemy i poznajemy, bo ten pierwszy okres życia z psem właśnie polega na tym, że my poznajemy się wzajemnie. One nas, a my je, tak? I to jest do zauważenia, tak? Że ten pies gdzieś zaczyna inaczej się zachowywać. Tym bardziej, że to jest też w naszym interesie, żeby pies tak szybko zaczął siusiać na dworze. I tym bardziej no, na to najczęściej zwracamy uwagę. Jedno z najczęstszych pytań, jakie ja dostaję na psim przedszkolu, to jak oduczyć go w końcu sikania w domu. Naprawdę, to jest jeden z większych problemów opiekunów. Nie jak nauczyć siat, tylko właśnie jak oduczyć siusiania. Więc ja wiem, że to jest w interesie opiekunów, więc myślę, że dużo skupiają się na tym na początkowym etapie właśnie obserwowania psa. I mówię, uczę, bardziej jestem za tym, żeby sobie obserwować. Wiadomo, na początku co 2 godzinki należy wychodzić ze szczeniaczkiem. I warto robić sobie takie dyżury. Jeżeli jest jesteśmy w pracy, tak, i nie ma kto wyjść co te dwie godzinki, no to jakby musimy się liczyć z tym, że no będzie to siusiu w domu.
4: Będzie
3: tak?
4: niespodzianka.
3: Będzie
4: jakaś.
3: Niespodzianka, będzie siusiu, będzie kubka. Oczywiście, no mówię, zdarzą się pieski, które będą tego robić mniej albo wcale, ale to jest naprawdę rzadkość. Natomiast duże rasy na pewno dłużej będą potrafiły wytrzymać bez siusiania, niż taki mały, tak, ciułałka, gdzie ma ten pęcherzyk, wiadomo, jak maleńki, nie?
4: Tak jest.
3: No i to też trzeba sobie wziąć gdzieś to pod uwagę, tylko że takiej ciułałce naprawdę łatwiej jest trafić na matę. Zawsze też to mówię, nie? Jak rozłożymy jedną matę, to dla niej to już jest wielka przestrzeń,
4: tak,
3: nie?
4: Tak, tak, tak, ogromne. Białe pole albo niebieskie, tak, w zależności,
3: tak,
4: od koloru.
3: Ale mówię, ale to na pewno to, że mamy małego pieska, to żeby to wybrzmiało, to nie zwalnia opiekuna z wyprowadzania i tak. Tak jak dużego psa. Uczymy od razu zasad, że siusiamy na dworze, bo też często ostatnimi czasy spotykamy się z takimi przypadkami, że wziąłem sobie małego pieska, bo z nim nie trzeba wychodzić na dwór, bo mu kuwetę kupiłam, tak?
4: Dla psa kuweta?
3: Oczywiście, że tak. Oczywiście,
4: tego
3: że tak.
4: Tego jeszcze nie słyszałam, ale nie widziałam, powiem szczerze.
3: Tak, i coraz częściej się z takimi opiniami spotykam, że mały piesek nie wymaga chodzenia na dwór, a tym bardziej jeszcze jak się boi.
4: To nie jest naturalne u zwierząt.
3: No oczywiście, to jest ich główna potrzeba, spacery, eksploracja, więc
4: zapachy i te sprawy.
3: Potrzeby.
4: Właśnie. To teraz tak, tak sobie myślę. Mamy tutaj sprawę załatwiania opowiedzianą, co i jak trzeba robić. No i teraz tak, wprowadzamy tego naszego małego towarzysza w świat właśnie podwórkowy, czyli wychodzimy na spacery. I teraz tak, wiadomo, smycz i tak, zaznajamiamy z innymi psami, nie zaznajamiamy. Jak podejść w tych pierwszych kontaktach?
3: To znowu temat rzeka.
4: Domyślam się, że można by było mówić.
3: Można mówić, a już zwłaszcza ja. Jeśli chodzi o spotkania z pieski, o z pieskami, oczywiście, że zaznajamiamy. Oczywiście, że jest to bardzo ważny
4: element wychowania.
3: Element wychowania, dokładnie. I jak najbardziej zaznajamiamy. Tylko, żeby to wszystko też było z głową. Że teraz nie huzia na juzia, wszystkie pieski na spacerkach podchodzimy, podbiegamy, uczymy psa właśnie podchodzenia do każdego, ponieważ psy uczą się bardzo poprzez skojarzenia, ale też poprzez to, co odczuwają. Czyli one, tak jak mówiłam, nie myślą racjonalnie, tylko poprzez swoje emocje. I teraz, jeżeli pies sobie skojarzy, że widzi psa i to się wiąże z olbrzymimi emocjami, czyli ojejka, będzie się coś działo, będzie afera, będzie bieganie, skakanie po piesku, i to niestety później, jak zaczyna dorastać, cały czas te emocje w nim buzują. I dlatego często mamy też takie psy, które nie potrafią obojętnie przejść obok drugiego psa, tak? Tylko to się zawsze wiąże od razu z dużymi emocjami. Ciągnie do psa, tak? Albo zaczyna szczekać i już, ojejka, łatkę agresywnego psa na przykład dostaje, a to wcale nie jest agresja, tylko frustracja, bo zawsze mogłem, a teraz nagle zabraniają mi, bo już jestem starszy, duży, tak? Czy z innych przyczyn. Więc od samego początku warto uczyć psa też mijania psów spokojnie. Tak?
4: Ale jak to właśnie zrobić? Zaznajamiamy małego pieska gdzieś, wiadomo, nie mówimy, że jest dużo psów, ale idziemy na podwórko, idziemy ze spacerkiem, za rogu wychodzi ktoś z pieskiem, pytamy się też oczywiście tej drugiej osoby, czy możemy podejść, bo wiadomo, ktoś może sobie nie życzyć, albo pies może mieć też różne zachowania. I wtedy co? Niech się obwąchają, niech sobie pobędą?
3: Ja lubię podchodzić do psów takich bardziej spokojnych ze szczeniakiem, tak? Czyli jak widzę z daleka, że idzie taki fajny, zrównoważony, spokojny pies, który też nie wysyła mojemu psu z daleka już sygnału, że nie chce. Też patrzę na człowieka, jak się zachowuje. No bo jeżeli człowiek się spina i zaczyna gdzieś odchodzić, no to oczywiście nie wołam go, ale ja bym tu bardzo chciała, tak, podejść ze swoim szczeniaczkiem. Nie, ale wykorzystuję takie sytuacje na spacerach właśnie, gdzie widzę fajnego psa. I często sobie takie psy wykorzystuję. Często też opiekunowie, jak idą gdzieś na spacerze ze szczeniaczkiem, ja idę ze swoim właśnie jednym takim, mam takiego jednego bardzo fajnego dorosłego psa, ale on jest super do szczeniaczków, do socjalizacji, bo jest spokojny, bez agresji, bo to też jest ważne. No, też nie o to chodzi, żeby pies nagle teraz zaczął nam gdzieś tam wychowywać szczeniaka, obcy pies, tak? Wychowywać szczeniaka agresywnie. Ale właśnie też na dużo dosyć pozwala szczeniaczkowi, ale właśnie nie wkręca się tam, nie skacze, nie pozwala też po sobie skakać, to ja często nawet proponuję opiekunom, no to było kiedyś częściej, jak jeszcze nie miałam teraz tego obecnego pieska, proponowałam, że jak chcą, to niech podejdą, bo mają super okazję do socjalizowania fajnego psa, ponieważ socjalizacja nie polega właśnie na tym, bo często to jest tak źle rozumiane, że socjalizuj psa koniecznie z psami, tak, bo później będzie właśnie, nie wiem, jakiś tam, tak, agresywny, reaktywny, reaktywny czy lękliwy. Więc ta socjalizacja ma polegać głównie na tym, żeby dobierać fajne psy, proponować te spotkania i dobierać dla niego fajne psy od samego początku, ale w tym samym czasie pokazywać mu, że fajnie jest też minąć drugiego psa i wcale nie trzeba do psa podchodzić, tak? Do psów podchodzić.
4: Ale właśnie, ale no tak, tutaj zaznajamiamy, tu jest fajnie, tak? Fajnie, emocje pozytywne. Okej, okay, idziemy gdzieś dalej i wtedy nie podchodzimy, no to pies też się, dlaczego właśnie nie mogę podejść, nie mogę tego nowego obwąchać?
3: No bo ja jestem bardziej za tym, żeby mniej podchodzić, a więcej odpuszczać, czyli więcej od razu uczyć tej rezygnacji, czyli od samego początku uczyć rezygnowania z psów, a tylko wybrane spotykać. I też spotykać fajnie, jeśli pies za jakiś czas on to naprawdę też zrozumie, że ja mu pokazuję, kiedy możemy, tak? Że pies jakby sam widzi, kiedy ja mu wysyłam sygnał, chodź, do tego pieska podejdziemy, a od samego początku, na przykład widzimy psa z daleka, ja mam tak wyostrzony wzrok na spacerach, że ja często zauważam pierwsza, pomimo wszystko, tak? I ja już zaczynam się przygotowywać do tego i tak też to jakby pokazuję opiekunom, kiedy idziemy gdzieś do parku, tak, ze szczeniaczkami i też pokazuję właśnie opiekunom, jak reagować w momencie, kiedy nasz piesek zauważa psa. Nie kiedy on już do niego ciągnie, kiedy on już czeka, bo wtedy to jest mleko, już się rozlało i wtedy już tak naprawdę zabieramy z tej sytuacji naszego pieska, bo już jest rozchwiany emocjonalnie. Tak naprawdę warto jest pracować w ogóle ze szczeniaczkami, no wiadomo, trzeba mieć dla nich wtedy trochę czasu, wziąć sobie do parku, do takich rozcieńczonych miejsc, bo wiadomo, no, nasze osiedla nie sprzyjają socjalizacji kompletnie, no właśnie, temat na kolejny. Nasze osiedla nie sprzyjają socjalizacji. Psy potrzebują do kontaktu ze sobą dwóch głównych, zasadniczych rzeczy, czasu i przestrzeni, czyli to, czego na spacerze, na smyczy po prostu nie mają. Na spacerze, na smyczy idziemy, nagle zza rogu wyłania nam się pies, duży, wielki. Nasz pies się albo wystrasza, albo zaczyna szczekać. No to tu nie ma żadnej nauki, tak? Tutaj nie pokażemy psu, jak chcielibyśmy, żeby się zachował. Dlatego, jeśli chodzi o naukę i dlatego, jeśli chodzi o szczeniaczki, warto sobie robić to w bardziej rozcieńczonych miejscach, tak? Czyli idziemy do parku, gdzie mamy przestrzenie, gdzie możemy sobie stanąć na jakiejś polance, gdzie z daleka chodzą pieski i pokazywać te pieski, tak, że one sobie są, ale wcale nie to nie znaczy, że ta interakcja będzie i że trzeba do niego podejść. Uczyć sobie właśnie rezygnacji, to jest taki bardzo ulubiony przeze mnie temat. Bardzo to lubię, bardzo lubię uczyć. Oczywiście można trochę pójść w to za bardzo, więc też właśnie nie tylko uczymy rezygnacji, tak jak powiedziałam, ale też i tych kontaktów jak najbardziej. I tutaj kłania się właśnie psie przedszkola. Tak, na przykład.
4: No właśnie, bo można też nie tylko jakby samemu, ale też skorzystać z pomocy fachowca. O tym myślę jeszcze powiemy. Ale teraz chciałabym jeszcze zapytać tak. Tu kontakty z drugimi psami jak najbardziej, wiadomo, ograniczone. Nie robimy tego nachalnie za często. Ale teraz mam takie pytanie. No mamy szczeniaczka, który jest słodki, malutki. No i wiadomo, dzieci. Czy też dorośli, bo też się oczywiście zdarzają. O, jaki śliczny i do głaskania. Czy my robimy tak, że no dajemy tego naszego szczeniaczka do głaskania, czy jednak no gdzieś z tym pieskiem pod pachę i w drugą stronę, no co jest dobre?
3: Ani to, ani to. Jak zwykle.
4: Tu środek
3: jakiś. Jak zwykle, tak, balans. Jak we wszystkim balans, tak? I tak samo tutaj. Nie robimy z psa dzikusa, tak? Czyli właśnie socjalizujemy mądrze. A socjalizowanie mądre to jest właśnie pokazywanie świata nie na wysokich emocjach. Czyli nie wtedy, kiedy pies nas na przykład się boi, albo kiedy jest zbyt intensywny w swoich zachowaniach. Mam na myśli często widok szczeniaczka, który tak się łasi przed obcym człowiekiem, tak wydaje się, że jest tak szczęśliwy, tak radosny z tego spotkania, że aż podsiusia pod siebie. To nie jest dobra socjalizacja, to nie jest zachowanie, które jest dobre dla naszego szczeniaczka. Po prostu ten szczeniaczek często, nie mówię, że zawsze, ale bardzo często tak naprawdę trochę walczy już o życie. Tak? Jest w takim dużym stresie, że po prostu zaczyna pod siebie właśnie siusiać i on po prostu flirtuje. Czyli to się nazywa flirt. Psy używają, tak jak i inne stworzenia, Ogólnie jest 5 strategii radzenia sobie w sytuacjach stresujących. Psy wykorzystują najczęściej 4, jednego raczej nie. I te strategie, tak szybko powiem.
4: Myślę, że się przydadzą.
3: To jest strategia odejścia, czyli ucieczki, uniknięcia kontaktu, bo to wcale nie musi być konflikt, czyli pies widzi drugiego psa albo człowieka, którego, albo dziecko biegnące i jakby był bez smyczy, jakby był na wolności, to najchętniej by odszedł, tak? Bo się tak nauczył i to jest taka najpopularniejsza strategia wykorzystywana przez psy, gdyby nie były czasami właśnie, gdyby ona była niemożliwa czasami, tak? Bo właśnie jest smycz, bo jest wąskie przejście, bo idziemy po wąskim chodniku i wtedy pies nie ma możliwości odejścia. Czyli pierwszą strategię często mu zabieramy. Druga strategia, którą sobie właśnie często wykorzystują szczeniaczki, ale nie tylko, bo dorosłe psy też często to robią, to jest flirt. To jest pokazywanie, że jestem taki niewinny, taki malutki, nie rób mi krzywdy, takie trochę samoupośledzanie, właśnie obniżanie się bardzo przed drugim człowiekiem, prawie okładzenie się, pokazywanie brzuszka, to jest właśnie taki flircik, tak? Czyli ta strategia często też działa tym szczeniaczkom, bo ci ludzie tak faktycznie wtedy się robią tacy miękcy, tak nas to rozmiękcza. No i właśnie to jest często wykorzystywane. Później niestety, piesek nam dorasta i jakby ta strategia czasami gdzieś przestaje działać, bo jednak ten człowiek dalej się nachyla nade mną, a mi już to zaczyna przeszkadzać i nie chcę, żebyś się nade mną nachylał. Psy nie lubią, jak się nachylają obcy ludzie nad nimi, tak? Więc wtedy zaczynają bardzo często, jeszcze często jak zaczyna działać testosteron, powiedzmy tak, u samców, zaczyna nam działać kolejna strategia i to jest strategia agresji, tak? Czyli odsunięcia obiektu, który nas stresuje. I wtedy na przykład pojawia się, powiedzmy, piesek nam się łasi, ale już ma za dużo i na przykład warknie. I w tym momencie człowiek się odsuwa i pies się uczy, aha, czyli ta strategia jest lepsza. Kurczę, to mi tak fajnie zadziałało, tak? Warknąłem i się odsunął. Z tego bardzo często, oczywiście nie zawsze, ale bardzo często rodzi się nam agresja, czyli pies zaczyna wykorzystywać inną strategię. Tak samo właśnie przy mijaniu się z innymi psami, tak? Flirt nie, no bo już się za bardzo, tak, boję, już to też mogło gdzieś tam nie zadziałać, bo jakiś pies na przykład na mnie warknął, kiedy się kładłem pod niego i bo byłem zbyt taki intensywny w tym flircie i pies na mnie warknął, no to zaczyna pies rozumieć, że ta strategia nie działa, no i bardzo często później właśnie też jest jakieś szczekanie już z daleka i nagle pies stwierdza, o kurczę, zaczynam szczekać, fajnie, działa, tak, i pies do mnie nie podchodzi, więc to jest kolejna strategia i jest jeszcze jedna strategia, może taka mniej popularna, ale też wykorzystywana przez psy, to jest zastyganie. Zastyganie w bezruchu. Tak, dokładnie. I to robi na przykład mój pies, jeden duży. Jak idzie na niego jakiś duży pies, to on z tej swojej niepewności, bo on nie jest ogólnie, nie boi się psów, ale no wiadomo, czasami też sytuacja go przerasta, to zastyga. Tak? Zwłaszcza jak był młodszy, zastygał bardzo często i ja myślałam, Boże, co ty grzeczny jesteś, tak? To dopiero później zrozumiałam, aha, to jest twoja strategia. I ja ją teraz po prostu widzę, tak? Ta piąta strategia to jest udawanie martwego, ale tego raczej psy nie robią. To robią bardziej gryzonie, tak? Czy tam gdzieś ptaki na przykład. Psy raczej nie, chociaż gdzieś tam w jakiejś książce kiedyś czytałam, że ktoś tam spotkał takiego psa, co udawał martwego, nie? W takiej sytuacji. No i właśnie, i to są strategie. Nie pamiętam tematu, od jakiego to się zaczęło, ale no myślę, że to też fajny temat, taki do myślenia dający opiekunom, co się dzieje, kiedy zabieramy psu taką najważniejszą potrzebę poradzenia sobie w sytuacji, czyli właśnie odejście, uniknięcie kontaktu.
4: A to pani Ewo wyszło od tego, że tak, właśnie czy dorośli właśnie też dawać głaskanie. Tak. Stwierdziłyśmy tak, że to też musi być porówno wszystkiego.
3: Z balansem, tak. Ja lubię socjalizować pieski z dziećmi, ale spokojnymi dziećmi. Nie takimi, które biegają, które wejdą na głowę, które nie wiem, będą nie wiem, przytulać psy. Psy nie lubią przytulania bardzo często, zwłaszcza przez dzieci, a dzieci nie mają tego inhibicji.
4: Więc... Ja tak od razu wejdę w słowo, bo jest też tak, że dziecko na przykład tak widzi u koleżanki pieska, tak, który się przytula, a jej pies nie chce się przytulać, a nawet zawarczy czy pokaże
3: tak,
4: ząbki.
3: Tak, dokładnie.
4: Dziecku robi się przykro. No jak to? No ale tu u mojej koleżanki się przytula, przytula, a mój się nie chce przytulać.
3: Tak. Trzeba to jakby też wytłumaczyć dziecku, nie?
4: No właśnie, że każdy problem.
3: Każdy pies jest inny i tak jak my, tak jak dzieci czy ludzie, jedni lubią być bliżej, tak, swojego gdzieś tam partnera, jeden nie lubi dotyku, jeden bardziej lubi, tak samo psy. Jeden będzie ten dotyk wręcz sam podchodził, a inny pies nie, będzie się trzymał gdzieś z daleka i to też trzeba uszanować, tak? Wiadomo, że jest wtedy bardziej przykro, ale no trzeba to wziąć po prostu, jak ja to mówię, na klatę.
4: Dokładnie. Panie Ewo, czy to tak jest, tutaj będziemy teraz mity i nie mity, że jeżeli mamy właśnie w rodzinie psa, że pies sobie wybiera jedną osobę, nie wiem jak to powiedzieć, którą słucha, czy którą bardziej, no nie wiem, jakoś ceni, czy uważa za swojego, tak, przyjaciela, bo nie mówmy pana, tak?
3: No
4: tylko
3: takiego, tak,
4: taką osobę, tak. Jest coś takiego?
3: Jest coś takiego, są psy, są też rasy predysponowane do tego, że mają, że to są psy jednego opiekuna, tak się mówi. I oczywiście, że tak jest. Gdzieś to się faktycznie zdarza. Z badań gdzieś wynika, że psy bardziej przywiązują się do ludzi, które je szkolą, które coś z nimi właśnie szkolą. No są bardziej, no powiedzmy, są bardziej konsekwentne w wychowaniu. Czyli takie bardziej stabilne. No co oczywiście też jest zrozumiałe. Nikt nie lubi niestabilnych ludzi, tak? W swoim otoczeniu i takich jak chorągiewka. Zawsze bezpieczniej się czujemy na pewno i tak samo psy bezpieczniej czują się przy takim człowieku, który jest zawsze jakiś. Nawet jeśli jest zawsze oschły w stosunku do psa, to bardzo często, i to często widzę, tak? W relacjach gdzieś tam jak jadę na konsultacje, czy właśnie gdzieś tam poznaję ludzi na szkoleniach, to właśnie często obserwuję coś takiego, że ktoś mi na przykład mówi, ja temu psu daję jeść, rozpieszczam, pozwalam spać ze sobą, a mój pies i tak bardziej kocha mojego partnera, czy tam męża, a on tak naprawdę to ma go w poważaniu.
4: Dokładnie.
3: I to faktycznie, tak, czasami też tak się też zdarza, że pies po prostu bardziej lubi takiego człowieka, który jest trochę właśnie mniej dostępny, bardziej gdzieś do niego lgnie, może właśnie przez to, że ma tamtej osoby po prostu po kokardkę, jak ja to mówię, a tak często jest. Ale myślę, że głównie tak z moich obserwacji pies jednak bardziej przywiązuje się do tej osoby, która jest właśnie stabilna, która wychowuje, szkoli, bo to jest fajna relacja, fajny czas spędzony z psem, ale nawet jak nie szkolimy psa, tak, w takim typowym znaczeniu, że nie wiem, chodzimy na szkolenia, tak, nie wiem, uczymy konkretnych komend, to i tak ten czas spędzony właśnie z taką osobą, która jest zawsze taka sama, to myślę, że ten pies będzie po prostu bardziej tego opiekuna po prostu szanował, nie? I bardziej do niego lgnął wielokrotnie.
4: Czyli jest taka jedna osoba. Tak. Teraz tak, jak jeszcze jesteśmy w tym młodym
3: jeszcze
4: wieku.
3: Jeszcze jak mogę?
4: Jasne.
3: Tak, to jeszcze z moich obserwacji też, nie wiem na ile, bo nigdzie się z tym akurat nie spotkałam, ale ponieważ no dużo spotykam szczeniaczków na swojej drodze, to faktycznie widzę coś takiego, że pies się przywiązuje bardzo szybko do osoby, która po niego pojechała do hodowli, poszła do schroniska po niego, którym jakby ten pierwszy kontakt pies nawiązał. I naprawdę coś w tym jest. Nie ma chyba na to badań, nie spotkałam się w każdym bądź razie, ale z moich obserwacji faktycznie tak wynika, że jeżeli ta osoba na przykład, nie wiem, od razu wzięła tego pieska na ręce, to ten piesek momentalnie jakby się do tej osoby bardziej przywiązuje. Może nie jest to jakąś regułą tak, ale taką obserwację zaobserwowałam.
4: Jakieś powiązanie
3: takie moje badanie.
4: Panie Ewo, tak, jesteśmy jeszcze w tym młodym wieku, no i wiadomo, jedni mówią, że pies reaguje na imię, drudzy mówią, że nie, że coś słyszy, jakiś wyraz, który ma go przywołać. Jak to jest właśnie?
3: Oczywiście, że reaguje na imię. One w ogóle bardzo szybko uczą się swoich imion. To znaczy, też się śmiejemy często, że pies myśli czasami na początku, że ma na imię nie wolno, zostaw, tak? Bo to słyszy najczęściej. Ale oczywiście, że tak. Ponieważ im się to warunkuje. Ponieważ często, znaczy, no nie często, ale po prostu jak mówimy imię psa, to w tym momencie też zwracam na niego uwagę. Czyli w tym momencie warunkujemy mu, że to coś, to słowo, no bo na początku, no wiadomo, no pies też nie wie, że to jest jego imię, no zresztą nie wiem, czy w ogóle wie, no ale jakby warunkuje, że to słowo kojarzy się z kontaktem z człowiekiem. Czyli, że mam na to hasło, na to słowo reagować. Także jak najbardziej tak. Aczkolwiek są też psy, które właśnie mają kilka imion. Ja sama do swoich psów mówię o wielu jakby imionach i one też to zaczynają naprawdę rozumieć, tak?
4: No
3: czyli
4: tak
3: moja
4: mamy...
3: Happy na przykład bardzo często jest misią, po prostu, moja misia.
4: No właśnie, bo z kolei jest taka kwestia, że na przykład my mamy Belle,
3: tak?
4: Ale mówimy Belcia, Belunia.
3: Tak, dokładnie. One
4: tak
3: to naprawdę...
4: Tak. Czy jakoś wiadomo,
3: tak. One to
4: wiadomo.
3: Naprawdę potrafią bardzo. Jeszcze też właśnie potrafią to nawet skojarzyć z naszymi emocjami, tak? Bo też często to się z tym wiąże, a nasze emocje naprawdę są bardzo łatwe do odczytania u psa. Nie dość, że ten brosło, tak? tak inaczej, inny ton, to jeszcze dodatkowo nasze emocje pachną. Więc jeżeli my jesteśmy bardzo weseli i mamy taki fajny humor i mówimy właśnie wtedy najczęściej tym zdrobnieniem, to się też psu kojarzy. Aha, ma dobry humorek, moja opiekunka.
4: Panie Ewo, to teraz tak, szkolić, uczyć psa, każdego, trzeba, nie trzeba, od czego to zależy? Od właśnie zachowania psa, że mamy jakiś problem i nie możemy sobie poradzić?
3: Tak jak już gdzieś tam wspomniałam, lepiej uczyć niż oduczać. Szkolić to właśnie to jest to słowo, które często jest tak rozumiane, że szkolić, trzeba iść do szkoły i tam musztra i tak dalej. Warto, naprawdę warto na samym początku chociaż to psie przedszkole zaliczyć ze szczeniaczkiem. Naprawdę.
4: Pół roku i piesek tak,
3: Nie.
4: Wcześniej?
3: Jak najwcześniej. Jak tylko piesek jest zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym i ta kwarantanna poszczepienna te 10 dni po tym drugim szczepieniu, 10-14 dni, tak weterynarze się wypowiadają i wtedy jak najbardziej rozpocząć już to psie przedszkole. Właśnie nie mówię celowo szkolenie, tylko właśnie psie przedszkole, tak? Ponieważ tam pod okiem specjalisty opiekunowie dowiedzą się, jak właśnie wychowywać szczeniaczka. Oczywiście, że też na psim przedszkolu uczymy podstawowych zachowań, ale to bardziej po to, żeby opiekun wiedział, jak tego psa uczyć, tak? Jak go nauczyć podstawowych zachowań, które mogą mu się w życiu przydać i bardzo często naprawdę się przydają. Jak właśnie chodzenie na luźnej smyczy, chodzenie przy nodze, pójście na odsyłanie na legowisko w domu, co uważam, że jest bardzo ważną kompetencją psa. Co jeszcze? Hasło zostań, które naprawdę bardzo często się przydaje w życiu, a też uczy fajnie samokontroli szczeniaczka. Oczywiście robimy to wszystko ze szczeniaczkami, nie tak jak z dorosłymi psami, czyli bardziej skupiamy się, bardziej to robimy poprzez zabawę, poprzez dawanie smaczków za to. No, to nie jest żadna musztra, ale przede wszystkim pieski też się socjalizują, tak? Mają okazję pracy przy innym psie, czyli już mamy tą rezygnację słynną, tak? Czyli mamy już tutaj, że pies, pomimo, że tutaj są inne pieski, to pies uczy się wchodzenia w relacje, w kontakt ze swoim psem. Czyli nie są w tym momencie pieski najważniejsze, tylko też jest opiekun w tym wszystkim fajny.
4: Warto poradzić się fachowców, nauczyć pupili podstawowych komend. Szczegóły znajdziecie także na Facebooku Rayleigh Dog Szkolenie Psów.
2: Vox FM Gorzów radzi. Vox FM Gorzów na sygnale.
5: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten niedzielny wieczór. To jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn Na Sygnale. Czegóż się spodziewać dzisiaj? Będzie oczywiście dużo o działaniach służb w ciągu ostatniego tygodnia. Poza tym podzielę się materiałami z mojego niedawnego wyjazdu służbowego do Kostrzyna nad Odrą. O wielu ważnych dla mieszkańców kwestiach rozmawiałem z burmistrzem miasta, ale też po drodze zahaczyłem o Park Narodowy Ujście Warty. Zapraszam.
2: Vox FM Gorzów na Sygnale.
6: Andrzej Kunt, z miasta Kostrzyn nad Odrą.
7: Przystanek kolejowy i kwestia tego, że pod swoją opiekę, w swoją linię kolejową chcą ją włączyć Niemcy. Nawet nie pytam o jakieś opinie, bo wiadomo, że są środowiska, które szybko na coś takiego zareagują, natomiast pytanie, w jaki sposób to może pomóc Kostrzynowi, no bo wiem, że pan, jak i Rada Miejska tutaj ten pomysł poparł.
6: To można powiedzieć, że jest nic nowego w naszym kraju. Już takie sytuacje są, że przystanki po naszej stronie są włączone jako przystanki do obsługi linii kolejowych, także obsługiwane przez stronę niemiecką. U nas sytuacja jest taka, że od lat 90. mamy bezpośrednie połączenia Kostrzyn-Berlin. Tych połączeń na dobę jest czasami blisko 20, czasami 20 w każdą stronę. W Niemczech jest taki rodzaj biletu, który obejmuje jest biletem miesięcznym na wszystkie linie kolejowe i taki miesięczny bilet, ten bilet niemiecki, on kosztuje 69 euro i na terenie Niemiec. Natomiast w Kostrzynie to jest Kistynkit, czyli to jest Kostrzyn, tylko po drugiej stronie mostu. Natomiast przez to, że jest rzeka i granica, a z drugiej strony granicy jest przystanek, no to ten bilet kosztuje już nie 69 euro, tylko o 60 euro więcej. Nie ma tutaj żadnych, moim zdaniem, dziwnych rzeczy, ani żadnych podtekstów, tylko jesteśmy w Europie, jesteśmy w środku Europy, te pociągi tak jeżdżą i tak jak wspomniałem w ilości bardzo dużej, tak kolejka podmiejska czasami wręcz, jeżeli jest 20 połączeń na dobę w jedną stronę, 20 w drugą. I że oczywiście decyzja będzie należała do strony niemieckiej. To nie jest tak, że my tutaj mamy jakiś wpływ na to bezpośredni, natomiast wydaje się, że stanowisko jest nasze czytelne. Jeżeli jest to możliwe, aby można było z tego niemieckiego biletu miesięcznego na całe terytorium Niemiec korzystać za 69 euro, a nie za 129, no to myślę, że to nie jest nic złego, aby taki ten przystanek był właśnie wliczony jako przystanek dla właśnie tego biletu niemieckiego. Nic więcej nie ma.
7: Strona niemiecka podnosi, że właśnie w Kitz mają problem już z miejscami parkingowymi, no bo właśnie Polacy gdzieś tam przyjeżdżają, parkują i stamtąd jeżdżą, żeby troszkę oszczędzić na biletach. A ja chcę pana zapytać od strony jakby właśnie tej polskiej, czy nie obawia się, że pan, że wpłynie to jeszcze bardziej na problemy parkingowe w okolicach przystanku samego?
6: Parkingowe problemy są chyba wszędzie. Ja nie znam miasta, żeby nie było problemów parkingowych, a podróżuję dosyć często. My oczywiście będziemy ten problem starali się rozwiązać. Niezależnie od tego, czy jest ten bilet, czy go nie ma, to i tak będziemy musieli ten problem rozwiązać. Zresztą staramy się, gdzie tylko jest to możliwe, te parkingi budować. Jeżeli chodzi o dworzec nasz, to też jeszcze przed tym w ogóle pomysłem, przed tą informacją, że przed wizytą naszego burmistrza, mówię naszego w sensie miasta partnerskiego Zero, który wyszedł z taką inicjatywą, żeby wprowadzić ten właśnie Kostrzyn jako przystanek dla linii kolejowych niemieckich, dla tego biletu właśnie, to my już mieliśmy decyzję podjęliśmy na temat rozbudowy naszych parkingów, bo ten problem już jest. Natomiast w Kitz akurat jest tak, że tam wybudowano bardzo duży parking i może wcześniej był jakiś problem, ale nie teraz. Więc jakby ten argument nie do końca jest taki prawdziwy. Natomiast my oczywiście ten problem będziemy starali się rozwiązać, jak tylko to się da. Przeznaczamy duży teren na budowę parkingów. Niekoniecznie, mówię, jeszcze raz podkreślam, z powodu tego biletu, bo mówię, decyzja była wcześniej, zanim ten bilet się, ta szansa na bilet się pojawiła. Więc to jest po naszej stronie. A jeżeli będzie ten bilet wprowadzony, czy ten nasz przystanek będzie wliczony jako w tą sieć objętą biletem miesięcznym niemieckim, no to będzie jakby dodatkowy argument ku temu, aby jeszcze bardziej skupić się na rozwiązywaniu tego problemu.
7: Tutaj wspomniał pan właśnie o rozbudowie infrastruktury parkingowej i słyszałem, że na Jana Pawła II bodajże duży parking będzie powstał.
6: Tak jest, już tam już przygotowujemy teren i w przyszłym roku ten ten parking tam powstanie.
7: Muszę zapytać o jeszcze jeden przystanek. Zawsze jak przejeżdżam w okolicach Kostrzyna, to nasuwało się takie pytanie, teraz mam okazję je zadać. Czy Kostrzyn tęskni za przystankiem Woodstock?
6: Nie wiem, to by trzeba było mieszkańców spytać. Ja nie odbieram żadnych takich, szczerze mówiąc, sygnałów ze strony mieszkańców. Pewnie zdania są podzielone, ale to już minęło lat 7?
7: 6. Mhm.
6: Tak, bo 2019 był ostatni festiwal. Proszę sobie wyobrazić, że osoby, które miały wtedy lat 18, już mają prawdopodobnie inne problemy przed sobą do rozwiązania. Nie wiem, nie robiliśmy takich badań, ale też na spotkania z mieszkańcami, czy oficjalnych, czy normalnych rozmowach, jakoś nie stwierdziłem jakiegoś szczególnego żalu z powodu tego, że nie ma festiwalu. Przez kilka lat to prawdopodobnie byłoby i tak niemożliwe z powodu budowy mostu na rzece Warcie. I bez festiwalu życie było bardzo trudne w tym czasie, a tak to byłby to problem ogromny. Więc przez te lata jakoś tak może i trochę odwykliśmy od tej myśli o festiwalu. A tak naprawdę to festiwal przestał być organizowany z powodu pandemii oczywiście. W roku 2020 w marcu, jak wiemy, u nas się pojawił ten zagrożenie, a potem stan epidemii. No i przez ten czas nie można było takich imprez organizować, a jak już można było, i to już, czy to rygory sanitarne, czy te przepisy, które uzależniały przeprowadzenie imprezy masowej, jak już można było być imprezy masowe właśnie od tych przepisów sanitarnych, no były takie ostre, że można było zrobić coś niedużego, ale na pewno nieduży festiwal, tak jak był w Kostrzynie na to. jak to stare powiedzenie mówi, dwa razy o tej samej rzeki się nie wchodzi. Ja myślę, że możliwe, bo takie sygnały wiem, że Woodstockowicze, no tak umownie nazywają, wspominają nas dobrze. Natomiast ani takiej propozycji nie mieliśmy, ani ze strony mieszkańców, ani ze strony organizatora, aby do tego wrócić.
7: Mam jeszcze dwa pytania, tylko sprawdzę, czy sprawdzę. O kontrolę granicznej chciałem zapytać, dlatego że w sąsiedniej powiecie, w zasadzie słubickim, jakby no tutaj troszeczkę zaczynają władze powiatów, władze samych Słubic narzekać na te kontrole graniczne, na korki tym spowodowane, czy wy w Kostrzynie no też w granicznej miejscowości to odczuwacie?
6: Tak, ale różnica między nami a Słubicami jest ogromna. Tam jest jedno miasto przydzielone mostem, natomiast my tutaj nie. I powiem szczerze, że większy problem, jeżeli mówimy o korkach, o trudnościach, o cierpieniach jakiegoś związanych z przejazdem przez granicę, wynika ze stanu mostu i z tego, że tam jest ruch wahadłowy. Natomiast nie z samych odpraw. Ja nie spotkałem się z nikim, kto by podnosił problem jakichś utrapień komunikacyjnych spowodowanych kontrolami. Nie. Stanem mostu tak, bo to jest prawdziwy problem. Natomiast te kontrole, które u nas się odbywają, one według mnie nie stanowią problemu w tej chwili. To nie jest to taki wyraźny problem, ale nad tym mostem też się pracuje.
7: O żłobek chciałem zapytać, bo gdzieś nawet do Gorzowa dotarło, że z tym żłobkiem, to tak naprawdę z kwotą inwestycji potencjalnej jest problem. I właśnie na czym to stanęło? Czy ten żłobek nowy będzie w Kostrzynie budowany, czy jednak będzie rozbudowywany bodajże przy ulicy Osadowej albo Osiedlowej? Teraz
6: to by nie zależało od zapotrzebowania. My oczywiście złożyliśmy wniosek, nawet dostaliśmy decyzję o możliwym dofinansowaniu budowy żłobka, no tylko to dofinansowanie to zdaje się około 4 miliony złotych, a żłobek, który chcielibyśmy zbudować, no wynosiłby, miał być między 11 a 14 milionów złotych. Więc i termin, a przede wszystkim termin narzucony na wykonanie tej inwestycji był naszym zdaniem zbyt krótki, a gdybyśmy nie dotrzymali terminu i zrealizowali inwestycji właśnie w narzuconym terminie, no to groziłoby to koniecznością zwrotu całej dotacji. Natomiast zgodnie z aktualnymi przepisami możliwe jest łączenie przedszkoli ze żłobkami i jak możliwe, że nad taką decyzją popracujemy, zwłaszcza, że znamy tendencje demograficzne. W zasadzie to się już nie mówi o kryzysie, tylko o katastrofie demograficznej. I być może akurat tak się złożyło, że w perspektywie kilku najbliższych lat to na pewno tych dzieci będzie mniej i w przedszkolach. W związku z tym któreś z przedszkoli może przejąć też funkcję żłobku przedszkola, jak to kiedyś bywało, jest to znowu dopuszczalne. A to by tylko zależało od tego, czy będzie takie zapotrzebowanie, czy nie.
7: I ostatnie pytanie o obwodnicę, bo tutaj no, pojawiały się informacje, że w sierpniu tak naprawdę mogą się już te wstępne projektowe prace zakończyć. Czy te terminy są niezagrożone? Czego można się spodziewać, jeśli chodzi o obwodnicę?
6: Według pana dyrektora, który tutaj nadzoruje, czy będzie zarządzał całą tą budową, termin, aby zakończyć pracę projektową w sierpniu i złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do pana wojewody, na dzisiaj zagrożony nie jest, ale my znamy życie i wiemy, że może się pewne problemy się zawsze mogą pojawić. I jeden z problemów jest taki, że na przykład zmiana technologii samej budowy może spowodować to, że będzie konieczność zajęcia szerszego pasa pewnej ulicy, nazywa się ulicą Namyślińską, tam jest bruk, który jest pod nadzorem konserwatora. To jest nowa rzecz, konserwatora zabytków. Nowa rzecz całkiem się pojawia. Są stanowiska archeologiczne, więc my musimy być przygotowani i na to, że te terminy się mogą wydłużyć. Jak to, bo to mówię, nigdy nie jest tak, że można z góry wszystko przewidzieć. Zwłaszcza na tak wielkiej budowie, albo na jakichś przebudowach jakichś terenów czy obiektów, prawda? Tam zawsze są jakieś niespodzianki. Ale według tej wiedzy, którą ja mam, to jak do tej pory takich zagrożeń niedotrzymania tej części terminów, bo tam jest tak właśnie, że najpierw jest zaprojektowanie, to projektowanie ma się skończyć właśnie w sierpniu. że to jest ten termin zagrożony. Takiej informacji nie mamy.
7: Według takiej najbardziej optymistycznego scenariusza, w którym roku mówiliśmy?
6: W roku 2029, aczkolwiek wiem od pana prezesa Intercolor, który jest wykonawcą tej inwestycji, że jeżeli już tylko dostaną to pozwolenie na budowę, to będą się starali jak najbardziej skrócić ten termin, no bo taki mają swój plan.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
8: Jolanta Gaczyńska, zastępca dyrektora do spraw przyrodniczych w Parku Narodowym Liście Warty.
7: Głośno ostatnio jest o tym w wielu środowiskach, jeżeli chodzi o poszerzenie tej strefy ochronnej, tej strefy wolnej od polowań, bo to jakby dwojako można nazwać. No i tak naprawdę o jak dużym terenie mówimy, jeżeli chodzi o poszerzenie tej strefy, o stworzenie tej strefy ochronnej?
8: No trzeba podkreślić, że to nie jest to samo, co wiele się słyszy takich wypowiedzi, że Park Narodowy Liście Warty zostaje powiększony. Park swoją powierzchnię nie zmienia, nie zmienia się też powierzchnia otuliny parku, tylko zmienia się obszar właśnie ochrony zwierząt. Do tej pory ten obszar ochrony to było około 9% powierzchni otuliny. No, teraz jest ta strefa znacznie rozszerzona, tak żeby

0: nie będzie i po to jest ta strefa tworzona. A z drugiej strony to też jest ważne, żeby ta ochrona była prowadzona czynna zgodnie też z tym, co się dzieje wokół parku i zgodnie też z potrzebami lokalnego społeczeństwa, więc w strefie nadal będzie można wykonywać wszystkie prace związane z turystyką, z udostępnianiem parku pod tym kątem. No, tak samo rolnicy będą normalnie swoje działania mogli prowadzić. Jedynym ograniczeniem to są właśnie polowania, ale to też nie jest do końca tak, że nic tam nie będziemy w tym zakresie robić. Nadal będą prowadzone odstrzały redukcyjne, sanitarne tych zwierząt łownych, a przede wszystkim będzie też prowadzona walka z gatunkami inwazyjnymi, tak samo jak na obszarze całego parku. To jest jedno z zadań ochronnych. I zadania ochronne są po to wprowadzone, żeby ten przedmiot ochrony w parku, w naszym parku są to tereny związane z ptakami wodno-błotnymi, czyli to ptactwo jest przedmiotem ochrony w naszym parku. No i te zadania ochronne, ich wykonywanie muszą zapewnić właśnie odpowiednie siedliska, odpowiednie warunki dla tych migrujących i dla tych lęgowych ptaków, które wybrały sobie to miejsce, jakim jest nasz park.
1: Mhm. Rozumiem, że nawet jak dojdzie do tych wyjątkowych sytuacji, czyli gdzieś do odstrzału redukcyjnego, czy jakby tych specjalnych wyjątków, czyli ASF i tak dalej, jakby tutaj odpukać by się pan oszył, to już nie będzie wolna Amerykanka, jak do tej pory, że każdy z uprawnieniami może przyjechać na polowanie, tylko to już będzie ze związkiem łowczym gdzieś lokalnym.
0: Znaczy, nie, no generalnie za te wszystkie zadania będzie odpowiadał teraz park, czyli albo będą to pracownicy parku, albo będą to osoby uprawnione, upoważnione do wykonywania tych czynności.
1: Czyli to będzie u was wewnątrz, że to wtedy odpowiada za to straż parku? Jak to wygląda właśnie?
0: To różnie. No, w parku też pracują osoby, które do tej pory też były prowadzone te odstrzały redukcyjne, też były prowadzone odstrzały gatunków inwazyjnych. I to są osoby, które mają do tego uprawnienia, są zatrudnione tutaj, no ale też są zlecane na zewnątrz te zadania i też to wykonują tak samo, jak jednym z zadań ochronnych, tej ochrony czynnej jest wypas na odpowiednich warunkach, wypas i koszenie łąk. I to też jakby za te zadania ochronne odpowiada park, ale one są realizowane przez podmioty zewnętrzne, przez rolników. Odpowiednie są zawierane umowy i rolnicy te zadania ochronne nam pomagają wykonywać. I tak samo będzie w tym przypadku. Część na części obszaru parku będą wykonywali pracownicy, a tam, gdzie będzie potrzeba, będą odpowiednie zezwolenia wydawane i będziemy się wspomagali zewnętrznie.
1: Mhm. Tutaj muszę wrócić, bo niedawno była dosyć burzliwe posiedzenie Rady Gminy w Witnicy. Mhm. Tam między innymi rolnicy właśnie wykazywali obawy o to, że no, skoro teraz nie będzie odstrzału, no to zwierzyna im będzie tam rozdeptywać pola i tak dalej. No tutaj częściowo te wątpliwości rozwialiśmy, mam wrażenie, przy pierwszym pytaniu. Natomiast właśnie pytanie, no bo teraz park będzie tak naprawdę odpowiadał za odszkodowania.
0: Tak. I to się nic nie zmienia w tej kwestii. Pracownicy parku będą szacowali te szkody, rolnicy będą mogli je zgłaszać, będą szacowane i odszkodowania będą płacone przez park, tak? No nie wiemy, jaka będzie skala tych odszkodowań, nie mamy jeszcze w tym zakresie jakby takiej wiedzy. To wszystko będzie zależało od lokalnych uwarunkowań, od warunków przyrodniczych, od tego, co się będzie wokół zadziewało. No myślę, że po pierwszym tym roku będziemy już bogatsi o jakąś wiedzę, o wstępne już szacowania tych odszkodowań, ale tym wszystkim będą się pracownicy parku zajmowali i park też będzie wypłacał te odszkodowania.
1: Mhm. Tutaj wspominała pani, no co nie jest zresztą tajemnicą, że jakby park słynie z ptaków, jakby też rzadszych gatunków. Ile w ogóle gatunków ptaków i ile takich zagrożonych, rzadszych w ogóle jest tutaj? Do zobaczenia.
0: No w parku mamy ponad 280 gatunków.

0: ptaków, z tego ponad 170 gatunków to są gatunki lęgowe, no i w tym też są, występują gatunki zagrożone, na przykład wodniczka, wąsatka, rybitwy, podróżniczek, mój ulubiony ptak, bardzo piękny, kolorowy. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy i powstanie tej strefy to jest jakby takie wzmocnienie ochrony tego terenu. No, nie możemy zapomnieć, co jest przedmiotem ochrony tego parku. Na przelotach jesienią możemy tu spotkać dziesiątki tysięcy przelatujących gęsi. To miejsce jest dla nich takim miejscem odpoczynku. Dla wielu gatunków to jest też miejscem wyprowadzania lęgu i też żerowania. Więc no, te nasze warunki klimatyczne się bardzo zmieniają, więc my też musimy jakby zwracać uwagę i pomagać tej przyrodzie i mieć z tyłu głowy, że to nie jest tylko dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń.
1: Tutaj wymieniła Pani kilka gatunków ptaków, w tym tego ulubionego. Tutaj co prawda nie dałem pola do przygotowania się, ale czy są inne gatunki, które na przykład przyjeżdżają właśnie turyści, czy spotykają się z Państwem, czy Państwo z nimi i są takie gatunki, które podkreślacie, że tutaj są, właśnie wskazujecie, żeby ich wypatrywać?
0: Wiele tych gatunków jest naprawdę... Wczesną wiosną, już teraz to już troszeczkę jest za późno, ale przyjeżdżają tutaj ludzie, na przelotach możemy spotkać bataliony. Bardzo ciekawe i fajne ptaki, które są właśnie typowo związane z takimi terenami i jak one się tu zatrzymują. I możemy te spotkać ich wtedy, kiedy one tokują, to jest przepiękne widowisko. Każdy samiec bataliona ma inny kolor. Nie ma dwóch takich samych samców o takim samym barwieniu. Więc to jest bardzo ciekawe. No, tak samo oglądanie tych gęsi, ta ilość, jak one rano wylatują na żerowanie, czy wracają do parku pod wieczór. Należy też pamiętać, o których godzinach możemy przebywać w parku, o tym nie możemy zapominać, ale na pewno te obserwacje są po prostu bardzo cenne dla wielu turystów, dla wielu mieszkańców, którzy też jakby z tym miejscem się utożsamiają i też wiedzą, że czują taką potrzebę, że musimy o tą przyrodę tutaj dbać.
1: No właśnie, wspomniała Pani o tym, żeby pamiętać, w jakich godzinach możemy tutaj przybywać. No to teraz taka powiedzmy pula informacji dla turysty. Chcę odwiedzić Park Narodowy Ujście Warty. W jakich godzinach mogę przybywać, jak się zachowywać, o czym pamiętać?
0: Najlepiej zawsze przed taką wizytą zaplanować sobie tą wizytę na naszej stronie internetowej. Wszystkie regulaminy, zarządzenia związane z udostępnianiem są umieszczone, więc należy się z tym zapoznać. No, przede wszystkim musimy też pamiętać, że wiele z tych ptaków, odwiedzając nasz park, ale nie tylko ptaków i różnych zwierząt, potrzebuje w różnych okresach spokoju i należy pamiętać, żeby nie schodzić ze szlaków, bo czasami zapominamy w ferworze tego, że chcemy zdobyć jakąś cenne trofeum w postaci zdjęcia i chcemy koniecznie tą naszą obserwację udokumentować i zapominamy, że może nie należy schodzić ze szlaków, że musimy się zachowywać odpowiednio, nie płoszyć zwierząt, nie płoszyć tych ptaków. Wiele tych ptaków robi, tak jak na przykład czajki, robią gniazda na ziemi. I no, jeżeli coś jest na ziemi, to też tak, żeby drapieżnik nie mógł tego wypatrzeć. No i dla nas to też jest jakby utrudnione zadanie i my też często nie widzimy, że tam gdzieś w tej niskiej roślinności, gdzieś tam właśnie na tej ścieżce żwirowej znajduje się gniazdo. No i możemy zrobić szkody. Co prawda, no, przyroda nie jest taka do końca bezbronna, bo na przykład właśnie czajki, które się gnieżdżą na ziemi, pierwszym takim rzeczą, który chroni przed drapieżnikami, przed nieproszonymi gośćmi, to są właśnie kolor, takie kryptyczne ubarwienie tych jaj, które pozwala ukryć to gniazdo. A drugą rzeczą, jeżeli taki intruz zbliża się do gniazda, no to dorosłe ptaki próbują odciągnąć się od gniazda gdzieś dalej tego nieproszonego gościa i na przykład czajka potrafi udawać, że ma złamane skrzydło i na pieszo gdzieś tam sobie oddalać się coraz dalej, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby ten drapieżnik chciał upolować ją, no bo ona też człowieka traktuje jak drapieżnika, nie wie, po co my się tam zbliżamy do tego gniazda, nie wie, że chcemy zajrzeć, zobaczyć, co tam jest, czy nieświadomie się zbliżamy, więc ona próbuje jakby ratować to swoje potomstwo. No, a my jesteśmy tutaj tylko gośćmi i korzystamy z tego piękna natury, z tego, że możemy to obserwować, podziwiać i no i musimy pamiętać właśnie, żeby zachowywać się tak jak goście, z poszanowaniem tego, co mamy.
1: Przyłapujecie turystów na jakichś takich kardynalnych przekroczeniach regulaminu, na jakieś te, nie wiem, może ktoś tu przyjeżdża i brzydko mówiąc zostawia te puszki po piwie gdzieś, pety jeszcze brzydziej mówiąc.
0: No tak. Na szczęście ta świadomość społeczeństwa jest coraz większa. Ja od jakiegoś czasu też obserwuję, że coraz więcej ludzi ma potrzebę i chęć przebywania w tym naszym środowisku takim naturalnym, że czerpie z tego przyjemność i coraz więcej ludzi korzysta i ta świadomość jakby też się troszeczkę zwiększa wśród ludzi. Wiadomo, że zawsze będą wyjątki i tego chyba nie unikniemy, ale chyba coraz mniej jest takich sytuacji. No śmieci wszędzie się zdarzają i to też jest jednym z zadań naszych ochronnych, dbać o to, żeby tych śmieci tutaj nie było. A ptaki są bardzo przedziwne. Ja taką obserwację niedawno, jak zaczęły bociany do nas wracać, bociany białek, i jak jadę do pracy, to tych gniazd jest bardzo dużo. No i tak sobie któregoś dnia właśnie jadę do pracy i patrzę, jak tam pan bocian przyniósł kawał takiej wielkiej folii do gniazda i próbuje ją tam właśnie utykać, więc no niestety, nawet coś, co nam by się wydawało, że to jest śmieć, no ale ptaki gdzieś tam próbują to wykorzystać na przykład do budowy gniazd, a to też nie zawsze dobrze się kończy, bo często też jakieś sznurki czy jakieś właśnie różne rzeczy próbują wykorzystywać i pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania, no i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie. Więc my mamy naprawdę ogromny wpływ na nasze otoczenie, nasze codzienne wybory, właśnie nasze decyzje wiążą się z tym, jak wygląda świat wokół nas. No, ingerencja człowieka w tereny te naturalne jest bardzo duża i musimy sobie z tego zdawać sprawę i musimy odpowiedzialnie z tego korzystać i mieć gdzieś z tyłu głowy właśnie, że nie zawsze my jesteśmy najważniejsi, ale też ważną jest rolą to, żeby pogodzić tą czynną ochronę z potrzebami lokalnymi ludzi, bo oni też tutaj żyją i nie możemy też przedkładać zawsze wszystkiego ponad. Mhm.
1: Jeszcze tylko o turystów, ale to bardziej od waszej strony. Czy wy macie jakieś metody pomiarowe?
0: Tak,
1: turystów?
0: No właśnie. Tak, mamy metody.
1: W jaki sposób liczycie?
0: Mamy zamontowane liczniki. Chociaż ja ostatnio współpracujemy też z Uniwersytetem w Poznaniu, z tym Wydziałem Turystyki, gdzie oni też jakby pomagają nam tutaj w tych naszych obserwacjach turystów i jakby też wspólnie podglądamy potrzeby tych turystów. Tak jak już mówiłam, ta presja turystyczna naprawdę się zwiększyła i widać, że ludzie chętnie korzystają z odwiedzania naszego parku. Te liczniki są montowane ruchu turystycznego w różnych takich naszych newralgicznych punktach turystycznych, na szlakach, na ścieżkach. Ale ja właśnie z tych naszych obserwacji wynika, że no oczywiście to musi być gdzieś zamontowane, albo jakaś mata, albo jakiś czujnik. I jak gdzieś to tam widać mimo wszystko w terenie, no to jak ktoś widzi jakąś czarną matę, może zrobić krok, to przejdzie nad tym licznikiem, więc ja uważam, że te nasze pomiary turystów są mocno niedoszacowane. No ale rocznie, w zeszłym roku mieliśmy ponad 65 tysięcy turystów z tych liczników, więc trzeba to gdzieś tam troszeczkę pomierzyć i też ze sprzedaży biletów, bo mamy ten ośrodek swój muzealno-edukacyjny, który też cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Cały czas staramy się tą ofertę i turystyczną, i edukacyjną wzbogacać, zachęcać. Teraz niedawno po naszym muzeum powstał taki quest, gdzie turyści, bo wiadomo, jak ktoś już odwiedzi raz ośrodek muzealny, co prawda za pierwszym razem nie da się wszystkiego tutaj zgłębić i poznać i za każdym razem coś nowego się odkrywa, ale też staramy się, żeby każdy mógł tu wracać, a zwłaszcza ci lokalni mieszkańcy tutaj i turyści, to miejsce, żeby ich tutaj przyciągało i żeby identyfikowali się z nim. Więc różne rzeczy wymyślamy, między innymi właśnie ten quest, gdzie całe rodziny mogą sobie go rozwiązać, mogą przejść po wystawie i zdobyć pieczątkę, zdobyć jakąś drobną nagrodę i wspólnie pogłębić całą rodziną swoją wiedzę. Mnóstwo różnych warsztatów, wykładów otwartych organizujemy. W tym roku w ogóle obchodzimy jubileusz 25-lecia powstania parku. Jesteśmy najmłodszym parkiem, ale mamy już 25 lat. 1 lipca skończymy. I z tego tytułu też bardzo dużo różnych imprez szykujemy. Mieliśmy już tutaj imprezę związaną z obchodem Dni Mokradeł. Teraz będziemy mieli w lipcu taki festyn otwarty też dla rodzin, mnóstwo różnych edukacyjnych atrakcji, także zapraszamy też. Różne konferencje, także dzieje się cały czas, więc myślę, że to ta bogactwa oferta, ta oferta jest bardzo bogata dla turystów, dla odwiedzających to miejsce. I cały czas myślimy, co by tu jeszcze zrobić.
1: Proszę o tym festynie jeszcze kilka słów powiedzieć. Bo
0: 4 lipca będziemy mieli tutaj festyn. Wszystkie imprezy nasze są zawsze odpowiednio wcześnie ogłaszane na stronie internetowej, a przede wszystkim na Facebooku, oplakatowane. Staramy się też jakby informacje wcześniej dotrzeć z tą informacją do mediów. To będzie bardzo fajne wydarzenie. Różne stoiska edukacyjne, różne gry, zabawy, koncert nawet będzie. Także myślę, że dużo atrakcji będzie i dużo instytucji, które chce jakby z nami świętować ten jubileusz powstania parku.
1: To tak na koniec pytanie, takie już troszeczkę pół żartem, pół serio, ale jak trafiała Pani na turystów, to z jakiego takiego najdalszego zakątka Polski Pani się zdarzyła?
0: O, to nie tylko z zakątka Polski, bo...
1: A może nie świata?
0: Tak, nasz park to jest taki, ma rangę taką międzynarodową, jest objęty ochroną w ramach konwencji Ramsar, więc jakby... to znaczenie parku jest bardzo duże. W Europie to też jedno z takich nielicznych miejsc, gdzie możemy obserwować te ptaki, gdzie właśnie one się zatrzymują wiosną i jesienią migrując, więc przyciąga wielu turystów, a ta turystyka taka ukierunkowana ma coraz większe znaczenie w Polsce i nie tylko, myślę, że w ogóle na świecie, więc no, ta rzesza odwiedzających jest bardzo dużo. Ciężko mi powiedzieć, bo chyba z całej Polski, ale wie pan co, ja ostatnio jak mieliśmy taki, mamy cykl wykładów co sobotę, od jesieni do wiosny mamy takie wykłady tematyczne. I to się odbywa właśnie w okresie takim, dlatego że to są wieczorne spotkania w Ornitowie, więc musi być oczywiście odpowiedni nastrój i klimat na to spotkanie. I mnie na przykład bardzo zdziwiło, że ludzie potrafią przyjechać na takie jedno spotkanie, które trwa gdzieś koło 2 godzin maksymalnie, potrafią przyjechać do nas z Poznania na jedną konkretną imprezę. Więc no... to też to wymaga trochę poświęcenia, żeby przyjechać akurat na 18. Często ta pogoda niestety nie dopisuje, więc no, to tak troszeczkę się cieszy powodzeniem, a nas cieszy to, że jest taki odbiór pozytywny tych działań i że widzimy, że No, jeżeli coś robimy, to robimy to chyba dobrze, skoro mamy tylu gości i tylu chętnych. Czasami jak robimy imprezy, to na przykład jak mieliśmy Noc Sów, też co roku to organizujemy. No to z przykrością musieliśmy już odmawiać, bo to są już takie tematyczne i warsztaty, i wyjścia z grupami w teren, więc musimy jakoś ograniczyć tą liczbę. Jak już dochodzimy do ponad setki osób, które się zapisały, no to niestety musimy mówić, że, no, że proszę, prosimy na inną imprezę, którą będziemy organizować, ale teraz już niestety nie ma miejsc. Także i ze Śląska, jak jeżdżę sobie właśnie w weekendy czy w dni wolne do parku, to też mnie zadziwia właśnie bogactwo na parkingach tych różnych rejestracji właśnie i z Dolnego Śląska, i ze Śląska, zachodniopomorskie, lubelskie ostatnio, ale też właśnie z Finlandii ostatnio stał na parkingu naszym camper, więc gdzieś tam się turyści zatrzymali, więc no z różnych stron i świata i Polski.
1: Poza Europy się zdarzają? Trafiła Pani kiedyś?
0: Szczerze mówiąc ja nie, ale myślę, że może i tak. Ciężko powiedzieć, ja nie trafiłam na taki spoza Europy. Vox FM Gorzów na sygnale.
2: Piękny park zamknięty dla mieszkańców mimo ich protestów. Takiego rozwiązania od Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gorzowie wymagało ministerstwo. Park przy Szkole Przypoznańskiej został zamknięty w grudniu. Mieszkańcy okolicy nie mogą się z tym pogodzić. W niedzielę zorganizowali protest przy okazji kiermaszu ogrodniczego. Zablokowali łańcuchem wjazd na jeden z parkingów przy popularnym ogrodniku. Wymogi ministerstwa, spokój dla uczniów i nauczycieli w trakcie zajęć. Wymienia powody zamknięcia parku Emilia Olender, dyrektorka placówki.
3: Po pierwsze jest to teren szkoły, należące do szkoły. Na tym terenie odbywają się zajęcia dydaktyczne, praktyczne przez uczniów Technikum Architektury i Krajobrazu. Więc tak naprawdę dla bezpieczeństwa, co szkoła musi zapewnić, dyrektor, tak, jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w szkole, nie może wpuszczać osób postronnych na teren szkoły. I teraz tutaj ja wiem, że mieszkańcom tutaj to bardzo to zabolało, bo powstało przeniesiona została brama i to tak może bardziej odczuli, a zwłaszcza podejrzewam, że ten blok, który budynek mieszkalny, który jest tutaj najbardziej w pobliżu. Ale to też dlatego, że wcześniej on należał do terenu szkoły. Skoro on należał do terenu szkoły, tak samo ten budynek obecnie, w którym się znajdujemy, gdzie jest właśnie sekretariat, biuro, on też należał do terenu szkoły. Natomiast nie wiem, jak pan zauważył, teraz żeby tu wejść, trzeba też przejść przez tą bramę, bo miasto po prostu jak przekazywało szkołę pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, no te budynki nie zostały przekazane. Część ziemi została, nie została przekazana, czyli szkoła została pomniejszona tak naprawdę, no i zostały wyznaczone nowe granice. I tak naprawdę tutaj też ministerstwo, pierwszą kontrolę, którą miałam już jako wówczas pełniącą obowiązki dyrektora, to przede wszystkim, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Nie mogą po terenie szkoły chodzić osoby postronne. Tu my nie mamy boiska wielofunkcyjnego, tak jak orliki, które mają mieć to, muszą być dla społeczności, tak? Natomiast tutaj u nas, no nie, my nic takiego nie mamy. Ten park, on nie jest dla społeczności. To jest teren tylko i wyłącznie szkoły. Dlatego mówię, ze względu bezpieczeństwa no nie mogę, bo później ja za to będę odpowiedzialność ponosiła, a zwłaszcza, że na terenie naszej szkoły jest też internat, jest tu młodzież. I teraz wcześniej mieszkańcy tego pobliskiego budynku, głównie to byli pracownicy naszej szkoły, gdzieś tam pojedyncze osoby się zdarzały, że mieszkał ktoś inny, ale teraz bardzo dużo zamieszkuje osób, które w ogóle nie były związane ze szkołą i po prostu też altany, które stoją, które zostały niegdyś zrobione, wybudowane przez naszych uczniów, absolwentów już teraz w ramach prac dyplomowych, a mieszkańcy po prostu traktowali sobie ich własność, nie bacząc na to, że to są uczniowie, wychodzili i tam wiadomo, alkohol jakiś i imprezki, no nie możemy takiego narażać uczniów na takie zachowania. Także tutaj No, nie może być inaczej. Ja rozumiem mieszkańców, że oni by chcieli, bo teren jest naprawdę atrakcyjny, jest ładny, jak najbardziej. Ale on nie jest przestrzenią publiczną. On jest terenem szkoły.
4: No, muszę zapytać wcześniej, zanim ten zakaz został wprowadzony. Jakby tutaj pani wspominała, że zdarzały się imprezy jakby w tej okolicy, jeżeli chodzi o ten teren. Natomiast czy na terenie samego parku, jakby samej tej przestrzeni zdarzały się jakieś zniszczenia na przykład?
3: Zdarzały się, oczywiście. I teraz tak, bo mamy też na teren szkoły, jak ktoś wszedł, mamy szklarnię, mamy jakieś urządzenia, mamy altanki, które gdzieś tam, taka altanka jest nieduża, gdzie jest ognisko też, miejsce na ognisko, to też tam było powyłamywane na przykład deski, ale bardzo dużo jakichś puszek po piwie, czy butelek po jakimś alkoholu, po papierosach opakowań i no naprawdę my staramy się o to dbać jak najlepiej i no nie jest to dobry przykład dla naszej młodzieży.
4: W grudniu była składana petycja w tej sprawie i że nie uzyskali odpowiedzi. Właśnie dlaczego?
3: Nie została wysłana odpowiedź, że nie było wskazanego konkretnego adresata. Była lista, owszem, byli mieszkańcy podpisani, ale mówię, nie było konkretnego adresata. Natomiast przyszła tu pewna pani, pytając się o to, umówiliśmy tą panią na konkretny termin, na konkretną godzinę. Ta pani się nie pojawiła w wyznaczonym terminie, więc nie wiem, jak mogę teraz do tego się odnieść, tak? Także dlatego też to tak się skończyło, jak skończyło, że nie było gdzieś tam pisemnej tej formy odpowiedzi.
2: Popularny ogrodnik pod skrzydłami ministerstwa jest od stycznia 2024 roku.
5: Vox FM Gorzów na sygnale.
2: Niezły duet w Fordzie zatrzymali policjanci z Gorzowa. Pijany senior z zakazami, poszukiwany młodzian. 71-latek usłyszy zarzuty, a 21-latek trafi do zakładu karnego. Do zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie Lubiszyna. Około godziny 16 na ulicy Gorzowskiej mundurowi zatrzymali osobowego Forda. Kierowca i pasażer nie mieli zapiętych pasów. Szybko okazało się, że to najmniejszy problem. Kierujący senior miał prawie promil alkoholu w organizmie i posiada dwa aktywne zakazy kierowania. Z kolei 21-letni pasażer był poszukiwany do odbycia kary 30 dni pozbawienia wolności. Obaj trafili na komendę pod opiekę policjantów.
5: Vox FM Gorzów na sygnale.
2: Aktywistka złoży zawiadomienie do prokuratury dotyczące radnego Gorzowa. W zbiórce publicznej udało się zebrać ponad 4000 zł na prawnika. Pismo ma być gotowe za 2 tygodnie. Chodzi o Ireneusza Macieja Zmorę, któremu Alina Czyżewska zarzuca, że czerpał korzyści z majątku miejskiego i że nie mieszka w Gorzowie.
6: Pan Zmora mieszka w Karminie. Jest to wiedza powszechna. I co mnie najbardziej tak jakby mobilizuje do działania, jest to, że wszyscy o tym wiedzą, a nikt z tym nie robi, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy bezsilni wobec władzy.
2: Sam radny twierdzi, że prawa nie złamał i nie zamierza się zrzekać mandatu.
7: Uważam, że prawo jest po mojej stronie, no ale muszę swoją rację udowodnić przed sądami.
2: Czyżewska zachęca też mieszkańców do przesłuchania informacji na temat radnego Zmory. Do tej pory zrobiło to 15 osób.
5: Vox FM Gorzów na sygnale.
2: Skrajnie zaniedbała swoje 10-miesięczne dziecko. 34-latka z gminy Bogdaniec usłyszała zarzuty narażania na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Synek Karoliny G. miał pęknięte kości, potyliczną i ciemieniową oraz krwiaka, silną wszawicę i rozległe odparzenia skóry. Nie jeden raz spadł matce na podłogę.
8: Prokuratura rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim przedstawiła zarzuty 34-letniej kobiecie z gminy Bogdaniec. Zarzuty związane są z niedopełnieniem obowiązków związanych z opieką nad małoletnim. Z kobietą przeprowadzono czynności procesowe. Prokurator zastosował z niej dozór policji połączony z zakazem zbliżania się do jej wszystkich małoletnich dzieci, których jest trójka. Zaniedbania polegały na tym, że pani nie sprawowała należytej opieki, na skutek czego dziecko doznało obrażeń ciała. Między innymi upadło z łóżka na podłogę i no w takiej sytuacji powinna udzielić mu pomocy, udać się do lekarza, czego natychmiast nie zrobiła. No i w związku z tym są te zarzuty. Matka przyznała się do popełnienia tego czynu, złożyła wyjaśnienia. Swoje zachowanie tłumaczyła częściowo uzależnieniem od środków, substancji niedozwolonych. Zadeklarowała podjęcie leczenia. Prokurator zakazał jej kontaktu z dziećmi, a dzieci są pod opieką właściwych organów.
2: Mówił Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury.
5: Vox FM Gorzów na sygnale.
9: Ponad 200 kg narkotyków wartych fortunę znaleźli mundurowi w dwóch laboratoriach w Jeżykach pod Gorzowem i w powiecie sulęcińskim. Zarzuty usłyszały trzy osoby. CBŚP na początku kwietnia zlikwidowało dwa miejsca produkujące klofedron. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, później ujęli też trzecią powiązaną z nielegalną działalnością. Czarnorynkową wartość narkotyków wyceniono na około 3,5 miliona złotych, mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.
10: Na początku kwietnia funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Działania te miały miejsce na terenie województwa lubuskiego. W dwóch miejscowościach zlokalizowanych w powiecie gorzowskim oraz sulęcińskim ujawniono i zlikwidowano dwa laboratoria służące do produkcji klofedronu. Nielegalne instalacje znajdowały się w zabudowaniach gospodarczych i były przystosowane do prowadzenia produkcji na dużą skalę. Podczas realizacji zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy bezpośrednio nadzorowali proces wytwarzania narkotyków. Byli to tak zwani chemicy. W krótkim czasie po tym funkcjonariusze ujęli kolejną, trzecią osobę, która była bezpośrednio powiązana z tą nielegalną działalnością. Na miejscu prowadzonych czynności ujawniono znaczne ilości tych narkotyków, a w tym dokładnie było 50 kg już gotowego do sprzedaży klofedronu, a także ponad 150 kg innych substancji odurzających i psychotropowych, które obecnie będą poddawane szczegółowym analizom w laboratorium kryminalistycznym policji. Ponadto policjanci przejęli ponad pół tony półproduktów, które są wykorzystywane do produkcji tego rodzaju narkotyków. Szacunkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających na czarnym rynku wynosi około 3,5 miliona złotych. W trakcie działań zabezpieczono również jednostkę broni palnej, która została również przekazana do dalszych badań przez biegłego. Z naszych ustaleń wynika, że rozbita grupa mogła prowadzić swoją działalność od grudnia ubiegłego roku. Zatrzymane osoby w prokuraturze krajowej usłyszały zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Decyzją sądu wobec wszystkich mężczyzn został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
9: Za wytwarzanie znacznych ilości narkotyków grozi do 20 lat więzienia. Oskarżeni na proces czekają w areszcie.
5: Vox FM Gorzów na sygnale.
11: Wojtek Hańczuk. Sześć osób oskarżonych chodzi o nieprawidłowości podczas przebudowy lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie. Według śledczych brali oni pieniądze za roboty, których nie wykonali. Chodzi o ponad 3 miliony złotych. Śledztwo trwało 5 lat. To osoby odpowiedzialne za nadzór i kierowanie robotami. Nie przyznały się do zarzucanych im czynów, mówi Bartosz Kulej z lubuskiej policji.
12: W 2021 roku prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa, m.in. związanego z poświadczeniem nieprawdy w dokumentacji przy realizacji robót budowlanych, w wyniku czego wprowadzono w błąd przedstawicieli urzędu i doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 3 milionów złotych. W trakcie prowadzonego postępowania policjanci ustalili, że pracownicy firmy wykonującej przebudowę lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz osoby zajmujące się nadzorem oświadczyły nieprawdę w dokumentacji, w wyniku czego podczas robót nie wykonano istotnych prac. W związku z takim działaniem remontowany budynek nie spełniał niezbędnych wymogów przeciwpożarowych. Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją, pracując nad sprawą, wykonali ogrom czynności procesowych, przesłuchali kilkudziesięciu świadków i przeanalizowali setki różnego rodzaju dokumentacji. Ponadto śledczy przeprowadzili liczne przeszukania oraz oględziny rzeczy. Nadzór nad postępowaniem sprawowała prokuratora okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki czasochłonnej pracy funkcjonariuszy zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który pozwolił prokuratorowi przedstawić zarzuty sześciu osobom. Wszystkim podejrzanym zarzuca się poświadczenie nieprawdy w dokumentacji budowlanej w celu uzyskania korzyści majątkowej oraz wprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia.
11: Oskarżonym zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe. Grozi nawet do 8 lat więzienia.
5: Vox FM Gorzów na sygnale.
2: Będzie bezpieczniej i estetyczniej. Dwa przejścia podziemne w Gorzowie zostaną odświeżone, a uszkodzenia naprawione. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Po przetargu i podpisaniu umowy fachowcy mogą działać. Chodzi o schody w podziemiach przy ulicy Piłsudskiego i Górczyńskiej. Prace już trwają. Znikną m.in. popękane i uszkodzone kafelki, ubytki zostaną uzupełnione, a nawierzchnia wyrównana. W obu przejściach układane są antypoślizgowe płyty gresowe, które mają poprawić bezpieczeństwo pieszych.
5: Vox FM Gorzów na sygnale.
9: 33 osoby zakażone salmonellą w dwóch przedszkolach. Placówki w Gorzowie i w Nowinach Wielkich zamknięte, ale w przyszłym tygodniu mają zostać otwarte. Źródła bakterii nadal nieznane. W przedszkolu nr 14 w Gorzowie zakażenie wykryto u 15 dzieci. Przypadki ujawniały się pojedynczo od kwietnia. Z kolei w Nowinach Wielkich po majówce zachorowało 18 osób, w tym 15 maluchów, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
13: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać. Po 3-4 tygodni od pierwszego badania będziemy ponownie te dzieci dodatnie badać. No kwestia jest tego typu, że jeżeli nam dziecko tutaj z badań wychodzi dodatnie, no to my badamy teraz wszystkich domowników, osoby, które z nim zamieszkują. Była przeprowadzona dezynfekcja, byliśmy już na kontroli, pewne rzeczy już zostały wyprostowane. Co do konkretnego terminu, ja nie chcę się wypowiadać, ponieważ jeszcze nie wiem. Były prowadzone szkolenia. My nie możemy, nie mamy prawa zakazać tym dzieciom przychodzić do przedszkola, o ile nie manifestują objawu, bo jeżeli dzieci są chore, jest gorączka, są wymioty, jest biegunka, oczywiście dzieci chore nie puszczamy do przedszkola. Natomiast jeżeli normalnie się zachowują, nie mają objawów, nie mamy tutaj podstaw prawnych, żeby zakazać uczęszczanie do przedszkola. Po to były te wszystkie szkolenia, aby uczulić personel na pewne zachowania dzieci, aby przestrzegać zasad higieny. Ogromna teraz rola personelu, żeby tego wszystkiego dopilnować, aby te zachowania weszły w nawyk, aby to stało się taką, że tak powiem, rutyną, ponieważ nigdy nie wiemy, czy będziemy mieć dziecko jakieś zakażone, ale nie manifestujące objawów, które może później stać się źródłem zakażenia dla innych dzieci, jeżeli nie będzie przestrzegało pewnych zasad higieny, podstawowych właściwie zasad higieny. Salmonella roznosi się drogą fekalno-oralną, czyli nosiciel wydala skałem drobnoustrój. Jeżeli po skorzystaniu z toalety nie umyjemy rąk, roznosimy, zinfekujemy cały sprzęt, który dotykamy, tą drogą może dojść do zakażenia. To zakażenie krzyżowe, później rączki do buzi przez dzieci, które dotykały później tych powierzchni, powiedzmy, skażonych.
9: Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. Póki co nic z badań produktów nie wynika. W obu przedszkolach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. Za kilka dni zostaną otwarte. Dokładnej daty jeszcze nie ustalono.
5: Vox FM Gorzów na sygnale.
9: Ciężko ranił, dostał 12 lat pozbawienia wolności. Sąd w Gorzowie w piątek ogłosił wyrok, nie jest on prawomocny. 16 sierpnia na gorzowskim bulwarze Jakub K. ugodził nożem Seweryna K. Szczegóły Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
2: W okolicach wartowni muzycznego miasteczka między mężczyznami doszło do szamotaniny. 24-latek wbił 28-latkowi w klatkę piersiową 12-centymetrowy nóż. Ostrze złamało się i utkwiło w ciele, przebijając lewe płuco. Seweryna K. udało się uratować. Jakub K. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Cały czas nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że była to obrona konieczna, a nóż miał przypadkowo przy sobie po grzybobraniu. Według niego świadkowie kłamią.
9: 24-latek przybywa ciągle w areszcie. Sędzia nakazał skazanemu wpłatę 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego.
5: Vox FM Gorzów na sygnale.
2: Spółka spłaca, a stowarzyszenie się odwołało. Chodzi o Stal Gorzów, która ma do oddania miejską dotację. Łącznie to 1,5 miliona złotych. Połowę powinno dać Stowarzyszenie Klub Sportowy Stal Gorzów, a drugą część Stal Gorzów S.A. Mówi Dawid Kuraszkiewicz, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta.
14: Należy pamiętać, że mamy do czynienia z dwoma podmiotami. To jest Klub Sportowy Stal Gorzów i Stal Gorzów S.A. Klub Sportowy Stal Gorzów odwołał się od decyzji i dziś one są przedmiotem analizy przez samorządowe kolegium odwoławcze. A co do Stali Gorzów S.A. Stal Gorzów S.A. wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie tych dotacji na raty i w terminie do tej pory spłacają wszystkie te raty. Ta cała kwota została rozłożona na 60 lat, więc w tym momencie Stal Gorzów jest w trakcie spłacania tych zobowiązań.
15: Ile spółka miała do spłacenia?
14: No, spółka miała do spłacenia ponad 700 tysięcy.
15: To jest 60 równych lat?
14: Tak, to jest 60 równych lat.
15: Kiedy zaczęła spłacać 100?
14: Z tego, co kojarzę, to już od 2 miesięcy spłaca te raty.
15: A kwestia stowarzyszenia, kiedy to się może rozstrzygnąć?
14: Ciężko mi powiedzieć. Samorządowe kolegium odwoławcze na razie jakby nie wróciło do nas z informacją, więc na dziś nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jakby na ten moment to tak, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, kiedy możemy się spodziewać tej odpowiedzi, jeżeli chodzi o skuteczność tego odwołania. ze strony Stali Gorzów.
15: Tam też jest podobna kwota, prawda?
14: Tak, tak, bo one były dosyć zbliżone do siebie, więc też ponad 700 tysięcy to było.
2: Magistrat rozłożył zobowiązania spółki na 60 równych rat. Do tej pory Stal spłaciła dwie. Co miesiąc to około 10 tysięcy złotych. Przypomnijmy, w 2024 roku gorzowski magistrat przeprowadził kontrolę w klubie żużlowym. Objął nią lata 2019-2023. Urzędnicy zakwestionowali wydatkowanie części miejskich pieniędzy, m.in. na przewóz rodzin zawodników.
5: Vox FM Gorzów na sygnale.
2: Żeby zagrać, trzeba przejść kurs. Golf to sport dla każdego. Chodzi o bezpieczeństwo i odpowiednie zachowanie na polu. Taki kurs gorzowianie mogą zrobić na zawarciu. 6 godzin teorii, podczas których poznaje się przepisy gry i etykietę na polu golfowym. Potem praktyka, czyli technika uderzenia kijem w piłeczkę, by kogoś nie zranić czy nie zrobić szkody. Mówi Witold Siwko, menadżer pola golfowego Zawarcie.
16: Na polu obowiązuje tak zwane prawo jazdy golfowe. Czyli musi być człowiek przeszkolony z racji tej, że piłki świszczą 100-200 na godzinę. Jeżeli znajdziemy się nie w odpowiednim miejscu, nie w odpowiednim czasie, możemy dostać twardą piłką w jakąś część ciała. Jeżeli ktoś chce pierwszy raz przyjść, powiedzieć, że on pierwszy raz chciałby spróbować, więc my go zaprowadzamy na strzelnicę, dajemy pierwszy...
15: Teraz wytłumaczmy, bo każdy może sobie pomyśleć o strzelnicy, czyli jakiś pistolet.
16: Nie, nie, nie. Do strzelania kijem golfowym. No to może w nomenklaturze golfowej nazywa się driving range. Natomiast ja go nie używam, bo jakbym powiedział driving range, to już w ogóle by nikt nie wiedział, o co chodzi.
15: Ale to takie miejsce, gdzie czasami na filmach widać, ludzie stoją w rządku czy w szeregu i sobie tak po prostu...
16: Tak, i są tam maty albo kawałek trawy wyznaczony do odbijania trawy i tam odbijamy piłkę do celów, które są ustawiane na strzelnicy. Zazwyczaj są to markery odległościowe, 50, 75, 100, 200 metrów i tak dalej. I tam ćwiczymy. I tam taki pierwszy raz, jak ktoś jest, uważam, że tam powinien spróbować trafić w piłkę. Nawet nie mówię uderzyć, trafić w tą piłkę. No jak już tam sobie trafia w tą piłkę i chcemy mu pokazać wtedy tak naprawdę putting green. Putting green to jest miejsce treningowe, gdzie są ileś dołków, nie tylko jeden. I tam możemy zupełnie innym kijem spróbować trafić piłkę do dołka. I to wszystko jest w ramach jakby jednej śmiesznej opłaty, tylko dlatego, żeby człowiek spróbował. Taki produkt mamy tylko my w Polsce samce, że za niewielkie pieniądze można przyjść i spróbować.
15: I to jest to ten egzamin na to, jak to pan określił, prawo jazdy?
16: To prawo jazdy to jest jakby cykl, to jest szkolenie golfowe już pod kątem poruszania się po polu golfowym. On obejmuje części praktyczne i teoretyczne. Praktyczne, czyli po prostu uczymy się uderzać w piłkę, blisko, daleko, technika, teoretyczne to przepisy gry w golfa, etykieta, zachowanie, no bo tak trudno sobie wyobrazić, jeżeli ktoś by grał w tenisa i przeciwnik nagle by zaczął, nie wiem, śmiać się, drwić i tak dalej, to w golfie tak samo jest. Jak ktoś uderza, no to jest cisza. Oczywiście idąc, rozmawiamy ze sobą i tak dalej, natomiast na polu też trzeba się jakby odpowiednio zachować, nie ma tam, niszczymy trawę, wyrywamy tak zwane divoty, to je trzeba naprawiać, no, zrobimy piłką dziurę w glinie, to też ją trzeba naprawić po to, żeby jak idziemy w pole na polu golfowym, to te pole mamy zostawić takie, jakie żeśmy zastali. Czyli wszystko, co żeśmy uszkodzili po drodze, jeżeli zagramy piłkę do piachu, to przy każdym piachu są grabie i trzeba po sobie zagrabić, no bo stopami robimy ślady. To jest taki element etykiety golfowej, ale to jest normalne.
15: To ile taki kurs, powiedzmy, na bycie golfistą tym podstawowym może zająć?
16: Tak naprawdę to jest...
15: Ile czasu na to trzeba poświęcić?
16: 6 godzin teoretycznych i w praktyce to ze mną już idziemy grać na pole. Idziemy po prostu grać. Ja przy okazji tłumaczę, po co mamy, jakie paliki, dlaczego, co zrobić, jak piłka wpadnie do wody, co zrobić, jak piłka wpadnie do piachu, co to znaczy, jak nie trafimy w piłkę, już żeśmy się przymierzyli. No takiej sytuacji jest dosyć dużo, aczkolwiek golf jest prosty. Ja zawsze powtarzam, jeżeli gramy na nisko koszone, później na niżej koszone, czyli tam, gdzie już mamy dołek, turlamy piłkę do dołka, zapisujemy 3 albo 4 i idziemy dalej. Dlaczego zapisujemy 3 albo 4? Ponieważ w golfie wygrywa ten, który zaliczy 18 lub 9 dołków w jak najmniejszej ilości uderzeń.
17: Jest jakiś specjalny egzamin? To jest
16: tak.
17: Przed komisją?
16: Ale to wysoką? Nie jest żadna komisja, to jest po prostu taki test, bo ta karta, zielona karta, czy jest wydawana przez Polski Związek Golfa, no i musimy taki test przedstawić, że dany kandydat przeszedł ten egzamin.
17: Rozumiem, że potem z taką kartą nie tylko w Gorzowie, ale w całej Polsce można sobie...
16: To jest jakby prawo jazdy golfowe. Możesz sobie jeździć po całej Polsce. No, służy to tak naprawdę po takim kursie, to nikt nie będzie wybitnym golfistą, natomiast nam głównie chodzi, żeby bezpiecznie i sprawnie poruszał się po polu golfowym.
2: Kurs kończy się egzaminem. Osoby, które go zdadzą, otrzymają zieloną kartę Polskiego Związku Golfa. Pozwala ona wchodzić na obiekty w całym kraju.
5: Vox FM Gorzów na sygnale.

0: Autopromocja. Nocna zmiana z Vox FM.
1: No właśnie teraz, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście teraz w Peugeocie, namiocie czy pontonie, to mam nadzieję, że tej nocy nikt z nas nie utonie. Ale my jesteśmy taką załogą, że u nas nikt nie tonie, tylko każdy ma kartę pływacką, a przynajmniej tak mi się wydaje. Na pewno muzyka w rytmie hitów nam towarzyszy, ja też jestem razem z wami. Marcinek, witam was, a wydajcie znać, gdzie jesteście, co robicie. 609 86 9 86 9.

rano i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

9 minut po północy to Kaczy w Vox FM, czyli piosenka, która dodała nam energii i nawet sprawiła, że ptaki na zewnątrz zaczęły śpiewać muzykę w rytmie hitów, bo one też słuchają Vox FM, a przynajmniej tak jest w moim przypadku. Wyobraźcie sobie, że a propos ptaków, przyleciało ostatnio do mnie gołębie. Mam takie okno, z którego akurat widzę drzewko, takie bardzo ładne, wysokie. No i patrzę, o, chyba gołębie się wprowadzają, bo tam przyleciał pan gołąb, zaczął coś tam kombinować, jakiś patyków nazbierał, coś tam wiązał, nie wiązał. Mówię, nie no, elegancko, no. Będę sobie teraz wychodził na zewnątrz, pił kawkę, odpalał Vox FM i patrzył, jak te piękne gołąbki się tam ze sobą mieszkają. Jest wszystko elegancko. No ale jak on zaczął tworzyć te gniazdo, to ja mówię, jak on to robi? No on coś tam wiąże, coś tam nie wiąże. Jakiś tam patyk dodał i to wszystko pospadało i tak z pół godziny się męczył. Potem przyleciała pani gołębica i tak go lekko dziobnęła, chyba sygnalizując, że panie, no to z tego to roboty nie będzie. No i tak sobie tworzył, aż w końcu poleciały i nic z tego nie było. Więc ja tak spojrzałem na niego i mówię, no panie gołębiu, no jak na przyszłość będziesz się pan brał za roboty i nie wiesz pan, jak gniazdo zrobić, to weź pan ekipę. Bo to pana gniazdo to tak głowy...

Ten gołąb taki jest? Nie będę weryfikował, ale mogę zapytać was, jak tam u was mija ta noc? 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie. Czy tak jak temu gołębiowi mija? Lepiej tym się nie chwalcie, ale pochwalcie się, co robicie.

0: To Roxy i Beata Łobuz w Vox FM, a pod 609-86-9-86-9 nagrał się nasz Łobuz z Kielc, Mariusz.
1: Witaj, Marcin. Pozdrawiamy Cię razem z domu. Chciałbym Was wszystkich pozdrowić, wszystkich kierowców podróżujących, czy to w trasie, czy to w szpitalach. I chciałbym Cię poprosić o kontakt.
0: Poczekaj, Mariusz, poszukam, bo nie wiem, czy mam. Mam taki podwójny kontakt albo pojedynczy z Bolcem, to już jak chcesz. Jak to mówią, u Marcinka grasz i wybierasz. Da się zrobić oczywiście. 609-869-869, aby dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, bo już za chwilę sprawdzamy listę obecności. Wszystkie SMS-y od Was czytam, wszystkie odczytuję, więc proponuję się pochwalić, no bo wiadomo, lista obecności jest to coś, na co wypada się wpisać. Mariusz się wpisał, dzięki, że jesteś. Za chwilę Sony do nieba bram, będziemy grać.

0: 28 minut po północy to Someone w Vox FM, czyli piękny kawałek, który dostarcza nam dużo wspaniałości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto jest z nami, ten melduje się pod 609 2 razy 8, 6, 9, a ja potem robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego słychać. A tej nocy tak się składa, że jest z nami Kasia i Misiek. Hej, ja z Kasią wracam z Rudnika nad Sanem z komunii. Z Monachium, jutro do pracy. No ja wiem, że wszystko co dobre szybko się kończy, ale fajnie, że na tej komunii byliście. Fajnie, że Kasia jest szczęśliwa. Jesteś Kasiu? No właśnie, no bo jest z tobą Misiek i bardzo dobrze. Dzięki temu jest na pewno wszystko git. Mam nadzieję, że hajs z komunii pójdzie w dobre ręce. A tej nocy jest też z nami, tak się składa, Roger z Lublina, czyli kozak gość, nasz stały bywalec, który pozdrawia wszystkich, którzy nie śpią, oraz kota Diego. No to widzę, że Roger, tu jest taka tradycja trochę nasza, że za każdym razem twój kot dostaje pozdrowienia, ale nie ma co się dziwić, no bo to jest kozacki kot, który miauczy i zawsze jest szczęśliwy, no bo ma takiego właściciela jak ty. Fajnie, Roger, że znowu z nami jesteś. Jest też z nami nasz przyjaciel Szymon, który cały czas jest. Cześć Marcinku, ja dziś wróciłem po dwóch tygodniach urlopu, który spędziłem w słonecznym Egipcie. Ciężki jest ten pierwszy dzień po powrocie. No ja wiem, Szymon, że tam sobie odpoczywałeś, że był grany hamak. Nie wiem, czy hamak, ale leżak na pewno był. Jak hamak był, to też daj znać. I sobie troszkę odpocząłeś. No ale ci się należało. No całą zimę pamiętam, jak woziłeś te części samochodowe, więc teraz w końcu odpoczywasz i dobrze. Tylko no teraz niestety czeka cię all inclusive, tylko w robocie.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Jest też spóźnialski SMS od kogo? Od Moniki jest obecna. No właśnie, Monika, już myślałem, że cię nie będzie. A tu takie miłe zaskoczenie. Fajnie, że jesteście. Wabank, gramy za chwilę Polo Vibes i dalej sprawdzamy, co tam u was słychać.

0: Projekt Bałkanica, jedziemy na Bałkany w Vox FM, a ja tam w sumie wolę do Mrągowa, do chłopaków.
1: Siema, Leśku, ogólnie wybór, pozdrowienia z Mrągowa, z Mazur. Ja spędzam wieczór z kumplem. Jeszcze próbujemy znaleźć karty.
0: Wiesz co, nie wiem, gdzie te karty mogą być i pytanie, czy jest Makao? Ale po głosie słyszę, że po Makale już jest.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: To nowość w Vox FM. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Dajcie znać, czy ten kawałek wam się podoba, czy nie, żeby grać go częściej, albo może jednak, żeby wyleciał z bestlisty. Chociaż w sumie muzyka w rytmie hitów mówi sama za siebie.
1: Marcin, muzyka w rytmie hitów to jest super. Pozdrawiam również Monikę i całą załogę Radia Vox FM.
0: Tak jest, bo to jest nasza wspólna noc i nasza wspólna załoga, którą wszyscy jesteśmy. Moment, gramy. Proszę.

Sawanna, 52 minuty po północy w Vox FM i od razu wszystko staje się lepsze, od razu człowiek się uśmiecha i o to w tym chodzi. Niezależnie jaka jest pogoda, niezależnie gdzie jesteśmy, jak mamy Vox FM, to jest na pewno wszystko dobrze. Pozdrawiam serdecznie wszystkie pielęgniarki, które teraz są na dyżurze i wszystkich lekarzy. Bo dzięki wam ten świat staje się piękniejszy. Szczególne tutaj pozdrowienia są dla szpitala w Górkach, więc gorące pozdrowienia dla was. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że dbacie o nasze zdrowie. Niezależnie jaka to jest godzina, to wiem, że można się do was zgłosić i wtedy na pewno będzie wszystko dobrze. Niezależnie co to jest, ja wiem, że sobie z tym poradzicie. Pomarańczowe lato to już teraz gramy, a już za chwilę nasza zagadka, kto tu kłamie, bądźcie z nami koniecznie, no bo dzisiaj zagadka będzie związana z miejscowościami w Polsce. Zobaczymy, kto będzie kłamał.

0: Muszę wam się przyznać, załogo, że w ten weekend miałem malować barierki u siebie na tarasie, ale pogoda to tak nie dopisała. A jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane głównie na południu. Najcieplej będzie w Białymstoku, Lublinie i Szczecinie 11 stopni, a najzimniej w Zakopanem 5. W dalszej części dnia ma być deszczowo, ale ciepło, 17 stopni w centrum i na południowym wschodzie. Natomiast przez cały najbliższy tydzień, no niestety, będzie pochmurno, ale weekend zapowiada się słoneczny, więc myślę, że te malowanie może dokończę. Bo już tak maluję tą barierkę od 5 lat.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Ale w końcu teraz ogarnę temat i będzie już zrobione na kolejne 5 lat, będzie z głowy. I nie ma w tym żadnego kłamstwa. Zaraz zobaczymy, kto będzie chciał nas w tej godzinie oszukać w temacie podróży po Polsce, a więc Wisła, Narew, Warta, Wkra. Muza w rytmie hitów zawsze gra. I to jeszcze jak? Lambery, ostatni most to przed nami. Za chwilę Sars. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM.

Jumbo w Vox FM, a my takim tanecznym krokiem podróżujemy sobie po Polsce w poszukiwaniu kłamcy. Pytanie tylko, kto nim będzie? Czy będzie to GPS-owiec Marcin? Czy może smartfonowiec Marcinek? Czy może ten nieznający się na tachografię i nie wiedzący, jak działa mapa, Miros? Chociaż nie, na mapie to się chyba zna. Bądźcie z nami koniecznie, bo to zaraz będzie wszystko jasne.

0: Załogo, już nadchodzi, już za momencik będzie nasza seria Kto tu kłamie, więc proponuję się przygotować, wbić w swój telefon numer 609-869-869, bo to wydarzy się za chwilę, a dzisiaj do wygrania są specjalne skarpetki, które grają w rytmie hitów, więc warto być z nami, bo to wydarzy się już za momencik.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
2: Kiedy nie mam ochoty na nic, bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Vixen, nerozumiejú? Čemu kłamieš?
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wspólnie wybierzmy się w podróż do najpiękniejszych miejsc w Polsce, w których czai się kłamca. No właśnie, pytanie tylko, czy tym kłamcą będzie Marcin? Najgłębszym jeziorem w Polsce jest Zegrze. A może jednak to Marcinek kłamie? Tradycyjnym geometrycznym środkiem Polski jest miejscowość Piątek. A może jednak ten rzeczny potwór Miros kłamie? Ej, ja żadnym potworem nie jestem, tylko znam się na geografii i doskonale wiem, że najdłuższą rzeką w Polsce jest Wisła.
1: Kto tu kłamie?
0: 609-86-986-9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Oczywiście, kagańca, i czekam na pierwszą osobę, która się do mnie zadzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem. 609-86-9-86-9. I już w tym momencie odbieramy pierwszy telefon. Halo, kto jest z nami?
2: Siemanko, Albert z tej strony.
0: Siemanko, Albert, jakbyś mógł przyciszyć sobie radyjko, bo tak troszkę się komunikujemy pobocznie. Jakbyś mógł troszeczkę podkręcić. Jest git?
2: Jest git.
0: Albert, powiedz mi, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie podróży po Polsce?
2: Marcin.
0: Tak jest, dokładnie tak. Marcin myślał, że Zegrze jest najgłębszym jeziorem w Polsce. W takim razie, Albert, jakie jest?
2: Anika. No,
0: a dobrze, no tak, to podwójne tutaj brawa dla ciebie. I wygrywasz skarpetki z logiem Vox FM. Mam nadzieję, że się cieszysz.
2: Dzięki wielkie.
0: W takim razie pozdrawiam ciebie gorąco. Mam nadzieję, że elegancko ci się będzie nosić. No i wszystkich, którzy w tym momencie są gdzieś tam nad jeziorkiem, no to gorące pozdrowienia i dobrych połowów.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: A takie skarpety na ryby mogą się przydać. Zwłaszcza jak będzie troszkę zimniej. Nie wiem, czy rybom się przydadzą. Ryby chyba mają jakieś tam swoje sposoby. Swoją garderobę, że tak to ujmę. Lano Centera teraz gramy. Dla wszystkich, którzy w tym momencie jadą, łowią. A już za chwilę powerplay. Najlepsze. Tu Vox FM, no, najlepsze radia.

0: Marcin, no? Tutaj napisał Mariusz. Zegrze to nie jest jezioro, czyli co? Podwójnie skłamałeś, a to niby ja jestem kłamcą, tak?
1: Przestań! To, że raz skłamałem, to nic nie znaczy!
2: Ej, ej, panowie, spokój! Konflikty proszę poza antenę!
3: Vox, Vox.
0: Ja tutaj nikomu w drogę nie wchodzę.

30 minut po godzinie pierwszej to Dave i Sopot w Vox FM, czyli piosenka o naszej pięknej nadmorskiej miejscowości. A tak się składa, że w Sopocie na plaży są sauny, więc jeśli nawet nie ma pogody, to można sobie do takiej sauny pójść, troszkę w niej posiedzieć, wypocić co trzeba. Czuć się lepiej. Wiem, że nie każdy może, ale warto czasami pójść do sauny, skorzystać, żeby po prostu czuć się troszkę lepiej. Elektryczne gitary, co powie ryba, to za chwilę będziemy grać w temacie wędkowania.

i widzicie, załogo, ile udało się podczas nocnej zmiany zrobić? No bo tak, Serafin poskładał cały samochód. Felek wyrzucił wszystkie śmieci do sypu. Jarema poszedł na ochronę zrobić obchód. Mściwór stoi na pauzie, a Mściwór właśnie wyjeżdża. Widzicie, przy Box FM wszystko jest możliwe. Zwłaszcza ta jazda. Non-stop 200 po mieście. Gramy.

To prywatny bal w Vox FM, a my taki bal załogo mamy w każdy poniedziałek od północy do drugiej w noc. Pamiętajcie o tym, żeby być razem ze mną w każdy poniedziałek. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, kiedy sobie mówimy, co nam się udało, co nam się nie udało. No i potem zawsze jest lepiej. Dzięki za dzisiaj. Był z wami Marcinek, ale zostańcie blisko Vox FM, bo po godzinie drugiej między innymi pojawi się Das Model i to jest przepiękny kawałek, który troszkę przybliży nam przeszłość w przyszłość. Bądźcie z nami.